pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Vox FM.
1: Πίσω το τσεπεσπίς,

0: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi narodem. Tak mówi prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu. Moim gościem jest profesor Jan Grossfeld, Artur Moczarski. Witam w 8 godzinie czytań i proszę, żebyśmy zaczęli od tego proroka, od Jeremiasza. Kim jest, kim był, skąd akurat takie u niego sformułowania na temat tego przyszłego przymierza.
1: Tak to mówi ustami proroka, mówi Bóg do tego ludu. My możemy powiedzieć, że mówi do nas, że ten Jeremiasz do nas przychodzi dzisiaj, a to jest człowiek cierpienia. On cierpi dlatego, że nie może przestać mówić w imię Boga i się na to buntuje. Dlaczego? Bo go spotykają prześladowania. Bo prorok prawdziwy mówi to, co się ludziom nie podoba, czyli nam. I albo się obracają plecami, mówimy, posłuchamy cię innym razem, albo mówią, i tak z nim było, no nie, no, prorokujesz nam źle, to musimy cię ukarać, tak być nie może. I są fragmenty naprawdę poruszające w tej księdze Jeremiasza, kiedy on mówi, na jakby podsumowanie egzystencjalne tego swojego doświadczenia misji proroczej, przeklęty dzień, w którym się urodziłem, mówi. Czyli człowiek pobożny, można powiedzieć, jak on może coś takiego mówić? To tak jakby, nie wiem, Jan Paweł II powiedział, przeklęty dzień, w którym się urodziłem. No gdzież? Przeklęty człowiek, on mówi, który powiadomił mojego ojca, urodził ci się syn chłopiec, mówi. Czyli który przychodzi od mamusi, która urodziła dziecko i jest pewnie szczęśliwa, do ojca, który czeka na tę wspaniałą wiadomość, a ten synek po latach mówi, przeklęty ten dzień. Dlaczego wyszedłem na świat, kiedy widzę tylko nędzę, kłamstwo, rozboje, grabieże, cudzołóstwo, wszystkie rzeczy najgorsze. Nie mogę już na to patrzeć i nie chcę już mówić tych słów, tej obietnicy, na przykład tej, która jest dzisiaj tutaj zawarta, że umieszczę to prawo, jakie prawo? Prawo miłości. Prawo bycia jednym z każdym człowiekiem, każdym, najgorszym. Tym, który właśnie mi zabija w tym momencie, kiedy mówię mu rzeczy, które mu nie pasują. Albo który mnie mówi rzeczy, które mnie zabijają. I w jakimś sensie można powiedzieć, no jak można się tak wypierać takiej pięknej misji proroczej? To jest właśnie ta cecha ksiąg biblijnych żydowskich i pewnej mądrości żydowskiej, która pokazuje prawdziwe zmaganie. Nie zmaganie teoretyczne, nie zmaganie, które jest projekcją idealistyczną, utopijną, albo moralistyczną. Tacy powinniśmy być i się, obyśmy się nie okazali inni. A Jeremiasz mówi prawdę. Mówi, nie mogę tego wytrzymać, tego ucisku. Będziemy mieli później to w Ewangelii też. To jest zupełnie sprzeczne z naszym poglądem na temat ludzi pobożnych, których widzimy jako słodkich, uładzonych, grzecznych, miłujących, bez zastrzeżeń. A tutaj widać, i to też dobrze jest czytać inne fragmenty, kiedy on mówi, ale mimo wszystko nie mogłem przestać mówić w to imię, on mówi. Nie mogłem przestać pełnić tej mojej misji proroczej, bo był we mnie jakiś ogień palący, który mnie do tego zmuszał. To nie jest coś, czego on pragnął, co było miłe. To nie jest tak, że chrześcijanin pełni swoją misję, zgadzając się w sposób prawie automatyczny, pobożno-religijny na nią, ale w zmaganiu, w walce. Że jest walka. Dlaczego? Bo gdyby człowiek sam mógł sobie to zrobić, to nie potrzebowałby Boga do niczego. A zawsze jest pytanie, czy Bóg jest mocniejszy ode mnie? Czyżbym ja był mocniejszy od Jakuba, który walczy? Czyżbym ja był mocniejszy od Jezusa Chrystusa, który zmaga się? Nie dorastamy Jeremeszowi do pięt. Więc to jest niezwykle egzystencjalna postać i niestety zawsze wychodzi na to, że ona ma rację, że ten prorok zawsze ma rację, głosząc rzeczy prawdziwe, radząc, a ci ludzie mówią, okej, ale zrobimy tak, jak siła nam mówi. I kończą tak, jak człowiek, który stoi, a idzie na niego fala i go wywraca.
0: A mówimy o ludziach, którzy przecież Boga znają, o czym sam Jeremiasz mówi, że było przymierze i to nie byle jakie, bo Bóg obiecał Izraelowi, że go uratuje z Egiptu, ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej i to moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą.
1: Władcą to znaczy, że zrealizował to, że miał moc i potem im dał tablicę przymierza na górze Synaj, a oni złamali to przymierze wtedy, kiedy on dawał tę tablicę Mojżeszowi. Wtedy właśnie łamał. W jakimś sensie Jeremiasz jest potomkiem Mojżesza, bo Mojżesz też się wściekł na ten lud. Też cierpiał. To jest bardzo rzecz interesująca, że i Mojżesz, i Jeremiasz, i wszyscy prorocy, im na sercu leży los tego ludu. To jest coś niesamowitego, bo to znaczy, że oni nie są egoistyczni, że mają myślenie społeczne, że troszczą się o to zgromadzenie. Bo dlaczego? Bo im zostało powierzone. To, co mówi Jezus, dziękuję Ci, Ojcze, że nie utraciłem nikogo z tych, których mi powierzyłeś. To jest to samo tutaj. I oni cierpią, bo widzą, że tracą ich, że oni robią zupełnie coś innego. To znaczy, zostaną ukarani. To znaczy, że doświadczą skutków tego życia. A on nie chce, żeby ten naród cierpiał. I kiedy przychodzą te różne trudne rzeczy i widzi Jeremiasz czy Mojżesz, że jego lud umiera, ginie, to woła do Boga. No przecież ty jesteś Bogiem, który przysiągł, że ten lud zachowasz. Przecież jesteś Bogiem wiernym. Czy chcesz ich wszystkich wykończyć tylko dlatego, że się okazali niewierni w tej chwili? Ale przecież ty jesteś ponad tę niewierność, woła. Tu znów mamy tego Jezusa, który robi dokładnie to samo. Dokładnie to samo. On wie, co jest w człowieku, mówi Ewangelia. Wie, co jest w człowieku, a mimo to, ale złe słowo, i dlatego właśnie, że wie, co jest w człowieku, do czego jesteśmy zdolni, pełni tę rolę wstawienniczą i mówi, weź mnie. I niech się nic nie stanie. To jest coś niesamowitego. Jak można nie kochać kogoś, kto robi taką rzecz po to, żebym ja przeżył? Ale powiedzenie to popularne, nie ma takiego dobrego uczynku, który nie byłby ukarany. Ono jest bardzo głęboko zakorzenione w Biblii i w Ewangelii, że spotyka Jezusa właśnie to, co jest powiedziane. Że będzie cierpiał, że go zabiją, a cała reszta już do ludzi nie należy. To, co się dzieje po śmierci, to już nie. To, co ludzie byli w stanie zrobić, to zrobili. Nagrodzili go po swojemu za dobry uczynek i tak samo robili z Jeremiaszem. Czytałem kiedyś piękny taki tekst pewnego rabina, który był zatytułowany Jeremiasz, prorok osaczony. Przetłumaczyłem go nawet, on wyszedł opublikowany w czasopiśmie lubelskim Etos. To jest coś bardzo, bardzo głębokiego, że ten człowiek nie ma wyjścia. To znaczy, że on wie, że jest skazany, że będą go prześladować i co gorzej, będzie się to działo razem z jego ludem. Najpierw jego lud będzie go prześladował, a potem wrogowie tego ludu będą prześladowali ten lud, a on będzie pośród tego ludu też prześladowany. Coś niesamowitego. I on się nie cofa, nie ucieka do Stanów Zjednoczonych, żeby uciec przed prześladowaniami albo przed brakiem pieniędzy, ani do innej żony, bo to się nie podoba, to prześladowanie, które ma na bieżąco w małżeństwie, ale zostaje w tym miejscu, które jest mu przeznaczone. Byłem do końca z moimi braćmi i siostrami. To, co mieli niektórzy rabini w obozach zagłady. Mieli możliwość bycia uratowanym, na przykład rabin Kalman Shapiro z Piaseczna, cadyk słynny, mógł być uratowany i powiedział, nie, ja muszę zostać z tymi moimi braćmi. Albo pewien ksiądz wschodni, który żył na Ukrainie i który raz bronił Ukraińców przed Polakami, potem Polaków przed Rosjanami, a na końcu Żydów przed wszystkimi i przed Niemcami. I też miał możliwość, on teraz jest szykowany na błogosławionego, Kowcz się nazywa. I kiedy mu powiedzieli, możemy cię uratować z tego, ty możesz być uratowany. Mówi, nie, ja mam dwa domy. Tym moim domem nie jest tam, gdzie wy myślicie, tylko jeden dom jest w niebie, do którego pójdę, a drugi dom jest tutaj z tymi moimi cierpiącymi braćmi. I został tak samo. To jest pewna rzecz, która idzie jak nić przewodnia, trudna, piękna, bardzo głęboka, często pomijana, od początku Biblii aż do zbawienia przez Jezusa Chrystusa i Jego uczniów, którzy zbawiają ludzi dzisiaj tą krwią, którą On wylał za nas.
0: Profesor Jan Grossfeld jest gościem Radia Plus w 8 godzinie czytań. Zostańmy jeszcze na chwilę przy tym tekście Jeremiasza, bo on pisze o tym przymierzu, które ma być, ma nastąpić, a może już jest, bardzo ciekawe rzeczy, że już nie będzie trzeba go spisywać na kamiennych tablicach, tylko będzie zapisane w sercu, a nawet nie trzeba będzie się o nim wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana, bo wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę ich występki.
1: No, to pewnie to ostatnie to jest, dotyczy końca czasów, kiedy światło Chrystusa zostanie objawione wszystkim. No to tak będzie i Kościół tak uczy, że tak, to będzie właśnie koniec historii. Nie to, co mówił Fukuyama, ale że wtedy, kiedy wszyscy będą pouczeni, bo zobaczą świadka też w ludziach. To pewne jest objawienie progresywne, że potrzebni są świadkowie Chrystusa, żeby szli na krańce ziemi, tam, gdzie jest ta potrzeba, gdzie nikt nie zaznał, tylko pytanie, co niosą, gdzie nikt nie zaznał Ewangelii, światła Ewangelii, a pytanie jest, z czym idą. To jest bardzo ważne, z czym taki misjonarz idzie. Czy z tym, żeby ich nawrócić, czy też, żeby swoim życiem to pokazać. Bo tu jest wyraźnie powiedziane, nikt nie będzie musiał pouczać. No więc jeżeli tam idę, jako już zaczątek tego światła końcowego, powszechnego, no to gdzie jest, ile tego pouczania ma być? A raczej mniej, albo jak najmniej, a najwięcej tego świadectwa. Żeby oni zobaczyli Jezusa, nie usłyszeli. Tylko żeby Go zobaczyli. W życiu tego misjonarza. Bardzo ważne, bardzo ważne. Nie chodzi o budowanie szkół i wodociągów dla biedaków, chociaż takie rzeczy są bardzo dobre, bardzo dobre, bo to widać, że ciało się wiąże z duchem też i że potrzebne są takie uczynki, ale to można robić również w ramach organizacji międzynarodowych z chrześcijaństwem nie mającym nic wspólnego. Ale widzimy, że to, żeby się wzajemnie nie pouczać, to jest ten kierunek, ku któremu mamy iść. To znaczy akceptować każdego z jego złem. To jest paradoks. Większość nas w Kościele uważa, że trzeba ludzi pouczyć, jak robią coś złego. W dodatku Biblia jeszcze w innym miejscu to mówi. Widzisz, że robi zło? Powiedz mu. Oczywiście, bo światło teraz nie świeci na całej ziemi, tylko jesteśmy na etapie pewnego, jak powiedzieć, dochodzenia. I powiedzieć tak, ale kochać tego człowieka, kim ja jestem, kiedy ja mogę powiedzieć, kiedy we mnie jest Chrystus, to znaczy kiedy ja powiem tak, że będzie widać, że Go kocham. No to spróbujmy tak zrobić. Zobaczymy, jak nam się powiedzie. Ta możliwość ukazania słowami i sobą samym, że kocham tego, który robi rzeczy złe według mnie. Rzadkość i dlatego, ponieważ takie osoby są, to zawsze budzą niezmierny podziw na świecie. Zawsze. To była Matka Teresa, prawda? Która nie pytała o wyznanie i nie mówiła mu, ty się popraw najpierw, a potem ci przyniosę czekoladę Milka. Tylko zbierała po prostu ich z ulicy i brała ich do siebie. Można powiedzieć, robiła jak Bóg, który gdzie indziej czytamy, niosłem was jak na skrzydłach orlich. No, w tych ciężkich sytuacjach tych ludzi z marginesu, to ona ich jakoś niosła. Trudno powiedzieć, że to były orle skrzydła, ale na pewno pod względem duchowym tak. Też to, co wydaje się, jakoś ma Franciszek. A na pewno miał święty Franciszek. Który nie miał względu na osoby. I właściwie jedyną rzecz, którą niósł, to radość z dobrej nowiny, nic więcej. Mnie zawsze ta porusza, ta rzecz, z czego się cieszą chrześcijanie, jeżeli w ogóle się cieszą, bo większość chrześcijan jest w żałobie zazwyczaj. Z czego się cieszą? Z czego tu się cieszyć? Gdzie jest ten element Jeremiasza, który mówi, jest strasznie, ale jest Pan u mego boku, on mówi, który jest mocarzem potężnym, czytamy w księdze Jeremiasza. I z czego się cieszyć? Z tego, że Pan jest u mojego boku. Z niczego więcej. Nie z tego, że udało mi się coś. No, ja niestety, albo stety, nie wiem, cieszę się z różnych rzeczy takich, że mi się coś udało. Jeremiaszowi się nie udało nic. Chrystusowi się nie udało nic.
0: Już Pan mówił dzisiaj o tym, że był to prorok osaczony, a w drugim czytaniu u świętego Pawła w liście do Hebrajczyków mamy chyba, tak można powiedzieć, Mesjasza osaczonego, bo święty Paweł przypomina, że Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. Cóż to za głośne wołanie i płacz się tutaj rozlega?
1: No to jest bardzo trudna rzecz, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Chrystus jest Bogiem. I że i zawsze istniały pokusy herezji w Kościele i Kościół bardzo mocno je zwalczał. Herezja albo w tym kierunku, że jest Bogiem, a nie człowiekiem, albo że jest człowiekiem wybitnym. Stąd trochę poszło w kierunku Świadków Jehowy na przykład. I mają tą swoją książkę Największy z ludzi. No, w jakimś sensie moglibyśmy tak powiedzieć, ale to w ogóle nie o to chodzi, bo oni odbierają mu tożsamość boską. Ale ponieważ to czytanie jest krótkie, to chcę jeszcze zrobić taki most z tamtego poprzedniego czytania, gdzie bo za mało to podkreśliliśmy, że to prawo umieszczę w ich sercach, czyli zostanie zrealizowane to, co było zapowiedziane i co zostało dane już przedtem. To nie jest tak, jak wielokrotnie czytamy czy rozumiemy, że tamto prawo zostało zlikwidowane i do widzenia. Nie jest tak. Jezus mówi, że ani jota nie będzie zlikwidowana, tylko ona wejdzie do naszego serca. Ponieważ ona sama z siebie nie może być przez nas zrealizowana. To prawo nie może być zrealizowane, tak jak patrzymy na historię. To prawo dekalogu, to prawo, to obietnica przymierza, te wszystkie rzeczy, które czytamy, 10 obietnic, że będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy tak robić. Ale widzimy, że nie możemy tak robić. I Żydzi tak nie mogli też robić. Starali się robić i robili wielokrotnie, ale nie możemy zrealizować przykazania pierwszego, najważniejszego, będziesz miłował Boga ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Tego zrealizować nie możemy, a to jest rzecz najważniejsza. I mówi Jeremiasz, Bóg ustami Jeremiasza, to właśnie zrealizuje. To właśnie wam dam. Będzie to, i Kościół bierze to jako zapowiedź Jezusa Chrystusa i Jego Paschy, na którą czekamy. By to się stało w naszym życiu teraz też, bo to tylko o to chodzi, czy to teraz się zrealizuje w czasie tej Paschy, czy też to będzie jakaś taka ogólna informacja kulturowa, którą możemy nawet posłuchać i którą możemy jeszcze komuś przekazać i nawet odbyć nocne czuwanie, może, ale nie zostaniemy w Egipcie. Zostaniemy z tym sercem niezmienionym. Jest możliwe, żeby serce było zmienione tej nocy. Tej nocy, że stanie się zapowiedź Jeremiaszowa. Ale są koszty. Kto bierze te koszty na siebie? Chrystus. I dlatego płacze.
0: Przez to?
1: Płacze, bo jest człowiekiem we wszystkim. Znaczy odczuwa. Nie ma grzechu, ale odczuwa. No to tylko Bóg może zrobić tak, żeby był ktoś, kto nie ma, człowiek, który nie ma grzechu, a odczuwa jak człowiek. To jest niemożliwe, prawda? Dla nas. My byśmy tak, chętnie byśmy siebie tak wyprodukowali jako pobożni, żeby nie robić grzechów. Ale wtedy nie byłoby wiadomo, dlaczego w takim razie Bóg nas kocha, bo przecież kocha nas jako miłosierny, czyli nad czym się lituje. Dlaczego daje nam miłość miłosierną? No z powodu naszych grzechów. A jakbyśmy byli bez tych grzechów, to w ogóle sprawa jest jakiegoś z księżyca, coś w ogóle innego, jakiś kosmos innego rodzaju.
0: A Jezus mógł nam pomóc, bo nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Zdanie okrutnie
1: nie pasuje
0: nam. Niepasujące tutaj ani nam, ani do Jezusa jakoś, prawda? Bo zwykliśmy go traktować jako kogoś, kto jednak jest trochę ponad. A tutaj się okazuje, że on musiał się uczyć posłuszeństwa.
1: To jest drugie miejsce. Pierwsze miejsce, kiedy się uczył posłuszeństwa w Nazarecie. Kiedy dorastał. I teraz widać, że on dorasta cały czas. Dorasta cały czas. To jest coś niesamowitego. Cały ten list do Hebrajczyków, który wydaje się trudny i nudny wiele razy, mówi o tym jednym, że taki był nam arcykapłan potrzebny. I czytamy w tym czasie, czytamy w tygodniu o tym. Tego rodzaju, który jest nam bliski, który nas rozumie. Nie chcecie, boicie się mnie, mówi Bóg w Księdze Wyjścia? Boicie się mnie? No to dobra. Rozumiem was, jesteście biedacy. Dam wam kogoś, kto będzie wam bliski. I po 1000 latach tak się właśnie dzieje. No ale w ten sposób rozpoznać to się nie da, bo widzą jednego ze swoich. No wiadomo, że to jest tylko zwykły facet, cieśla, syn cieśli, z Nazaretu, nie z Jerozolimy. Takie dziwne, no dziwne jest to miejsce i do dzisiaj właściwie ten Nazaret jest taki byle jaki. Właściwie jak się tam jest, to nie bardzo się można utożsamić z tym miejscem jako miejscem zbawienia. I teraz on, co to znaczy, uczy się przez cierpienie? Wydaje się, że to jest jak coś potwornego. Nauczyć się trzeba przez słuchanie, przez czytanie, przez, no też przez pewne doświadczenia, ale przez cierpienie. Nie wiem, czy to rozumiemy.
0: No, ale mówimy, co nas nie zabije, to nas wzmocni na przykład.
1: No tak, ja myślę, że on miał doświadczenie duchowe, ponieważ cierpiał wiele razy i prześladowali go wiele razy i zdradzali go jego bliscy wiele razy i rodzina jego uważała, że zwariował, to cierpiąc mógł doświadczać obecności Boga. To znaczy, że nauczył się, to trochę jest droga Abrahama. Tylko, że Jezus nie robił po swojemu jak Abraham. Ale Abraham się uczył, robiąc po swojemu, że mu źle wychodzi. A on, idąc za Bogiem i Ojcem i często mając wątpliwości po ludzku i też często mówiąc, nie chcę tego, nie chcę w ten sposób, no raczej, dlaczego tak? No na przykład, dlaczego oni śpią i nie czuwają? Dlaczego ta rodzina nie rozumie i uważa, że zwariowałem, że poszedłem, mam matkę na utrzymaniu, a ja sobie poszedłem i chodzić jako misjonarz. Każdy by chciał tak, a zostawił matkę kuzynom na utrzymanie. O pieniądze często chodzi. Ale w tym cierpieniu doświadczył on, że Bóg jest. Że jest, że on sam i wiele razy mówi, ja sam nic od siebie nie mówię. Ja nic od siebie nie robię. Kim ja jestem, mówi. Inaczej.

0: lekarz. No. Mówimy, nie, nie. A jeszcze nasza wyobraźnia działa. I myślimy, ojej, jak, jeżeli się wydarzy to, to ja tego nie przeżyję. Nieprawda. To jest nieprawda. Nasza wyobraźnia nas zabija. Bo to jest wyobraźnia, gdzie nie ma miejsca na moc Boga, który jest nie kreseczka ludzki.
1: I znowu dziwny tekst, panie profesorze, bo początek zdaje się sugerować, że Jezus nawet dla przyjezdnych współczesnych mu Greków był kimś, kogo dzisiaj nazwalibyśmy, ja wiem, celebrytą, kimś znanym, kogo szło się oglądać. I widzimy też, że pewna hierarchia się tworzy, bo Grecy przychodzą do Filipa i mówią, panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip idzie, mówi o tym Andrzejowi, razem idą i mówią Jezusowi, że ktoś chce go oglądać. A Jezus mówi do nich zupełnie jakby nie słuchał, zupełnie o czymś innym.
0: Wiele razy tak właśnie bywa, że mówi rzeczy na pierwszy rzut oka niezwiązane. Jest niegrzeczny po prostu. Nie odpowiada na prośby, na pytania. Mówi obok. Ale mówi rzeczy te najbardziej centralne. Mówi, można tak pomyśleć o tym, że nie jest istotne, żebyście mnie oglądali. I wiele razy uciekał od ludzi. I wiele razy mówił, nie mówcie, że jestem Mesjaszem, bo zaraz zrobią ze mnie, posadzą mnie siłą na jakimś tronie. Tego nie róbcie. Musi się wypełnić moja misja zupełnie Mesjasza, który musi przegrać na razie. Jest taka pieśń we wspólnotach, w których my jesteśmy z żoną, która się zaczyna tak. Mesjasz, lew by zwyciężać, stał się barankiem, aby cierpieć. Ja myślę, że to jest tak krótkie, fantastyczne streszczenie, symboliczne niemal, tej misji Jezusa, bo tu jest to właśnie powiedziane. Jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Samo. Jeżeli moje ego nie obumrze, zostanę sam ze sobą, a to jest śmierć. Bo jestem stworzony do tego, żeby żyć z innymi. Że życie będę otrzymywał w relacjach z innymi. Że będę otrzymywał życie wtedy, kiedy będzie moje ego mogło umierać dla innych. Czy ja mogę to zrobić? Nie mogę tego zrobić. I dlatego mówi Jezus o sobie. On jest ziarnem.
1: A tutaj słychać też jakąś samotność w jego głosie, bo on jest niby otoczony przez wielu ludzi, ale tak naprawdę to tylko jego ojciec go rozumie.
0: No tak, i to do samego końca jego najbliżsi go nie rozumieli. Jest jedna osoba, ja chyba nieopatrznie sobie to imię wybrałem na chrzest, Jan, ten Jan Apostoł. To jest ten Jan Apostoł, który mało mówił, ale przeżywał głęboko pewien rodzaj miłości z Chrystusem, cichej, bardzo osobistej i pewnej też bliskości, bo jest mówione później w czasie Ostatniej Wieczerzy, że trzymał głowę na jego piersi. I parę razy czytamy, to był uczeń, którego Jezus umiłował, szczególnie umiłowany uczeń. To nie znaczy, że innych nie kochał, ale coś było i nie wiadomo w ogóle dlaczego. Ani razu nie jest powiedziane, dlaczego tak jest. Że on był w tej relacji z Chrystusem i dlatego rozniosła się wieść wśród uczniów, że on nie umrze. Ten Jan, dlaczego nie umrze? Bo miłość nie umiera. Teraz mi to przyszło do głowy, jak z panem rozmawiam, że jedyną rzeczą, która nie umrze, jest miłość nieegoistyczna, czyli to ta caritas, miłość nieuwarunkowana, która kocha nieprzyjaciela, nie że akceptuje wroga, kocha go wtedy, kiedy mnie zabija. To, co robi Jezus na krzyżu. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On ich kocha, ponieważ zgadza się, żeby go zabili, bo wie, że im w tym triduum paschalnym całym wywalcza im życie. Życie wieczne. Ale tutaj, na ziemi, to znaczy, że oni będą mogli tutaj doświadczać, nawracając się, w sensie zmiany życia, w sensie wychodzenia z egoizmu, wołania do Boga, żeby dał mi, wyjść mi z mojego egoizmu. Do czego służy Wielki Post?

0: tylko do tej jednej rzeczy, nie do tego, żeby przestać palić papierosy. A my myślimy sobie, a tak, oczywiście, no to na pewno o to chodzi, nie? Jestem, przecież mam nauk, no to nie wolno mieć nałogu, to przestanę palić papierosy, albo schudnę, na przykład. Albo oddam jakieś pieniądze, bardzo dobrze. Jak można, najważniejsza rzecz z tych, ważniejsza od postu, na pewno. Ale tu jest coś zupełnie, zupełnie fundamentalnego, czego oni przed tą paschą Chrystusa zrobić, czego zrobić nie mogli. Z powodu strachu. To, co mówi święty Paweł. Jesteśmy w niewoli u Pana śmierci. Z powodu lęku przed śmiercią. U kłamcy. Jesteśmy w niewoli u diabła. To jest stwierdzenie, kiedy studentom trochę mówię szczegóły tego, do tej strony takiej czysto życiowej, antropologicznej, zaczynają powoli rozumieć. Ale takie stwierdzenie to w ogóle nic. Kościół, myślę, trochę zaniedbuje w przepowiadaniu ukazywanie głębi, tych głębi egzystencjalnych, tego, co jest w Ewangeliach. Na czym polega ta rzecz, która mówi, że kto nie nienawidzi swego życia, nie nienawidzi swojego życia, ten nie będzie mógł być moim uczniem. Na końcu nie trafi tam, gdzie jestem, czyli nie trafi do nieba. Czyli żeby trafić do nieba, żeby, a tymczasem tutaj doświadczać już tej miłości Boga, to jest potrzebne, żeby znienawidzić swoje życie.
1: Jezus kładzie na szali takie rozważania, bo mówi, teraz dusza moja doznała lęku, przyznaje, że boi się. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje.
0: To mówili wszyscy święci. Ja myślę, że to jest takie dosyć główne kryterium świętości. Wszystko jedno, czy jestem wyniesiony na ołtarze, czy nie jestem wyniesiony na ołtarze, ale to jest główne kryterium świętości. To znaczy szukać woli Bożej i chcieć jej. Bojąc się. Bojąc się. Człowiek, który wyrusza na bitwę i na wojnę i się nie boi, jest albo chorym psychicznie, albo jakimś dewiantem, albo w ogóle pozbawionym wszelkich uczuć. To znaczy, że idziemy na tę walkę z wszystkimi naszymi, z całym naszym bagażem emocjonalnym, właśnie z tymi lękami. To znaczy, Bóg przeprowadza przez ten lęk, przez śmierć. Bóg przeprowadza, ale ona jest. Nie jesteśmy z niej wyprani. Nikt nie zrobił nam operacji mózgu, żeby nie odczuwać lęku. Jak najbardziej odczuwamy lęk. Odczuwamy lęk, że może nie przyjdziemy, że może to wszystko jest jakieś oszustwo, że to może księża wpajają, jak mówiono kiedyś, w ciemny lud, żeby ten lud omamić i wziąć ich pieniądze. No tak mówiono przecież. Ale jeżeli ta rzecz jest prawdą, tak jak doświadczali i prorocy, i doświadcza tutaj sam Jezus, że to Bóg przeprowadza go. I on wie, nie jest to potrzebne dla mnie, mówi Jezus w innym miejscu. I mówi Kościół, on tam miał tę relację i obecność Bożą twarzą w twarz zawsze. To jest potrzebne dla nas. Ta góralska kolęda zawsze mnie bardzo porusza. Czy nie lepiej ci było siedzieć u tatusia? I wielu ludzi mówią, ci cholerni Żydzi i ci Rzymianie, gdyby nie oni, to by Pan Jezus nie musiał cierpieć. No jak można w ten sposób w ogóle pomyśleć? Jak można pomyśleć? To jest jakieś myślenie cierpiętnicze, które z chrześcijaństwem nie ma nic wspólnego, bo istota chrześcijaństwa to jest taka, że cierpienie jest, ale jest radość. Dlaczego? Bo Bóg okazał się wierny i dobry, i dbającym Ojcem się okazał do tego stopnia, że oddał swojego Syna. Oddać swojego Syna, no mój Boże, nie jest rzeczą łatwą, a raczej jest rzeczą niemożliwą. I Bóg się trochę musiał napocić, jeśli można tak po heretycku troszkę powiedzieć, ale nie było dla Niego łatwe, żeby oddać swojego Syna, ale wiedział Bóg sam też, że będzie świetnie. To zdanie takie popularne, jeszcze z czasów komunizmu słuchaliśmy takiej jakieś kiedyś piosenki, jeszcze kabaretowej, jeszcze będzie przepięknie, można powiedzieć, że tak jest, że to właśnie jest to, że piękny jest Chrystus. Najpiękniejszy spośród synów ludzkich, psalm mówi. Tyś najpiękniejszym spośród synów ludzkich i mówi Kościół, to jest proroctwo na na Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Bo się na jego obliczu oblicze Boga ukazało, czyli co? Miłość do tych, którzy zabijają, do wroga i przebaczenie grzechów i wzięcie tych, którzy mają przebaczone grzechy, wzięcie ich tam, gdzie rzeczywiście jest przepięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia, dziękuję Państwu.
1: Mam wrażenie, że znowu spotykamy się we trzech. Moim gościem jest Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas i współtwórca Kolegium Świętego Benedykta. A mówię, że spotykamy się we trzech, bo mam wrażenie, że ostatnie nasze spotkania to zawsze były także spotkania z Abrahamem.
2: Tak się rzeczywiście nam jakoś, powiem, miło składa, bo w końcu Abraham to jest jeden z tych wręcz katechizmowych bohaterów cnoty wiary, więc dobrze się z nim często spotykać.
1: A tym razem spotykamy go w sytuacji chyba najbardziej znanej z jego losów, kiedy wyprowadza swojego syna i omal nie składa go w ofierze. Jest to od razu w pierwszym zdaniu powiedziane, że to Bóg wystawia Abrahama na próbę i to zdanie jakby ustawia też nasze myślenie o całym tym tekście, bo zdajemy sobie sprawę, że to, co potem nastąpi, na szczęście nie jest samo w sobie tragiczne, bo jest jakimś realizacją jakiegoś zamiaru Bożego.
2: Tak, właśnie widzimy tutaj na samym początku, otrzymujemy taką pewność, że tu się nic złego nie stanie, bo jeśli nawet Pan Bóg wystawia na próbę, to przecież nie jest sprzeczny z sobą, a więc nie oszukuje, nie jest podstępny w tym naszym ludzkim sensie, tylko można powiedzieć, wystawienie na próbę przez tę samą dobroć jest jakimś może i bolesną operacją, ale wydobycia z nas samych, tak, tego, co w nas najlepsze, aby z kolei w tym Pan Bóg mógł umieścić swoje własne ziarno, swój własny zasiew, tak, żeby, czyli wydobywanie z człowieka tej największej jego wrażliwości, żeby w niej Bóg mógł zasadzić swoje życie dla innych ludzi.
1: Zostańmy jeszcze przy tym pierwszym zdaniu, bo ono mnie uderzyło na nowo także tym, taką definitywnością swoją. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Tak jakby wystawienie na próbę było chlebem powszednim człowieka wiary.
2: Bo jest rzeczywiście, tylko może nie zawsze jest tak bezpośrednio zaaranżowany przez Boga, bo jednak te wyjątkowe, w znacznym stopniu niepowtarzalne wydarzenia, które podaje nam Pismo Święte, wydarzenia, które dotyczą patriarcha Abrahama, dotyczą w ogóle ojców naszej wiary, wszystkich tych starotestamentowych patriarchów, proroków. To są oczywiście z jednej strony rzeczy, które nas poruszają swoją tą, no, przepraszam, użyję takiego słowa, egzotyką różnych okoliczności, czasami taką przejrzystością rozmowy z Bogiem, człowieka z Bogiem. W naszym życiu tej właśnie takiej dosadności może czasami nie widzimy, tak? Bo czasami po prostu w ogóle jej w tym sensie nie ma. Natomiast to, co istotne w tych wszystkich wydarzeniach, dzieje się zawsze w wierze. Dlatego się już ludzie Starego Testamentu mówili o pierwszego testamentu, pierwszego przymierza, mówili o Abrahamie jako o ojcu ich wiary, tak? W dalszym ciągu jest on jakimś również wzorem dla naszej wiary. W każdym życiu wiary jest moment takiego spotkania z Bogiem, które już się nie tłumaczy ludzkimi względami, już się nie tłumaczy interesem, pożytkiem. No wiadomo, dobrze jest trzymać silnym. Bóg jest najsilniejszy, Bóg jest największy. Jest jakiś rozum w tym, żeby z Bogiem trzymać, tak? Żeby tu ułożyć sobie życie, tu zainwestować i tak dalej. Wszystko to jest prawda. To jest zupełna prawda. Bóg nie jest kimś, kto przychodzi do tego świata jako, można powiedzieć, słaby, potrzebujący naszej pomocy, ktoś, kto dopiero od nas coś dostanie. Odwrotnie, to my od niego dostanie. My dostajemy coś od niego, więc to jest jakby interes jest po naszej stronie. Ale z drugiej strony, żeby ta relacja była czysta i na wysokim poziomie, takim, gdzie rzeczywiście osoby się ze sobą spotykają, gdzie rzeczywiście chodzi nam o to spotkanie, a nie o coś innego, to Pan Bóg nas, jak dobry wychowawca, wyprowadza nawet także z tych naszych różnych zbyt interesownych, tak, nastawień.
1: Teraz spójrzmy na odpowiedź Abrahama, tą pierwszą, bo jest bardzo znacząca. Nie wiem, czy my dobrniemy w ogóle dzisiaj do końca tych czytań, skoro dwa pierwsze zdania zajęły nam już tyle czasu, ale spróbujmy. Bóg rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto jestem. I to oto jestem, to pobrzmiewa w Biblii przez stulecia, bo Abraham mówi: oto jestem, Samuel mówi: oto jestem, Jezus mówi: oto jestem. A kiedyś Adam powiedział: nie mam, nie ukryłem się, bo jestem nagi, prawda? I ten dialog jestem albo mnie nie ma, to jest los człowieka w relacji z Bogiem.
2: Tak, no właśnie, nie ma wiary bez tego stawienia się w obecności Bożej. Pan Bóg do nas się zwraca nie jak do przypadkowych przechodniów, tak, w jego planach, tylko do konkretnych ludzi. Więc tu mówi Abrahamie zawsze, prawda, a nie proszę Pana, czy mógłby Pan na chwilę podejść i coś, tylko Abrahamie. Zna każdego z nas, tak jak Abrahama, od korzenia, od początku do końca, całe życie. I chce, abyśmy do niego abyśmy na to jego wezwanie odpowiedzieli: oto jestem. To nie jest zawsze takie przecież proste, ale gdzieś wewnątrz każdego z nas musi być od razu taka tego rodzaju odpowiedź.
1: I w tym oto jestem jest też zgoda na realizację tego planu nakreślonego tutaj tym zdaniem: weź Twego Syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam go złóż w ofierze na jednym z pagórków, jaki Ci wskażę. Biorąc pod uwagę historię Abrahama, ile się naczekał na tego syna, ile się nacierpiał, żeby wreszcie móc powiedzieć o sobie, że jest ojcem, ile obietnic złożył i ile obietnic się zrealizowało w jego życiu, no to jest to wezwanie dramatyczne.
2: Tak, tym bardziej, że tak jak Abraham, my też, mimo że znamy dalszy ciąg, to przecież od razu je odczytujemy w całej jej takiej, jego, tego wezwania, jakby się wydawało, takiej krwawej dosadności, tak? Złóż w ofierze swojego syna. No to od razu stają przed oczami wszystkie te ofiary wszelkich religii, które są ofiarami krwawymi, z tego, co żywe, tak? No oczywiście każda definicja ofiary religijnej zakłada, że coś jest niszczone dlatego, żeby pokazać, że należy w pełni do Boga. To jest jeszcze święty Tomasz z Akwinu, na czym polega sacrificium, uczynić coś świętego? Na tym, że pokazuje się wyraźnie, że coś jest wyjęte ze zwykłego biegu życia, można powiedzieć zniszczone, dlatego, żeby pokazać, że jeden Bóg jest godzien tego życia, prawda? To w każdej ofierze jest zawarte. Tylko że Bóg prowadzi, można powiedzieć, z tej całej takiego trochę na ślepo ludzkiego poszukiwania, gdzie człowiek wie, że taka ofiara, że jest Bóg, że trzeba Bogu pokazać całkowite jego panowanie i tak dalej. Bóg prowadzi nas, ten prawdziwy Bóg, jedyny Bóg, prowadzi nas do wnętrza tego całego działania. Co to jest ofiara? Co to znaczy złożyć w ofierze? No. I tutaj w tym opowiadaniu o Abrahamie to nie jest doprowadzone, można powiedzieć, do tego końca, który my już znamy, końca z Nowego Testamentu. Ale już tutaj widać, że to nie o to chodziło, że to nie do tego zmierzało, żeby coś, co jest złożone w ofierze, zostało zabite. Owszem, zwierzę na końcu tu zostanie zabite. To jakby rytuałowi stanie się rzeczywiście zadość. Wszystko jest jakby doprowadzone do swojego porządku, tak? Który Abraham również znał i respektował. Ale przecież ofiara tak naprawdę została złożona wcześniej. Złożona została w tym geście ofiarowania Izaaka. Izaak naprawdę został złożony w ofierze. W większym stopniu niż za chwilę ten baran, który zostanie jakby w jego miejsce tak wprowadzony. Jeszcze jedna piękna myśl. Ten baranek, który za chwilę, tu powiedziane, zamiast, tak, żywego chłopca zostanie złożony w ofierze, jest oczywiście dla nas, chrześcijan, sprawa jest jasna, jest obrazem, zapowiedzią, jest figurą tego kogoś, kto nie jest tylko człowiekiem, kto jest Bogiem i człowiekiem, kto został złożony w ofierze i dał się złożyć w ofierze zamiast wszystkich, tak? Znowu, pojęcie, które jest bardzo ważne w każdym poważnym myśleniu teologicznym, zastępcza ofiara, ofiara zastępcza, tak? Nie ten, kto właściwie powinien przez swoje grzechy i upadki zapłacić ciężką karą, tak? Tylko ten, kto, można powiedzieć, tej kary na siebie sam ze sprawiedliwości jej nie ściągnął. On ją wziął zamiast kogoś innego. To też jest obraz to też jest sprawa, o której ta opowieść nam o Abrahamie i jego ofierze nam ją podpowiada. Ale w jeszcze większym stopniu właśnie to, że ta ofiara dokonuje się, ta prawdziwa ofiara dokonuje się bardziej w oddaniu swojej miłości, w poddaniu swojej miłości Bogu, niż w samym krwawym geście zniszczenia czegoś.
1: I jeszcze w kontekście tej ofiary zastępczej, coś, co uświadomiłem sobie z biegiem lat, bo pamiętam jeszcze książkę, czy też zeszyt do religii z lat młodzieńczych, szkolnych, kiedy Abraham wyprowadza Izaaka, to wyprowadza małego chłopca. I oczywiście w tej sytuacji, w tym kontekście wizja spętania go i złożenia nawet na wysokim stosie jest dosyć oczywista, ale prawdopodobnie w momencie, kiedy czytamy ten fragment, Izaak jest dorosłym mężczyzną w sile wieku, prawdopodobnie nawet silniejszym od swojego ojca, więc jest to też element jego zgody na to, by się dać związać i położyć na stosie ofiarnym.
2: Tak, jest to przecież również ten obraz, mówię tu o Izaaku, kogoś, kto czyni to, co ojciec każe, tak? To, co ojciec każe. To jest też ten chrystusowy dialog z ojcem, tak? To nie jest dla niego, można powiedzieć, naturalny bieg rzeczy. On tak jak każdy człowiek, a jest przecież także prawdziwym człowiekiem, urodził się, aby żyć, rosnąć, aby rozwijały się w nim siły, aby ukazywał dzieła, które z tych sił wynikają. Więc to jest jakby naturalny bieg rzeczy. Ten naturalny bieg rzeczy zostaje, jak się można powiedzieć, w jakimś stopniu przekreślony, tak? Tym życzeniem ze strony ojca. I tutaj mamy w relacji Abrahama i Izaaka taką trochę tego zapowiedź. Chciałbym to przenieść trochę, bo teologia, ta dobra teologia, którą zawsze z Pisma Świętego, to on trochę tak nas zawsze pobudza, lektura Pisma Świętego do tego, żeby na troby tej teologii wejść, to jest także coś, co dzieje się w naszym po prostu życiu modlitewnym, w naszej modlitwie. Dobra teologia i modlitwa są zawsze bardzo blisko siebie, niedaleko. I chciałbym trochę pokazać tę bliskość, tak? To, o czym my tutaj mówimy, dzieje się dzisiaj w naszym życiu duchowym na mszy świętej. Gdy przychodzimy na mszę świętą, tym barankiem, tak, który zamiast nas jest ofiarowany, jest sam Chrystus, ta ofiara już się wydarzyła, ona jest dla nas tylko uobecniana, no nie dzieje się setki razy, raz się wydarzyła. Przed nami się dzieje, bo została nam pokazana jako źródło naszego zbawienia i uświęcenia. Ale my, to nie koniec, my również możemy uczestniczyć w tej ofierze. Tak właśnie, można powiedzieć, tak daleko, jak uczestniczyli w tej ofierze Abraham i Izaak, gdy przecież tak naprawdę zabity został na ofiarę ten baran za chwilę, tak? Ale żeby do tego dojść, do tego etapu, potrzeba było jakiegoś przełamania się duchowego w człowieku. I myślę, że gdy idziemy dzisiaj na mszę świętą, to trzeba pamiętać, że tam nie tylko po to, żeby oglądać dziejącą się obok nas ofiarę, tylko żeby mocą Bożą sprawować w sobie samym również ofiarowanie, które do tej ofiary zmierza, przygotowuje.
1: Zostańmy przy Księdze Rodzaju, przy wydarzeniach z kraju Moria i z tego wzgórza, gdzie Abraham składa swojego syna w ofierze Bogu, chociaż nie jest to ofiara całopalna, nie jest to ofiara krwawa. I dlatego, że Bogu zaufał, staje się ojcem wiary, co wynika z tej zapowiedzi, z tej przysięgi, jaką słyszy on i słyszymy my. Bo przecież my jesteśmy jak tym potomstwem licznym, jak gwiazdy na niebie, jak ziarenka piasku na wybrzeżu morza. które anioł obiecuje Abrahamowi.
2: Tak, to jest właśnie ta ofiara, to jest właśnie i ta ofiara, i ta obietnica, które Abrahama wyróżniły na zawsze, tak, do tego stopnia, że nawet do dzisiaj jeszcze używamy tego wyrażenia, że ktoś przeszedł na łono Abrahama, tak? To jest również ewangeliczne wyrażenie. Tam wyobrażamy sobie, że ci, którzy wędrują szlakiem wiary, dochodzą także i do obecności Bożej, niejako po śladach, tak, Abrahama, i w końcu są też jego dziećmi, tak, dlatego właśnie mogą także i wtedy, gdy już wydawałoby się, że najważniejsze, po prostu i tak rzeczywiście jest najważniejsze, jest oglądanie Boga, to mimo wszystko równocześnie takim czymś przywilejem, wyróżnieniem jest także to, że spoczywają na łonie swojego ojca Abrahama, my również. To, co tu może jeszcze warto przy tym czytaniu zwrócić uwagę, to ja trochę od tego zacząłem, chciałbym na to zwrócić uwagę przy końcu tego akord fragmentu, że to wystawienie na próbę, to, że Bóg wystawia Abrahama na próbę, właśnie tak jak powiedziałem, nie polega na tym, że Pan Bóg najpierw Abrahamowi co innego mówi, a później czego innego wymaga. Bo trochę tak nam się w pewnym momencie wydaje, że Pan Bóg w dosłownie Abrahama napuszcza jakby na to, aby zabił swojego syna, a potem w pewnym momencie mu przerywa to, tak są niezrozumiały. Wydaje się, że to jest trochę inaczej, że Pan Bóg owszem przewiduje, jakie będą Abrahama skojarzenia i z jakimi będzie musiał zderzyć się trudnościami, ale przecież nie wymaga od niego od samego początku dosłownie zabicia swojego syna. Jest inaczej. Mówi, wyjdź, złóż go w ofierze. Ale w jaki sposób to złożenie w ofierze będzie miało miejsce, nie zostało powiedziane. Natomiast w momencie, w którym ma się okazać, że ofiarą ma być baran, tak, a syn ofiarą duchową, że Izaak ma być złożony w ofierze duchowej, to wtedy pada to słowo, tak? Nie zabije, nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic złego. I już w przypadku barana mówi się o tym, że on został zabity, tak? W związku z tym zawsze, jeśli rozpatrujemy to całe wydarzenie, nie tylko jako coś, co się raz kiedyś wydarzyło, tylko jako coś, co powtarza się w życiu i w drodze duchowej każdego człowieka wierzącego, to trzeba też pamiętać, że rzeczywiście życzenia Boże wobec nas są niewyraźne. Są stanowcze i niewyraźne. Są bardzo wyraźne, jeśli chodzi o ich sens, do czego zmierzają ostatecznie, ale to, jak się to ma wydarzyć, to, co wróci w relacji Archanioł Gabriel, Maria Panna, jakże się to stanie, nie jest wyraźne, nie jest wyrażone, nie jest opowiedziane, to jest jakby coś się, to właśnie ma się dopiero okazać. I to samo tutaj, no Abraham wręcz w ogóle nie pyta o to, prawda? Maria Panna okazała się bardziej dociekliwa, ona powiedziała, jakże się dostanie, skoro nie znam męża, od razu zaczęła rozmawiać. Abraham nie, Abraham jest mężem całkowitego posłuszeństwa, tylko tyle, że rozumie to posłuszeństwo, no tak jak człowiek jest w stanie je tutaj zrozumieć. I my też. Gdy każdy w swoim życiu duchowym mówi nie tylko o wielkich wydarzeniach, jakichś przełomach, ale także o pewnym zwyczajnym dojrzewaniu człowieka w wierze, jest tak, że przecież w znacznym stopniu, myślę, że tak by się powiedziało, że na pewno będąc początkującym, ale to za mało, także i dalej, później, nieraz człowiek odbiera życzenia Boże, wyrażone te bardzo obiektywnie i te jakby też troszkę również w naszym już wewnętrznym też odczuciu, już tylko takie dotyczące nas osobiście. Te życzenia Boże, wiemy do czego zmierzają, wiemy o co w nich chodzi. To jest to życzenie, złóż swojego syna w ofierze. Ale chcemy to po ludzku urządzić, wedle naszych skojarzeń, wedle tego, jak to się składa w ofierze, jak to się robi i tak dalej. I przychodzi taki moment, w którym Pan Bóg każdemu z nas, tak trochę jak na tym pięknym obrazie, tak, poprzez swojego anioła wytrąca narzędzia z ręki. Mówi, co ty chciałeś zrobić? Ty chcesz zrobić krzywdę, służąc mi, chcesz zrobić komuś krzywdę. Ani sobie, ani innemu. Owszem, trochę podprowadziłem cię, mówi Pan Bóg, jakby do tej granicy, w której widać było, że niczego nie chcesz mi wzbronić, niczego nie chcesz, wszystko chcesz mi darować, tak? Ale ja nie jestem Bogiem tego rodzaju fałszywych żądań, tak? Tego rodzaju ktoś, kto występuje przeciwko sobie samemu, bo Bóg, który stwarza, który jest źródłem dobra, równocześnie domagałby się czegoś, co jest złem, to niemożliwe. Ale rzeczywiście zobaczyłem w twoich oczach gotowość do tego, żeby pójść za mną zawsze, tak? To jest ten element tajemnicy w wierze. Tak, element, w którym nie ma już tego, że to się mieści w moim rozumie, a więc pójdę za tobą. Tylko odwrotnie, wiem dokładnie, że prowadzisz mnie tam, gdzie zło nie ma przystępu, a więc pójdę nawet tam, gdzie mój rozum się wzbrania i nie widzę dokładnie drogi. To jest to opowieść o Abrahamie, która była przecież czytana na dziesiątki sposobów i zawsze z tym jakimś drżeniem, prawda? Im więcej jest w nas kłopotów z wiarą, im bardziej wiara jest podmywana w naszej europejskiej kulturze, tym więcej oczywiście autorzy czytający tę historię mają skłonność do widzenia w Bogu takiego tyrana, który męczy i trudzi przede wszystkim ludzi, tak? Im więcej mamy dostępu do tej miękkości wiary, tym mniej, można powiedzieć, ta opowieść wydaje się nam tylko takim surowym nakazem złego ojca. Tak?
1: Już dzisiaj mówił Pan o tym, co pobrzmiewa w liście świętego Pawła do Rzymian, że rozumowo podchodząc do wiary, to możemy sobie jakoś uzasadnić przyjaźń z Bogiem tym, że lepiej trzymać z silnym. Czy tak nie brzmi to pierwsze zdanie, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?
2: Tak, no przecież wręcz nieraz ono do tego było sprowadzane, tak? Trochę tak jakby ktoś idąc w spór czy walkę z kimś, puszył się taką, wystawiał wszystkie jak zwierzę, tak? Całe swoje upierzenie, a to upierzenie całe miałoby mówić, Bóg z nami, tak? W sensie, jak ci zaraz przywalę, bo Bóg jest mocą, jest tym, który no jest mocą, to, no to wystarczy, to jeśli Bóg jest z nami i tak dalej. To są takie zdania, które trzeba czytać w całości, tak? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? No, po pierwsze, jeżeli Bóg z nami, tak? To nie jest Gott mit uns, tylko tego rodzaju zdanie względne. Jeżeli Bóg z nami, a to nie na tej zasadzie, że Bóg zawsze z nami chodzi, tylko odwrotnie, to my mamy chodzić z Bogiem, a może się zdarzyć, że od Niego odchodzimy. Więc to zdanie ze świętego Pawła jest tylko pokazaniem tej, można powiedzieć, tej oczywistości, tak, że jest Bóg dla nas miejscem bezpieczeństwa również. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować?
1: A ta refleksja nam się przyda i w Wielkim Poście, i przecież głównie w Wielkim Tygodniu, kiedy będzie wiele sytuacji do kontemplacji, a nie do jakiegoś pośpiesznego działania. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Gościem 8 godziny czytań był Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika Christianitas i współtwórca edukacyjnego Kolegium Świętego Benedykta.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9. Vox FM Radom. Radom.
4: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dziś radomska prokuratura ma wszcząć oficjalne śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Będzie ono prowadzone w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jak mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, na razie śledczy nie przesłuchali ani maszynisty, ani kierowcy samochodu ciężarowego.
5: W miejscowości Sokolniki Suche na przejeździe kolejowym doszło do katastrofy kolejowej. Pojazd ciężarowy uderzył w pozostający w ruchu pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. W wyniku tego doszło do wykolejenia praktycznie całego składu pociągu, do poważnego uszkodzenia lokomotywy, dwóch pierwszych wagonów pociągu. Obrażenia doznali pasażerowie, 8 osób z uwagi na potrzebę zaopatrzenia trafiła do szpitala, w tym 4 osoby w stanie ciężkim. W tej grupie znajdował się także maszynista, jak również kierujący ciężarówką. No, na skutek obrażeń doznanych śmierć w szpitalu poniosła kobieta. Najistotniejsze czynności zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratorów. Zabezpieczone zostały zapisy z kamer z lokomotywy, rejestrator głosu z wnętrza lokomotywy. Na podstawie danych z tych rejestratorów, z tych kamer ustalimy, jaki był faktyczny przebieg tego zdarzenia. Wykorzystany został sprzęt specjalistyczny do zabezpieczenia, zarejestrowania położenia pociągu powypadkowo, tak zwany skaner 3D. Posłuży on następnie biegłym do opracowania opinii dotyczącej przebiegu i przyczyn tej katastrofy. W dniu dzisiejszym te oględziny zostaną zakończone po, jak to informacje przekazywali nam pracownicy kolei, postawieniu zarówno lokomotywy, jak i dwóch najbardziej uszkodzonych wagonów, ponieważ no, w momencie, gdy te wagony były przechylone, czynności tam z uwagi na bezpieczeństwo pracowników, którzy zabezpieczali dowody, było niemożliwe. Także w dniu dzisiejszym te czynności zostaną zakończone. Prokurator wszcznie śledztwo. Będzie ono prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, katastrofy kolejowej, czyn ten ze skutkiem śmiertelnym, czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat.
6: A jak wygląda?
5: Obaj mężczyźni w stanie ciężkim trafili do szpitala. Na chwilę obecną dysponujemy taką informacją, że ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona. Wiem już, że pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili. Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało. Z tego nawet, co wiem już, ono działało, także światła się świeciły także jeszcze podczas przybycia służb ratunkowych. Ustalać będziemy, czy takie ślady mogły, czy pojazd hamował, też na podstawie zeznań, wyjaśnień kierującego pojazdem. No i temu służyły szczegółowe oględziny wczoraj na miejscu zdarzenia. Dopiero po analizie tych dowodów będziemy mogli się wypowiedzieć, czy było hamowanie, jeśli chodzi o kierującego ciężarówką.
4: Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji.
7: Proszę Państwa, wczoraj przekazywaliśmy informację, że do szpitala trafiło 8 osób. W tej chwili troszkę stan ten uległ zmianie, ponieważ okazało się, że łącznie do szpitala trafiło 10 osób, z tym, że dwie osoby po opatrzeniu od razu zostały zwolnione. Informowaliśmy, że 4 z tych osób były poważnie ranne. Jedna z tych osób, czyli kobieta 39-letnia z okolic Lublina, zmarła. To jest jedyna ofiara śmiertelna i chciałam zdementować wszelkie informacje, które krążą w sieci medialnej o dwóch ofiarach. Śmiertelnych jest to jedna ofiara. Rzeczywiście są osoby w ciężkim stanie w szpitalach. Przewiezieni byli do szpitali w Opocznie, w Kielcach i w Radomiu. Te osoby są cały czas w szpitalach. Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Cały czas pracujemy na miejscu. Nieprzerwanie, niezależnie od tego, że zapadł zmrok, pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. W nocy, po północy dołączyli do nas funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ci policjanci podzielili się pracą i robią to etapami. Jesteśmy po wykonaniu około 80% skanu całego miejsca zdarzenia. W tej chwili czekamy, aż podniesiona zostanie lokomotywa, która jest przewrócona i nie było możliwości, żeby wejść do niej i wykonać tam oględziny. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste i od razu komunikat do wszystkich osób, które miały te bagaże. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam od jutra będzie można odbierać swoje bagaże. Będzie osoba do tego wyznaczona, także prosimy o zgłaszanie się po odbiór bagaży. Co ważne, cały czas na miejscu są również inne służby. Będziemy zabezpieczać ten teren oczywiście wspólnie ze Służbą Ochrony Kolei. Nie dopuszczamy tutaj osób postronnych, także droga przejazdowa do pobliskiej miejscowości, która prowadzi przez tory, będzie nieprzejezdna do czasu zakończenia wszystkich czynności. Będziemy cały czas pracować tutaj.
4: Dwóch rannych w wypadku kolejowym w Sokolnikach nadal przebywa w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Ich stan jest stabilny i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Paweł Cholewiński, dyrektor do spraw leczniczych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym.
6: W naszym szpitalu znajdują się dwie osoby, pacjentka i pacjent. Ich stan zdrowia jest zadowalający. Możemy być spokojni, następne dni terapii pozwolą nam określić, kiedy będą mogli być wypisani do domu. Jedna osoba, jeden pacjent został zaopatrzony w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego, po czym mógł być wypisany do domu do dalszej terapii, kontroli w warunkach ambulatoryjnych. Ta jedna z tych osób będzie mogła być wypisana w ciągu 2 dni po wykonaniu kontrolnych badań i upewnieniu się, że naprawdę nic jej nie dolega. Drugi pacjent będzie wymagał nieco dłuższej terapii. Jedna osoba trafiła do nas właściwie bez jakichś takich fizycznych obrażeń, ale z racji jej ogólnego stanu i dużego rozemocjonowania postanowiliśmy się nią zaopiekować. Jest przyjęta do oddziału ginekologiczno-położniczego i tam personel sprawuje nad nią opiekę. Natomiast pacjent jest hospitalizowany w oddziale ortopedycznym. Obrażenia, jakich doznał, dotyczą głównie klatki piersiowej i kręgosłupa.
4: Dwóch poszkodowanych trafiło także do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik lecznicy.
8: Wiktoria Kościelniak, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W wyniku wypadku kolejowego, do którego doszło 9 września 2026 roku, do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego trafiły dwie osoby. Jedna z poszkodowanych, 49-letnia kobieta, doznała urazu kończyny dolnej. Jej stan jest średni, ale obrażenia nie zagrażają jej życiu. Pacjentka przeszła operację i obecnie przebywa na oddziale ortopedyczno-urazowym. W najbliższym czasie pozostanie w naszym szpitalu. Druga osoba została przewieziona do szpitala w trakcie reanimacji. Niestety, pomimo podjętych działań, nie udało się jej uratować.
4: Udało się postawić lokomotywę na torach. Teraz policja zajmie się kolejnym etapem oględzin. Cały czas trwają czynności na miejscu katastrofy. Jak mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych, dziś wieczorem ruch na jednym torze kolejowej 22 powinien zostać wznowiony.
9: Tor numer 2 najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rano. Proszę pamiętać, że kolejenie wagonów pasażerskich jest zawsze dosyć trudne. To są długie wagony, one są bardziej niestabilne, więc bardzo trudny będzie jeszcze okres wyrywania tych pierwszych 3 wagonów, bo one są jakby, mimo że do kasacji pierwsze 2 przeznaczone, ale ten 3 wagon jest też zakreszczony, stoi mocno pochylony. One będą musiały być ustabilizowane i wtedy dopiero będzie możliwość ich postawienia na tory, szczególnie tego 3 wagonu. Kierujący akcją ratowniczą obserwują, co się dzieje. Ten dźwig był, ta lokomotywa była podnoszona, opuszczana, bo to wszystko musi być bardzo precyzyjna, prawie zegarmistrzowska operacja. Z ustaleń już poczynionych na podstawie monitoringu, który się udało odczytać dzisiaj w godzinach wczesnorannych, wiemy o tym, że ciężarówka wjechała od strony drogi numer 12. Nie jest jeszcze ustalone, z której strony, czy od jednej, czy drugiej miejscowości, z którego pasa ruchu, natomiast nie ulega wątpliwości, że wyjechała od strony drogi numer 12. Nie znam jeszcze tak wszelkich szczegółów, bo nie oglądałem tego filmu, gdyż przebywam tutaj, natomiast najprawdopodobniej uderzenie było przednią część tej wanny na wysokości zbiornika z paliwem, bo jak Państwo pewnie widzieli, będąc w tamtej stronie, to część tej ziemi przy przejeździe jest spalona, czyli nastąpił zapłon tej ciężarówki. Najprawdopodobniej było to uderzenie w bak tego samochodu ciężarowego. No tak. Natomiast samochód wjechał bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg, nie udzielając pierwszeństwa pociągu i nie stosując się do świateł czerwonych na sygnalizatorach. Również dzisiaj była przeprowadzona wizyta lokalna. O tej samej godzinie, o której doszło do wypadku, została ustalona widoczność świateł czerwonych na sygnalizatorach. Z przebiegu tego zdarzenia najprawdopodobniej, bo powiem jeszcze, cały czas trwają ustalenia, ale hipotetycznie lokomotywa, która uderzyła w ciężarówkę, która nagle wjechała przed czoło lokomotywy, spowodowało, że lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry, jakiś element zahaczający z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon, prowokując uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu. Jak Państwo widzieli, tam jest cały wagon uszkodzony i stąd niestety te osoby, które były, no, były albo poważnie ranne, albo tak jak ta pani, niestety poniosła śmierć. Podnosiliśmy lokomotywę, z drugiej strony składu pociągu usuwane są elementy ciężarówki, jest tam pomoc drogowa, usuwane są te wszystkie elementy, były jeszcze wykonywane czynności procesowe przez policję, zabezpieczenie i dokumentowanie rozłożenia tych części, stąd to trwało to skanowanie tych wszystkich elementów. Prawdopodobnie składu, ale zostało to już załadowane i będzie wywiezione w miejsce wskazane przez policję. Nie mamy jeszcze odczytu ściannej skrzynki, natomiast mamy odczyt GPS-a, jest to 117 km na godzinę, więc ona mniej więcej takiej prędkości to było uderzenie. Komisja zajmuje się cały czas i po kolei analizuje wszelkie okoliczności, ogląda monitoringi. Trudno mi powiedzieć, jak przewodniczący komisji podejmie kolejność czynności, natomiast też w trakcie dzisiejszego dnia otrzymałem informację, że postępowanie dochodzeniowe w tej sprawie przejmuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i ona będzie już dalej zajmowała się tym. No w tej chwili za nami te zawiesia, na których lokomotywa była podnoszona, będą zdejmowane i zabieramy się za drugi wagon. To będzie najbliższa godzina i najbliższe godziny pracy. Państwowa Komisja na wykonanie jakby całych ustaleń ma zgodnie z ustawą 12 miesięcy. Zwyczajowo gdzieś w 10, w 9 miesiącu są znane wyniki. Projekt raportu i raport będzie opublikowany na stronie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Każdy obywatel będzie mógł spojrzeć i zobaczyć, jaki był przebieg tego zdarzenia.
4: Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest często przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
10: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka, że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. zdarzenia. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
11: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie. Mówi Karolina Lis.
12: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy. Bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach. Bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
11: Badanie obejmowało mieszkańców powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą od 25 września będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Co dokładnie zobaczymy na wystawie, zdradza Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
13: No tytuł jest powiedzmy dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała, sposobu przygotowania tego ciała do na przykład do pochowania go w konkretnym miejscu, no bo mówimy oczywiście czy o grobach, czy o jakichś większych grobowcach. Zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej, no ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne, to są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków pracujących poza granicami naszego kraju, w tym przypadku misję czy członków misji archeologicznej do południowo-wschodniej Delty Nilu, konkretnie na stanowisku Tel El Mura właśnie w Delcie Nilu. A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowanie, ponieważ ten Egipt, Egipt starożytny gdzieś chyba od dziecka tak naprawdę u mnie się gdzieś budził. No i faktycznie, no, studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt i Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny Państwo pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie. Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z Oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są, część zabytków jest w depozycie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy zabytki również, czy może to już ciężko nazwać zabytkiem, może już obrazem, tak już konkretniej, obrazy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej. To będzie taki element dodatkowy jeszcze do tej wystawy, czyli obrazy Aleksandra Leszenko, artysty, archeologa z zamiłowania, podróżnika i osoby, która myślę, że bardzo w taki mi odpowiadający sposób przedstawia ten Egipt. To jest taki Egipt, który myślę, że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty, podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki dodatkowy jakby akcent na naszej wystawie. Ja jestem zawsze byłam zafascynowana amuletami, tą częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, różnych formach, pod względem wykonania. Więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 centymetry, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc, ochronną oczywiście, i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszepki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe, to też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6, chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment w Galerii Sztuki Starożytnej. Pokazywane jest 11. Ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiety, co też jest swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe, interesujące.
14: Wystawa będzie czynna do 20 grudnia.

0: FM Radom. Vox FM Radom. Tu w Radomiu na 96,9. Vox FM Radom. Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 34 miliony złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego otrzymało miasto na modernizację sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Prace remontowe trwają i mają się zakończyć w grudniu 2027 roku. Obecnie jest to jeden wielki plac budowy, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
2: W tej chwili trwają prace, które tak naprawdę przygotowują ten obiekt do właściwych inwestycji, właściwych prac. Cały budynek zostanie gruntownie przebudowany i zrewitalizowany.
1: Dzięki dofinansowaniu uda się stworzyć nowoczesną salę koncertową.

0: W ramach projektu będziemy realizować bardzo bogaty program kulturalno-edukacyjny, ale może na początku parę słów, dlaczego właśnie sztuka nieprofesjonalna i kultura ludowa. Mamy jedną z najlepszych i najważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w naszych zbiorach muzealnych. Należy ona, w tej kolekcji znajdują się najważniejsze nazwiska przedstawicieli artystów nieprofesjonalnych. Mamy pracę Teofila Ociepki, mamy pracę Nikifora, Katarzyny Gawłowej czy Edmunda Monsiela. Oczywiście też nie zapominamy o tych naszym radomskim artyście bardzo ważnym, Jerzym Kutkowskim, którego pracę posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Druga kolekcja, która będzie na pewno pokazywana w nowym budynku, to kolekcja sztuki ludowej, której początki sięgają właściwie nie od niedawna, bo 2013 roku. Ale ta kolekcja za to skupia się przede wszystkim, koncentruje się na garncarstwie regionu radomskiego, a także na rzeźbie ludowej. Tak więc kolekcja jest jakby takim tutaj taką najważniejszym elementem do stworzenia całej tej oferty kulturalnej dla mieszkańców Radomia oraz całego regionu radomskiego. Co będziemy tutaj dla Państwa mogli przygotować w ramach naszego projektu? To będą przede wszystkim również wystawy. Planujemy rocznie około 3 wystawy dotyczące sztuki nieprofesjonalnej i sztuki właśnie ludowej. Będą to wystawy poświęcone takim sylwetkom jak właśnie Jerzy Kutkowski, czy właśnie Edmund Monsiel, Jan Nowak, czy Nikifor. No i oczywiście też chcemy tutaj też pokazać taką monograficzną wystawę Jerzego Kutkowskiego. Będziemy również pokazywać pracę artystów, twórców z mniejszości narodowych i też lokalnych środowisk artystycznych, tak zwanych artystów młodego pokolenia, tak poniżej 18 roku życia. Drugim takim ważnym elementem naszego projektu będą warsztaty. Będzie to bardzo dość spora oferta warsztatowo-edukacyjna. Będą to warsztaty skierowane do dzieci, do młodzieży, do seniorów, do osób wykluczonych, a także osób, które są ograniczone czasowo, czyli do osób, które pracują w godzinach porannych, nie mogą korzystać z obecnej naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, warsztatowej. Więc postanowiliśmy, że muzeum to również będzie, znaczy ta część naszego muzeum będzie czynna w godzinach popołudniowych i będziemy organizować specjalne warsztaty dla mieszkańców. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie warsztaty będą prowadzone przez takich wykwalifikowanych edukatorów artystycznych. Będą również warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, a także artyterapeutów. Tak jak już pani Marzena Barwicka wspomniała, będą również to zajęcia online. I tutaj takim ważnym elementem naszego projektu będzie współpraca z partnerami. Z partnerami zewnętrznymi. Tutaj podpisaliśmy już takie wstępne umowy z naszym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Branta. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich, a także z Domem Kultury w Skaryszewie. W ramach właśnie projektu nawiązaliśmy też współpracę z partnerem zagranicznym. Tutaj jest taką bardzo ważną galerią Art Brut z Brna, z którą to zamierzamy zorganizować już na samym początku projektu zamierzamy zorganizować konferencję, międzynarodową konferencję naukową sztuki nieprofesjonalnej, a także chcemy robić tutaj w Radomiu takie triennale sztuki nieprofesjonalnej, więc na wzór właśnie Insita, która odbywała się w Bratysławie. Mam nadzieję, że wszystko tak mniej więcej nakreśliłam Państwu, co będzie. No, jest szereg naprawdę bardzo ciekawych działań i chcielibyśmy, żebyście Państwo i wszyscy mieszkańcy właśnie i regionu radomskiego włączyli się w te nasze działania.
1: W Radomiu trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Zadaniem lokalnego ochotnika będzie odwiedzenie poszczególnej rodziny, poznanie jej sytuacji i

0: połączenie rodziny z darczyńcą. A jak można zostać wolontariuszem? O tym Marta Kapusta, koordynator Szlachetnej Paczki.
1: Wolontariuszem w tym roku mamy małą zmianę. Może zostać osoba, która ma już ukończony 18 rok życia. Taka osoba, zapraszamy wszystkich bez względu na ten górny wiek. Niestety dolny jest ograniczony, niestety nie przez nas, ale jest. Więc górna granica wieku jest dowolna. Więc taka osoba, która chce dołączyć do naszego zespołu, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, zgłaszam się, złoży tam swoje zgłoszenie, potem na przestrzeni kilku dni odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega Szlachetna Paczka, bo wiele osób niestety myśli, że Szlachetna Paczka polega na pakowaniu po prostu paczek, a nasza praca jako wolontariuszy, ta nasza dobra robota jest dużo większą pracą niż tylko pakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w Szlachetnej Paczce. Po spełnieniu tych warunków my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy Państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza puszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w Paczce.
0: A kto może nim zostać? O tym Katarzyna Cielecka, lider rejonu Radom Południe.
2: Ja myślę, że każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, każdy może zostać wolontariuszem. Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny, gwarantujemy, że satysfakcja jest naprawdę gwarantowana. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy, to jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi. Jeśli ktoś nie spróbował, to może zobaczyć, jak to jest. I tak jak patrzę przez tyle lat, których jesteśmy już razem, to dużo z nas jest jednak z roku na rok zostaje, ale wiadomo, no my też się starzejemy, kiedyś na emeryturę odejdziemy, a mamy nadzieję, że Szlachetna Paczka będzie trwała i trwała, bo tak naprawdę co roku widzimy, że tych rodzin jest bardzo dużo, które potrzebują wsparcia i tu nie chodzi tylko o wsparcie takie materialne, że na święta nagle przyjeżdżamy, wow, Mikołaj, tylko chodzi o to, że my nawiązujemy kontakt z tymi rodzinami, one są z nami przez cały rok. Mało tego, mamy wolontariuszy, którzy kiedyś otrzymali pomoc i teraz też chcą się odwdzięczyć swoją pracą, swoim czasem, bo nie oszukujmy się, my możemy im dać tylko siebie.
0: Rekrutacja potrwa do połowy października. W zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin z Radomia. Po raz drugi radomianin Karol Adamski stanął na najwyższym szczycie Ameryki Północnej, McKinley, zwanej też Denali. Tym razem wspinał się z Marią Ocioszyńską. Góra nie należała do największych na świecie, ma tylko 6000 metrów. Jednak jak zwraca uwagę Karol Adamski, tu trudnością jest pogoda panująca na Alasce.
3: Ale byłeś też w Ameryce Północnej i teraz będzie pytanie, zagadka. Wchodziłeś na Denali czy już Mount Kinley? Bo ja się zgubiłem, szczerze powiedziawszy.
4: Na Denali byłem 3 lata temu z Andrzejem Mertą, którego serdecznie pozdrawiam z Radomia.
3: Pozdrawiamy Andrzeja.
4: I tutaj już zdobyłem drugą górę. Tą samą, aczkolwiek o innej nazwie, bo pan prezydent Trump zmienił ją, przywrócił ją do wcześniejszej nazwy, aczkolwiek Denali jest pierwszą nazwą. Ale w międzyczasie na cześć jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych nazywa się McKinley z powrotem.
3: Czyli teraz jest Mount Kinley.
4: Tak.
3: I jak było na Mount Kinley?
4: Na Mount Kinley było inaczej na pewno niż wtedy, co byliśmy z Andrzejem. Nie było tak minusowych temperatur, jeśli chodzi o atak szczytowy. Było minus 35-37.
3: No a to ciepło.
4: To w miarę ciepło, bo wtedy było minus 52, także trzeba było mrugać szybciej, żeby nam oczka nie zamarzły. Ale muszę powiedzieć Państwu, że to, co przeżyliśmy przez pierwszy tydzień, bo akurat pierwszy tydzień byliśmy tylko we dwójkę z Marią, to było straszne, bo padało, nie było żadnej widoczności. Padało na tyle, że ciągnięte sanie za sobą były całe w tym świeżym puchu zasypane. To, że torowałem, to później się to wszystko zapadało i Maria przynajmniej widziała coś przed sobą, czyli widziała moje sanie, troszkę liny i mnie samego, bo ja przed sobą, szukając drogi, nie widziałem absolutnie nic. To była kompletna biel. Mhm. Niesamowite uczucie, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie wiadomo, czy idziemy pod górę, czy idziemy w dół, czy mamy jakieś szczeliny, czy cokolwiek. Katastrofa. Aczkolwiek trzeba było się poruszać, żeby po prostu zdążyć w tym czasie zaplanowanym. Troszkę go przedłużyliśmy, bo mieliśmy racji żywnościowych na 18 dni. Nasz plan zakładał również te 18 dni, a 22 dni nam zeszło, więc mieliśmy internet satelitarny dzięki radomskiej takiej firmie. Nie będę zdradzał, ale jak słyszy, to na pewno wie. Bardzo dziękujemy za to i tym internetem zarabialiśmy na życie. Dosłownie, bo ktoś przychodził, my odpalaliśmy internet satelitarny, żeby ktoś mógł sobie do domu zadzwonić i przynosił za to jedzonko.
3: Czyli
4: także
3: to jest,
4: takie
3: to jest
4: zarabianie na życie.
3: Trzeba mieć dobre pomysły, ale ja rozumiem, że przez ten czas co, głównie się czeka na poprawę pogody, siedzi się po prostu godzinami, dniami w namiocie?
4: No nie ma wyjścia, trzeba po prostu wyjść, przenieść depozyty. Przypominam, że lądujemy z masą 56 kg plus sanie na lodowcu, więc to trzeba powynosić, poroznosić po wszystkich przyszłych depozytach, po wszystkich obozach. Nie nudziliśmy się z Marią. Jak się nudziliśmy, to oglądaliśmy sobie jakieś wcześniej ściągnięte seriale, nie w nocy, bo w godzinach nocnych, tak bym to nazwał, bo tam nie ma nocy, jest dzień polarny, przez 24 godziny jest jasno. Ładowaliśmy baterie solarne, również dzięki polskiej jednej z firm byliśmy zaopatrzeni w takie baterie, więc byliśmy cały czas
3: w ruchu.
4: Może jak Państwo widzieli, gdzieś nawet na żywo nadawaliśmy z końca świata.
3: Udało się zdobyć McKinleya.
4: Tak jest. McKinley 3 czerwca, z tego co pamiętam, stanęliśmy na szczycie. Też niesamowite przeżycie, bo z Andrzejem nie widzieliśmy nic na szczycie. Tak naprawdę było biało. Znaleźliśmy tylko tą pineskę, tak, bo tam jest takie oznaczenie, taka pineska z koordynatami geograficznymi na szczycie. Tym razem nie udało się tej pineski, bo było tyle śniegu, że była przykryta. Aczkolwiek no, było kilka grup, więc wiedzieliśmy, że jesteśmy na szczycie i po GPS-ie i tak naprawdę dookoła nic nie było wyższego, więc stanęliśmy na tym szczycie, bezpiecznie zeszliśmy. Również niestety po drodze widzieliśmy mnóstwo ciał, czego nie widzieliśmy na przykład 3 lata temu. Ja takie rzeczy pamiętam chyba tylko z Everestu, żebyśmy przechodzili koło takiej dużej ilości ofiar. No i takie przeczucie. Pamiętam, że mieliśmy atakować dzień wcześniej, ale powiedziałem sobie, a co nam ten jeden dzień da? Posiedźmy, zregenerujmy się i niech Państwo uwierzą, że to nam uratowało życie najprawdopodobniej. Aczkolwiek mieliśmy bardzo dobry sprzęt, jeśli chodzi o ubrania puchowe i o buty, bo zespół koreański, który wyszedł, zaufał tej pogodzie. Helikopterem był cały sprowadzony z ciężkimi odmrożeniami. Także no ci panowie w większości, bo to była męska ekipa, no niestety za szybko nie wrócą chyba w góry wysokie.
3: Jak to wszystko ma znaczenie? Ktoś by powiedział, że to jest tylko ubranie i to jest tylko drobiazg, ale to tak nie wygląda.
4: No, ta góra nie wybacza. Od początku, odkąd lądujemy, tak naprawdę musimy być, jesteśmy skazani na samych siebie. Oczywiście są służby, ale jeśli zgłosimy się do tych służb, nawet z powodu, boli mnie głowa, czy macie jakiś proszek, bo mi się skończyły? Panie Karolu, nie jest pan samowystarczalny, jutro wzywamy helikopter, zakończa pan przygodę.
0: kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. Przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
5: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację, trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się on z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numery linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, na przykład 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3- albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko jedno- bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów, dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus.
0: Numer taborowy autobusu może być przydatny także między innymi podczas zgłaszania niebezpiecznej sytuacji. Tworzą przestrzeń sportu, integracji i realnego rozwoju swoich zawodników. Od ponad 3 lat na mapie Radomia działa sekcja piłkarska SRKS Radomiak Football Plus. Są najliczniejszym klubem w Polsce dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, mówi dyrektor RKS Radomiak Football Plus Paweł Pietrzyk.
6: Radomiak Football Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki. Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFootballu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miało być to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć 2 grupy. W chwili obecnej mamy w 4 lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach Football Plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomia, jak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowych u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
7: Powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
6: Tak, no powiem tak, że po paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty, w Polsce oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej się chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych w Radomiu. Jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radomiak Football Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
7: Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
6: Nie, to co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy w piłkę i będziemy się dobrze bawić. Pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
7: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
6: Tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomiak Football Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomiak Football Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
7: I to wszystko na teraz. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Do środy można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących działania strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie online lub wypełnić kwestionariusz w Urzędzie Miejskim. Jedną z kwestii poddaną pod dyskusję jest zwiększenie ulic, gdzie obowiązywać będzie strefa. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, decyzja o poszerzeniu strefy nie zapadła.
1: Ulice wskazane do konsultacji zostały wybrane w odpowiedzi na sygnały od mieszkańców i przedsiębiorców o problemach z parkowaniem. Tutaj chodzi przede wszystkim o ograniczoną dostępność miejsc parkingowych oraz sytuacje, w których są one przez dłuższy czas zajmowane przez osoby spoza osiedla, które na przykład przyjeżdżają do pracy. Chcemy bardzo wyraźnie podkreślić, że mówimy obecnie o konsultacjach, a nie o ostatecznej decyzji dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Chcemy podkreślić, że celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii osób, których bezpośrednio dotyczyłyby ewentualne zmiany. Jednocześnie samo wytypowanie danego obszaru do konsultacji nie oznacza, że przesądziliśmy o jego włączeniu do strefy. Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców, wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć takie decyzje, które będą służyły ogółowi mieszkańców naszego miasta. Głos mieszkańców i ich opinie na temat proponowanych zmian są dla nas bardzo ważne. Zaznaczamy, że wszystkie uwagi, argumenty, opinie, które pojawiają się w trakcie konsultacji, będziemy szczegółowo analizować i dopiero na podstawie zebranych informacji, zgłaszanych potrzeb i całościowej oceny sytuacji będziemy można rozmawiać o ewentualnych dalszych decyzjach w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Spotkanie konsultacyjne na 15-leciu przebiegało w dobrej atmosferze. Mieszkańcy przedstawili swoje opinie i uwagi, a także uzyskali odpowiedzi od dyrekcji MZDiK obecnej na miejscu w kwestii interesujących ich zagadnień. Cieszymy się jako Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, że na spotkaniu była liczna grupa mieszkańców, bo szanowni Państwo, właśnie temu mają służyć konsultacje, podczas których mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących. Jeszcze raz podkreślamy, głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, a wszystkie uwagi, argumenty i opinie, które się pojawiają w trakcie tych spotkań, będziemy szczegółowo weryfikować i analizować. Przed nami kolejne, a zarazem już ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie ewentualnego poszerzenia strefy płatnego parkowania. Te konsultacje, to spotkanie odbędzie się w środę 9 września w godzinach od 17 do 18.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów przy ulicy Rynek 15. Serdecznie Państwa zapraszamy do przyjścia, do podzielenia się z nami swoją opinią na tematy, które poruszamy w trakcie tych konsultacji.
0: Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
2: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości, pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś, jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy oceniani na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnością, tym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Chcą wesprzeć bezdomnych czworonogów i promować ideę adopcji. W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Psia Kostka i Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 na rynku miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska.
3: Kornel Makaruk, prezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
4: Anna Pawlikowska, wiceprezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
3: Jest to wydarzenie, dzięki któremu promujemy pieski schroniskowe, pieski, które są przeznaczone do adopcji. Będziemy mieć 8 piesków ze schroniska.
4: Może 10.
3: Może 10 się uda. Plus jeden piesek, który przebywa w tej chwili pod naszą opieką. Jest to piesek, któremu refundowaliśmy powtórną operację łapki, dzięki której jest sprawnym pieskiem, może chodzić, ale ze względu na przebytą operację przebywa w domu tymczasowym i bardzo intensywnie szukamy dla niego stałego, kochającego domu i mam nadzieję, że ktoś na tym marszu, ktoś go zobaczy, zauważy i się zakocha w nim na zabój.
4: Czemu taki marsz? Oprócz tego, że będziemy promować oczywiście pieski ze schroniska do adopcji, to chcemy wyjść z nimi na miasto, do ludzi, ponieważ są osoby, które nigdy nie odważą się przyjechać do schroniska. Chcemy przekonać tych, którzy się nie dadzą przekonać i pokazać im, jak wspaniałe, jak cudowne są psy i czekają na nas, czekają na adopcję. Mhm.
0: To wydarzenie, do kogo jest skierowane?
4: Do takich osób, które same z siebie nigdy się nie odważą. Oprócz tego, że będą pieski ze schroniska, to będą pieski, które już były adoptowane, które niekoniecznie z naszego schroniska, z różnych schronisk, ale właśnie kundelki, pieski adoptowane, po to, żeby pokazać, jak to są cudowne psy, że nie trzeba wcale kupować, można pojechać i dostać pieska za darmo. Wspaniałego, najwierniejszego przyjaciela na całe życie.
3: Mamy nadzieję, że przechodząc o tej godzinie przez ulicę Żaromskiego, spotkamy wielu ludzi, którzy nawet nie, może przypadkowo nie są zainteresowani tym marszem, ale jeżeli nas zauważą, zainteresują się i zauważą te pieski piękne, które potrzebują wielkiej miłości.
0: Jak będzie wyglądał ten marsz? Gdzie się zaczyna, gdzie się kończy? Jak to wszystko będzie organizacyjnie wyglądać?
3: W tym roku troszeczkę odwróciliśmy cały marsz. Zaczynamy na rynku Starego Miasta, gdzie wyruszamy o godzinie 15:00 i myślę, że po jakichś 20-25 minutach będziemy już na placu Koraciego, gdzie przejdziemy do muszli koncertowej.
4: W Parku Kościuszki.
3: Tam będziemy mieć zapewnioną przez współorganizatora, czyli łaźnie, w miejsce muszli koncertowej, nagłośnienie, i tam będziemy prezentować nasze wszystkie pieski.
0: To powiedzmy, zachęćmy mieszkańców Radomia do tego, żeby przyszli i wzięli udział w tym wydarzeniu. Dlaczego warto?
3: Warto dlatego, że pies to jest jedyny prawdziwy przyjaciel człowieka. Z ludźmi to różnie bywa, natomiast po prostu pies, jeżeli odda swoje serce, to jest to serce oddane raz na zawsze, do końca. A oprócz tego będą też atrakcje również dla małych, najmłodszych. Będzie malowanie twarzy, będą różne zabawy. Także będzie wesoło i będzie ciekawie.
4: Na pewno zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział Kornel. Dodam może jeszcze, że oprócz tego, że pies jest wspaniałym oczywiście przyjacielem, to taki pies, któremu podaruje się tą drugą szansę w życiu, to się zyskuje przyjaciela takiego naprawdę już takiego nieocenionego. To jest wyjątkowa relacja, której się nie da z niczym innym porównać.
0: Wy jako stowarzyszenie, czy z roku na rok ta świadomość ludzi jest większa a propos adopcji? Czy tych piesków więcej się ze schroniska adoptuje, czy to z roku na rok jest to samo i więcej?
4: Bo ja jestem długo wolontariuszem w schronisku. Faktycznie widać, że ta świadomość rośnie. Na pewno pomagają w tym media, między innymi, tak? Na pewno dużo się o tym mówi, propaguje się i faktycznie widać. U nas w schronisku tak samo, z roku na rok jest coraz mniej tych piesków, tak samo widać po ulicy, coraz mniej ich biega, praktycznie nie ma piesków, więc na pewno sytuacja jest na plus.
3: Potwierdzam to jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze zauważamy to w tej dziedzinie, że firmy, osoby prywatne, których tutaj zwracamy się z prośbą o pomoc, raczej nam nie odmawiają. Zawsze spotykam się z przychylnym nastawieniem i takim serdecznym przyjęciem.
0: To i jak ktoś nas teraz słucha i sobie myśli, że a może to dlaczego warto jednak zaadoptować tego pieska, a nie kupować?
4: No tak jak mówiłam, taki podarowany dom takiemu pieskowi, który czeka na tego swojego człowieka. No właśnie dlatego wychodzimy, żeby pokazać, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak one są cudowne, bo łatwo jest pójść i kupić, wziąć sobie szczeniaczka, ale podarować pieskowi, który nie był do tej pory dobrze traktowany, który nie miał swojej szansy, który nie miał dobrego życia, ja myślę, że to dla nas, dla ludzi, jest czymś, czego się nie da opisać. No mnie osobiście to daje ogromną radość, ogromne szczęście.
0: Dodatkowo w każdą sobotę można przyjechać do radomskiego schroniska i wyjść z psem na spacer.
4: Tak, w każdą sobotę w godzinach od 10 do godziny 13-14 zapraszamy wszystkich chętnych na spacery z pieskami schroniskowymi. Teraz jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ jest remont. Pieski są w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Część jest pozamykana zupełnie w środku, inne są w bardzo ciasnych boksach, więc potrzebne są każde ręce, każde nogi do pomocy w wyprowadzaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy każda sobota od 10 do 13-14 godziny.
0: A te spacery, ile piesków czeka na spacery?
4: No w dalszym ciągu ta liczba piesków w schronisku około 300, więc jest co wyprowadzać.
0: A zainteresowanie mieszkańców jest duże, czy to zależy od soboty, od pogody? Jak to wygląda?
4: No pogoda na pewno ma znaczenie, to widzimy, że jak jest ładnie, to więcej osób przyjeżdża, ale faktycznie nie narzekamy, chętnie osoby przyjeżdżają, ale mówię, to jest ciągle studnia bez dna, więc zapraszamy.
0: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, jaką możemy oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych podziemnych wydawnictw artystów różnych pokoleń. Mówi Jerzy Burkwicki i Adam Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
5: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w polskim muzealnictwie, polskiej sztuki współczesnej o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce. Z pracowni artystek i artystów zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym, ruchu kultury niezależnej w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Nadchodzi taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa. Bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Znowuż tu warto wspomnieć o nowej, niezależnej oficynie wydawniczej, której członkowie nie tylko udzielali pomocy materialnej poszkodowanym robotnikom w Radomiu, ale zaczęli publikować pierwsze książki poza cenzurą, pierwsze od lat 40. Drugim takim ugrupowaniem publicystycznym i wydawniczym była grupa studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, która założyła wydawnictwo Spotkania. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopism, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne i to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. ruch już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę, na postudiowanie tego, co się wówczas wydarzyło. Wystawa czynna będzie do końca października.
6: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie pokażemy około 70 prac 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak Podróże autostopem Edwarda Dwornika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także prace środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
0: Wystawa będzie czynna do końca października. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
7: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
8: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
7: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
8: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc to jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
7: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
8: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
7: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on... Gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
8: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
9: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
8: I tak jak słyszymy...
9: Podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
8: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
9: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
7: Tutaj jeszcze mamy te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić, tak? To
8: tak.
7: Też jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
8: Tak.

0: tyle i czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
2: Anna Badowska, zapraszam. Koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu Księdza Kotlarza w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Koszt prac wyniesie prawie 7 milionów złotych. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię. Mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
3: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisał umowę z wykonawcą na budowę węzła przesiadkowego na placu Kotlarza. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie do Polski Wschodniej. W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma zrealizuje szereg prac. Rozpocznie od robót rozbiórkowych, a następnie wykona nową nawierzchnię jezdni, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Powstaną również nowe zjazdy. Zwieńczeniem będą prace wykończeniowe, czyli regulacja wysokościowa studni, zasuw kanalizacji wodociągowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zieleni. Dodatkowo sieć elektryczna, teletechniczna, CO i gazowa zostaną przebudowane. Przy nowych wiatach przystankowych dwie zbluszcze na tylnej ścianie zamontowane zostaną tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty. Dodatkowo przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Dzięki temu będzie ona dostosowana do natężenia ruchu, a także będzie traktowała priorytetowo autobusy komunikacji miejskiej. Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Limanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego pozostanie bez zmian. Dodatkowo w pobliżu przystanku w kierunku ulicy Limanowskiego zostanie zamontowana wiata rowerowa. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu podpisał już umowę z wykonawcą prac. Koszt prac to 6 805 674 zł. Inwestycja ma być gotowa w lipcu 2027 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
2: Dodatkowo Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Mireckiego w Radomiu. Inwestycja będzie realizowana w ramach tegorocznej edycji programu Miasto Przyjaznych Zmian.
3: W ramach zadania wyłoniona przetargu firma najpierw wykona podbudowę drogi, następnie położy nową warstwę asfaltu, a na końcu zrealizuje roboty wykończeniowe, takie jak regulacja studni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, czy ustawienie znaków drogowych. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 18 września bieżącego roku. Od momentu podpisania umowy na realizację wszystkich robót wykonawca będzie miał 3 miesiące.
2: Dziesiątki dokumentów, liczni świadkowie i kolejna rozszerzona kontrola. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w szkole drzewnej w Garbatce Letnisku. Zastrzeżenia dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Sprawa została wszczęta po zawiadomieniu przez samorząd województwa mazowieckiego. Materiał dowodowy jest obszerny, a sprawa wymaga szczegółowej analizy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, Aneta Guść.
4: Śledztwo to w chwili obecnej prowadzone jest w prokuraturze okręgowej w Radomiu. Jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Powierzone zostało do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Wykonywane są czynności procesowe. Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową. Ta dokumentacja będzie analizowana. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zgłoszone zostały w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Urząd Marszałkowski. Do akt wpłynęła także sprawozdanie z kolejnej kontroli, jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski w Szkole Drzewnej w Garbatce. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności szkoły. Kontynuujemy te czynności, śledztwo trwa. To zastrzeżenia dotyczyły jak gdyby sposobu wydatkowania środków, jakimi gospodarowało, bo to chodzi o lata 2022-2024 placówka. Dotyczyły one też wydatkowania tych środków rzekomo na, mówię w ten sposób, ponieważ to jest weryfikowane, na zakupy, które nie pozostawały w związku z działalnością szkoły. Zastrzeżenia dotyczyły także kwestii uregulowania pewnych regulacji wewnętrznych, przepisów wewnętrznych szkoły. Dotyczyły

0: dotyczyły one, no generalnie tej finansowej działalności szkoły i tej kadrowej, ale też powiązana z finansową, jak gdyby wydatkowanie środków na szkolenia, które też zostały zakwestionowane jako, no, w ocenie Urzędu Marszałkowskiego niezgodne z procedurami, z przeznaczeniem środków. W dużej mierze to zastrzeżenia, które były tam wskazane, kierunkowały się one w zakresie przestępstw mogących polegać na jakimś poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, bądź też przywłaszczenia stanowiących własność szkoły, bądź również zakupionych, tak, ze środków finansowych szkoły, które mogły przechodzić w dyspozycję osób w tej szkole pracujących, a więc możemy mówić o ewentualnie przestępstwie oszustwa, które jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, przestępstwie poświadczenia nieprawdy w dokumentach, to z kolei jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Są to tego rodzaju czyny i tak mogą być oceniane z punktu widzenia prawa karnego. Tych świadków naprawdę jest sporo, bo to będziemy się skupiać w dużej mierze na pracownikach i obecnych, i byłych już szkoły, także no, powołany został wskazany został w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zespół funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać czynności w tej sprawie.
1: Prokuratura przedłużyła śledztwo do 26 października. Powstać ma jedna krajowa baza zaczipowanych psów i kotów, a podanie danych osobowych będzie obowiązkowe. Takie zmiany dla właścicieli zwierząt domowych szykuje polski rząd. Nowe przepisy mają ograniczyć bezdomność zwierząt. Jak mówi Maryla Rybińska z radomskiego schroniska, to zmiany w dobrą stronę, ale potrzebne są kolejne.
2: Podstawowym zasadniczym działaniem rządu, Sejmu, posłów, wszelkich komisji zwierzęcych zajmujących się zwierzętami, sprawa przede wszystkim sterylizacji zwierząt i to obowiązkowej, i zwierząt właścicielskich, i przede wszystkim zwierząt, które przebywają w schroniskach i różnego rodzaju azylach i przytuliskach. Tylko i wyłącznie w ten sposób możemy w najbliższym czasie osiągnąć mniejszą ilość bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju. Również my tutaj ze swojej strony, cała ta procedura sterylizacji powinna przede wszystkim też objąć wszelkiego rodzaju hodowle. Bo nie oszukujmy się, w ostatnim okresie wiele hodowli zostało zamkniętych i różne organizacje przejęły te zwierzęta. I tu jest clue też sprawy, bo należałoby się pochylić i zastanowić mocno nad sterylizacją i ograniczeniem populacji zwierząt w różnego rodzaju hodowlach, a już nie wspomnę o pseudohodowlach, które są zarejestrowane. Prawo powinno zmierzać w tym kierunku, aby to związki kynologiczne się tym zajmowały, a nie tak jak dzisiaj jest taka możliwość, że dwie osoby ze sobą zakłada stowarzyszenie i ma hodowlę. Warunki w wielu hodowlach, to już wiemy doskonale, są tragiczne. Stąd ta bezdomność nie tylko zwierząt, powiedzmy, tych nierasowych, ale i rasowych, a one napędzają ilość zwierząt, bo nie oszukujmy się, one w konsekwencji też w wielu przypadkach trafiają do schronisk, te, które wcześniej przebywały w hodowli. Więc nasza opinia, nasze zdanie, przede wszystkim sterylizacja, oczywiście chipowanie, ale nie tylko chipowanie, bo samo chipowanie nie załatwi problemu ograniczenia bezdomności zwierząt w naszym kraju. Ten system, który proponuje rząd, wtedy byłaby pełna identyfikacja, bo do tej pory niestety funkcjonuje to tak, że schroniska chipują zwierzęta, przekazują właścicielowi adoptującemu dane zwierzę, żeby się zarejestrował. To się wiąże z kosztami, więc ludzie tego nie robią. I stąd jest sytuacja taka, że to zwierzę jest zaczipowane, ale jest problem, żeby trafić do konkretnego właściciela. Jeśli na przykładzie naszego schroniska jest u nas zwierzę czipowane i nawet ten adoptujący nie rejestruje, to my w naszym systemie odnajdziemy, ale w wielu przypadkach, tak jak już tu mówię o azylach, o różnego rodzaju fundacjach, które zwierzęta mają, nie mają tego obowiązku, nie czipują, więc nie, i kółko się zamyka i praktycznie trafia zwierzę zaczipowane, a nie można de facto trafić do właściciela, którego należałoby powiadomić, czy oddać mu to zwierzę. Więc ogólnopolski taki system czipowania i ta obowiązkowa rejestracja z danymi osoby, która to zwierzę ma, na pewno usprawniłoby, ale na pewno nie jest to jedyny sposób na ograniczenie bezdomności. Także prośba, apel, żeby się pochylić przede wszystkim nad sterylizacją, kastracją zwierząt, bo to pozwoli naprawdę w krótkim czasie ograniczyć ilość bezdomności w naszym kraju.
1: Wilki pod Radomiem. Leśnicy uspokajają zwiększoną obecność tych drapieżników. Zaobserwowano na terenach leśnych we Wsoli. Leśnicy apelują o ostrożność, ale jednocześnie uspokajają, że nie ma powodów do niepokoju. Czy populacja wilków może zwiększyć się na naszym terenie? O to zapytałam Huberta Ogara z Nadleśnictwa Radom.
3: Ze mną w studiu Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Dzień dobry.
4: Serdecznie witam.
3: A dzisiaj spotykamy się ze sprawą obecności wilków na terenie Nadleśnictwa. Nie chcemy straszyć, chcemy informować. Czy jest to w tym momencie problem? Pojawia się wyzwanie? Czy ta liczebność wilków zwiększa się na naszym terenie?
4: Wilk jest to jeden z większych drapieżników, które są w Polsce i w ostatnim czasie się pojawiły również też na naszym terenie. Ostatnio mieliśmy informację o tym, że pojawiły się we Wsoli, tutaj w kompleksie leśnym, chociaż my też na fotopułapkach obserwujemy pojawianie się pojedynczych lub w parach wilków, które po prostu zasiedlają nowe tereny leśne, które do tej pory nie były zasiedlone przez wilki.
3: Czyli pojawiają się na nowych terenach, w okolicach Wsoli. Czy jeszcze na tych fotopułapkach gdzieś, na którychś terenach tutaj, powiedzmy bliżej Radomia, w naszych okolicach zostały złapane?
4: Obserwowane były też zarówno i przez leśniczych, ale także i przez fotopułapki, które stosujemy, na terenach Puszczy Kozienickiej, na terenie tutaj lasów, również pod Skaryszewem, tam jest leśnictwo Makowiec i Modrzejowice, więc tam, gdzie są większe kompleksy leśne, ten wilk te miejsca po prostu zajmuje i jest coraz częściej obserwowany w tych miejscach.
3: O jakiej liczbie mówimy w tym momencie?
4: Ciężko wyszacować z tego względu, że no, nie prowadzimy takiego monitoringu ilości tych wilków, ale widzimy, że ten wilk pojawia się, coraz częściej jest widywany, więc jeżeli tutaj pozostanie na stałe, wtedy na pewno pojawią się i młode i następnie ta populacja będzie też większa.
3: A czy może być to właśnie taki moment, w którym one jakby przemierzają jakieś swoje szlaki i ta ich obecność jest tutaj bardziej widoczna, ale powiedzmy nie będzie stałym elementem, czyli one tutaj na przykład nie osiądą, nie założą właśnie tego stada. Czy jest też na to taka szansa?
4: Przeważnie zwierzęta, które są młode, oddzielają się od stada, od watahy, w tym przypadku wiadomo, młode wilki odchodzą od swojej watahy, chcą zająć swój rewir, swoje miejsce, znaleźć partnera lub partnerkę i wówczas, jeżeli to jest w miarę dogodne środowisko, one tam pozostają, więc jeżeli one tutaj się pojawiają w tych kompleksach leśnych, jest duże prawdopodobieństwo, że one zostaną, a trzeba też zaznaczyć, że wilki potrzebują dużego terenu swojego rewiru do tego, żeby polować, żeby się tu utrzymać, więc one na pewno tutaj będą, mogą być widywane przez różne osoby w różnych miejscach, ale może być ta sama na przykład watacha lub ta sama para.
3: Co zrobić, kiedy spotkamy takiego wilka w lesie? Jak się zachować?
4: No to jest, powiem tak, ciężkie pytanie, jak się zachować. Przeważnie zwierzęta dzikie mają instynkt taki zachowawczy, kiedy one pierwsze nas, czyli człowieka, zobaczą, usłyszą lub poczują, więc automatycznie odchodzą. I przeważnie no, wilki też są drapieżnikami, które boją się człowieka, więc na widok, na to, że nas zobaczą w tym lesie, powinny po prostu spokojnie odejść. Więc no, jeżeli idziemy na te wędrówki leśne, dobrze iść w dwie osoby, ze sobą rozmawiać, tak żeby czy wilki, czy inne zwierzęta nas słyszały, nas widziały, wówczas powinny ten instynkt zadziałać i powinny one automatycznie odejść, przejść gdzieś dalej, gdzie będą mieć spokój.
3: Aha, czy lepiej generalnie chodzić wyznaczonymi szlakami, nie zapuszczać się gdzieś w gęstwinę lasu, żeby właśnie nie narazić się na spotkanie, na które być może nie będziemy gotowi?
4: Tak, oczywiście szlaki turystyczne, które są po lesie rozmieszczone, przeważnie tam osoby przechodzą, więc też dzikie zwierzęta takich miejsc hałaśliwych, można powiedzieć, unikają. Wolą gdzieś iść w głąb lasu, gdzieś do młodnika i w młodniku tam zalegnąć i tam przebywać, niż być w pobliżu takich szlaków turystycznych, gdzie tam przechodzą osoby, biegają na przykład, często jeżdżą rowerem, więc też to jest znak, że te zwierzęta unikają człowieka, chcą mieć więcej spokoju, więc one odchodzą gdzieś w miejsca takie skryte.
3: Mhm, czyli lepiej trzymać się wyznaczonych szlaków, żeby uniknąć takiego spotkania. A czy jeśli wyjdzie ktoś z naszych słuchaczy właśnie do tego lasu, zobaczy tego wilka, czy jest gdzieś jakieś miejsce, do którego mają to zgłosić, czy zgłaszać tutaj do nadleśnictwa, czy wysłać jakieś zdjęcie, gdzieś się podzielić, że no takie spotkanie jakby było, no nie wiadomo, czy to był wilk, ale na przykład jest takie podejrzenie, czy jest taka możliwość, żeby to zgłosić do Was?
4: Informacje można oczywiście do nas podać, bo na naszym terenie też zbieramy i robimy takie sprawozdanie, gdzie są widziane wilki, w jakiej ilości, o jakiej porze, więc taka informacja jest też dla nas ważna, dla osób, które, dla leśników, którzy gospodarzą na danym terenie, ale też te informacje przekazujemy dalej do jednostek nadrzędnych, więc te informacje są gromadzone. Więc jak najbardziej można podać tą informację, my zanotujemy, będziemy też wiedzieć, że w danym terenie są widziane wilki, czy one są osiadłe, czy przechodnie, ale jest ta informacja, że on tam był widziany.
3: Mhm, no i tu postawimy kropkę, obawiać się do lasu chodzić nie trzeba, wyznaczonymi ścieżkami. No i miejmy nadzieję, że tego wilka nie spotkamy. A dzisiaj o sytuacji związanej z wilkami opowiadał nam Hubert Ogar, leśnik z Nadleśnictwa Radom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Serdecznie dziękuję.
1: Brak lub niedostateczne wydzielanie insuliny przez organizm to powody podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Od chorego wymaga to samokontroli i mocnej dyscypliny. Mowa o cukrzycy. Jak dużo diabetyków jest w naszym regionie? Mówi Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog.
5: Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic, czy przyściennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję, to na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych na cukrzycę. Widać cały czas trend wzrostowy, czyli każdego dnia w poradni jest przynajmniej dwie osoby ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. To jest bardzo dużo. Zdecydowanie drugi typ cukrzycy jest dominujący, prawda? Duże są trudności z określeniem na przykład LADA czy MODY, bo na to potrzebne są dokładniejsze trochę badania. Widzimy to po obrazie klinicznym, ale przeważa typ drugi z otyłością. No styl życia, długość życia, mało ruchu, prawda, nieodpowiednie często jedzenie. Natomiast niepokojące jest, że wydaje się, że ten drugi typ również zaczyna jakby częściej pojawiać się w młodszej populacji do 18 roku życia. Generalnie jeśli chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się. I co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu drugiego.
1: A jakie objawy powinny nas zaniepokoić?
5: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety. Nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. no jakieś przewlekłe zmęczenie. Jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukrzycę. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być, no ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda, przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
3: Szacuje się, że obecnie w całej Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 miliony ludzi. Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
6: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia, jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. W momencie, gdy sami odczuwam, to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj ze środka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. Z lękiem to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom, oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę Państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym i na, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu, wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Atak drona przy granicy z Polską. Przejście piesze w Chrebennem zamknięte. Od najnowszych informacji z granicy zaczniemy wiadomości. W nich też prace policji w sprawie dwóch tragedii w Łódzkiem. Zginęło dwóch pieszych. A na koniec jeszcze sport i kolejne łatwe zwycięstwo polskich siatkarzy na Euro. Posłuchajcie. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Atak drona tuż przy granicy z Polską. Bezzałogowiec uderzył w ciężarówkę w miejscowości Jagodzin, 800 metrów od naszej granicy, informuje rzecznik nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej. I dodaje, że w nocy czasowo wstrzymano pracę na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą. Z kolei przejście piesze w Chrebennem nadal jest zamknięte. W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę alerty RCB otrzymali mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny. Polska poderwała swoje myśliwce. Systemy alarmowe zawoły w 6 powiatach: włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, chełmskim i krasnostawskim. Mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wojsko podkreśla, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Zginęło dwóch pieszych. Policja wyjaśnia przyczyny dwóch śmiertelnych wypadków w Łódzkiem. Do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Charłupia Mała na Krajowej 83.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 48-letni kierujący samochodem marki Citroen potrącił 59-letniego mężczyznę. Pomimo podjętej na miejscu pomocy medycznej życia pieszego nie udało się uratować.
0: Mówi Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Niemal w tym samym czasie doszło do śmiertelnego wypadku w miejscowości Ciosny na autostradzie A2 w kierunku Warszawy.
2: 36-letnia kierująca Mercedesem potrąciła 25-letniego mężczyznę. Niestety, pomimo udzielonej pomocy medycznej, 25-latek poniósł śmierć na miejscu.
0: Policjanci apelują o zachowanie większej ostrożności. Dotyczy to zarówno kierowców, jak i pieszych. Dozór policji i zakaz posiadania zwierząt dla 44-latka podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna miał wielokrotnie uderzyć leżącego owczarka niemieckiego. Został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty.
3: Przesłuchany w charakterze podejrzanego, 44-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że chciał ulżyć psu w cierpieniu, ponieważ nie mógł znaleźć dla niego nowego domu. To właśnie było powodem podjęcia decyzji o uśmierceniu owczarka trzonkiem od szpadla.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. A na koniec jeszcze sport i kolejne łatwe zwycięstwo polskich siatkarzy na Euro. Tym razem nie dali żadnych szans Izraelowi, z którym wygrali bez straty seta.
4: Poszło zgodnie z planem.
5: No dokładnie, tak żeśmy się spodziewali, tak było, nie?
4: Czyli łatwy mecz.
5: Bardzo łatwy.
6: Szybko, łatwo i przyjemnie.
7: Mecz treningowy, tak jak przewidywaliśmy. Dobrze, że wyszli powyżej 15 punktów i to wszystko. No.
4: A kto z naszych wypadł najlepiej?
7: Formal, idol mój.
0: Z kibicami biało-czerwonych z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki, a kolejny grupowy mecz jeszcze dzisiaj z Macedonią Północ. W tym momencie najcieplej jest na północy kraju, tam 16 stopni, to na Helu, a najchłodniej w Kielcach, niecałe 7. Temperatury zdecydowanie spadają. Jak będzie dzisiaj? Do 19 stopni na północy, do 19 w centrum i do 20 na południu kraju. Na południu kraju też nie będzie deszczu. W pozostałej części Polski deszczowo i zachmurzenie spore. Ono również czeka nas także w poniedziałek.
1: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
8: Daria Żurowska, zapraszam. Buduje swoją pozycję nie tylko jako galeria i przestrzeń wystawiennicza, ale także jako centrum spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Mowa o Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zajrzymy do tego miejsca tak troszkę od kuchni i sprawdzimy, kto ją odwiedza, jak dobierani są artyści, których sztukę możemy oglądać i jaką rolę pełni instytucja dla lokalnej społeczności. O tym Anna Wadowska rozmawia z dyrektorem artystycznym placówki Łukaszem Rudeckim.
9: Jaką rolę taka placówka powinna pełnić w społeczności lokalnej? Sztuka współczesna nie jest jakby też sztuką łatwą, ona porusza bardzo różne tematy, często też i kontrowersyjne, więc jaką rolę widzi tutaj Pan dla takiej instytucji, jeśli chodzi o tą społeczność lokalną?
10: To jest szeroki dyskurs generalnie o tym, jaką rolę ma odgrywać kultura wyższa, czy też no, sztuka współczesna należy do tej takiej, powiedzmy, elitarnej, czyli węższej, kierowana jest, czy powiedzmy, do węższej liczby odbiorców. Oczywiście w opozycji do sztuki czy kultury popularnej, która jest kierowana do jakiegoś masowego odbiorcy. Niemniej jednak naszym celem stało się jednak otworzenie, poszerzenie tej tego grona odbiorców, nie tylko na specjalistów, którzy rzeczywiście pasjonują się sztuką generalnie i szukają jej i tak czy owak oni trafią do naszej instytucji, ale także poprzez prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie budowali społeczność szeroką, która będzie naszym stałym odbiorcą. Oczywiście część wystawiennicza to jest tylko element naszej też misji, ale także mamy kino studyjne, które jest jedynym takim w mieście kinem z nieco innym repertuarem niż te kina, które mamy. Kładziemy duży nacisk na tą sferę edukacyjną, więc tutaj edukujemy młode pokolenia, robimy warsztaty oprowadzania, więc to jest też niezmiernie ważny element tejże misji, bo przygotowujemy sobie kolejnych odbiorców i to jest również dla nas bardzo, bardzo cenne. Oczywiście jesteśmy, staramy się, żeby nasza instytucja była ambasadorem, powiedzmy, i miasta, i miejsca Mazowsza, oczywiście, bo jesteśmy mazowieccy, tutaj ukłon w stronę samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera oczywiście i możemy robić tak wspaniałe wystawy i budować tak wspaniałą kolekcję, bo oczywiście to wiąże się oczywiście ze środkami, z finansami, więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże wsparcie. No i tak jak słyszałem właśnie, tu odbieram dużo różnych telefonów, propozycji, bodajże właśnie usłyszałem, że to był telefon z Polski, że elektrownia jest ambasadorem Radomia w Polsce i nie tylko, więc to było dla mnie bardzo takie istotne i właściwie bardzo byłem zadowolony, że tak jesteśmy odbierani, więc budujemy przede wszystkim, koncentrując się na tej sztuce współczesnej, budujemy też wizerunek profesjonalnej instytucji kultury na Mazowszu, ale jesteśmy w Radomiu, więc tutaj jesteśmy też kojarzeni z miastem, więc też cieszę się, że budujemy ten pozytywny wizerunek miasta w Polsce i nie tylko. To też było takie bardzo miłe zaskoczenie.
11: Mhm, czyli generalnie można powiedzieć, że instytucja, czyli elektrownia, tak naprawdę jest już znana nie tylko tutaj lokalnie, jest znana też mazowiecko, ale też jest znana krajowo i międzynarodowo. Czy jest to takie ukontentowanie, jeśli chodzi o rozwój instytucji dla pana jako dyrektora artystycznego?
10: Tak, to też było celem moim od początku i tutaj zespół, z którym pracuję, tu także chciałbym podkreślić tą rolę zespołu całego, bo zarządzanie oczywiście jest istotne, ale dobry zespół to jest fundament i tutaj z moim najbliższym współpracownikiem Pawłem Witkowskim, panią dyrektor Kotkowską tutaj, która też jest otwarta na te nasze pomysły, idee i tworzymy dobry zespół. Tutaj jeszcze był z nami dyrektor Pujanek, oczywiście już nieżyjący, ale tworzymy dobry zespół i rzeczywiście kierujemy wzrok nasz, sięga nieco dalej i to jest istotne, że sztuka współczesna jest dosyć niszowa, więc szukamy odbiorców dalej i tak naprawdę bardzo cieszy to, że na nasze wydarzenia, ostatnio na finisarzu Wojciecha Fibaka znów była frekwencyjny rekord, bo przyjechało kilkaset osób i to takich z całej Polski, więc to też jest dla nas ważne, że nie tylko lokalny odbiorca, który jest dla nas równie istotny i cenny, ale on jest tutaj już z nami, ale też w branży i nie tylko, chodzi taka fama, to tak powiem kolokwialnie, że elektrownia jest kultowym miejscem i warto tutaj przyjechać, więc bardzo do nas cieszy, że właściwie przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i to jest taka obowiązkowa punkt na mapie kulturalnej instytucji w kraju, które trzeba odwiedzić. Tu się warto pokazać, tu warto sobie zrobić zdjęcie, być, porozmawiać i to jest element właśnie tej całej naszej strategii budowania społeczności szerokiej i to też jest uzasadnieniem do rozbudowy, którą tu planujemy, która też jest osobnym wątkiem, ale także niezmiernie istotna.
11: Czyli Fangorium, to może troszkę szerzej słuchaczom o tym, bo to jest kolejna przestrzeń, która może się pojawić, jeśli chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale też i nie tylko, tak?
10: To, że mamy bardzo ważne zbiory, jedne z ważniejszych w kraju i dowodem tego była wystawa duża już rok ponad temu w Zamku Królewskim. Tam odbyła się wystawa Sztuka Widzenia Nowosielskiej. Inni, kurator Paweł Witkowski i Monika Przypkowska z Zamku Królewskiego. No, niesamowita wystawa, frekwencyjny sukces, została przedłużana z uwagi na taką popularność, tak dużą popularność. Przekrojowa duża wystawa. Zbiory łączone, bo my w swoich magazynach mamy Sztuka Współczesna, no to jest historia też na osobne pewnie spotkanie długa, ale generalnie mamy w swoich magazynach depozyt kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego i ta, którą my teraz tworzymy, ponad tysiąc obiektów już elektrowni, jest jakby kontynuacją, dopełnieniem tych dzieł artystów, które po prostu były zbierane przez lata, ówcześnie jeszcze przez między innymi Mieczysława Szewczuka z Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Jacka Malczewskiego, więc tutaj mamy zbiory jedne z ważniejszych, co też ciekawe. W Zamku Królewskim ludzie no, dziwili się, byli generalnie bardzo zdziwieni, że takie zbiory mamy w Radomiu, więc no, naprawdę jesteśmy w posiadaniu wielkiego skarbu, który chcemy teraz wyeksponować, który chcemy pokazać szerokiej społeczności i liczymy, wierzymy, że będą do Radomia, do elektrowni przyjeżdżały właśnie osoby nie tylko z całej Polski, ale także Europy, świata. Fangor jest takim nazwiskiem międzynarodowym już, który z pewnością wart jest tego, żeby go promować i żeby Radom stał się rozpoznawalny poprzez Fangora i innych oczywiście, bo Wojciech Fangor będzie miał stałą ekspozycję dużą w nowo wybudowanej siedzibie, w budynku, ale także będzie otoczony największymi ze swojego okresu i nie tylko, bo także rozpoczęliśmy w ostatnim czasie taką modyfikację w profilu kolekcji o artystów międzynarodowych, więc to też jest taka przestrzeń bardzo szeroka, jeszcze nieodkryta i generalnie w Polsce mało eksploatowana. Także liczymy, że to będzie jedna z piękniejszych prezentacji stałych w Polsce.
11: A teraz jako dyrektor artystyczny, no tych wystaw jak widać jest bardzo dużo i wystaw współtworzonych. Którą z tych wystaw uważa pan jako dyrektor artystyczny za taką szczególnie ważną?
10: Jeśli miałbym tak odpowiedzieć natychmiast teraz to, co mi tak przychodzi ad hoc, wie państwo, to oczywiście Woman Art Power, bo to była pierwsza moja wystawa jako dyrektora artystycznego. Kiedy się pojawiłem w elektrowni, no to już miałem oczywiście część wystaw już z programu wynikających, ale Woman Art Power była taką pierwszą wystawą, która była powiedzmy pod moim szyldem kuratorstwa Pawła Witkowskiego, więc to było to odświeżenie. Po tej wystawie się wiele zdarzyło, wiele osób się z nami zaczęło kontaktować. Pamiętam tą wystawę jako pewnego rodzaju spontaniczną, bo ona dosyć szybko została przygotowana, ale jeśli chodzi o pewien przekaz, dobór artystów, pewną energię bijącą z tych prac, taką oddziaływanie w sztuce, bardzo ważne jest dla mnie. Więc ta wystawa po prostu nadmiar tych emocji zbudziła. Potem były jeszcze kontynuacje, prezentowaliśmy ją w części na warszawskich targach sztuki. Wspaniała wystawa kobieca. Ideą taką w skrócie tej wystawy było pokazanie kobiecej siły sztuki, ale w taki sposób, że kurator jakby nie programował tego, co tam ma się znaleźć, tylko jakby oddał głos samym artystkom, więc to było wspaniałe. No i one też to wielokrotnie podkreślały, że tam nie było żadnej modyfikacji, nie było manipulacji ze strony mężczyzny, który chciał coś tam uzyskać, tylko że to był taki głos oddany artystką kobietom i to mi się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo podobało. No i zostało przyjęte z takim dużym entuzjazmem. Planujemy w przyszłym roku kolejną edycję tejże wystawy, także już szykujemy się naprawdę na duże wydarzenie. I kolejną wystawą to jest Sport Games, która też była taką wystawą wyjątkową, zbiorową, międzynarodową. Ja tam współkuratorowałem z Pawłem i to było takie naprawdę wyjątkowe spojrzenie na sport w sztuce. To byli artyści o sporcie i generalnie to też ciekawostka, że to temat pomijany mocno przez kuratorów, jeśli chodzi o wystawy. Ostatnia taka poważna wystawa odbyła się tam ponad 10 lat temu w Mocaku, ale to był sport w sztuce. U nas Sport Games, czyli tak naprawdę o tych emocjach, które towarzyszą po prostu w sporcie. Jako, że my też koncentrujemy się na emocjach w sztuce, więc to po prostu zagrało i często to artyści, którzy byli sportowcami, opowiadali o tym, co się właściwie dzieje pośród w tej rywalizacji, czym jest ten w ogóle sport i inny. Tu też wspaniała idea, bo taką osią narracyjną tej wystawy było to, że właściwie idea olimpizmu to było połączenie ciała i ducha, bodajże do roku 40 któregoś bądź 50 któregoś, już nie pamiętam. Medale olimpijskie były przyznawane także w dyscyplinach artystycznych: rzeźba, malarstwo, muzyka i tak dalej, więc mieliśmy złotego medalistę olimpijskiego w kategorii rzeźba w 30 bodajże drugim roku, więc to też jest taka wspaniała oś narracji tego, że ciało i duch, sport, sztuka, one się gdzieś tam łączą. I świetny odzyw, międzynarodowa wystawa z Australii, ze Stanów mieliśmy artystów z całej Polski w ogóle. No, niesamowita energia towarzysząca na tej wystawie.
11: Z tego, co pan tutaj opowiada, generalnie też taką misją bardzo mocną, jak widać, łączycie tutaj wiele poziomów, jeśli chodzi o możliwość odebrania tej sztuki, tak? Łączycie ducha, łączycie czy jakieś dziedziny życia, czy to sport, czy inne rzeczy. I też dajecie w przypadku wystawy kobiecej taką wolność do kreacji artyści, ale także i odbiorcy. Czy w tym też jest taka misja edukacyjna, o której pan mówi, bo też realizujecie dużo takich projektów właśnie edukacyjnych, także i dla młodzieży, czyli otwieracie się też na tą grupę docelową, czyli młodzież, młodych ludzi, czyli jakby pokazywać trochę też różne strony tak naprawdę myślenia i odbioru sztuki i tego, co ona robi w nas. To może trochę szerzej właśnie o tej misji, o tej edukacji.
10: Ten aspekt wolności, on jest niezmiernie istotny i tak jak sztuka powinna być wolna i ta debata o tym, gdzie są granice sztuki, gdzie należy ingerować w tą sztukę, czy kurator powinien ingerować, czy artysta ma prawo mówić więcej i tak dalej, to jest oczywiście nieodłączna dyskusja i ona cały czas trwa. Zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, ale tutaj to, co pani zauważyła, że ważna jest ta otwartość, różnorodność, prawda? Czyli my nie narzucamy narracji pewnych, czyli siła sztuki kobiecej może to być, kojarzy się z pewną energią, ale to może być równie dobrze coś delikatnego, coś cichego, spokojnego, prawda? Więc tutaj nie narzucamy narracji, czym dla danej osoby, dla danego artysty jest bodajże jakiś aspekt, w tym przypadku siła. Ten element edukacyjny, on jest niezmiernie ważny, bo my też musimy bardzo delikatnie tutaj działać, bo mamy odbiorcę w różnym wieku, prawda? Mamy dzieci w wieku przedszkolnym, mamy młodzież szkolną, mamy nastolatków, mamy dorosłych, mamy seniorów, więc każda z tych grup, powiedzmy, społecznych troszkę inaczej odbiera rzeczywistość, troszkę inaczej percepuje, więc tutaj ten dobór tych środków, takich narzędzi, które po to, żeby pokazać, na ile pokazać, żeby stworzyć pewien taki klimat artystyczny, żeby oddać ducha bardziej danego dzieła, danego właśnie artysty, jego siły i przekazu, a nie konkretnie koncentrujemy się na jakimś wytworze, który sobie przygotujemy. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewną koncepcję, a nie wykonać wedle schematu, powiedzmy, jakiegoś przygotowanego.
11: Czyli ta wolność.
10: Tak, to jest, to jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie bardzo niezmiernie istotny element właśnie pracy twórczej wolność, czyli artysta powinien być wolny przynajmniej wewnętrznie, po to, żeby móc tworzyć, więc społeczeństwo, wychowanie, one nas w pewien sposób ograniczają i też tworzą pewnego rodzaju granice. Ale to też jest ciekawe, żeby badać, przekraczać i z jakąś konsekwencją oczywiście. Bardziej artystyczną czy mniej, ale jest to zawsze pole doświadczeń, badań i poszukiwań i to jest w sztuce chyba najpiękniejsze. Trzeba być otwartym na coś, co jest nowe, coś, co jest nieoczekiwane, coś, co może przyjść spontanicznie moim przypadkiem.
11: Mówimy tutaj o szerokiej wolności, mówimy tutaj o edukacji, prowadzicie też warsztaty. No i teraz generalnie ten odbiorca jest jakby tym najważniejszym elementem tak naprawdę waszej pracy i także jej artystów, bo wtedy jest to spełnienie, jest to creme de la creme tak naprawdę, kiedy przychodzi odbiorca i obserwuje tą sztukę. Czy przez pryzmat lat i obcowania tak naprawdę ze sztuką współczesną i osób odwiedzających elektrownię, czy ta publika się zmieniła? Czy społeczność też nasza i lokalna jest bardziej otwarta na sztukę współczesną? Czy widać też wzrost zainteresowania?
10: Oczywiście społeczeństwo się zmienia, bo czasy się zmieniają, zupełnie inaczej odbierają pewne rzeczy seniorzy, inaczej młodzi ludzie. Ważne, żeby po prostu słuchać, patrzeć, obserwować. Jeśli słuchamy i słyszymy, to my też jesteśmy w stanie pewne rzeczy odebrać, powiedzmy, przygotować. Generalnie sztuka współczesna jest takim polem, które stwarza raczej dystans niż otwartość, poprzez oczywiście swoją formę, która czasem może być po prostu bardzo, jak to nazwać, znikoma.
11: Albo zaskakująca.
10: Tak. Często jakimś elementem sztuki współczesnej jest prowokacja, więc to też musimy być otwarci na jakąś interakcję, na zachowanie właśnie odbiorców. Więc generalnie budowanie społeczności to jest budowanie jakiegoś otwarcia na pewne rzeczy, których nawet nie do końca rozumiemy. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odbieramy, powiedzmy, dzieło sztuki jako pewnego rodzaju związane dzieło z kunsztem wykonania, z jakimś takim pięknem, szeroko pojętym. A to wcale nie jest koniecznym wykładnikiem dzieła sztuki współczesnej, więc a wręcz przeciwnie, tak? Jest to oparte na pewnej estetyce, antyestetyce i tak dalej. Oczywiście indywidualizm pracy artysty jest niezwykle cenny, więc artyści też przekraczają, badają pewne sfery i formy plastyczne i treści po to, żeby się wyróżnić, żeby się stać indywidualną osobą, osobą na scenie, powiedzmy, artystycznej, bo takie też są poszukiwane i przez kolekcjonerów, i przez instytucje, i przez, powiedzmy, szeroko pojętych odbiorców, więc to poszukiwanie pewnej tożsamości artystycznej związanej z indywidualizmem i przekraczanie pewnych granic już natury formalnej, to właściwie tam wszystko zostało powiedziane, więc też jest eksperyment z mediami, jest jakaś jakiś eklektyzm, jakieś łączenie, jakieś po prostu nawiązywanie do pewnych idei.
11: A czy ten odbiorca jest gotowy na te zmiany, które się dzieją? Bo ta sztuka współczesna, ona właśnie może być taka konfrontacyjna, tak? Ona nawet też i trochę poniekąd ma takie zadanie. I czy ten odbiorca, powiedzmy, lat 10, a ten odbiorca, który jest teraz, jest trochę większa możliwość pokazania różnych kontrowersyjnych rzeczy? Czy ten odbiorca się zmienił?
10: Tak, wie pani, tak, ale to wszystko zależy od środowiska danego odbiorcy, bo jesteśmy dziećmi naszych rodziców, rodzice są też swoich rodziców, więc to, w jakiej my atmosferze po prostu wyrastamy, czy jesteśmy otwarci na coś, czy zamknięci, no to potem to chłoniemy i tak też taki mamy też stosunek do różnych szeroko pojętych w życiu sytuacji. Młodzi ludzie generalnie są szalenie otwarci. Ja pracuję też ze studentami, więc uwielbiam młodych ludzi. Ich nieszablonowość, nieszablonowy sposób myślenia, analizowania rzeczywistości. Mam nastoletnie dzieci, też właśnie uwielbiam z nimi rozmawiać, pokazywać pewne rzeczy. Ale oczywiście to dorośli w jakiś sposób w te schematy, w szablon wpychają te dzieci, bo wszystkie, wydaje mi się, są otwarte, krytyczne, bo trzeba być krytycznym. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że odbieranie sztuki współczesnej nie ma być oparte na pewnym bezkrytycznym przyjmowaniu. Powinniśmy być krytyczni i analitycznie analizować, jeśli się nam coś nie podoba, werbalizować po prostu, żeby się nie bać tej sztuki współczesnej, żeby nie bać się nazwać pewne rzeczy takimi, jakimi one są, bo często to jest element prowokacji artystycznej i one bazują na tym, żeby wciągnąć danego odbiorcę w pewne

0: proces, który składa się z pewnych etapów weryfikacji. Mamy komisję do spraw właśnie zakupów przede wszystkim, ale także i darowizny, czyli nie każdy artysta, który sobie wymarzy, żeby być w naszych zbiorach, jeśli przyniesie pracę, no ona tam się znajdzie. Mamy profil opracowany przez specjalistów, profil, który jest uzupełnieniem, tak jak już powiedziałem, tej kolekcji, którą mamy w depozycie, a jest Muzeum Miasta Maczewskiego Sztuki Współczesnej, i głównie skupiamy się na ten nasz profil, który uzupełniał tą daną kolekcję, to XX wiek, czy lata 70. XX wieku i najnowsze tendencje, które się pojawiają. Od jakiegoś czasu też nasz profil zmienił się na młodą sztukę, na młode malarstwo. Pozyskaliśmy dużo wspaniałych obiektów, wiele obiektów właśnie artystów, którzy mieli u nas wystawy, często darowiznami albo też z jakimś takim naprawdę chęcią gdzieś tam po prostu pozyskiwali się, znaczy oni chcieli przekazywać te dzieła do naszej kolekcji, także ten zbiór jest naprawdę wyjątkowy i jest wielowątkowy, wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Tutaj o samej zawartości merytorycznej to pewnie musielibyśmy się mówić na kolejne spotkanie, bo ten profil kolekcji to jest taka też ciekawa rzecz niezmiernie ważne, żeby te dzieła ze sobą też komunikowane, uzupełniały, żeby często artyści młodego pokolenia, oni właściwie w jakiś wprost się wywodzą od jakichś klasyków, jeśli chodzi o swoją narrację, swój profil działania, więc to jest taki system połączony.
1: Brzmi to bardzo ciekawie, jak budowanie takiej siatki po prostu trochę. Pewnych rzeczy, które się ze sobą łączą, gdzieś pojawi się coś nowego, to tu dołączymy to. To jest taka dosyć intensywna praca tak naprawdę.
0: I oczywiście interesują nas, tak jak to w wielu kolekcjach, najwartościowsze, najlepsze dzieła mistrzów takich, artystów, którzy się wpisali gdzieś tam na karty historii sztuki, ale także to, co już wspomniałem, artystów młodych, przed którymi jest przyszłość, którzy mają potencjał i oczywiście te ceny też nie są tak zawrotne i budując tą społeczność, taką dobrą relację z młodymi artystami, wierzymy, to już się dzieje, że oni zawsze z dużą estymą i taką czułością o nas mówią i też nie ma problemu, żeby oni tutaj, nie wiem, wystawili i po prostu w jakiś sposób są połączeni, związani z tą instytucją. To jest też istotny element, budowanie właściwych relacji i z artystami, i z odbiorcami, więc staramy się być przyjazną instytucją i takie głosy też do mnie docierają, że tak jest.
1: Teraz takie pytania z cyklu osobista. Co pana cieszy jako dyrektora artystycznego najbardziej, jeśli chodzi o rozwój elektrowni? I oczywiście tą strefę artystyczną.
0: Najbardziej mnie cieszą opinie odbiorców i artystów o elektrowni i cieszy to, że często osoby, które miały u nas wystawy, były związane z jakimś projektem, one wracają do nas. I jak spotykamy się gdzieś tam w Polsce na różnych wystawach, to po prostu zawsze jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra interakcja. Oczywiście cieszą dobre opinie, dobre wystawy, dobra sztuka, dobra energia.
1: A czy są takie wystawy, do których pan wraca myślami?
0: No myślę, że każda wystawa zostawiła w mojej myśli coś po sobie, bo każda wystawa to jest pewnego rodzaju przygodą i na początku miałem rzeczywiście taką refleksję, że jest tyle przygotowywań, jest

0: jest tyle wysiłku, tyle pracy związanej, potem otwieramy tą wspaniałą wystawę, no i ona nagle przemija, potem jest koniec, i no ale przychodzi kolejna i to już jest, teraz jesteśmy w pewnym takim rytmie. Żal czasem, że wystawy tak krótko trwają. Rzeczywiście one są tak merytorycznie, tak przygotowane, tak dobrze gdzieś się je ogląda, tak dobrze wybrzmiewają w tej przestrzeni elektrowni, że półtora miesiąca to krótko bardzo. No ale też taki przyjąłem koncept, że na początku musimy pokazać się z różnych stron, mamy dużo więcej zgłoszeń niż możliwości wystawienniczych, więc to też jest bolączka, że ja po prostu muszę odmawiać. Musimy jako zespół tu kuratorski, jako dyrektor artystyczny, no nie jestem w stanie zrealizować wszystkich wystaw dobrych artystów, które bym chciał, bo jesteśmy zobligowani terminami, czasem, więc wystawy też muszą wybrzmieć. Idealną sytuacją jest to 2-3 miesiące, bo one wtedy mogą w jakiś sposób też dotrzeć do większej liczby odbiorców. No ale czasem tak było, że świetne wystawy mieliśmy miesiąc tylko z uwagi na ten taki okrojony mocno kalendarz. A też chęć zaprezentowania jak największej właśnie liczby osób.
1: Jakie cele pan sobie stawia jako dyrektor artystyczny na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tutaj instytucji?
0: Taki główny cel to podtrzymanie tej jakości artystycznej, żeby cały czas to było na tym najwyższym poziomie właśnie artystycznym. A kolejny ta inwestycja, która jest jakąś taką bardzo wielką sprawą, chyba tak do końca sobie tego nie uświadamiamy, bo to jest ogrom pracy, inwestycji i wszystkiego, ale jeśli jak to się już stanie, no to myślę, że staniemy się najważniejszą instytucją tutaj w kraju, być może i szerzej także.
1: Także trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo.
1: A dziś na wycieczkę po Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej od strony artystycznej oprowadzał nas dyrektor artystyczny instytucji, pan Łukasz Rudecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
9: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
3: Reklama.
10: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
11: Propagują adopcję, opiekują się zwierzętami ze schroniska, a także organizują cykliczne imprezy. Od 2 lat w naszym mieście działa Stowarzyszenie Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. O tym, jak wygląda ich praca, rozmawiałam ze swoimi gośćmi. Ze mną w studiu przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariuszy Radomskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Psia Kostka. Pan prezes zarządu Kornel Makaruk i wolontariuszka pani Magdalena Szczytowska. Witam bardzo serdecznie.
12: Dzień dobry.
11: I może na początku powiedzmy, kim jesteście, co to za stowarzyszenie?
12: Jesteśmy grupą powstałą z wolontariuszy Radomskiego Schroniska, która stwierdziła prawie że 2 lata temu, bo na początku roku 2024, że same działanie w schronisku to troszkę za mało. Że chcemy objąć jakąś pomocą, opieką zwierzęta nie tylko w schronisku, ale również ludzi, którzy powiedzmy no nie mogą sobie finansowo pomóc, pozwolić na należytą opiekę, czy należyte jakieś leczenie, operacje piesków. Jak również stwierdziliśmy, że jako grupa zorganizowana będziemy bardziej zauważalni, będziemy bardziej mieć więcej możliwości, aby pozyskiwać środki na te cele, o które nam chodzi. Oczywiście nie tylko cele finansowe dla nas są istotne, dla nas jest bardzo również istotna propagacja adopcji zwierząt, przede wszystkim nie kupowania, ale adopcji zwierząt, jak również urażliwiania najmłodszych członków naszego społeczeństwa do ochrony zwierząt, do opieki nad zwierzętami.
11: Ilu was łącznie jest w tym stowarzyszeniu?
12: W tej chwili jest nas 25 osób. Są złożone 4 wnioski o przynależność do stowarzyszenia, także mam nadzieję, że niedługo będzie nas około 30.
11: Jak wygląda praca wolontariusza?
13: Praca wolontariusza głównie polega na tym, że wyprowadzamy psy na spacery. Staramy się 2 razy chociaż w tygodniu przyjechać, głównie w weekendy. Także wykonujemy też pielęgnację, tak, czeszemy tak przy spacerach, no ale głównie chodzi o tą radość po prostu z tego samego spaceru, tak, bo jednak siedzą no, w boksach te psy, tak, i nie mają za bardzo radości, szczęścia, dopóki nie przyjedziemy po prostu.
11: Co jest najfajniejsze w pracy wolontariusza?
13: Myślę, że sam kontakt ze zwierzętami, dlatego że no jednak zwierzęta w schronisku to są zwierzęta, które są niestety po przejściach, tak, są po przejściach. Są niestety oddawane przez byłych właścicieli, tak? I te zwierzęta, no tak, wymagają dużo pracy behawioralnej, dużo miłości. No i każdy, tak naprawdę, każdy spacer, tak, czy każdy po prostu kontakt z człowiekiem, to jest dla nich po prostu ogromna radość, tak? Także myślę, że no, samo po prostu to, że się pomaga tym zwierzętom, to jest dla mnie na przykład i dla reszty wolontariuszy, myślę, ogromna radość po prostu.
11: A najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
13: Myślę, że no to mogę przytoczyć moje początki pracy jako wolontariusz w schronisku. Na pewno było bardzo ciężko przyjechać i zobaczyć ilości zwierząt w jednym miejscu i też to jest z jednej strony straszne, że no, te zwierzęta przez człowieka niestety trafiają, tak? I to z jednej strony uświadamia, no to jest takie uświadomienie dla ludzi, że no, to jest wszystko albo ich wina, tak? Albo jednak coś jest innego, tak? Coś się stało, może jest no to też może też czasami pies jest nie tak, by no różnie jest, tak, jest rodzina na przykład tak z psem i niestety czasami coś się zdarzy, tak, jednak, ale myślę, że najcięższym było to, jak przyjechałam, że miałam ochotę zabrać wszystkie po prostu zwierzęta stamtąd, no bo to jednak no wielka miłość po prostu do zwierząt moja, tak, i myślę, że innych wolontariuszy tak samo to przyciąga.
11: A ile czasu trzeba poświęcać na pracę w tym wolontariacie? Jak często przyjeżdżacie do schroniska? Czy przyjeżdżacie raczej okazjonalnie?
13: Znaczy staramy się zawsze w weekendy, tak, w sobotę głównie przyjeżdżać. W niedzielę niektórzy też przyjeżdżają. Na tygodniu raczej też pojedyncze osoby, ale to już naprawdę same pojedyncze osoby przyjeżdżają. No a tak to jak jesteśmy w weekend, no to jest grupa złożona z wolontariuszy, doświadczonych wolontariuszy, którzy no raczej przyjeżdżają regularnie.
11: Powiedzmy, a jakie psy i koty trafiają do schroniska? Jak to wygląda?
13: No głównie przez Straż Miejską, tak, są przywożone, tak, lub są telefony, tak, do pracowników, tak, schroniska, że coś się stało, tak, jest interwencja jakaś musi być, tak, jednak, no albo są niestety łapane, tak, na gdzieś tam na ulicy, na polach, tak. Więc no tak naprawdę z różnych przypadków są trafiane, tak, te zwierzęta. No przyjeżdżamy w soboty na przykład, tak, i jest na przykład rząd jednych, tak, boksów psów z jakąś tam nazwą, tak. No i jak liczymy ilość osób, jest na przykład 20 czy tam mniej osób, no to jak jest wystarczająca ilość wolontariuszy, no to bierzemy się po prostu na przykład za te większe boksy, gdzie w boksach siedzą po 4, po 5 psów, tak, i musi te 5 osób z jednym boksem po prostu wyjść na spacer.
3: A czy są jakieś psy lub koty, które potrzebują jakiejś na przykład szczególnej opieki?
13: Znaczy, z kotami tutaj, wiadomo, pracownica jedna się zajmuje kotami i tu raczej do niej by było to pytanie, ale na pewno, no tak, mi się wydaje, że wszystkie wymagają dobrej, tak, opieki, tak, dobrego po prostu wsparcia takiego, tak, zarówno dla pracowników także, bo teraz jest też taki czas, że trwa remont w schronisku, tak, no i też jest, no, ciężko dla zwierząt zarówno, jak i dla pracowników, tak, więc też chciałam tu powiedzieć, że zapraszam ludzi, tak, chętnych, tak, którzy kochają zwierzęta, tak, którzy kochają pomagać po prostu, aby dołączyć do wolontariatu, lub jeśli ktoś nie może dołączyć, no to po prostu na akcję zapraszamy, mamy akcję Wyprowadź psa na spacer, co miesiąc staramy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca organizować taką akcję i ludzie z miasta przyjeżdżają do schroniska i dostają pieska na spacer.
3: No właśnie, tutaj koleżanka wspomniała, czy można do was dołączyć, czy...
12: Oczywiście, jak najbardziej można dołączyć do samego schroniska, wolontariusz schroniska, bo prawo wyprowadzania piesków, jak gdyby, powiedzmy, samodzielnie, bo ma tylko i wyłącznie wolontariusz, który podpisał umowę ze schroniskiem wolontariacką. Natomiast do nas zapraszamy wszelkie osoby, które chcą współpracować, nie tylko w samym wolontariacie, ponieważ nasza praca to nie tylko samo wyprowadzanie psów, ale to jest również imprezy, które organizujemy, które mają na celu właśnie pozyskanie między innymi środków na
13: środków
12: pomoc.
13: Także i ludzi do adopcji.
12: Ludzi do adopcji, oczywiście, że tak. Powiedzmy, jeżeli organizujemy pikniki. W tamtym roku zorganizowaliśmy 3 pikniki. Pierwszy piknik to był piknik na osiedlu Ustronie, później był piknik w Leśniczówce i piknik na osiedlu Gołębiów. Na każdym z tych pikników zabieramy po kilka piesków ze schroniska, które mają szansę znaleźć dom i zdarzają się sytuacje, że znajdują dom. Także powiedzmy, tu jest ten element, powiedzmy, kiedy pokazujemy te pieski i je promujemy, jak również prowadzimy zbiórki. Zbiórki oczywiście zarejestrowane, gdzie pieniądze przekazujemy też również schronisku. W tamtym roku finansowaliśmy za kwotę około 7000 zł specjalistyczny lek dla piesków starszych, które na stawy, które wymagają takiego leczenia, które, powiedzmy, uśmierza im ból i, powiedzmy, łatwiej jest im żyć, egzystować. Jak również sfinansowaliśmy ludziom prywatnym leczenie piesków. Były to czy operacje. Także no, staramy się jak najbardziej zdobyć jak najwięcej środków, żeby tym wszystkim psom i schroniskowym, i nieschroniskowym użyć w ich życiu.
3: To jakie jeszcze, oprócz tych zbiórek na leki, jakie potrzeby ma schronisko, no i wasze stowarzyszenie, które pomaga?
12: Wielkie potrzeby są, jeżeli chodzi o karmy specjalistyczne. Karmy gastro i karmy hiperalergiczne. No, schronisko ma swoje fundusze, którymi operuje, którymi działa. Robi to jak tylko się da, najbardziej gospodarczo i ekonomicznie. Natomiast no, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo przy każdej imprezie ogłaszamy jedną rzecz, że zbieramy również dary w formie czy to, powiedzmy, jakiś kocy, ręczników, prześcieradeł, które są potrzebne w schronisku, jak również takie rzeczy jak obroże przeciwpchalne. Pieski, no niestety nie mamy tyle środków, żeby wszystkie pieski zabezpieczać przeciw pchłom i kleszczom na bieżąco. Dlatego przy spacerach posypujemy lub przyskamy pieski środkami przeciw kleszczom. Natomiast, powiedzmy, no jest to chemia, która, powiedzmy, no nie jest najlepsza w wykorzystaniu. Dlatego staramy się jak największej ilości psów wyposażyć w obroże, które, powiedzmy, są są, działają przez 3 miesiące na przykład, powiedzmy, nie są tak inwazyjne i tak szkodliwe dla pieska. W okresie zimowym bardzo potrzebne są ręczniki, koce, kołdry, tylko oczywiście nie puchowe kołdry, tego typu rzeczy. Z kolei w okresie letnim bardzo potrzebne są prześcieradła, jakieś stare kołdry, którymi zasłaniamy od słońca boksy pieską. Natomiast te ciepłe rzeczy są potrzebne szczególnie w okresie zimowym.
3: Mhm. Powiedzmy, wspomniał tutaj Pan o adopcji. Jak wygląda taki proces adopcyjny? Czy na przykład przychodzi się do schroniska i po 2 godzinach wychodzi z psem? Czy to jest jakiś proces? Nie. Jak to właśnie wygląda? Wytłumaczmy.
12: Oczywiście. No nie. Są zdarzenia takie, powiedzmy, kiedy adopcja jest natychmiastowa. Ja sam miałem takie zdarzenie w tamtym roku. W 6 lat temu. Kiedy w schronisku panowała parwowiroza i Straż Miejska przywiozła pieska szczeniaka z interwencji z ulicy złapanego. No i wiadomo było, że ten pies nie ma praktycznie wielkich szans przeżycia w schronisku, gdzie akurat ten wirus panuje, dopóki nie zostanie zlikwidowany. Dlatego wziąłem pieska na ten czas, który trwa do dnia dzisiejszego. Ale generalnie adopcja polega na tym, że ktoś przyjeżdża do schroniska, ogląda sobie pieski, zakochuje się zazwyczaj z wzajemnością z pieskiem, wtedy z tego pieska bierze na spacer i z wolontariuszem oczywiście idzie na spacer z tym psem, poznają się. Po pierwszych kilku zapoznaniach, jeżeli wszystko współgra i ta miłość jest obopólna, wtedy następuje proces adopcyjny, gdzie powiedzmy osoba zainteresowana podpisuje umowę adopcyjną. Oczywiście piesek, który idzie do adopcji, jest pieskiem już wysterylizowanym, zaczipowanym z podstawowymi szczepieniami.
3: Czy często zdarza się, że na przykład piesek wraca do schroniska po takiej adopcji?
12: Zdarzają się takie sytuacje. Te sytuacje są zazwyczaj w takich domach, gdzie na przykład już jest jakiś piesek. I oczywiście, powiedzmy, ta adopcja też polega na tym, że piesek, który jest już ma swoich właścicieli, uczestniczy w tych spacerach, bo one też piesku muszą się poznać. Ale wybieg dla psów, a dom to są dwie różne rzeczy. I zdarzają się takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje, że właściciel nie może sobie poradzić z wychowaniem psa, bo niestety te psy wszystkie, mimo naszych starań i działań, żeby powiedzmy jak najbardziej je socjalizować, są niejednokrotnie trudnymi psami. I czasem zdarzają się, że powiedzmy, że ktoś sobie nie może poradzić i z bólem serca, ale musi oddać.
3: A czy są jakieś historie adopcyjne, które zapadły Państwu w pamięć? Pamiętacie takie?
12: No na pewno moja historia adopcyjna z misią, którą wziąłem na tym czas. Natomiast sytuacje, kiedy pies był taki Łatek, nazwaliśmy, miał imię na Łatek, który był pieskiem dosyć trudnym. I mimo wszystko, że i pracownicy schroniska uważali, że nie będzie tutaj miłości wielkiej, okazało się, że zgodna miłość i piesek żyje, mieszka, ma się wspaniale.
3: A u Pani jakaś taka historia?
13: Na razie na myśl przychodzi mi, nie pamiętam dokładnie imienia psa, aczkolwiek była taka historia, że ktoś tam na Facebooku wstawił tak na internet ogłoszenie, że jeździ jakiś pies pociągiem. Że ktoś pewnie wsiadł, może właściciel wsiadł, zapomniał o psie, no i pies przyjechał skądś tam do Radomia pociągiem. I tak jak nawet jest ta bajka, książka o psie, co jeździł koleją. I no teraz, z tego co wiem, pies jest w domu, tak, jest zaadoptowany. Mam nadzieję, że ma się dobrze, jest szczęśliwy, na pewno w kochającym domu.
3: Czyli to znaczy, że ktoś go zostawił w tym pociągu, tak?
13: Tak, no ktoś musiał go znaleźć, tak, ktoś zadzwonił pewnie po Straż Miejską i go do Słońska przywieźli. No i pewnie ktoś przyjechał, nie wiem, czy właściciel, czy ktoś się po prostu z ludzi z miasta przyjechał i po prostu się zakochał w tym się, tak. Może też historię poznał tak, że o psie, co jeździł koleją. I też no, taka wielka miłość, ale właśnie o to chodzi, że najlepsze jest, nie ma takich historii, ale najlepsze jest to, że jest taka miłość, bezwarunkowa taka od razu miłość, jak ludzie przyjeżdżają, tak, i pies się zakochuje w osobie i ta osoba w psie, to jest po prostu no, piękne, tak.
3: Też warto, ci, którzy nas słuchają i myślą o zaadoptowaniu pieska, to też chyba warto podkreślić, że pies to nie jest tylko zabawka czy kot, ale to jest obowiązek i duża bardzo odpowiedzialność.
12: Jest, to jest niewielka odpowiedzialność. To są święte słowa, bo to jest... Każdy, kto posiada psa, to nie muszę przekonywać go, że wierzy o tym, że pies czuje, myśli, z psem się rozmawia. Czasem osoby postronnie mające psa mogą pomyśleć, że ktoś pies jest niestety rozumu, ale no, my psiarze po prostu tak się zachowujemy, traktujemy zwierzęta jako członków rodziny. Wiadomo jest, rzeczą jest, że jeżeli powiedzmy ktoś podróżuje, musi mieć świadomość tego, że nie będzie mógł tego psa zostawiać. Że każde, nawet zostawianie wśród znajomych, bliskich, którzy znają psa, jest to dla psa wielkie przeżycie. Ja na przykład jestem w ogóle tak samo wielkim przeciwnikiem, jak widzę, że powiedzmy pieski zostawiane są na zakupach koło sklepu. Już nie chodzi o to, powiedzmy, że pies jest narażony na różne niebezpieczeństwa, ale powiedzmy, ten pies naprawdę to przeżywa.
3: Tutaj już wspomnieliście o tym, że na przykład ci, którzy nie mogą zaadoptować pieska, ale kochają zwierzęta, to mogą przyjść na takie spacery, które organizujecie raz w miesiącu. Powiedzmy, kiedy te spacery się odbywają i jak to ogólnie wygląda?
13: Każdą pierwszą sobotę miesiąca są organizowane spacery. Tutaj cała nasza ekipa psiej kostki jest, cała ekipa wolontariuszy ze schroniska także, którzy nam pomagają. No i każdy przyjeżdża, mamy podane godziny, zwykle to jest od 10 do 13 godziny i no ludzie przyjeżdżają, stoją pod bramą, tak, no i czekamy, aż wydamy pieska, tak. Oczywiście to jest wszystko pod okiem wolontariusza. No i te pieski idą na spacer 20-minutowy, czasami trochę dłużej, jak ktoś po prostu się zakocha w tym psie, tak. I to jest takie, że fajni są naprawdę ludzie, którzy przyjeżdżają, bo ja widzę tak naprawdę, że to jest jednak ogromna miłość, tak, do psa. I z jednej strony widzę żal taki w sobie, wyrzuty, że nie mogą po prostu wziąć psa, bardzo by chcieli, ale nie mogą, tak? Ale z chęcią wracają, przyjeżdżają, kilka razy potrafią przyjechać, tak, czasami nawet potem wracają niektóre te osoby na samą adopcję psa.
2: Fox FM Radom. Hitu! W Grójcu na 106,4.

0: FM.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent
3: na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio,
3: na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
1: Reklama.
10: Brak zagrożenia na terytorium Polski. RCB uspokaja to po dramatycznej nocy w Ukrainie. Dron spadł 800 metrów od naszej granicy. Od najnowszych informacji w tej sprawie zaczniemy wiadomości. W nich też pożar remizy strażackiej w Radziejowie, a na koniec jeszcze Warszawa i kultowe Muzeum Neonów. Posłuchajcie. Jest 10. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Brak zagrożenia na terytorium RP zakończył się atak na obszarze Ukrainy. RCB uspokaja i rozsyła alerty do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. Na Lubelszczyźnie dziś w nocy zawyły syreny, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w ciężarówkę 800 metrów od naszej granicy, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
11: Kwadrans po godzinie 4 doszło do podniesienia stanu zagrożenia do poziomu realnego i w 6 powiatach województwa lubelskiego uruchomiono system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności. Zadziało się to w powiecie włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, krasnostawskim oraz chełmskim i w mieście Chełm. Zgodnie z informacjami przekazywanymi nam przez służby, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
10: Służby sprawdzają też niepokojące doniesienia mieszkańców. Mieli usłyszeć głośne huki, dodaje rzecznik.
11: Nie dokonano żadnego odkrycia obiektu, który mógłby spaść ewentualnie w powiecie kraślickim. Huk, który był słyszany przez mieszkańców tego powiatu, ale także innych, bo w województwie świętokrzyskim, w województwie podkarpackim i lubelskim, to najczęściej manewry naszego lotnictwa, które przełamując barierę dźwięku, po prostu bardzo głośno operują czasami w przestrzeni powietrznej.
10: Alert RCB trwał kilkadziesiąt minut. Pożar remizy strażackiej w Radziejowie na Kujawach. W nocy strażacy gasili budynek swojej komendy. Straty są bardzo duże, mówi strażak Michał Sochaczewski i dodaje, że dach będzie prawie w całości do rozbiórki i naprawy.
12: Pożar powstał na jednej ze ścian elewacyjnych komendy. Przedostał się właśnie po tej elewacji na konstrukcję dachu. Objął później właśnie zadaszenie nad świetlicą, przez co ta świetlica dzisiaj jest niemożliwa do wykorzystywania. Dach będzie praktycznie w całości do zdjęcia, naprawy.
10: Strażacy zapewniają, że pożary nie wpływa na funkcjonowanie komendy.
12: Zarówno gotowość bojowa jednostki, jak i funkcjonowanie komendy jest w żaden sposób niezagrożone i mieszkańcy mogą spać spokojnie. Cały czas jeździmy, już mamy kolejne zdarzenie w chwili obecnej, które obsługujemy na terenie powiatu.
10: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Jak ustalił nasz reporter, straty oszacowano wstępnie na 400 tysięcy złotych. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
0: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
10: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Nowy neon kina Muranów. Charakterystyczny stary szyld zostanie jednak zachowany. Teraz Warszawa. Trwa renowacja elewacji budynku. Zniknął więc neon wiszący nad wejściem do kina. Na jego miejscu pojawi się nowy, nawiązujący do typografii z lat 50. Stary szyld ma trafić do muzeum.
13: Co ważne, ten stary jest zachowany, mam do niego specjalny sentyment i myślę, że oddamy go do Muzeum Neonów, na przykład do Pałacu Kultury.
10: Mówi Adam Trzebek, kierownik kina Muranów. Remont kina ma potrwać do końca roku. 20 stopni i deszcz. Tak zapowiada się pogoda na tę najbliższą, czyli dzisiejszą niedzielę. 17 stopni na zachodzie kraju, 19 na wschodzie, ale tam popada deszcz. Jeżeli chodzi o zachód, to jedyne miejsce w Polsce, gdzie dzisiaj powinno być sucho. Najcieplej natomiast będzie na południu kraju, tam 20 stopni. Temperatury około 20-18 stopni utrzymają się z nami przez cały najbliższy tydzień.
9: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
14: Daria Żurowska, zapraszam. Tworzą przestrzeń sportu, integracji i realnego rozwoju swoich zawodników. Od ponad 3 lat na mapie Radomia działa sekcja piłkarska RKS Radomiak Football Plus. Są najliczniejszym klubem w Polsce dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

0: koordynator sekcji Radomiak Futbol Plus. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: I powiedzmy, w tym roku 3 lata już działalności Radomiak Futbol Plus. Może na początku przypomnijmy, czym tak właściwie jest ta sekcja.
1: Radomiak Futbol Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki.
0: Mhm, powiedzmy, skąd w ogóle wziął się na to pomysł te 3 lata temu?
1: Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFutbolu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miało być to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super.

0: wtedy musieliśmy stworzyć dwie grupy. W chwili obecnej mamy w czterech lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników.
1: No i plus do tego trenerzy i wolontariusze, jak to wygląda w liczbach?
0: Zgadza się. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących.
1: Co uważacie za swój największy sukces?
0: Największym sukcesem jest to, że w piątek nasz zawodnik dostał oficjalne powołanie do reprezentacji Polski w futbolu bez barier i jedzie na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych.
1: Powiemy kto?
0: Niech to jeszcze będzie chwilę tajemnica. My zapraszamy na nasze social media, gdzie w najbliższych dniach będziemy się tym chwalić.
1: Powiedz mi, czy na przestrzeni lat rozwój tej piłki nożnej osób z niepełnosprawnościami jakoś się zmienił na dobre, na gorsze?
0: Tak. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach futbolu plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomiak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowych u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
1: Czyli na chwilę obecną, jeżeli ktoś na przykład chce do Was dołączyć, to takiej możliwości nie ma, bo lista jest zamknięta.
0: W Radomiu tak, w klubach satelickich, czy to w Chomentowie, w Pionkach jeszcze miejsca mamy i tam zapraszamy. Jak ktoś nie może, no musi po prostu w chwili obecnej uzbroić się w cierpliwość i czekać na to wolne miejsce.
1: No z tego, co też widziałam na Waszych socialach, to i dziewczyny zaczęły grać, czego na początku nie było.
0: Tak. Tak naprawdę już ta rekrutacja do zespołu dziewczynek to zaczęliśmy w styczniu 2025. Wtedy było to w postaci zajęć z chłopcami, czyli w grupie koedukacyjnej. W chwili obecnej już mamy sekcję autonomiczną, gdzie trenują typowo same dziewczynki.
1: A powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
0: Tak, no powiem tak, że po paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty, w Polsce oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej się chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radomiak Futbol Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
1: No i też chyba tak nawet na skalę tutaj całej Polski to Marcin Oleksy i jego bramka chyba z 2023 czy 2024 roku i jego nagroda FIFA, no też zrobiła dużo szumu wokół właśnie amfutbolu.
0: Zgadza się. No to jest taki właśnie przykład tego. Podkreślę, że Marcin był na naszym pierwszym organizowanym w październiku 2023 roku turnieju Bingo Spa Turniej Bez Granic w Pionkach, więc był tam, dzieciaki były zachwycone, że mogły go poznać. Też mogę tutaj powiedzieć, że 19 września też będziemy organizować konferencję w Kamienicy Deskurów pod tytułem Sport jako metoda integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. I już dzisiaj mogę Państwa na tą konferencję zaprosić, gdzie głównym prelegentem będzie Przemek Świercz, były kapitan reprezentacji amfutbolu. I możliwe, że Marcin też na tej konferencji się pojawi.
1: Mhm. A powiedzmy, a czy są jakieś bariery, które utrudniają rozwój tej dyscypliny? Mówię tutaj o amfutbolu. Czy są jakieś?
0: Na pewno mała dostępność zawodników, ze względu na to, że najczęściej w Polsce amputacje to jednak choroby cukrzycowe i choroby niedokrwienne w podeszłym wieku. Więc jakby dostępność po naszej działalności można było, że jednak mieliśmy tych 12 zawodników, z czego musieliśmy się posiłkować też zawodnikami z zagranicy. Przyszły kontuzje i musieliśmy jakby z tej działalności zrezygnować, ale nie uważam tego za porażkę, tylko uważam za to, że jeszcze mocniej możemy jeszcze mocniej działania skupić się na tej naszej grupie z różnymi niepełnosprawnościami i tam naszą energię kierować, tam to rozwijać.
1: A czy coś powinno się zmienić na poziomie krajowym, jeżeli chodzi o organizację tego amfutbolu, tego wszystkiego?
0: Uważam, że wsparcie, które mamy z PFRON-u, z Ministerstwa Sportu i Turystyki, jest wystarczające na chwilę obecną, jeśli chodzi z mojej perspektywy. Ponieważ mamy dofinansowanie do najważniejszej dla nas w chwili obecnej działalności, czyli Decathlon Ligi Aktywności, czyli rozgrywek, drugiej edycji rozgrywek dla szkół, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, gdzie kierujemy właśnie nasze zapytania i czy chęci. W chwili obecnej będziemy mieli rekordową edycję, ponieważ będzie 15 zespołów i 174 zawodników. Startujemy 10 kwietnia w piątek. Też zapraszam Państwa do kibicowania w trakcie rozgrywek, które będą się odbywać od godziny 9.30 do godziny około 13.00 na balonie Centrum Szkoleniowo-Sportowego Radomiak przy ulicy Folwarcznej 109.
1: Mhm. Zanim jeszcze trochę więcej o tej imprezie, to chciałabym zapytać, jak to wygląda w innych krajach. Czy ty się orientujesz, jak ta działalność piłki nożnej osób niepełnosprawnych wygląda? Czy jest na takim samym poziomie, czy jest jeszcze bardziej rozwinięta? Czy ty się w ogóle orientujesz i wiesz, jak to wygląda w innych krajach?
0: Tak. Mamy tutaj przykład, na przykład zespołu Fundacja Barcelona, gdzie zespół jest zapraszany na cały świat do różnego typu rozgrywek. Tam metoda jest taka, że w każdym zespole jest podział na głębokość niepełnosprawności. Grają na boiskach po 7 osób. Na boisku musi się znaleźć 3 zawodników z głębokimi niepełnosprawnościami, 2 zawodników z umiarkowanymi i 2 osoby z lekkimi niepełnosprawnościami. I oni tak naprawdę mają po swoimi skrzydłami 100 zawodników w danym momencie, czyli przez cały sezon, czyli rok. Potrafią ściągać zawodników z Japonii, potrafią z Ameryki Południowej, z Afryki i przez cały rok szkolą tych zawodników, żeby później na przykład zakładać satelickie kluby w tych krajach, skąd ten zawodnik pochodzi. I dlatego dzięki temu Fundacja Gemini Barcelona, dokładnie tak się to nazywa zespół, ma na przykład 7-8 satelickich klubów na całym świecie i tych zawodników ściąga, żeby później po prostu tą swoją ideę coraz bardziej rozwijać. Jest też zespół, dwa zespoły mocne we Włoszech, między innymi zespół Juventusu i drugi zespół Insuperability, gdzie twarzą projektu na początku był Giorgio Cellini, czyli były piłkarz. Tam natomiast skupiałem się bardziej na niepełnosprawnościach dla osób, skupiałem się na osobach z zaburzeniami słuchu, ale też się z nimi spotykaliśmy na przykład na rozgrywkach w tamtym roku Ligi Mistrzów No Barriers w Wiśle. Ale tak najbardziej rozwiniętymi rozgrywkami jest Wielka Brytania, gdzie mają już normalną ligę i około 10 zespołów w regularnych rozgrywkach ligowych występuje. No i w Polsce, gdzie mamy rozgrywki futbolu bez barier, sezon startuje 19 kwietnia i dwa zespoły Radomiaka wystawiamy, więc też zapraszamy do śledzenia nas w naszych social media, naszych wyników. Będziemy walczyć o jak najwyższą pozycję.
1: Teraz wróćmy właśnie o tym, o czym mieliśmy i spotkaliśmy się też tutaj. Organizujecie cykl rozgrywek sportowych Decathlon Liga Aktywności. Już wspomniałeś, ile osób wystartuje. Powiedzmy, gdzie to wszystko się będzie odbywać i na jakich zasadach?
0: Boiska Centrum Szkoleniowo-Sportowego Radomiak przy ulicy Folwarcza 109. Pierwsza kolejka będzie jeszcze pod balonem, druga już mam nadzieję na boiskach otwartych. Rozgrywki będą 10 kwietnia, 29 maja, 25 września i 25 października tego roku.
1: Zawodnicy skąd?
0: Zawodnicy z Radomia, ale także z czterech powiatów wokół Radomia.
1: Mhm. Powiedzmy, czy można przyjść, pokibicować, jak to będzie wyglądać? Czy to jest impreza zamknięta?
0: Nie, serdecznie zapraszamy. Uważamy, że sport osób niepełnosprawnych musi być dostępny dla każdego, więc serdecznie zapraszamy do kibicowania, przyjścia, zobaczenia, jak to wygląda, jaka to jest radość i piękno, piękność sportu, ale także prawdziwość sportu.
1: To jeszcze raz przypomnijmy, ilu zawodników weźmie udział.
0: 174 z 15 szkół, ośrodków osób niepełnosprawnych.
1: Wróćmy jeszcze do Radomiak Football Plus. 3 lata działalności. Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
0: Nie. To, co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy w piłkę i będziemy się dobrze bawić. Pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
1: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
0: Tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomiak Football Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomiak Football Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
1: Mhm. A powiedzmy, jak sport wpływa na życie zawodników poza boiskiem? Czy macie jakiś odzew od, nie wiem, rodziców na przykład?
0: Tak. No powiem tak, że często dzieciaki kończąc 18 lat nie idą dalej do szkoły, więc zaczynają się różnego typu nałogi, złe towarzystwo, tak naprawdę szukanie siebie, Więc tu możemy właśnie, dajemy im metodę tego, żeby na przykład nie palić tych papierosów, tylko przyjść na trening. Nie jeść kebaba, tylko po prostu przyjść i z nami uczyć się tych wartości, czyli współpracujemy z dietetykiem, który uczy, że jednak u dzieciaków z zaburzeniami umysłowymi jednak ten cukier nie jest dobrą rzeczą. Pokazujemy samo to, że nawet jadąc na jakiś turniej, to zawsze mamy w planach coś odwiedzić, czyli ta turystyka, bo wiele dzieciaków po prostu nigdy nie było nad morzem, więc jak pojechaliśmy na turniej do Gdyni, to dla nich zobaczenie morza było czymś, co pomówili, że spełniliśmy ich marzenia, bo oni nawet nie wiedzieli, że morze tak wygląda, prawda? Więc to jest takie to. Też stworzenie radomskiego klubu kibica niepełnosprawnego i to, że tak jak dwa tygodnie temu byliśmy w Gliwicach na meczu Radomiaka w grupie ponad 40 osób, to pokazuje, że te dzieciaki chcą z nami się utożsamiać, rodzice także, bo rodzice też kibicują, więc chcą, żeby ich dzieci na przykład jednak były piłkarzami Radomiaka, zakładali te zielone koszulki i mogli się poczuć jak prawdziwi piłkarze. To też jest ta wartość, która taka dodatkowa, która przyszła z czasem, ale w fajny sposób to wykorzystaliśmy. No i sami rodzice, którzy są zaangażowani w różne nasze działania, czy to bycie wolontariuszami na turnieju, czy bycie wolontariuszami i przygotowanie na przykład strefy gastro na naszych turniejach ogólnopolskich. Czy samo zaangażowanie, to, że to dziecko trzeba przywieźć na trening, to też dla nich jest to, że czują się potrzebni i mają chwilę, nawet te półtorej godziny w trakcie treningu, kiedy mogą po prostu odsapnąć i nie myśleć o swoich problemach, problemach swoich dzieci.
1: A powiedzmy, czy przytoczysz może jakąś historię zawodnika, czy zawodników, którzy szczególnie zapadli ci w pamięć? Może coś się zmieniło u nich przez to, że zaczęli uczęszczać na wasze zajęcia?
0: Tak, mamy chłopca, który od pierwszego, drugiego treningu był agresywny, czy do swojej rodziny, czy do nas trenerów. W chwili obecnej chłopak po prostu regularnymi treningami zmienił się bardzo, bardzo dojrzał. Wiadomo, przychodził do klubu, miał 11 lat. W chwili obecnej ma ponad 14. Jest jeden z najlepszych naszych zawodników i tak naprawdę od dłuższego czasu nie widzieliśmy w nim żadnej agresji, a nawet uważamy, że jest za spokojny na boisku pod względem piłkarskim, że nieraz odpuszcza, ale tak naprawdę fajnie po prostu widzi, że poprzez tą piłkę mógł się rozwinąć, mógł zmienić swoje podejście.
1: Dobrze, powiedzmy 10 kwietnia Decathlon Liga Aktywności. A co jeszcze w tym roku? Czy będą jakieś imprezy, które wy będziecie organizować?
0: Tak, na pewno Dzień Dziecka 31 maja w Pionkach. Taki nasz turniej wewnętrzny, gdzie ponad 150 naszych zawodników wystąpi. 15 listopada, czwarta edycja turnieju Bez Granic Futbol Plus, również na Koniówce, czyli nasz ogólnopolski turniej Futbol Plusa. Też planujemy rozgrywki, kolejne kolejki Decathlon Ligi Aktywności, a także nasze turnieje wewnętrzne, czyli coroczny na przykład turniej charytatywny, mikołajkowy turniej charytatywny w grudniu.
1: A już 17 września odbędzie się konferencja Sport jako narzędzie rehabilitacji i integracji.
0: Konferencja, na której chcemy poruszyć wiele tematów środowiska osób niepełnosprawnych.

0: Ekstraklasy czy pierwszej ligi piłkarskiej. Będzie też Dominika Gumińska, psycholog. Będzie Radek Tarkowski, który jest na co dzień dietetykiem klinicznym, a także na początek będę ja, który trochę opowiem o tym w ogóle, jak klub powstał i jak się rozwija.
1: To właśnie do kogo jest, dla kogo jest ta konferencja? Kto może przyjść, kto może wziąć w niej udział?
0: Każdy mieszkaniec Radomia, który zapisze się na wydarzenie poprzez naszego Facebooka i link do dysku Google.
1: To na koniec powiedzmy, kiedy ta konferencja będzie i dlaczego warto przyjść i się na początku zapisać, a później przyjść.
0: 17 września w godzinach 16:20 w kamienicy Deskurów, rynek 15 w Radomiu. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą budować sport bez barier.
1: To czego tak na zakończenie już, czego Wam życzyć na kolejne lata?
0: Myślę, że cierpliwości, bo tego nieraz brakuje, i tego, żeby dzieci były zadowolone, to my wtedy będziemy zadowoleni.
1: To tego Wam życzę, a moim gościem był Paweł Pietrzyk, koordynator sekcji Radomiak Football Plus. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Teraz zmieniamy temat. Radomska łaźnia przeszła metamorfozę. Budynek, który znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, przeszedł gruntowny remont. Teraz będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Najważniejszą zmianą techniczną jest podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, mówi Eugeniusz Kaczmarek, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2: No ja sądzę, że wrażenia to Państwo jesteście w stanie bardziej obiektywnie ocenić niż ja. To znaczy, ja mając na uwadze porównanie, jak ten obiekt wyglądał przed rozpoczęciem prac remontowych i teraz na zakończenie tych prac, gdzie Państwu prezentujemy ich efekty, sądzę, że jesteśmy z tych prac i z efektów naprawdę bardzo zadowoleni. Obiekt się zmienił nie do poznania. Przede wszystkim dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, że obiekt w tej chwili spełnia określone warunki, których wcześniej nie spełniał. Mam na myśli tutaj warunki przeciwpożarowe, warunki techniczne. Obiekt zyskał całą kompletną instalację wewnętrzną, jak instalację wodno-kanalizacyjną, instalację przeciwpożarową, instalację dotyczącą wentylacji, instalację kanalizacyjną. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz, jaką użytkownicy dotychczas, z którą mieli problem, to jest ogrzewanie tego obiektu. Obiekt dotychczas był ogrzewany z starą instalacją elektryczną, bardzo kapitałochłonną. W tej chwili budynek został podłączony do sieci miejskiej, został wybudowany nowy węzeł. Także sądzę, że najbliższa zima już nie będzie stanowiła problemu, że pracownicy będą musieli użytkować go w ciepłych kurtkach, butach ciepłych, bo naprawdę my już sprawdzaliśmy w tej obecnej zimy, obiekt jest naprawdę bardzo dobrze ogrzewany. Tak, obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, dlatego wszelkie prace i ewentualnie były jakieś dodatkowe komplikacje czy niespodzianki, wszystko musieliśmy uzgadniać z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Natomiast odbyło się to naprawdę dosyć płynnie i skutecznie. Wydaje mi się, że naprawdę powinniśmy z tego być, a szczególnie użytkownik, który będzie, mam nadzieję, przez wiele, wiele lat funkcjonował w tym obiekcie. No i oczywiście najważniejsza rzecz to ludzie, którzy będą korzystali z tego. Sądzę, że różnicę zauważą, ponieważ ta różnica jest bardzo duża w stosunku do stanu technicznego, który był wcześniej. Łączny koszt całej inwestycji wyniósł około 2,3 miliona złotych, z czego około 2 milionów złotych to były środki pochodzące z funduszy europejskich. To są fundusze dla Mazowsza na lata 2021-2027.
1: Mamy nowe ogrzewanie, dodatkowe toalety czy garderobę dla artystów. Pojawiła się też nowa przestrzeń, mówi Beata Drozdowska, dyrektor łaźni.
3: Trudno, żeby się nie podobała. Rzeczywiście łaźnia jest zabytkowym obiektem w samym centrum Radomia. To ma bardzo istotne znaczenie też dla estetyki, prawda, naszego najważniejszego punktu, naszego miasta. Łaźnia

jest dużym obiektem, natomiast jest takim trudnym, co się okazało w czasie remontu, kiedy pod nadzorem konserwatora zabytków, kiedy wiele niespodzianek się pojawiało. Ale już jest remont zakończony, już powstała przestrzeń, która bardzo na nas oddziaływuje, dlatego że jest bardzo pięknie, jest dużo powietrza, jest jasna, są wymienione podłogi w całym budynku, są dodatkowe toalety, jest profesjonalna garderoba dla artystów, także nic, tylko pracować i przygotowywać już ofertę kulturalną. Zwiększa się taki metraż, na którym prowadzić działalność naszą łaźnianą będziemy, ponieważ podjęliśmy decyzję, że ten najniższy poziom łaźni, który od początku, właściwie od 1987 roku, kiedy łaźnia była uruchamiana, służył celom gastronomicznym, w tej chwili tam będziemy prowadzić również działalność kulturalną. Jak Państwo widzicie, to jest taki dziewiczy teren. Musimy bardzo pięknie go zagospodarować. Pośpiech nie jest dobrym doradcą w takich sytuacjach, więc jak tylko uporamy się i jeszcze z remontem portyku, łaźni i z wyposażeniem w fajny, sprzyjający odbiorcom przede wszystkim sprzęt, będziemy Państwa zapraszać.

0: jest to, że już jest. Jeszcze fizycznie go nie ma, nie możemy go dzisiaj zobaczyć, ale nasz fortepian przepięknie odrestaurowany, to będzie naprawdę ozdoba tego pomieszczenia.
1: Remont trwał 12 miesięcy, a koszt prac to ponad 2 miliony złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy łaźnia będzie otwarta dla mieszkańców Radomia.
2: Vox FM Radom. Wytnij hitów. W Grójcu na 106,4.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Reklama.
12: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
1: Kłady i motocykle crossowe dla wielu to pasja i adrenalina, dla innych prawdziwy problem. Dlaczego? Niszczą chronione rośliny i torfowiska, płoszą zwierzęta, rozjeżdżając gruntowe drogi. Kierujący kładami i crossami, którzy nie przestrzegają prawa, to wciąż poważny problem w regionie radomskim. Leśnicy apelują o poszanowanie przyrody i ostrzegają, że osoby, które łamią prawo, narażają się na wysokie grzywny. Mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji

tymi, wiesz, ze zmianami społecznymi. Chociażby ludzie szukają adrenaliny i rozrywek w lesie. Towarzyszy temu nieświadomość tego, że jest to proceder nielegalny, podlegający zakazom w ustawie o lasach i odpowiednim regulacjom kodeksu wykroczeń. Dlaczego jest nielegalny? No, trudno by było, gdyby każdy mógł w lesie wjechać czym tylko chce. Las jest miejscem prowadzenia gospodarki leśnej, jak również niektóre obszary są chronione.

krosem, grozi mandat w wysokości do 500 zł. Ale to nie koniec sankcji, gdyż szkody mogą się kumulować nie tylko wjazd do lasu, ale na przykład zniszczenie obszaru chronionego, chronionych roślin, uszkodzenie drogi leśnej chociażby, która dużo

nich jest produkcja drewna. Oczywiście zgodnie z poszanowaniem przyrody, przepisów prawa, zasad BHP, ale każdy z nas tego drewna potrzebuje i my mamy specjalne procedury, planujemy te prace, one są zatwierdzane w planach urządzania lasu. Są one przyjazne technologie dla przyrody. Oczywiście wycinane są też drzewa i wjeżdżamy do lasu w celach takich, aby administrować tym obszarem. My wszyscy budujemy

0: Po to, by odpocząć. O nieodpowiedzialnych amatorach rajdów i ich niszczycielskiej działalności służby leśne dowiadują się właśnie od turystów i spacerowiczów.
1: Co jest takie niepokojące też, kłady i krosy? No mamy też zgłoszenia, gdyż ludzie chcą iść na spacer. Idą na spacer legalnie, na kijki, na rower i szczególnie mamy tutaj do czynienia z tym problemem w terenach, gdzie rzeźba terenu jest na przykład tereny jakieś pagórkowate, czy w Górach Świętokrzyskich, czy nawet tu w Puszczy Kozienickiej. Nic to nie jest przyjemnego, jeśli idziemy z rodziną na spacer, a nagle taki rozpędzony kładowiec czy krosowiec

wszystkie. No niszczone są te elementy, które są może małe, niewidoczne, a wraz z nimi wiele innych organizmów, których nie widzimy. Tak więc też zwracamy uwagę i na te miejsca, aby w nie nie wjeżdżać. A gdzie w takim razie można wjeżdżać? No lasy państwowe nie zajmują się wprost wyznaczaniem obszarów na naszych terenach dla jazdy quadami czy crossami. Nie ma takich przypadków u nas. Natomiast są specjalne, dedykowane tory crossowe, tak jak w Lesie Kapturskim jest to tor offroadowy Koniówka, który nie jest w naszym zarządzie, nie jest na naszym gruncie i tereny przyległe również nie są. Ale zauważyliśmy, że pomimo tego, że tam kładowcy powinni skupiać swoją aktywność, to jednak niektórzy jednak decydują się, by przejechać przez Las Kapturski nielegalnie.

poszczególnych służb wspólne akcje. Mamy podpisane porozumienia i na szczeblu regionalnym, i współpracę na szczeblu tym lokalnym, na przykład nad leśnictwa radą, z komendą miejską. Także

każdy posterunek ma te fotopułapki i można się spodziewać, że tam, gdzie często kładowcy jeżdżą lub spodziewamy się takich przejazdów ze względu na swoje obserwacje czy działania operacyjne, no może być to nagranie zrobione, ale o tyle jest trudność, że pamiętajmy, że niestety ci, którzy jeżdżą kładami krosami, często są zamaskowani, często mają zakryte tablice rejestracyjne lub nierejestrowane pojazdy. Tak więc dodatkowo utrudnia to działania Straży Leśnej. No więc te akcje są trudne. Bywa też, że mamy do czynienia z agresją tych grup, pretensjami. Czasami może to wynikać z nieświadomości, gdzie się wjechało, że złamało się prawo, a czasami no niestety są to takie typowo już zachowania agresywne. No, staramy się, żeby jak najwięcej edukować, czyli mówić o tym, że jazda kładem i krosem w lesie jest nielegalna i niszczy przyrodę. Mieliśmy taką akcję w Świętokrzyskim, wyjeżdżamy z lasu na tory. Będziemy chcieli, żeby również tutaj w regionie no, jest też uciążliwość związana z hałasem, stylem jazdy. No, społeczeństwo nam pomaga.

0: sytuacje niebezpieczne. Liczymy tutaj na te głosy społeczne również i na to, że ten temat będzie żył na przykład w mediach, bo ludzie też się przez to edukują.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Autopromocja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Reklama.
15: Zagrożenie było realne. Polskie dowództwo operacyjne przyznaje, rosyjskie drony trafiły w cele bardzo blisko granicy z Polską. To na początek. W wiadomościach też Warszawa. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Strażacy rozłożyli skok ochrony. A na koniec jeszcze apel beskidzkich woprowców. Posłuchajcie. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Zagrożenie było realne, atakowane cele były bardzo blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego RSZ podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nasze myśliwce wróciły już do baz. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej.
16: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Chrebennem, Dołchobyczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobyczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
15: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin tuż przy granicy z Polską.
16: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej. Dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
15: Po godzinie 9 RCB odwołało alerty dotyczące ataku na terenie Ukrainy. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczyli strażacy, którzy rozłożyli dwa skok ochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
17: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z warszawskiej Woli.
15: Teraz mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
17: Podlega właśnie karze grzywny, ograniczenia wolności wolności albo pozbawienia wolności do roku.
15: To nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Kontrola sprzedaży energetyków, prawidłowe przechodzenie przez przejazdy kolejowe czy pilnowanie obiektów strategicznych. Od wtorku Straż Miejska zyska dodatkowe uprawnienia i możliwość karania mandatami. O nowych zadaniach strażników nasz reporter Grzegorz Mnich.
8: Za przejazd lub przechodzenie przez przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle lub opuszczonych rogatkach Straż Miejska wlepi nam 2000 zł mandatu.
18: Na ten moment nie planujemy specjalnych celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
8: Straż kontrolować też będzie sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. Wyjaśnia wicekomendant Straży Miejskiej w Łodzi Marek Marusik.
18: I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien w tym zakresie. Sprzedawcom, osobom, które dopuściły do takiej sprzedaży.
8: Strażnicy ukarzą również mandatem osobę, która robi zdjęcia obiektom o strategicznym znaczeniu.
18: Będzie to jednostka wojskowa bądź jednostka, w której przebywają służby specjalne.
8: Do zadań strażników należeć też będzie karanie mandatami osób używających dmuchaw do sprzątania liści.
15: Mandaty poza tymi z przejazdów kolejowych będą wynosić do 500 zł. Kask na głowie, a na rękach i nogach specjalne ochraniacze. O tym nie mogą zapominać rowerzyści, którzy wybierają się na górskie szlaki. W Beskidzie Sądeckim fanów takiego wypoczynku jest dużo. O czym koniecznie trzeba pamiętać, to wie Grzegorz Sus z krynickiej grupy WOPR.
19: Dopasować umiejętności do warunków terenowych, do warunków pogodowych. To są szlaki górskie. One są czasami trudne, czasami są śliskie. Kask to podstawowy element zabezpieczenia rowerzysty, ale do tego też takie ochraniacze na kolana, które warto zastosować. Sprzęt, którym jedziemy, jednak jeżdżąc w terenie górskim musimy mieć perfekcyjnie wyregulowane hamulce, przerzutki, opony z dobrym bieżnikiem.
15: Zanim rowerem ruszymy na górski szlak, sprawdźmy, jakie panują warunki. Najcieplej w tym momencie jest w Legnicy 18 stopni, najchłodniej w Lesku 11. Te temperatury takie nieporywające dziś w całym kraju do 20 stopni maksymalnie na południu, tam nie powinno dzisiaj padać. W pozostałych regionach na zachodzie, na północy będzie deszcz i duże zachmurzenie. W centrum i na wschodzie nieco spokojniej i tych przejaśnień będzie więcej. W nocy temperatury spadną i deszcz pojawi się wszędzie, ominie jedynie południowy wschód.
0: Magazyn publiczny.

0: o działalności stowarzyszenia rozmawiałam z Tadeuszem Kraską, prezesem Stowarzyszenia Biegiem Radom.
1: Stuknęło nam 13 lat, ale myślę, że 13 mnie osobiście kojarzy się z dobrym okresem, tak mówiąc kolokwialnie, z naszych tej 13 pracy w stowarzyszeniu. No świeżo jeszcze pamiętam ten moment inicjatywy, moment pierwszego założycielskiego zebrania. No i te 13 lat myślę, że się na trwałe wpisało, że tak powiem, na rzecz społeczności, nasza działalność na rzecz społeczności biegowej naszego miasta i okolicy, chyba tak mógłbym to powiedzieć, poprzez to, że no myślę, że jesteśmy najbardziej aktywną grupą, jeśli chodzi o organizację imprez biegowych, prowadzenie tego życia biegowego, szereg różnego rodzaju inicjatyw nam towarzyszy, ale generalnie głównie zajmujemy się organizacją imprez biegowych oraz sami aktywnie uczestniczymy w treningach biegowych, popularyzacji biegania, uczestniczymy w wielu imprezach właśnie poprzez to, że jesteśmy stowarzyszeniem, imprezach, w których uczestniczymy grupowo, no, jeździmy lub latamy też po całej Europie. Także grupa jest, myślę, bardzo zintegrowana. Jesteśmy grupą, to tak można powiedzieć, co jest plusem, a niekiedy i minusem, dosyć zaprawionych w bojach biegaczy, ze sporym doświadczeniem biegowym i taką trochę bolączką naszego stowarzyszenia jest trochę może starzenie się grupy, a niezbyt duży dopływ młodych osób do naszego stowarzyszenia. I zawsze namawiamy, zawsze zachęcamy do tego, żeby wstępować, bo taki pełny przekrój wiekowy to też jest ciekawszy, jeśli chodzi o właśnie o różnego rodzaju eventy czy różnego rodzaju wyjazdy, wprowadzanie młodych w te struktury NGO-sów, czyli pracy na rzecz też społeczeństwa, działalności społecznej, działalności charytatywnej, bo to jest takim elementem też bardzo istotnym funkcjonowania naszego stowarzyszenia, że praktycznie każda z imprez, którą organizujemy, nie jest przypadkową. Każda niesie jakieś przesłanie, każda ma jakiś konkretny cel. Czy to jest impreza z celami charytatywnymi, czy zdrowotnymi, czy nawiązująca do ważnych wydarzeń historycznych naszego kraju, czy naszego miasta. Więc to wszystko razem powoduje, że jak gdyby no, ogarniamy, mówiąc kolokwialnie, ogarniamy swoją działalnością całe spektrum jakichś potrzeb. W cudzysłowie to mówię potrzeb, czyli czegoś, co fajno propagować, co fajno szerzyć. Pojawiają się inicjatywy jednorazowe, tak ten rok się tym szczególnie charakteryzuje, bo mieliśmy może niekoniecznie jednorazowe, ale nowe, czyli bieg stulecia fabryki broni. No myślę, że to inicjatywa chyba jednorazowa. Natomiast pierwszy radomski bieg onkologiczny też udało nam się we współpracy z Radomskim Centrum Onkologii zrealizować i tutaj jedynka w nazwie biegu się pojawiła, co jest jak gdyby taką zachętą i deklaracją realizacji kolejnych i sama impreza potwierdziła potrzebę jej organizacji.
0: Przez te 13 lat to chyba był pierwszy bieg, mówię o tym biegu onkologicznym, gdzie na starcie więcej było kobiet.
1: Dokładnie tak, byłem niesamowicie zaskoczony, patrząc na frekwencję, ale jest to zrozumiałe, jednak ta choroba nowotworowa no częściej dotyka kobiety. Okres, termin tego biegu też był nieprzypadkowy. Miesiąc październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, więc tutaj też te organizacje właśnie, które skupiają osoby po przebytych nowotworach, właśnie też aktywnie włączają się do uczestnictwa, pokazania, że no, choroba nie zamyka i nie powinna zamykać aktywności społecznej, aktywności w ogóle fizycznej, wychodzenia do ludzi, kontaktów, wzajemnego się wspierania, a to dosyć skutecznie realizuje się właśnie poprzez tego typu eventy jak nasz bieg.
0: A zastanawiał się pan może, czemu tak jest, że na tych biegach więcej jest mężczyzn niż kobiet, czy ogólnie jest tak, że więcej mężczyzn uprawia bieganie?
1: Ogólnie tak jest, ale jak patrzę i moje doświadczenie i starty w różnych imprezach poza granicami kraju, to ja myślę, że czym dłużej trwa Czym bardziej popularna jest, może tak bym powiedział, aktywność biegowa w danym kraju, tym procentowo więcej kobiet startuje. Więc myślę, że mam jeszcze sporo do zrobienia, że w naszym kraju, mimo takiej powszechnej opinii, że to się fajnie nakręca coraz więcej osób, ale jednak też pań procentowo przybywa. To nie jest tak, bo pamiętam czasy, że było mniej, mówiąc statystycznie, ujmując to procentowo, pań w stosunku do udziału mężczyzn, ale to jest proces chyba, który będzie trwał i coraz bardziej będziemy widzieć, coraz częściej będziemy widzieli panie, coraz więcej pani na imprezach biegowych. Nie ma już w tej chwili, tak bym to powiedział też, co zauważam, nie ma takich oporów też, bo wcześniej w naszym kraju były takie opory. Ja sam pamiętam takie historie, że biegałem z wizytówką jogger, namawiałem kogoś na ulicy, gdzieś spotkałem, zawsze odpowiedź brzmiała, ja biegam dla siebie, ja też dla siebie. No i teraz już widzę coraz więcej osób, które na przykład swoją sylwetką pokazują, że no nie są osobami aktywnymi, mają jakąś nadwagę. Ona i szanuje tutaj, nigdy nie odważyłbym się dokonywać jakichś ocen czy krytyki, ale częstokroć jest niezależna od osób, które tą nadwagę posiadają. Nie wstydzą się, nie krępują, wychodzą, biegają i to jest świetne. W tym biegu onkologicznym widziałem osób, które, wiele osób, które z pewnością nie są może zbyt aktywne, ale bez tak zwanych, bez skrępowania wychodzą, bawią się, cieszą, uczestniczą w imprezie i to jest fantastyczne, że tak. Aktywność fizyczna nie musi się natychmiast przekładać na takie no, ciągle oczekiwanie, że sylwetka jest istotna, sylwetka jest ważna, bo ja się nie pokażę, bo ja nie mogę. To wszystko myślę, że już minęło albo mija zdecydowanie i to jest fajne, że aktywność nie musi być skoncentrowana tylko na wyglądzie, na sylwetce, tylko ma być jednym z elementów życia, który też pozwala nam odreagować z problemy dnia codziennego, poprawiać swoją kondycję psychiczną.
0: No i dla niektórych też to jest sposób na życie, to bieganie.
1: Zdecydowanie, dla niektórych aż za bardzo. No jak obserwuję, to niektórzy popełniają moje błędy młodości, że tak powiem, choć może one miały mniejszy wymiar, ale w którymś momencie zreflektowałem, że bieganie stało się moim nadrzędnym jakimś w hierarchii wartości elementem, że trochę zapominałem o rodzinie, o pracy zawodowej, ale miałem to szczęście, że się dosyć szybko zreflektowałem, że niektórzy zagalopowują się w tym treningu i jak widzę osoby, które no, mają tych treningów tyle, a niekiedy i więcej, jak osoby, które czynnie uprawiają sport w wymiarze tym wyczynowym, no to niekiedy się dziwię i zastanawiam, gdzie, w czym jeszcze te osoby, jak sobie radzą w tym życiu codziennym, w tym bycia ojcem, matką i tak dalej, w pracy zawodowej, no bo taki duży wysiłek podejmowany, no to myślę, że się gdzieś tam w którymś momencie odbija też na zdrowiu, na aktywności już tej zawodowej, czy na tych obowiązkach. No, ale każdy jest panem swojego losu, nie chcę tu dalej ciągnąć, bo mogę zostać mocno skrytykowany przez tych, którzy podchodzą bardzo profesjonalnie do treningu, mają plany treningowe i to jest świetne, ale niekiedy po prostu jak widzę osoby, które regularnie, każdy weekend, co najmniej dwie imprezy, że tak powiem, w dwóch uczestniczą, niekiedy więcej, przemieszczają się z jednego miejsca w drugie i udaje im się trzy imprezy zaliczyć w weekend, no to troszkę się zastanawiam, czy to jest dobre, czy to już nie jest lekko przeholowane.
0: No właśnie, ale też chyba dla organizmu to nie jest dobre, taki wysiłek, tyle imprez przez weekend.
1: Oczywiście, ja sam jestem tego przykładem, że nie dbałem o regenerację, a regeneracja jest to powszechnie wiadomo. Tym, którzy się bawią w aktywność fizyczną, regeneracja jest jednym z elementów treningu, też i musi mieć swoje miejsce. Brak regeneracji nieuchronnie prowadzi do kontuzji. Brak czasu na że tak powiem, naprawę swojego organizmu, czyli kierowanie się gdzie potrzeba z kontuzją, zaleczenie jej i dopiero kontynuowanie treningów też często prowadzi właśnie do skutków niekiedy bardzo przykrych i niekiedy kończy tą karierę czy tą przygodę biegową. Mhm. Wiele osób tak niestety już nie widzę na ścieżkach biegowych, które świetnie się zapowiadały, ale po prostu kontuzje gdzieś wyeliminowały je.
0: Jak już wspomniałam na początku, Stowarzyszenie Biegiem Radom ma już 13 lat. Czy pamięta pan pierwszą imprezę, którą wy jako stowarzyszenie organizowaliście? Co to było?
1: O kurczę, trudne pytanie. Nie pamiętam i się trochę usprawiedliwię, bo jeśli o mnie chodzi, to stowarzyszenie było jak gdyby takim, no nazwałbym to bezbolesnym przejściem z jednej struktury takiej biegowej, może nie do końca formalnej, w kolejną, bo geneza powstania stowarzyszenia była taka, że wcześniej grupa osób łącznie ze mną była skupiona w klubie maratończyka Politechniki, później Uniwersytetu, wcześniej jeszcze Wyższej Szkoły Inżynierskiej na początku. I ta grupa, że tak powiem, w pewnym momencie doszła do wniosku, że ażeby móc właśnie bardziej skutecznie funkcjonować, no trzeba mieć osobowość prawną. My byliśmy w ramach struktury akademickiego Związku Sportowego AZS-u Uczelni Radomskiej. Troszkę z boku, troszkę z tyłu. Byliśmy no, mało znaczącą. Bo tak to wyglądało w tych strukturach. Były grupy sportowe, że tak powiem, wyczynowe, które miały istotne znaczenie dla funkcjonowania ZS-u. My byliśmy troszkę tak przyklejeni i wszelkie imprezy, jak gdyby inicjatywy, musiały mieć firmowanie poprzez AZS, co stwarzało trochę nam problemów, dlatego szukaliśmy pomysłu na taką strukturę z osobowością prawną, a takim jest stowarzyszenie. I stąd myślę, że w sposób taki bezbolesny przeszliśmy do działalności w stowarzyszeniu i niektóre imprezy kontynuujemy po AZS-ie, bo tak 20. Maraton Trzeźwości, który miał miejsce, no to zaczęliśmy licząc wstecz od 8, czyli te 7 pierwszej edycji realizowaliśmy jako Klub Maratończyka Politechniki i tak więcej imprez, albo niektóre imprezy upadły, zaczęliśmy organizować nowe, ale generalnie w roku, w którym powstało stowarzyszenie, w zasadzie nie było nowych imprez, czy nie powstały w związku z tym, że powstało stowarzyszenie. To się działo, że tak powiem, bez jakiejś takiej kropki, że tu zamykamy działalność klubu maratończyka, tu od dziś zaczynamy stowarzyszenie, tamto odcinamy, nic nie realizujemy z poprzednich eventów, a teraz zaczynamy. Nie, to wszystko jak gdyby przebiegło bezboleśnie, stąd moja usprawiedliwiona, myślę, niewiedza, niepamięć.
0: A którą imprezę można zaliczyć do takich flagowych, najważniejszych w waszym stowarzyszeniu?
1: No myślę, że przede wszystkim jest półmaraton Radomskiego Czerwca. My wspólnie z uczniowskim klubem sportowym Technik, którym też tam trochę miałem udział w jego powstaniu, realizowaliśmy właściwie jako klub maratończyka, powstawał uczniowski klub sportowy Technik Bieg Kazików, który jest w tej chwili realizowany przez uczniowski klub sportowy Technik Artura Błasińskiego, ale też tam jak gdyby w jakiś sposób czuję się też, że tak powiem, jakiś może nie ojcem, ale tym, który też miał jakiś wpływ, żeby ten bieg powstał i jest to, myślę, że druga czy równorzędna impreza, jeśli chodzi o hierarchię taką ważności wśród biegaczy radomskich, czyli nasz półmaraton i kaziki uczniowskiego klubu sportowego. Natomiast wszystkie inne są bardzo ważne. Ja bym je nawet może nie próbował ustalać, które jest ważniejsze, a która mniej ważna. Wszystkie są ważne. Moim oczywiście dzieckiem takim to jest osobistym, to już może nie jako stowarzyszenie, to jest Radomski Maraton Trzeźwości. Gdyż ta trzeźwość jest moją taką drugą, jeśli nie pasją, to takim elementem, który w swoim życiu staram się wprowadzać osobiście.
0: Dobrze, to na zakończenie powiedzmy, czego wam życzyć na kolejne lata?
1: Czego można nam życzyć? Bezpiecznych, dobrze zorganizowanych imprez, które by cieszyły i mieszkańców, biegaczy naszego miasta, mieszkańcom nie dokuczały w momentach, kiedy biegamy i powodujemy utrudnienia w ruchu. Dla nas dalszego rozwoju, podnoszenia poprzeczki, jeśli chodzi o organizację naszych imprez. Wiemy, że zawsze jest sporo do poprawienia i myślę, że nie zasypiamy gruszek pod piele, że staramy się nadążać na tym, co nowe, co się dzieje w światku biegowym, po to, ażeby te nasze imprezy, które dotychczas miały wysoki poziom, no ten poziom utrzymywały.
0: A już w najbliższą niedzielę stowarzyszenie organizuje Bieg Trzeźwości.
1: Najstarszy bieg radomski, 21. edycja. Radomski Maraton Trzeźwości w tym roku jeszcze rozgrywany w ramach Radomskiego Festiwalu Biegowego, który w swoich celach ma uczczenie 50. rocznicy wydarzeń czerwca 76. To taki szczególny charakter dodatkowy, tak, dodatkowy cel tego biegu, ale generalnie prozdrowotny bieg, prozdrowotna impreza, która jednocześnie w tej prozdrowotności kładzie akcent na trzeźwe życie, życie bez uzależnień. I to jeden z takich ważnych celów, który realizujemy przy tej okazji. 21. edycja, bieg utrwalony już w marce, ze stałą trasą od kilku ładnych lat już biegamy na tej samej trasie, z tym samym programem. W tym samym miejscu mamy cały ośrodek, bazę tego biegu, czyli piękny ośrodek szkoleniowy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Radom, w Jedni Letnisko. Natomiast biegamy pięknymi terenami Puszczy Kozienickiej.
0: Mm-hmm. No i powiedzmy, co w programie?
1: Program, tak jak powiedziałem, już od paru ładnych lat jest powtarzany, więc maraton, półmaraton i Nordic Walking na dystansie 12 km.
0: Trasa dość urokliwa.
1: Trasa urokliwa, trasa poprowadzona na jednej pętli 21-kilometrowej, a więc półmaraton realizuje swój bieg na jednej pętli, maraton to są dwie pętle. Częściowo po trasie półmaratonu i maratonu idą piechurzy, ale w swojej trasie mają około połowy dystansu, nieco innego jak biegacze. Też fajna trasa, urokliwa. Okres jesieni, wczesnej jesieni, to las jest naprawdę zachwycający swoją urodą. Sprawdzone mamy trasy. Na żadnym fragmencie nie ma jakichś przeszkód typu wycinka lasu, więc trasy są suche, przyjazne dla biegaczy, miękkie podłoże, to jest wszystko, okoliczności przyrody, to jest wszystko, co powinno sprzyjać biegaczom, którzy kochają przyrodę i kochają bieganie na miękkim, przyjaznym dla naszego organizmu podłożu.
0: Czy zdarzyło się kiedyś, że któryś z biegaczy spotkał może na trasie jakąś zwierzynę? Zdarzyło się, mówił?
1: Tak, przebrany był nasz wolontariusz kiedyś za wilka, ale szybko go rozpracowali, żartuję. No nie. Las ten, to nie, chyba smutne, że nie spotykamy. Biegamy na tych terenach, po tych terenach biegamy, to są tereny znane doskonale wszystkim, którzy się w tą ambicję wpisali, w to bieganie, w tą pasję biegową, ale rzadko można spotkać. Można sarenki, jelenie. Ja osobiście nigdy nie spotkałem dzika, ani żadnego groźniejszego zwierzęcia. Może tym razem się uda, zobaczymy.
0: Oby nie.
1: No ale jakieś takie bezpieczne, to jakieś zwierzątko mogłoby tam towarzyszyć, ale towarzyszy nam zawsze muzyczka, trele, śpiewy, ptasie, także też jest bardzo przyjemnie.
0: Mhm, powiedzmy, z zapisanych jest już ponad 200 biegaczy. Czy przed imprezą również będzie można się zapisać? Bo wiemy, że zapisy internetowe do czwartku, ale co w dniu imprezy? Czy jeszcze będzie można dołączyć?
1: Tak, jak zawsze i spodziewamy się, że takie zapisy będą. W tej chwili trzeba powiedzieć, że jest bardzo bogaty program imprez w całym kraju, nie tylko w Radomiu i w okolicy najbliższej, więc biegacze mają możliwość wyboru. Teraz wielu, szczególnie młodych biegających osób, młode biegające osoby realizują plany treningowe, więc nie biegają co tydzień, tak jak wiele wcześniej osób biegało, że teraz widzę większą dbałość o regenerację, o taki półprofesjonalny może reżim treningowy, więc tydzień temu biegali zawodnicy, to z Radomia duża grupa w Warszawie, Tydzień temu był półmaraton też Jurzecki, też już impreza z wieloletnią tradycją. Dwa tygodnie po naszym maratonie jest maraton warszawski, więc tych imprez takich, które pierwsze z brzegu, które tu wpadły mi, wypadły z pamięci, ale jest ich sporo, więc siłą rzeczy te frekwencje niekiedy wyglądają, że one się obniżają, ale jakbyśmy zsumowali, że tak powiem, te biegi okoliczne w jednym czasie realizowane, to na pewno boom na bieganie się nadal utrzymuje i to jest bardzo pocieszające.
0: Mm-hmm. Powiedzmy, kiedy bieg trzeźwości, o której, gdzie, jak to wszystko będzie wyglądało?
1: 13 września spotykamy się na terenie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego, jednie letnisko, i ruszamy od godziny 7.30, zaczyna pracę biura zawodów dla uczestników maratonu. Maraton startuje o godzinie 9, czyli biuro pracuje w przedziale czasowym 7.30, 8.30. Natomiast o godzinie 12 startuje półmaraton i Nordic Walking. I tutaj biuro zawodu zaczyna nieco później pracę. Zaczyna pracę od godziny bodajże 10 do 11.30. Wszystkie biegi mają tak limity ustawione czasowe, czyli maraton 6 godzin, półmaraton, Nordic Walking 3, że mają jeden końcowy czas. Limit tych biegów o jednej porze, czyli o 15 się kończy, pół godziny później rozpoczynamy dekoracje, częstujemy posiłkiem takim regionalnym, w tym roku serwujemy pyszne leczo, ognisko z kolei tu z kiełbaskami. Niektórzy przyjeżdżają dla tych takich pyszności, które tutaj na tym biegu serwujemy. Także będzie czym się posilić. Dbamy również o nasze zdrowie, czyli po biegu z uwagi na długie dystanse. Masażyści z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będą masowali w ramach swoich praktyk. Jest duża grupa młodych ludzi, bardzo zaangażowanych, i już w kraju to słyniemy z tego, że na półmaratonie czerwca czy na tym maratonie trzeźwości z reguły około 20 masażystów pracuje. To się w kraju nie spotyka. Świetna robota.

0: poparcia idei trzeźwościowych, dla uczczenia jeszcze, mimo że już to parę miesięcy minęło od czerwca, też dla uczczenia ważnych wydarzeń dla naszego miasta i nie tylko dla naszego, dla demokracji w naszym kraju, czyli wydarzeń czerwca 76. No a poza tym trasy piękne, okoliczności piękne, dystanse też atrakcyjne, bo jest do wyboru możliwość, więc warto przyjechać, warto przebiec się, a jeśli nie, to warto przyjechać po to, żeby dopingować tych, którzy będą w tym dniu biegali na tych urokliwych trasach Puszczy Kozienickiej.
1: Bieg trzeźwości 13 września, ale to pierwsza z wielu imprez, które jeszcze w tym roku, bo już chyba, nie wiem, kończą się zapisy na bieg onkologiczny. Powiedzmy o tej imprezie, bo nową trasą też.
0: Nie kończą się, jeszcze trochę jest tych wolnych miejsc, nie jest tak źle, ale faktem, że no, zwiększyła się ta ilość dzienna, nazwijmy to tak, osób zgłaszających się do tej imprezy. Zbliżamy się już tam do 300, więc limit założony 500 osób, przypomnę, w ubiegłym roku mieliśmy limit bodajże 400, ale wyczerpaliśmy i myślę, że i w tym roku ten limit 500 osób osiągniemy. Cel, czyli promowanie też zdrowego trybu życia, zachęta do regularnych badań profilaktycznych. No i przypominamy tym biegiem, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Więc tutaj też i odwiedzają nas, jeśli nie biegają, ale również biegają, ale i dopingują osoby, które są po zabiegach onkologicznych, więc to też jest taki ważny element tej imprezy, ważne przesłanie, że po takich przypadkach, po chorobie, po pokonaniu można startować, można być aktywnym fizycznie i to jest też, myślę, jeden z ważnych celów. A widzieliśmy w ubiegłym roku takie grupy, nawet mówię grupy, bo te osoby działają też w różnych fundacjach czy stowarzyszeniach i prezentują swoje te grupy i prezentują tą aktywność, więc na pewno będzie super impreza. W ubiegłym roku była fantastyczna, debiut był bardzo udany, poszliśmy dalej. Wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na testowanej, sprawdzonej trasie z pętlą 2,5-kilometrową ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki. Trasa znana choćby z biegu Konstytucji.
1: Też warto podkreślić, że z tego co pamiętam w ubiegłym roku, to była chyba jedyna impreza, gdzie na trasie widziałam więcej kobiet. Czy w tym roku też tak będzie?
0: Spodziewam się, że tak. Nie zaglądałem, nie patrzyłem w tej chwili na zapisy, jak to się układa, ale spodziewam się, że co najmniej będzie po połowie, jeśli chodzi o kobiety, mężczyźni, ale myślę, że i też będzie to, co pani wspomniała, że więcej będzie pań. I to cieszy, i to bardzo cieszy, bo na tej imprezie oprócz biegu na dystansie 5 kilometrów mamy również marsz Nordic Walking na tym samym dystansie i tutaj bardzo wiele osób właśnie szło z kijkami, bo właśnie osoby, które na co dzień nie są może tak bardzo aktywne fizycznie, czy nie biegają, to z kijkami startowały i to jest też fajne, bo taka wspólnota jak gdyby się utworzyła, że sporo osób właśnie debiutowało w imprezie takiej sportowej, amatorskiej.
1: To powiedzmy jeszcze bieg onkologiczny w październiku, a jak będzie wyglądał listopad i grudzień w Stowarzyszeniu Biegiem Radom? Co się będzie działo?
0: U nas się ciągle coś dzieje, więc jeszcze dopowiem, że poza takimi organizowanymi imprezami, co nieco, jak to się mówi, dla siebie też ugraliśmy w tym roku, czyli ostatni weekend września jedziemy na trening wysokogórski, można powiedzieć, w Beskidy, czyli tutaj okolice Ustronia, Wisły, Szczyrku. Będziemy trzydniowy mieli aktywny taki, nazwijmy to, quasi obóz szkoleniowy, obóz treningowy biegów górskich. No, jest to rodzaj biegów, który cieszy się coraz większą popularnością i warto też troszkę potrenować w takich odmiennych warunkach. W połowie października jedziemy do stolicy Chorwacji, do Zagrzebia. Tam się odbywają Mistrzostwa Świata Weteranów w maratonie. Jedziemy silną grupą 30, blisko 40 osób, także myślę, że też Radom będzie widoczny w tej stolicy. I to tak coś, co dla nas. Jest to dla nas też pewna forma podziękowania naszym wolontariuszom, naszym biegaczom, którzy poświęcają swój wolny czas

0: po to, żeby radomianie radom z biegaczy mogli startować u siebie. I to jest taka nasza też forma gratyfikacji częściowej, bo wspieramy też te wyjazdy częściowo jako stowarzyszenie, więc też się cieszymy, że dajemy radę w tym programie napiętym organizowanych imprez również dać szansę i możliwość wyjazdu na takie integracyjne imprezy. Ale wracając do pytania, tak, jeszcze dwie imprezy biegowe w tym roku będą. Poza onkologią mamy oczywiście 11 listopada bieg realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, który kolejny raz udało nam się wygrać. Jesteśmy już trzeci raz z budżetem na ty, czyli korzystamy z dobrodziejstwa budżetu, a bieg niepodległości będzie drugim biegiem organizowanym w ramach budżetu, czyli to, co jest z założenia istotne, jest dostępne dla wszystkich jako impreza bezpłatna. Biegamy na tej samej trasie, co w tym debiucie ubiegłorocznym, czyli trasa, nowa trasa, atestowana trasa na dystansie 10 km bieg. Natomiast Nordic Walking pokonuje tą trasę na dystansie, tą imprezę z dystansem 5-kilometrowym. 10 km to są dwie równe pętle, czyli Nordic Walking i bieg na tej samej pętli się rozgrywa. 11 listopada, w dniu Święta Niepodległości, ten bieg się odbędzie. Mamy założony limit 999 osób. W tej chwili już jest też około 350 osób zgłoszonych. Pamiętając, co się działo w ubiegłym roku, jesteśmy przekonani, że ten limit osiągniemy na pewno dużo, dużo wcześniej jak termin biegu.
1: No i grudniowy bieg przed grudniowy świętami.
0: Grudniowy oczywiście, jak zawsze 20 grudnia. Bieg integracyjny środowiska biegowego radomskiego. Bieg w niedzielę poprzedzony sobotnim opłatkiem wigilijnym, dla wszystkich otwartym, dla wszystkich biegaczy bezpłatny. Oczywiście zapraszamy wszystkich i wiem, że przychodzą koledzy z innych grup biegowych, a jest ich trochę w Radomiu. A bieg realizujemy nad zalewem Borki, też już tradycyjnie biegamy na dystansie 10 km, a Nordic Walking maszeruje na dystansie 5 km.
2: Fox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.
9: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
1: W tej części programu gościem będzie Karolina Lis z Fundacji Klementyna, która opowie o programie Poczta Obiadowa, inicjatywie wspierającej seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Program oferuje bezpłatne dwudaniowe obiady dostarczane 3 razy w tygodniu do domów osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłków. Jest to szczególne wsparcie dla tych, którzy borykają się z chorobami, ograniczeniami ruchowymi lub trudnościami finansowymi. W audycji przedstawicielka fundacji opowie o kwestiach związanych z organizacją programu, kryteriami kwalifikacyjnymi oraz historiami osób, które dzięki tej inicjatywie odzyskały poczucie bezpieczeństwa i godności.
10: Jest to program skierowany do seniorów, którzy mają problem z przygotowaniem sobie ciepłego posiłku, więc my wychodzimy tym potrzebom naprzeciw i dowozimy ciepłe obiady do mieszkańców Radomia 3 razy w tygodniu. Do tych, którzy tego potrzebują i tych, którzy nie mogli sobie wcześniej na to pozwolić. To jest już trzecia edycja w Radomiu, także już mamy doświadczenie. Jest to przepiękny program, naprawdę zmienia... Może się wydawać, że ten posiłek to tylko posiłek, ale zmienia to naprawdę życie seniora. Przede wszystkim pokazuje mu to, że ktoś o nim pamięta. I wystarczy zgłosić osobę, którą widzimy, że być może krępuje się powiedzieć, tak, że ma jakieś problemy lub jakieś trudności w przygotowaniu posiłku. I wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić taką osobę. Wtedy nasz wolontariusz odwiedza, rozmawia i wtedy kwalifikuje go do tego programu. Wystarczy zadzwonić do koordynatorki tego programu, Anity Kacprzak, która na pewno rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże również zgłosić czy wypełnić wniosek. Wystarczy zgłosić się pod numer telefonu 663-957-949. 100 osób, tak, w każdej edycji staramy się zaopiekować. Przede wszystkim odwiedza seniora wolontariusz. I to jest taka pierwsza osoba, pierwszy kontakt nasz z seniorem. I to już często jest sytuacja, w której senior nie dowierza, że ktoś w ogóle się nim zainteresował i ktoś go odwiedził, bo często są to osoby bardzo zamknięte w sobie, które mają ogromną trudność w proszeniu o pomoc. Więc już jeżeli wolontariusz odwiedzi seniora, już zaczyna się ten pierwszy kontakt, jest już pierwsza emocja w seniorze. Polega to na bardzo krótkiej, prostej rozmowie, w której senior podaje też, jakie ma koszty swojego życia. Bo to jest też bardzo ważne, że nie działamy na zasadzie kwitku do emerytury, ale liczymy faktycznie realny dochód, jaki seniorowi zostaje, odliczając leki czy rachunki. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. I po takiej rozmowie wolontariusz kwalifikuje seniora, zgłasza do nas i my już wysyłamy te obiady 3 razy w tygodniu. 2-daniowe, pełnowartościowe obiady. Można wybrać do wyboru, jest dieta standardowa lub lekkostrawna. Seniorzy często mówią, że patrzą na zegarek i wiedzą, na przykład zbliża się godzina 2 i ktoś do niego zapuka, że on nie będzie tego dnia sam, że nie będzie musiał tylko rozmawiać do telewizora czy do radia, tak jak często nam opowiadają, tylko będzie miał ze sobą żywego człowieka, który się do niego uśmiechnie, który zapyta, jak minął mu dzień i życzy mu smacznego. Nasz wolontariat jest wspaniały i nasi wolontariusze zawiązują przyjaźnie z seniorami. Odwiedzają ich regularnie, rozmawiają, pomagają nawet urzędowe sprawy załatwić. No, generalnie to jest piękna relacja, którą obserwujemy sobie z boku i po prostu podziwiamy, bo nasi wolontariusze naprawdę oddają serce seniorom. Wykluło się to z tego, że widzimy po prostu, że seniorzy czasami może mają nawet środki na to, żeby sobie coś ugotować, ale nie mają po prostu siły stać przy tej kuchence. Nie mają siły stać przy kuchence, nie mają siły gotować. Często nasi podopieczni, jest jedna z pań, do momentu, kiedy nie odwiedził jej wolontariusz, 2 lata nie jadła ciepłego posiłku. Żywiła się, a to bułeczką, a to konserwą, tak, ale nie jadła ciepłej zupy. I była ogromnie wzruszona, kiedy mogła zjeść ten ciepły posiłek, bo zrobiło się nie tylko ciepło na brzuchu, ale też wszystkie wspomnienia z chwil z rodziną, kiedy wspólnie siadali przy stole i jedli razem. Wszystko to jej stanęło przed oczami i była ogromnie wzruszona i ogromnie wdzięczna, że ktoś zauważył, że potrzebuje. Czasami rozmawiam z wolontariuszami, jak wy godzicie pracę, studia często i bycie wolontariuszem, ale to jest dla nich odskocznia. To jest dla nich odskocznia, oni wtedy czują się ważni, potrzebni, mogą się realizować w tym i odpoczywają. I odpoczywają i czują, że naprawdę mogą coś zmienić. I to jest ogromna wartość. Fundacja działa na terenie 4 powiatów. W powiecie grójeckim, białobrzeskim, kozienickim i radomskim, w tym miasto Radom. Także jest to dosyć szeroki zakres naszych działań i też chcę podkreślić rolę wolontariuszy, bo bez nich nie dalibyśmy rady tylu osobom pomóc. Też tworzymy listę rezerwową seniorów, więc zawsze gdzieś mamy ich z tyłu głowy, pamiętamy o nich, mamy też inne programy, być może potrzebują takiego wsparcia interwencyjnego, wtedy też jesteśmy oczywiście otwarci i gotowi pomóc.
11: Warto dodać, że posiłki trafiają do seniorów cały rok. Poczta obiadowa to nie jedyny program Fundacji Klementyna. Organizacja prowadzi też projekt Lodówka Pełna Dobroci. Na czym on polega, wyjaśnia przedstawicielka fundacji.
10: Lodówka, nazwałam ją tak króciutko społeczna, chociaż nazwa Lodówka Dobroci jest przepiękna i to się tam dzieje faktycznie. Stworzyliśmy lodówkę, która ma służyć najuboższym, osobom, które są w kryzysie, które mają potrzebę spożycia posiłku, a po prostu nie mają na to funduszy. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma za dużo jedzenia, może przynieść, włożyć i ktoś, kto będzie potrzebował tego jedzenia, sobie wyjmie i zje. I to jest takie dzielenie się sobą, dzielenie się dobrem, tak naprawdę bardzo proste. I tak jak sobie obserwujemy, bo mieści się ona przy naszym biurze w Białobrzegach, to te produkty są po prostu zapakowane, opisane. To są bardzo często przetwory, więc ludzie wkładają w to ogrom serca, żeby przygotować takie jedzenie i wstawić do lodówki, żeby też ta osoba, która po nie sięga, czuła godność. Tak, czuła godność i wiedziała, że to nie jest coś, co zostało mi zepsute i wrzuciłam, żeby nie wyrzucać, tylko ktoś naprawdę tego chciał i chciał pomóc. Bardzo często są to wędliny, pieczywo, zupy, zawykowane zupy przez gospodynię, podejrzewam. Przetwory takie własnej roboty, ogórki, grzybki. No jest ogrom, tak naprawdę ogrom. Ktoś kiedyś wstawił kilkanaście kartonów mleka, więc bardzo różne i bardzo potrzebne, no ale przede wszystkim widać, że z sercem, naprawdę. Widać tą troskę osoby, która ten produkt wkłada. Nie monitorujemy tego ze względu na ten szacunek, który mamy do osób, które są w potrzebie. Nie chcemy ich identyfikować, wierzymy też, że nikt tej lodówki nie zniszczy, bo widać, ile dobra przynosi w nasze społeczeństwo. Więc absolutnie nie monitorujemy tego. W ogóle zauważyliśmy też, że w społeczeństwie naszym brakuje wiedzy na temat starzenia się. Jest to troszkę temat tabu, czy młodsi, czy starsi, no nie do końca myślą o tym czasie. Trochę wypieramy, że to jest taki enigmatyczny czas, którego nie do końca chcemy, a on też potrafi być piękny i chcemy pokazywać to młodym ludziom. Symulator starości odwiedzaliśmy w szkołach z symulatorem starości, pokazując, jakie ograniczenia i jakie trudności mają starsze osoby. Kostium wygląda trochę jak snajper albo jak nurek. Zakłada się kamizelkę, obciążenia odpowiednie, zakłada się też symulator zaćmy lub jaskry. I ubieramy młodego człowieka w ten kostium, w ten strój i on jest w stanie poczuć, jakie są ograniczenia w stawach, jak starsza osoba ma problem z podniesieniem się na przykład, czy podniesieniem czegoś drobnego z ziemi. I powiem szczerze, że oczywiście, jeżeli ubieramy kogoś z młodzieży, no to jest śmiech, tak, bo wygląda to zabawnie, ale po rozebraniu jest taka chwila refleksji, że kurczę, może niepotrzebnie się złościłem na tą panią, która wchodziła po schodach przede mną, że idzie tak wolno. Może powinienem ustąpić miejsca, może powinienem tej pani czy temu panu pomóc w zakupach, bo ma ciężko. Chcemy i przygotować do starości i uczyć empatii wobec osób starszych. Bo jest takie zjawisko jak ageism, który polega na dyskryminacji osób starszych ze względu właśnie na wiek. Mówienie na przykład, że pani to nie wypada, bo jest pani cudzysłowiowo za stara, jest już mową nienawiści tak naprawdę, bo daj Boże, żebyśmy każdy z nas dożył tego wieku i żebyśmy mogli cieszyć się tą jesienią życia w szacunku, do czego my chcemy doprowadzić. Wychodzimy z założenia, że chociażby jedna osoba z klasy tego dnia wyszła z zwiększoną poczuciem empatii do starszej osoby, czy z większym szacunkiem, to już jest nasz sukces. Bo to jest kolejna osoba, która widzi potrzeby osób starszych i jest w stanie zareagować na nie. Jesteśmy bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. Badania pokazują, że do 2050 w Mazowieckim będzie ponad połowa populacji naszej, to będą seniorzy. Więc naszym zadaniem jest nie tylko pomoc fizycznie osobom, które tego potrzebują, ale też uświadamianie. Uświadamianie, jeszcze raz uświadamianie, jak ważną częścią społeczeństwa są seniorzy. Jak ważne jest to, by byli aktywizowani, jak ważne jest to, żeby czuli się częścią naszego społeczeństwa. Jak przygotować się do tej starości, bo naprawdę to tak nie zdajemy sobie sprawy, a to chwila minie i znajdujemy się w tej samej sytuacji co oni, tak? Będziemy za chwilę na emeryturę przechodzić i zaczyna się problem.

0: przygotowania, bo bardzo dużo osób cieszy się, tak? Myśli o tej emeryturze, Boże, w końcu odpocznę. I przychodzi ten dzień i nagle jest pustka. Chciałabym sobie życzyć, żeby nikt już naszej pomocy nie potrzebował, ale jeżeli potrzebuje, to żeby ją dostał i żebyśmy my mogli tą pomoc dostarczyć w taki sposób, jaki oni potrzebują. Pomysłów jest ogrom, musimy wybrać z tych pomysłów najlepsze. Zapraszamy wolontariuszy, na pewno. Naprawdę to jest wspaniała przygoda. Podejrzewam, że Państwo możecie obawiać się zaangażowania w wolontariat, ale jest to fantastyczna przygoda przynosząca ogrom satysfakcji.
1: W rozmowie usłyszeliśmy, że wiele działań fundacji odbywa się dzięki wolontariuszom, a skoro mówimy o ludziach, którzy poświęcają swoją czas i energię, warto zwrócić uwagę na lokalne przykłady zaangażowania mieszkańców. W Radomiu Stowarzyszenie Arka od lat organizuje konkurs 8 wspaniałych. To inicjatywa, w której nagradzani są młodzi wolontariusze. Czy warto jest być wolontariuszem i czy młodzi ludzie muszą mieć w sobie wiele empatii, ale też i świadomości, jak nieść pomoc? O tym Ewa Kamińska, psycholog w stowarzyszeniu, która pracuje z wolontariuszami i przygotowuje ich do działań na rzecz innych.
2: Ja przyszłam do Arki, ponieważ rzeczywiście mój staż w Arce troszeczkę o rok krócej trwał, bo trafiłam tutaj w roku 2000 i rzeczywiście padło od razu hasło: Pani Ewo, robimy wolontariat. No dobrze, zaczęło się od tego, że siadłam i napisałam projekt, oczywiście o dofinansowanie tych działań pod hasłem wolontariusz, i okazało się, że został dobrze oceniony, dobrze przyjęty i zaczęliśmy tą młodzież przygotowywać do pracy w wolontariacie, ze względu na to, że mieliśmy takie doświadczenia, że faktycznie wychodziliśmy, młodzież wychodziła na przykład do takiego chłopca niepełnosprawnego, który podłączony był do aparatury medycznej, samodzielnie nie chodził, nie oddychał, i oni po takiej wizycie przyszli bardzo zszokowani, nie bardzo wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, czy mają zauważać tą jego niepełnosprawność, czy się nad nim litować, czy płakać z nim razem, czy w ogóle w jaki sposób mogą pomóc. I no, zrodził się taki pomysł, że trzeba ich do tego przygotować, bo w różne środowiska chcą wychodzić, pracując jako wolontariusze. No i stąd powstał ten program Wolontariusz, w którym tak jakby w pigułce otrzymali podstawy wiedzy z psychologii, z pedagogiki, z medycyny, z prawa, żeby też wiedzieli, jakie mają prawa, co im wolno, czego nie wolno, przed czym powinni się tak jakby być uwrażliwieni, żeby na przykład nie było to dla nich krzywdzące, żeby mieli w razie czego udzielić medycznej takiej pierwszej pomocy. No i psychologicznie głównie, no to były zajęcia, bo to tak jakby moja działka, była to praca nad kształtowaniem ich osobowości tak naprawdę, ale też przygotowaniem ich od tej strony, jak radzić sobie ze stresem, z lękiem, jak gospodarować czasem, jak być asertywnym. I tak dalej, i tak dalej. Więc te szkolenia, myślę, że były takim dobrym początkiem, które nas w ogóle zaskoczyło, ponieważ liczba dzieciaków, które przyszły na te szkolenia, przyszła nasze najśmielsze oczekiwania. Pamiętam, że wtedy chyba 198 czy ileś osób przyszło na warsztaty. No to w ogóle było niemożliwością, żeby to ogarnąć, ale ponieważ był zapał młodzieży i chcieli podnosić swoje umiejętności, to ja poprosiłam o pomoc mojej koleżanki, psycholożki, bo pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 i moje dwie koleżanki przyszły na pomoc i rzeczywiście pociągnęły za nami te szkolenia. No i tak od tamtej pory do chwili obecnej te szkolenia prowadzimy, żeby tą młodzież przygotować. Oczywiście od razu zaczęliśmy współpracę z Fundacją Świat na Tak z Warszawy, ponieważ jak mówimy o konkursie 8 wspaniałych, wiemy, że to wszystko się zaczęło właśnie tam w Warszawie. Fundacja Świat na Tak rozpoczęła ten konkurs. No i tak jakby zaproponowaliśmy, pokazaliśmy to, co my robimy w Radomiu, i w Warszawie wszyscy byli mocno zdziwieni, że my w ogóle młodzież przygotowujemy, ponieważ wtedy w Warszawie nikt o tym jeszcze nie myślał, więc zostałam zaproszona na taki obóz liderów który organizowała Fundacja Świat na Tak, żeby tą młodzież szkolić. A wtedy na te obozy liderów przyjeżdżali właśnie laureaci konkursów Ośmiu Wspaniałych, bo Fundacja robiła ten konkurs chyba wtedy w 52 miastach w Polsce. I laureaci tego konkursu przyjeżdżali na takie obozy, żeby też no, podnosić, kształcić te cechy liderskie. Ponieważ ten mój program, który zaproponowałam, bardzo się spodobał, więc ja zaczęłam szkolić wtedy ogólnopolską młodzież. No i dzięki temu nasza młodzież z Radomia mogła bezpłatnie uczestniczyć w takim obozie dwie osoby, tak? No ale później doszliśmy do wniosku, że skoro i tak, jest to szkolenie według mojego autorskiego programu, który stał się, Fundacja ten program później ode mnie tak jakby pozyskała, żeby stał się programem ogólnopolskim do szkoleń wolontariuszy. Więc skoro to jest mój program, skoro i tak według niego szkole, no to dlaczego mamy zabierać tylko dwie osoby, skoro możemy cały obóz sami zorganizować i szkolić. No i wtedy się zaczęło w 2002 roku organizowanie takich letnich obozów liderów, na które zabieraliśmy naszą radomską młodzież, żeby właśnie ich przygotowywać jeszcze bardziej profesjonalnie do pracy w wolontariacie.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na ciebie w twojej ulubionej piekarni Fogiel.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
7: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
9: Rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa tylko 2 kilometry przed polską granicą. Od najnowszych informacji w tej sprawie zaczniemy wiadomości. W nich też wrócimy do powodzi na Dolnym Śląsku. Dziś mijają 2 lata od tragedii. A na koniec jeszcze sport i polscy siatkarze biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną.
10: Godzina 12 na radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. W trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę kilka dronów spadło tuż przy naszej granicy. Jeden z nich kilometr od Polski, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
11: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin do Rohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef Ukraińskiej Kolei Państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
9: Przypomnijmy, w nocy w 6 powiatach zawyły syreny. Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. W nocy Moskwa atakowała m.in. obwód lwowski. To była straszna noc, mówi jedna z mieszkanek, pani Olena.
12: Szachet leciał,
9: zastrzeliwali go. Nie wiem, czy udało się, ale słyszałam wybuch. Przed tym jeszcze słychać było serię z broni automatycznej. Też zastrzeliwali. Potem bardzo głośno było, bo to była kolejna eksplozja.
12: Dużo jak wybuchnęło.
9: Tej nocy Rosjanie wystrzelili prawie 450 dronów. Mijają 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku. Najbardziej ucierpiały stronie śląskie Lądek Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko oraz miejscowości w Dolinie Bobru. W sumie zginęło 5 osób. Uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 5000 budynków mieszkalnych, do tego szkoły, przedszkola, żłobki i mosty. Na Dolny Śląsk trafiło 11 miliardów złotych na odbudowę popowodziową.
13: Niedawno otwieraliśmy most na Kościuszki, który był takim symbolem zniszczeń, a konstrukcja z niego została naruszona. To jest centralne miejsce w samym Kłodzku. Ta odbudowa jest z plusem, to znaczy sama płyta została podniesiona właśnie, żeby zabezpieczyć zabezpieczyć ten obiekt przed wyższą wodą, która mogłaby nadejść.
9: Zapewnia wojewoda Dolnośląska Anna Żabska. Wody Polskie na inwestycje chroniące przed powodzią na Dolnym Śląsku wydadzą jeszcze 10 miliardów złotych. NIK zapowiedziała, że teraz zajmie się kontrolą budowlanej infrastruktury.
7: Sport w wiadomościach Vox FM.
9: Polscy siatkarze pewnie pokonali Izrael 3-0 w fazie grupowej siatkarskiego Euro. Biało-czerwoni od początku kontrolowali spotkanie i nie dali Izraelczykom zbyt wiele pola do popisu. To było bardziej jak wymagający trening, przyznał środkowy naszej reprezentacji Szymon Jakubiszczak.
0: Mamy bardzo wysoki poziom na treningach, więc na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze, do każdego podchodzimy z szacunkiem. Nieważne, kto gra przeciwko nam, chcemy to wygrać.
9: Okazja na kolejną wygraną. Już dziś biało-czerwoni zmierzą się z Macedonią Północną. Początek tego spotkania o 18:00.
10: Lubisz siatkówkę, Kasiu?
9: Bardzo lubię, kiedyś nawet grałam.
10: Tak?
9: No, jako...
10: Siatkówkę? Jako libero chyba.
9: Libido. Tak, jako libero.
10: A to takiej siatkówki to ja nie widziałem jeszcze. No ale okej, okay. Jeżeli chodzi o pogodę, 20 stopni w Legnicy to najcieplejsze miejsce na mapie Polski. Najchłodniej jest w Lesku, tam zaledwie 11, czyli ta rozbieżność dosyć spora. Dzisiaj przelotne opady deszczu mogą się pojawić w całym naszym kraju, więc uważajcie. No chyba, że nie jesteście z cukru, to nie macie się czym martwić.
14: Słuchajcie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
15: Kinga Furch, kłaniam się nisko w magazynie poradnikowym i dziś zaczniemy od tematu zdrowotnego, mianowicie skupimy się na zaburzeniu, w wyniku którego osoba nim dotknięta przykładowo musi kilka razy dziennie umyć ręce po dotknięciu kogokolwiek, czy też wielokrotnie sprawdzić, czy wszystkie światła w domu są zgaszone, zanim z niego wyjdzie. Część osób może już po tych przykładach domyślać się, że chodzi o nerwicę natręctw. O tym zaburzeniu, w tym m.in. o leczeniu go i wspieraniu osób, które się z nim zmagają, opowie Agnieszka Gregier, radomska psycholog i seksuolog.
16: Nerwica natręstw, czyli fachowo to nazywamy zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. I dlaczego właśnie taka nazwa? Ta nazwa tłumaczy, czym to jest. W tym zaburzeniu występują obsesje i kompulsje. Obsesje są to natrętne myśli, lękotwórcze, powodują duże napięcie, odczuwanie takiego przewlekłego lęku, bo należy odróżnić strach od lęku, tak? Strach jest czymś takim nagłym, miejscowym i zrozumiałym. Przykładowo, mogę zobaczyć mysz albo pająka i się wtedy przestraszę. Lęk jest czymś bardziej takim długotrwałym, odczuwanym ciągle lub przez jakiś okres czasu. Możemy znać przyczynę lęku, ale bardzo często nie znamy tej przyczyny, więc rano wstajemy przykładowo i już odczuwamy ten lęk, napięcie. Nasz mózg lubi wiedzieć, dlaczego wszystko występuje, po co i na co. Dlatego bardzo często jest tak, że jeżeli odczuwamy ten lęk i nie wiemy dlaczego, zaczynamy tworzyć sobie historię w głowie, że może ja się boję tego, może ja się obawiam tamtego. I zaczynają się tworzyć historie, które naprawdę zaczynają nas przerażać, tak? Głównie, to znaczy zawsze, jeżeli się boimy, jest to wybieganie w przeszłość. Bo przeszłość może być dla nas trudna, ale jest znana i nie powoduje w nas lęku. Problemem tutaj jest to, że nie potrafimy być w danym miejscu, tak zwane tu i teraz. Więc tworzymy wizję przyszłości, która jest dla nas przerażająca. I żeby sobie z tym uporać, bardzo często mamy po prostu tak zwane kompulsje, czyli czynności zwane też potocznie natręstwami, które powodują, że trochę opada nam to napięcie. Są po to, żeby regulować ten lęk, czyli przykładowo, jeżeli moimi obsesjami jest to, czy ja wychodząc z domu wyłączyłam żelazko, wyłączyłam gaz i tak dalej, i tak dalej, no to bardzo często taką kompulsją jest to, że chodzę i po 5 razy sprawdzam, czy na pewno to jest wyłączone, czy kran jest zakręcony i tak dalej. I tutaj mamy do czynienia z taką kompulsją, która jest adekwatna do danej czynności, bo nie zawsze tak jest. Czasem są to, można powiedzieć, że troszeczkę nawet i zabawne i nawet samych pacjentów to troszeczkę śmieszy, że przykładowo boję się, że jak wyjdę z domu, to mi się stanie coś złego, tak? I na przykład, żeby do tego nie doszło, muszę zakręcić się 5 razy albo 2 razy cpyknąć światło, tak? I to są takie czynności, które rozładowywują to napięcie. Powoduje to, że ja sobie tłumaczę, że jeżeli włączyłam 3 razy światło i je wyłączyłam, to znaczy, że mnie coś nie spotka. Bardzo często też w mojej praktyce przy tego typu zaburzeniach spotykam się, że są to natręctwa związane też na punkcie religijnym, tak? Więc bardzo dużo ludzi odczuwa na przykład potrzebę modlenia się. I na przykład 5 zdrowasiek powoduje to, że zaczynają się czuć bezpieczniej. I wtedy też dochodzi do takiego przekierowania uwagi. Nie skupiam się tyle na tym moim lęku, co na wykonanej czynności, która po prostu rozładowuje to napięcie, tak? Na przykład jeżeli... No bo tu też musimy troszeczkę dojść do przyczyn, do genezy, skąd się biorą te nerwice. Na przykład jeżeli pochodzę z domu, gdzie był bardzo duży pedantyzm, gdzie bardzo zwracano uwagę na czystość, to na przykład jeżeli ja się czegoś stresuję i obawiam, mogę myć natrętnie ręce. Czy na przykład mycie zębów, bo też się spotkałam z takimi natręstwami, że ludzie aż mają po prostu pokrwawione dziąsła od szczoteczki do zębów, tak? Więc to są właśnie tego typu rzeczy. Ogólnie, no tak podsumowując, nerwice natręst to są po prostu obsesyjne myśli, które powodują wykonywanie różnych czynności, czasem wręcz takich niekoniecznie logicznych. I no, nawet sami pacjenci to zauważają, że nie wiedzą, że w zasadzie to nie ma nic wspólnego z tym, ale im to pomaga i to robią.
17: Czy taka choroba dotyka często ludzi w naszym kraju? Jak to wygląda?
16: Jest dość często spotykana. Najczęstszą chorobą, zaburzeniem psychicznym jest oczywiście depresja, tak? To znaczy poza nałogami, bo to już jest w ogóle inna, tak jakbym powiedziała, troszeczkę dziedzina. Bo wiadomo, jeżeli weźmiemy statystyki, to najczęściej będzie alkoholizm, potem mamy depresję i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne są też dość wysoko w tych statystykach. Tak, jest to związane z różnymi rzeczami, tak? No bo generalnie jest to związane z odczuwaniem lęku. Lęk jest to taka bardzo silna emocja, pierwotna, która też nam jest bardzo często potrzebna, bo gdybyśmy się nie bali, gdyby nie było tego lęku, nie przetrwalibyśmy na świecie nawet jednego dnia. Nie mielibyśmy też motywacji i tak dalej. Tylko problem jest często w tym, że ten lęk wymyka się spod kontroli. Robi się po prostu zbyt intensywny.
17: A chciałbym zapytać, bo pani mówiła na przykład tam, że ludzie potrafią po parę razy na przykład szczotkować albo kilkukrotnie się pomodlić. A na przykład... Ja mam tak, że kiedy wychodzę z domu, na przykład do pracy, lubię zawsze upewnić się, czy drzwi są zamknięte i po prostu naciskam klamkę. Gdzie jest ta różnica między kiedy tym, że ja chcę się upewnić, że na przykład jest bezpiecznie, a kiedy już na przykład to może być już nerwica natręstw? Gdzie jest ta po prostu granica pomiędzy jednym a drugim?
16: Tak, to jest bardzo ważne pytanie, bo to też dość często się zdarza, że pacjenci o to pytają w gabinetach. Różnica jest taka, że na przykład jeżeli pan sprawdza, czy te drzwi są zamknięte i sprawdza pan, okej, jest zamknięte i ja już mam, że tak powiem, spokój, bo rzeczywiście nie ukrywajmy, że jeżeli żyjemy w biegu, w pędzie, bardzo często możemy zostawić rzeczywiście to włączone żelazko, czy to też zależy od naszej percepcji. Są ludzie, którzy, że tak powiem, są bardziej, potocznie mówiąc, rozgarnięci, tak? I są tacy, którzy o wielu rzeczach zapominają. I na przykład jeżeli ja jestem taką osobą, która robi duże rzeczy naraz i dość często gdzieś mi tam umyka, więc też muszę sprawdzić pewne rzeczy. I jeżeli ja sprawdzę i wiem, że okej, na przykład dlatego rano też nie prasuję, bo wiem, że nie ma tego lęku, że tego żelazka nie wyłączyłam, tak? I jeżeli ja na przykład sprawdzam raz, czy te drzwi są zamknięte, czy wyłączono, mam przykładowo gaz i tak dalej, tak? I idę spokojnie. nie szukam następnych rzeczy, tak? Bo przy takich zaburzeniach to jest tak, że ja sprawdzę, czy są drzwi zamknięte, sprawdzę, czy wyłączyłam kuchenkę, sprawdzę, czy, nie wiem, okna są pozamykane i jestem spokojna, tak? Ale jeżeli sprawdziłam te czynności, ale dalej szukam, a może tego nie zrobiłam, a może tamtego nie zrobiłam, a może tu i nie daje mi to dalej spokoju, to już mamy wtedy do czynienia z nerwicą natręctw, tak? Bo to jest też bardzo ważny punkt, bo tu chodzi o takie też zaufanie samemu sobie, tak? Jeżeli ja ufam sobie, bo wiem, że sprawdziłam i jest okej, no to nie ma nic złego w tym, że ja sprawdzam takie rzeczy, tak? No bo to jest naturalne. Ale jeżeli pomimo sprawdzenia jednak dalej się gdzieś tam doszukuje, to znaczy, że ja czuję co ludzki czas ten lęk. I bardzo często ten lęk, jeżeli dojdziemy do źródła tego lęku, to on może być w ogóle nieadekwatny z tymi czynnościami domowymi. Ale żeby wytłumaczyć sobie, dlaczego ja czuję ten lęk, wtedy szukam różnych takich rzeczy, żeby on był po prostu racjonalny. I stąd właśnie dochodzi do tworzenia sobie różnych rzeczy, że może, nie wiem, nie zamknęłam okna, a może za słabo to okno, może klamkę można było mocniej dokręcić, a może kran do końca nie jest dokręcony. I takie szukanie, no to wtedy mamy do czynienia już właśnie z takimi obsesyjnymi myślami.
17: A czy na przykład są jeszcze jakieś takie objawy, które mogą nam zasugerować, że powinniśmy porozmawiać po prostu najzwyczajniej w świecie z lekarzem?
16: Powiem tak, wszystko to jest związane z odczuwaniem emocji, tak? I językiem emocji jest nasze ciało. I wszystkie emocje, jakie odczuwamy, no to odczuwamy w ciele, tak? Wiemy, że złość zazwyczaj odczuwamy w brzuchu, że lęk odczuwamy albo w gardle, ewentualnie w klatce piersiowej. Łączy się ze smutkiem, z przeróżnymi emocjami. Czyli chodzi o to tutaj, żeby na przykład obserwować, co się z nami dzieje. Bardzo często takim symptomem jest na przykład to, że trzęsę się. Że to, mam drżenie rąk, tak? Takie nieustanne ruszanie nogą, czy spykanie długopisem, bawienie się bransoletkami, zajmowanie rąk, bo jeżeli jesteśmy pobudzeni, to pierwsze, co nasz organizm próbuje zrobić, wyrzucając to, to jest zazwyczaj odruch ręki i te ręce zaczynają się robić niespokojne. Mogą być niespokojne nogi, tak? Więc czy na przykład takie trzęsienie się i trzęsienie się jest też takim sposobem na wyrzucenie hormonu stresu, kortyzolu. I jeżeli jest tego dużo, nagromadzi się tego kortyzolu w naszym organizmie, bardzo często właśnie dochodzi do takich mimowolnych drgań, tak? I to jest coś, co na pewno powinno zwrócić uwagę, że na przykład nic się nie dzieje. W zasadzie jest spokojny dzień, nie czekają mnie jakieś trudne wyzwania, a ja się trzęsę. Albo na przykład to, co powinno też zwrócić uwagę, to czy się śpi. I nie chodzi też tylko o długość snu, tak? Bo można spać 12 godzin i nie być wyspanym, można spać 6 godzin i naprawdę być wypoczętym. Chodzi o to, czy jaka jest jakość tego snu, czy ja wchodzę w głęboką fazę snu, która jest potrzebna nam do regeneracji organizmu, tak? Jeżeli jest ten głęboki sen, no to rano się wstaje wypoczętym. A jeżeli organizm nie wchodzi w tą głęboką fazę, to pomimo długiego czasu spania, jednak nadal się jest zmęczonym, więc na pewno na takie rzeczy, czy jestem zmęczony, czy mam ochotę do działania, czy mnie coś cieszy, tak? Bo też trzeba zauważyć, że tego typu zaburzenia bardzo często łączą się z depresją. Co też wynika, bo depresja to jest taki kryzys energetyczny, kryzys emocjonalny i taki przewlekły lęk też bardzo, że tak powiem, wykorzystuje te rezerwy energetyczne, tak? Więc przede wszystkim to samopoczucie. Kiedy też? Na przykład jeżeli ja odczuwam napięcie, jest we mnie lęk i nie mogę znaleźć przyczyny tego lęku. Albo gdy rzeczywiście te czynności, które mam, spowodowane tymi natrętnymi myślami, no jednak już przeszkadzają w funkcjonowaniu, tak? Bo no różne są przypadki. Niektórzy myją tak ręce, że aż mają rany, czy tak jak, czy o tym wspomniałam, o tej szczoteczce do zębów, tak? Czy też ktoś potrzebuje tyle razy się modlić, że nie zdąża do pracy. Więc no to są już takie sytuacje, gdzie no jest wręcz potrzebna interwencja tutaj psychologa, psychoterapeuty, ale też i bardzo często lekarza psychiatry.
17: Pani wspominała właśnie o tym, że czasem no, może gdzieś tam wyjść na przykład taka nerwica na teren od tego, jaka na przykład była sytuacja w domu.
16: Tak.
17: A czy na przykład jeszcze są jakieś inne przyczyny właśnie, skąd może brać się taka nerwica na teren?
16: Generalnie chodzi tutaj o takie warunkowanie klasyczne, jest naturalne, tu chodzi o takie warunkowanie, czyli na przykład nabywania różnego rodzaju lęków. I może być na przykład sytuacja, w której na przykład moje życie zostało zagrożone, tak? Może być to, nie wiem, sytuacja na drodze, czy gdzieś, czy ze zwierzętami, i wtedy, że tak powiem, warunkuje się u nas lęk i on może być na tyle przewlekły, że przykładowo mało ktoś mnie nie potrącił na pasach, tak? Niewiele brakowało, że ta ulica staje się przerażająca. I wtedy rzeczywiście też możemy się nabawić takiego czegoś, bo przykładowo, nawet też znam ze swojej praktyki taki przypadek, że pani musiała po prostu przed wyjściem z domu obrócić się 3 razy, odmówić 10 razy zdrowaś Mario, wtedy wiedziała, że jest bezpieczna i może na tą ulicę wyjść, tak? Więc na ten lęk przed tą ulicą znalazła sobie taką właśnie tą czynność w postaci po prostu modlitwy, która daje jej takie poczucie bezpieczeństwa, tak? I tam też było bardzo ważne, czy ona się skupia na tej modlitwie, czy ona jest rzeczywiście odmówiona tak, jak potrzeba. Więc to jest na takiej zasadzie, że także nie tylko oczywiście wynosimy to z domu, aczkolwiek na pewno bardzo dużym czynnikiem jest, jeżeli rodzic jest lękliwy. Albo, co też bardzo często się zdarza, że na przykład dziecko ma kontakt z babcią i jest przykładowo burza. Nie wychodź z domu, bo coś się stanie, albo po prostu jest taka panika, że o matko, bo tutaj są grzmoty i tak dalej, i coś niedobrego może się stać, czy przykładowo, takie nawet mniej rzucające się w oczy, że załóż sweterek, bo zmarzniesz, bo będziesz chora. Musisz to zjeść, bo inaczej będziesz mieć niedobór witamin i tak dalej. Gdzieś takie, nie chodzi tutaj o taką dbałość, bo to wiadomo, że też młodą osobę trzeba nauczyć, że jak ma o siebie dbać, tylko to sposób, w jaki to jest mówione, że to jest takie troszeczkę straszenie. Lękowe, to tutaj właśnie buduje się takie to lękowe podejście, bo osoby, które mają nerwice natręstw, to są osoby z wysokim poziomem lęku i dlatego potrzebują, że tak powiem, wyciszać sobie ten lęk poprzez takie różne czynności, bo nawet mamy zaburzenie osobowości typu anakanastycznego, inaczej obsesyjno-kompulsywne. Są to ludzie, którzy mają po prostu taki nabyty i też może i wrodzony lęk. I zazwyczaj te osoby są niesamowicie pedantyczne i bardzo dużo sprzątają.
17: Idąc dalej, rozumiem, że nerwice natręstw jesteśmy w stanie leczyć i
16: tak,
17: tutaj mogą pomóc lekarze.
16: Tak. Aczkolwiek przy nerwicach i wszelkiego rodzaju fobiach, bo to też jest bardzo istotne, bo też z takich lękowych najczęściej występuje fobia społeczna, tak? I leczenie tutaj też jest podobne. Można podawać leki wyciszające, ale z mojej praktyki i nie tylko mojej praktyki wynika, że tu zdecydowanie bardziej pomaga psychoterapia. Często jest to psychoterapia behawioralno-poznawcza, dlatego że często jest taki nurt, który nie szuka źródła tylko typowo skupia się na zachowaniu. Czasem rzeczywiście to źródło można znaleźć i podczas tej terapii, skąd wystąpiło to zapuszenie, ale ma główne zadanie zmodyfikować niepożądane zachowanie. I to jest w zasadzie najbardziej skuteczne i najszybciej działa, tak? Bo jeżeli chodzi o leki, leki bardzo często podaje się, jeżeli to się łączy na przykład z depresją, albo kiedy te lęki już są rzeczywiście tak duże, że nie można wyjść z domu, ale no ta skuteczność leczenia tutaj na pewno nie jest tak efektywna jak w przypadku depresji. Lekami oczywiście.
17: I chciałbym zapytać właśnie też o taką poradę, bo może my na przykład mamy znajomego, który wiemy, że zmaga się z depresją. Jak możemy być dla takiej osoby wsparciem? Jak możemy właśnie gdzieś być dla niej pomocni?
16: Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać tej drugiej osobie, że ją rozumiemy, jesteśmy obok i że jeżeli czegoś potrzebuje, to może się do nas zwrócić. Bo my jako ludzie mamy bardzo często w sobie takie poczucie, że jeżeli się komuś coś dzieje, to my musimy coś zrobić. I to bardzo często jest zgubne. Bo coś zrobić nie oznacza, że robimy to, co trzeba. I często na przykład zaczynamy u takich osób podważać ich te lęki. Tu trzeba mieć też świadomość, że ta osoba rzeczywiście to odczuwa. To jest naprawdę bardzo silny lęk i stwierdzenie nie bój się, bo nie masz czego, no nie spowoduje, że ktoś się przestanie bać, a dodatkowo będzie mieć poczucie winy, że w ogóle to czuje. Więc jak można pokazać? Bo też oduczanie się lęków, bo lęki zazwyczaj tego typu są wyuczone, tak jak mówiłam, poprzez warunkowanie, jest na przykład obserwacja innych osób. Przykładowo, jeżeli ktoś się bardzo boi tego wyjścia na ulicę. Chodź, pójdź ze mną, zobacz, nic się nie dzieje, tak? Na takiej zasadzie. Ale przede wszystkim my musimy pokazać tej osobie, ja cię rozumiem, ja szanuję to, że ty się boisz. Nie jest to dla mnie komfortowe, tak? No bo to nie jest komfortowe, jeżeli my patrzymy na kogoś, kto nie może sobie z jakąś sytuacją poradzić, tak? I bardzo często na przykład, jeżeli ta osoba, która cierpi na takie zaburzenie, zobaczy, że to jest dla nas niekomfortowe, może zacząć udawać. I że na przykład, że się nie boi robić coś na siłę i wtedy na przykład może dojść do ataku paniki. Czyli atak paniki często kończy się wezwaniem pogotowia, bo ciężko jest na przykład odróżnić taki atak paniki od zawału, czy bo rzeczywiście te osoby zaczynają się wręcz dusić, mają wrażenie, że mogą za chwilę umrzeć i tutaj ciężko jest odróżnić, czy to rzeczywiście jest na tyle takim typowo psychologicznym, czy stricte fizycznym. I to może być szkodliwe, tak? Więc to, co my możemy zrobić, być obok takiej osoby, zaproponować na przykład, żeby ktoś taki udał się do specjalisty. Można na przykład pójść z kimś do specjalisty. Nie mówię, że wejść do gabinetu, ale na przykład chodź, pomogę ci, znajdziemy kogoś, tak? I na takiej zasadzie też żadnego rodzaju pocieszanie nie jest dobre. Że na przykład nie bój się, jutro będzie lepiej. No to też nie jest nic dobrego, bo ja nie jestem w stanie zagwarantować, że rzeczywiście jutro będzie lepiej, tak? To jest za tym idzie taki komunikat daj sobie już spokój, że to nie jest dla mnie może nie tyle istotne, ale ja po prostu nie chcę, żebyś ty to czuł na takiej zasadzie i osoba, która ma zaburzenia, po prostu czuje się wtedy taka no może nie to, że zignorowana, ale czuje się totalnie niezrozumiana i to może pogłębiać, bo rzeczywiście tu bardzo często nieadekwatna to reakcja może być bardzo niekorzystna, więc to pytanie, które pan tu zadał, jest bardzo istotne, tak? Więc co jeszcze możemy zrobić? No możemy spróbować porozmawiać. Bo trzeba też wiedzieć, że rozmowa bardzo rozładowywuje napięcia. Ale to też nie na takiej zasadzie, że ja jestem dla ciebie, masz mi mówić, tak? Tylko jeżeli chcesz, możemy o tym porozmawiać. Jeżeli chcesz, na przykład pójdę z tobą tam. Jeżeli chcesz, to możemy na przykład, nie wiem, mamy bardzo dużo naprawdę fajnych takich edukacyjnych treści w social mediach. Na YouTubie jest tego bardzo dużo. Oczywiście wiadomo, że też w internecie znajdziemy dużo różnych rzeczy takich niekoniecznie dobrych, ale można znaleźć osoby, które sobie poradziły z tym zaburzeniem. I zawsze

Tak jak tu już wspomniałam, ta psychoedukacja. I ja, jeżeli pracuję z osobami, którzy mają tą nerwicę napręst i na przykład widzę, że już mają pewną dozę wiedzy na ten temat, na pewno ta praca jest dużo łatwiejsza. Dużo szybciej są efekty widoczne, tak? Bo w pracy z pacjentem najważniejsza jest jego motywacja. Jeżeli on ma motywację, no to wtedy to działanie jest dużo szybsze i korzystniejsze, tak? Więc jak najbardziej może sobie pomóc. Też tutaj bardzo często można zlecić pacjentowi różne ćwiczenia w domu. Bo leczeniem nerwicy jest przede wszystkim nie tyle wyeliminowanie kompulsji, bo te kompulsje, czyli te zachowania natrętne, tak, czynności, one są efektem lęku i tak naprawdę one rozładowywują ten lęk. I w momencie, kiedy jest lęk, a my zabierzemy te czynności, no to osoba chora nie potrafi sobie z tym poradzić, tak? Bo to jest sposób radzenia sobie z tym lękiem. Więc nie tyle skupiamy się na tych natręctwach, co właśnie bardziej na lęku. I jak poradzić sobie z odczuwaniem tego lęku w sposób taki, żeby rzeczywiście on nie utrudniał tego funkcjonowania, bo my wszyscy się boimy, tak? Kwestia jest tego, jak my ten lęk skontrolujemy, więc podstawą jest tutaj nauczenia się wypracowania odpowiednich strategii radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, lękowymi. Więc tu przede wszystkim budowanie poczucia własnej wartości. Bo poczucie własnej wartości to jest takie clue zasobów psychicznych, tak? Bo jeżeli ja siebie lubię, dobrze ze sobą się czuję, to generalnie sobie ze wszystkim lepiej radzę, z porażkami, czy z jakimiś nieudanymi rzeczami, że jest ten, zdecydowanie ten poziom lęku się obniża, bo wiem, że jeżeli coś będzie nie tak, to i tak sobie dam radę, ale jeżeli jest niskie poczucie wartości, no to wszystko jest bardzo dobijające. Ciężko jest spojrzeć w tą przyszłość, bo jeżeli ja mam poczucie, że jestem bezradny, niezbyt fajny, no to ta przyszłość nie jawi się tak fajnie, tak? Więc wtedy tego lęku jest więcej. Więc takie podstawowe to właśnie wzmacnianie poczucia wartości i co taka osoba właśnie może robić? No po prostu stosować się do różnych takich ćwiczeń, które obniżają poczucie lęku. Na przykład może to być, gdzie bardzo modne są medytacje, z tym, że jest to dobry sposób na poradzenie sobie z różnymi rzeczami, ale czasem może być to też sposób ucieczkowy. A więc to też nie jest do końca dobry. Chodzi o to, żeby się zmierzyć z tym swoim lękiem. Jednym z takich ćwiczeń jest to, że trzeba sobie ten lęk zwizualizować. To w takiej fachowej terminologii nazywa się ekspozycją na bodziec. Czyli ja przede wszystkim muszę przyjąć ten lęk, zrozumieć, że ja się boję, pogodzić się z tym, że mnie to przeraża. Bo jeżeli my się godzimy z tym, to paradoksalnie ten lęk się robi od razu mniejszy, bo ja z nim nie walczę. Więc przyjrzeć się jemu, zobaczyć, jak to na mnie oddziaływuje, i jeżeli wtedy ja patrzę, to widzę, że ten lęk wcale nie jest taki straszny, ja mogę go skontrolować. I do tego dążymy. No i też właśnie różnego rodzaju techniki relaksacji. Trzeba też sobie znaleźć taki, tu też w terapii szukamy sposobów na rozładowywanie napięć. Dla niektórych to jest bieganie, dla innych to jest właśnie medytacja, czasem treningi somatyczne. Bardzo dobrze tutaj się na przykład sprawdzają wszystkie terapie pracy z ciałem. Ja na przykład bardzo polecam TRE, czyli wytrząsanie traumy poprzez drżenie. No bo tak jak już wcześniej wspomniałam, że ciało jest, no tam odczuwamy emocje, tak? Ciało jest językiem emocji. Zrozumienie właśnie tego, co się ze mną dzieje, tak? Czyli też na przykład, jeżeli mamy ten lęk, usiąść na chwilę, zrobić kilka wdechów, poczuć ten lęk w ciele, zlokalizować go, zastanowić się, co ten lęk chce mi powiedzieć. Bo on często nie jest taki oczywisty, tak?

0: tak naprawdę, czemu ja się boję? Żeby się, my to nazywamy, żeby się przyjrzeć temu lękowi, tak? I wtedy my się tak oswajamy, jak się oswajamy, bo też trzeba mieć tego świadomość, że lęk jest czymś, co będzie nam towarzyszył zawsze. Więc nawet na social mediach są takie memy, że siedzę obok mojego lęku, tak? Że się z nim zaprzyjaźniam. I tak mniej więcej też o to chodzi, bo jeżeli coś jest przerażającego, przykładowo tak jak ta pani, która się wystraszyła, bo mało co nie została potrącona na przejściu, no to jest rzeczywiście realne, że no może się coś wydarzyć. Więc tylko o to chodzi, żeby ten lęk był na poziomie takim, że można funkcjonować, tak? Bo wyzbyć lęku nigdy się nie pozbędziemy.
1: Na kolejną część zapraszam po krótkiej przerwie. Do usłyszenia.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Reklama.
13: Słuchacie magazynu poradnikowego w Vox FM Radom.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, Kinga Furch. W drugiej części magazynu poradnikowego zostajemy w temacie zdrowia. Lekarze alarmują, by stawiać na profilaktykę. Nowotwory często we wczesnych stadiach nie dają żadnych objawów, dlatego warto raz w roku wykonywać komplet badań. Zapraszam na rozmowę Wojciecha Wójcikowskiego z lekarzem onkologiem z Radomia.
14: Dzień dobry Państwu, a dzisiaj moim gościem jest lekarz dr Jarosław Łyczek z Radomskiego Centrum Onkologii. Dzień dobry Panie doktorze.
9: Dzień dobry.
14: A będziemy dzisiaj rozmawiali o profilaktyce dotyczącej nowotworów, badań, które można też wykonać. Panie doktorze, pan i specjaliści onkolodzy jak mantrę powtarzają, że rak wcześnie wykryty jest w pełni wyleczalny. Jak wygląda ta nasza profilaktyka? Czy coraz więcej osób przychodzi się badać? Czy mamy świadomość tego, jak ważne są takie badania?
9: Coraz więcej osób przychodzi się badać, ale jeżeli zacznijmy nasze liczenie od zera, bo jeszcze parę lat temu to było zero, no to tak znowu nie są to duże ilości. Niestety. Staramy się, robimy co się da, no, przekonywujemy, tak jak dzisiaj na przykład wszędzie, gdzie się da, żeby jednak mężczyźni przychodzili się badać, zwłaszcza, że te badania są banalne i tanie. Natomiast no, do jakiegoś sukcesu to jeszcze daleka, daleka droga.
14: Mężczyźni mają większy problem z wykonywaniem tych badań? Kobiety jest łatwiej namówić?
9: Tak, zdecydowanie tak. Znaczy u kobiet to też nie jest jakiś rekord świata, ale tam ten postęp po pierwsze widać, po drugie są pewne badania, które kobiety robią odkąd świat światem, czyli na przykład takie kontrole ginekologiczne, też od tak dawna jest robione i od tak dawna jest propagowane, że w końcu kobiety uwierzyły i zaczęły chodzić. Oczywiście to nadal jest kropla w morzu, ale jest lepiej u kobiet niż u mężczyzn.
14: No to panie doktorze, przejdźmy do tych nowotworów kobiecych, rak szyjki macicy, nowotwór piersi. Jak tutaj, jakie badania powinny wykonywać kobiety?
9: No oczywiście ta nieśmiertelna cytologia, czy badanie ginekologiczne przynajmniej raz do roku. Natomiast w grupach ryzyka, czyli u tych pacjentek tam powyżej 40-45 roku życia, powinno to być no, przy każdym badaniu ginekologicznym. Mamy fajną broń od niedawna, czyli te szczepionki na HPV. Oczywiście, że efekt tego to jest następne 20 lat, ale pamiętajmy o tym, żeby szczepić wszystkie dziewczynki czy dziewczyny między 11 a 12 rokiem życia, bo to jest za darmo. Później i wcześniej też można to robić, tylko no, jest taka w tej chwili grupa docelowa, gdzie można to robić i na Boga trzeba to robić. Jeżeli to ma zapobiec nowotworowi szyjki macicy, to naprawdę zróbmy wszystko, żeby te nasze dzieci zaszczepić. Z rakiem piersi jest trochę tak, jak z rakiem prostaty, czyli kiepsko. Są różne formy diagnostyki takiej profilaktycznej, typu właśnie głównie te mamografie, mammobusy, przeróżne formy, którymi staramy się dotrzeć do kobiet, no ale to niestety nadal jest też kropla w morzu. Szczególnym problemem są mniejsze ośrodki, bo w dużych miastach, powiedzmy takim jak Radom na przykład, to tych możliwości jest, nawet jeżeli nie jest to mammobus, to są to szpitale, są różne akcje i tak dalej. Gorzej jest w małych miejscowościach, na wsiach. No tam jest kiepsko.
14: Pan doktor mówił o szczepieniach nastolatek w wieku 12-11 lat. Jaka jest skuteczność tych szczepionek?
9: Wie pan co, no na razie to jeszcze nie wiadomo za bardzo, jaka będzie w polskiej populacji skuteczność. Na razie w państwach, w których te szczepienia są prowadzone, też nie do końca wiemy, dlatego że no, to musi upłynąć 20 parę lat, żeby te kobiety dojrzały, dorosły, rozpoczęły życie płciowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj pewnych danych nie ma, natomiast kraje, które prowadzą to od dawna, właściwie pozbyły się tego problemu. Czyli tam rak szyjki macicy jest dużą rzadkością.
14: Panie doktorze, dlaczego mamografia jest tak ważna? Co daje nam badanie mamograficzne piersi?
9: Mamografia jest badaniem, które pozwala nam pokazać strukturę piersi, szczególnie w grupach zwiększonego ryzyka. Dlaczego szczególnie? Dlatego, że mamografia jest dobrym badaniem przy tak zwanych piersiach gruczołowych i wtedy łatwiej nam jest określić, na przykład łatwiej niż w ultrasonografii, czy coś się złego dzieje, czy nie. Poza tym może pokazać strukturę guza, tak zwane mikrozwapnienia, to są wszystko rzeczy podejrzane i nawet jeżeli okaże się na końcu, że tam się nic złego nie dzieje, to mamy te możliwości wczesnego wyłapania zmiany, która jest kompletnie niebadalna.
14: Jak często kobiety powinny robić takie badanie mammograficzne?
9: No jeżeli skończą 50 lat, to w zasadzie po co roku przynajmniej taką diagnostykę powinno się prowadzić. Nie przynajmniej to co roku.
14: Zmieniły się zasady, jeżeli chodzi o to bezpłatne badania mammograficzne. Teraz mogą je robić kobiety w innym przedziale wiekowym od 45 do 75 lat, jak dobrze pamiętam. Proszę mnie poprawić.
9: Mm-hmm. Pan co, to jeszcze do końca chyba, nie wiem, czy w Polsce już to weszło jako standard. Chyba jeszcze nie. Natomiast tak, byłaby to bardzo dobra zmiana, ponieważ coraz więcej kobiet młodych obserwujemy w szpitalu, w leczeniu. Kobieta 30-kilkuletnia to naprawdę nie jest żaden wynalazek w tej chwili. Kiedyś to był dziwoląg, w tej chwili już nie. To jest związane zarówno z trybem naszego życia, przede wszystkim z dietą i tu nie chodzi o jakąś dziwną dietę, tylko chodzi o to, że w mięsie czy w tych wszystkich przetworach mamy miliony substancji chemicznych, a zwłaszcza hormonów, a zwłaszcza antybiotyków, no, które pochłaniamy. No i to jest jeden z elementów, który powoduje rozwój wcześniejszy rozwój nowotworu piersi.
14: A jeżeli chodzi o cytologię, ona też powinna być robiona co roku?
9: Tak, tak, tak. No, tu się nic nie zmieniło. Cytologię powinno się robić co roku, odkąd kobiety chodzą do ginekologa, kiedy zaczynają chodzić do ginekologa, powinno się tą cytologię robić, ponieważ rozwój raka szyjki macicy obserwowany jest także u młodych kobiet dwudziestokilkuletnich.
14: I są jeszcze jakieś badania, które powinny robić kobiety, jakieś nowotwory, które pojawiają się u kobiet? Z tego, co kiedyś słyszałem opinię specjalisty, więcej kobiet choruje teraz na przykład na nowotwory płuc.
9: No tak, ale tutaj to nie jest kobietospecyficzny nowotwór, tak samo jak rak jelita grubego, którego też coraz więcej mamy pacjentów. To nie są choroby specyficzne dla płci. No, dla płci siłą rzeczy to są te nowotwory, które są takie w narządach, które w danej płci występują. Mężczyźni na przykład miewają raka piersi, ale jest to stosunkowo rzadka sprawa. Jest to tak jak jeden na kilkadziesiąt kobiet. No tak samo jak kobiety mają raka szyjki macicy czy trzonu macicy, to mężczyźni mają taki swój specyficzny nowotwór, czyli raka prostaty.
14: Bardzo ważne, jeżeli chodzi o nowotwór piersi, jest samo badanie. Kobiety powinny wykonywać samo badanie. Dlaczego ono jest takie ważne?
9: Dlatego, że kobieta najlepiej zna strukturę swoich piersi, ponieważ to, jakby to powiedzieć, nawet myjąc je, jakąś tam strukturę poznaje i może łatwo zauważyć, jeżeli pojawia się coś nowego. Ważne, to nie chodzi o to, żeby robić to badanie codziennie. Ważne, żeby robić je w określonym czasie. Najlepiej pod koniec cyklu miesiączkowego, wtedy wiadomo, przyjmujemy jakiś konkretny dzień, że to jest, nie wiem, 20 dzień cyklu i tego dnia pod prysznicem się badamy, ponieważ wtedy układ hormonalny jest bardzo podobny i różnice nie będą wynikały ze struktury hormonalnej, z aktywności hormonalnej, tylko z samej budowy.
14: Panie doktorze, to przejdźmy teraz do tych nowotworów, które są specyficzne dla mężczyzn. Wyjaśnijmy, czym jest badanie PSA.
9: Badanie PSA to jest określenie stężenia takiego specyficznego dla prostaty białka, które produkowane jest przez komórki prostaty, nawet nie do końca przez komórki, nieważne. W każdym razie ono normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej tak się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie palcem przez odbytnicę. Ja wiem, że to jest koszmarne to, co ja mówię, no ale to jest najprostsze badanie. Trwa 5 sekund i daje nam dużo informacji na temat tego człowieku. Twoje PSA jest 5, ale twoja prostata jest tak duża, że ono może być 5, więc nie popadajmy w panikę. Albo wręcz odwrotnie. Masz bardzo małą prostatę i nagle skoczyło ci to PSA i nawet niekoniecznie 5, wystarczy czasem 4, a nawet poniżej. Natomiast coś z nią się dzieje, bo widujemy pacjentów, u których tworzy się rak, natomiast wcale nie ma objawów pod postacią podwyższonego PSA.
14: Panie doktorze, rak prostaty dotyka głównie starszych mężczyzn, ale ci młodsi mają też problemy z nowotworem jąder. Tutaj pan doktor westchnął, czy tak faktycznie jest, że prostata dotyka starszych osób?
9: No tak się przyjęło, choć niestety coraz młodszych. W tej chwili, kiedyś to było tak, że jeżeli tam masz 65 lat, no to zacznij się badać. 60, 55, 50, teraz się mówi 45. Więc poziom PSA rośnie w wieku, który normalnie jeszcze do niedawna był zupełnie niebrany pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój raka prostaty. I tutaj znowu niestety wkracza nasz tryb życia. Robimy wszystko, co możemy, żeby sobie tą prostatę wyhodować, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One są pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy ten to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
14: Bardzo mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra i nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
9: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest no, gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to wiadomo, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
14: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
9: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość pobrania, jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
14: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
9: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesnej choroby, zaawansowanej choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są, w tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakich, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnego wyzdrowienia. I warto. No. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych. No.
14: Panie doktorze, a jak ten postęp techniczny, sprzęt, z którym Państwo dysponujecie, pomaga w profilaktyce i wykrywaniu raka? Czy udaje się naprawdę na tym wczesnym poziomie wszelkie zmiany odkrywać?
9: No nie, no wszelkich to się nie uda odkrywać takiego cudownego badania. To jeszcze nie ma. Kiedyś było taka, jeszcze paręnaście lat temu, PET. Był podejrzewany, że będzie taką cudowną dróżką do tego, żeby rozpoznać raka, tak, to tam jest jedna komórka. Nie, to tak nie ma. Niestety nadal, jeżeli to nie są badania profilaktyczne i przesiewowe, to jest tak naprawdę prostata, pierś, nawet endoskopia, nawet rak gruczołu krokowego, jelita grubego, nie jest w takich dużych programach, ponieważ one są koszmarnie kosztowne. Żadnego kraju na to nie stać. To nie jest tak, że u nas jest gorzej czy lepiej. Czyli badań przesiewowych, w takim rozumieniu badania przesiewowego, jakie ono jest, czyli masowe, tanie, szybkie i tak dalej, no są tylko tak naprawdę dwa i pół. Całą resztę musimy sami się nad tym pochylać, czyli chodzić do doktora co jakiś czas, dać sobie zrobić prześwietlenie.
1: Na dziś to wszystko. Słyszymy się za tydzień.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: W środku nie było Polaków. Od ataku dronem na pociąg relacji Kijów-Warszawa zaczniemy. W wiadomościach tragedia w Tatrach, zginął polski turysta. A na koniec jeszcze nowy pomysł rządu. Chce zaostrzyć kary za ignorowanie przepisów.
7: 13 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: W pociągu relacji Kijów-Warszawa, w które uderzył dron, nie było obywateli Polski. Przypomnijmy, rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 kilometry przed granicą z naszym krajem. W pociągu było 206 osób, informuje PKP. Nikomu nic się nie stało. Terror Putina u drzwi Unii Europejskiej i NATO. Tak rosyjskie ataki na zachodzie Ukrainy komentuje tamtejszy szef MSZ Andrii Sybicha. Dziś w nocy siły rosyjskie wystrzeliły ponad 450 dronów. Jeden z nich uderzył w stację paliw w Jagodzinie, 800 metrów od granicy z Polską. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, jak na te uderzenia reaguje Polska?
8: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że polska obrona powietrzna jest cały czas w gotowości, a tej nocy naszego nieba strzegły samoloty F-16. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił z kolei, że wojna toczy się bardzo blisko granicy z Polską. Każdy, kto zastanawia się, czy warto militarnie wspierać Ukrainę, powinien wyciągnąć wnioski z niedzielnej nocy, napisał w sieci. W Kijowie od piątku cały czas przebywa szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, aby okazać wsparcie walczącej Ukrainie, przekazał jego rzecznik. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że tej nocy zagrożenie było realne. Na szczęście nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
6: W trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego dostali alerty RCB. W 6 powiatach zawyły syreny. Tragiczny wypadek w słowackich Tatrach. Przed południem w rejonie Batyżowieckiej Próby pod Gerlachem polski turysta spadł z dużej wysokości. Służby powiadomił jeden ze świadków upadku. 36-latka nie udało się uratować.
9: To są wiadomości Vox FM.
6: Protesty w Niemczech. Dziesiątki tysięcy osób wyszły na ulicę. Sprzeciwiają się AfD i prawicowemu ekstremizmowi. Protesty zorganizowano po wyborach w Landzie Saksonii-Anhalt, wygranych przez to skrajne prawicowe ugrupowanie. Protestowano m.in. w Hamburgu, Berlinie i Monachium. Jazda na pamięć, pośpiech i ignorowanie znaków ostrzegawczych to codzienność na przejazdach kolejowych. Instruktorzy nauki jazdy alarmują, że zmotoryzowani zbyt często zapominają o podstawowych środkach ostrożności.
10: Wjeżdżają wtedy, kiedy nie ma możliwości opuszczenia tego przejazdu. Wjeżdżają ze zbyt dużą prędkością. No nie każdy dostosowuje się do zmniejszenia prędkości. I widzę pojazdy, które w ogóle się nie zatrzymują przed przejazdem kolejowym. Czy jest znak stopu, czy krzyż świętego Andrzeja. Czasami ludzie jeżdżą na pamięć, śpieszą się.
6: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Dokładnie taki pośpiech i zignorowanie przepisów doprowadziły do niedawnej tragedii w Sokolnikach, gdzie kierowca ciężarówki wjechał w jadący pociąg. W odpowiedzi na takie sytuacje rząd zapowiada pilne i bezwzględne zaostrzenie kar. Festiwal Muzyki Alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Macie czas tylko do wtorku.
11: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatów i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
6: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia. Festiwal będzie się w dniach 26-27 września w klubie Rogate Serce w Bełchatowie.
12: Chciałaś kiedyś założyć zespół muzyczny, Katarzyno?
6: Tak, chciałam kiedyś założyć zespół
12: taki
6: muzyczny.
12: Taki girl band?
6: Boys band. Tak, kiedyś wiesz, a zresztą nie będę ci opowiadać o mojej przeszłości. Słuchajcie, 20 stopni
12: chyba
6: we Wrocławiu. Tam jest dzisiaj najcieplej. Aha. I tylko 13 w Lesku.
12: Tak, ale dzisiaj taka pogoda, taki misz, masz trochę deszczu, trochę słońca. Jeżeli ktoś się zastanawia, jak będzie jutro, no to jutro już będzie padać w całej Polsce i 18-19 stopni.
13: To jest nasz czas. Z mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM Radom.
14: Witam Was bardzo serdecznie, moi kochani, w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. W tej godzinie zabieram Was na spotkanie z radomską policją. Policjanci odwiedzają radomskie szkoły i prowadzą prelekcje, podczas których możecie dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Jakich? Posłuchajcie sami.
15: Dzień dobry, starszy sierżant Dorota Wiatr-Kurzawa, Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji.
14: Po raz kolejny policja prowadzi prelekcje w radomskich szkołach. Nie tylko radomska policja, ale również mazowiecka policja. Informujecie o ważnych kwestiach, dzieciaki. To ta dzisiejsza prelekcja. O czym będzie, o czym będą mogły dowiedzieć się uczniowie podstawów?
15: Tak, będziemy rozmawiać z dzieciakami na temat odpowiedzialności karnej nieletnich oraz o cyberprzemocy, ponieważ są to bardzo często przypadki gdzieś tam sygnalizowane nam przez pedagogów szkolnych i dyrektorów, nauczycieli. Dlatego chcielibyśmy im przybliżyć ten temat, bo często dzieciaki nie zdają sobie z tego sprawy, że wiadomości, które gdzieś tam do siebie piszą, już mogą jakby zawierać w sobie cechy tej cyberprzemocy. Dlatego chcemy ich, że tak powiem, uświadomić, ale i też przestrzec przed konsekwencjami wynikającymi z nadużywania takich różnych, że tak powiem, form tej przemocy w internecie.
14: No właśnie, czy ten internetowy hejt, internetowa cyberprzemoc w czasie pandemii jakoś zwiększyła się? Jak wyglądają te policyjne statystyki?
15: No tutaj jako takiej statystyki nie prowadzimy, natomiast po rozmowach z pedagogami i nauczycielami w szkołach mamy tego świadomość, że gdzieś ta pandemia zadziałała na te dzieci negatywnie. Dzieci mają potworzone jakieś grupy, komunikatory, na których w niewybredny sposób, że tak powiem, ze sobą rozmawiają. Dlatego tutaj wzmożone nasze działanie w ramach tych prelekcji, aby uniknąć takich sytuacji i przestrzec ich przed konsekwencjami tego typu zachowań.
14: To, co robicie Wy jako policja, prelekcje to jedno, drugie to, co robi szkoła i stara się robić szkoła, ale chyba jedna z najważniejszych tutaj ról przypada jednak rodzicom.
15: No dokładnie, my jako policja staramy się przestrzegać i informować. Szkoła niestety ma w jakiś sposób ograniczone tutaj pole manewru, ponieważ nauczyciel nie jest do końca w stanie sprawdzić, co dzieciaki tam udostępniają na tych grupach, które sobie pozakładali, ale też nie mają nad nimi kontroli w czasie wolnym. Tutaj duże pole do popisu dla rodziców, którzy powinni wdrożyć takie działania gdzieś tam sprawdzające te młode osoby, w jaki sposób oni ze sobą rozmawiają, jakie czaty, komunikatory posiadają, na jakie tematy odbywają się tam rozmowy, bo często są to tematy niestety nieprzeznaczone dla dzieci i sposób tych rozmów również nie przystoi dzieciom w ich wieku.
14: Cyberprzemoc to jedna rzecz, o której tutaj podczas tej prelekcji będzie mówione. Będzie też mówione o odpowiedzialności karnej, bardzo ważnej rzeczy, o której dzieciaki nie do końca mają świadomość, czym jest odpowiedzialność karna, jak one reagują, czy są zaskoczone tymi tematami, które są tu poruszane.
15: No tak, rzeczywiście są zaskoczone. O wielu rzeczach nie wiedzą. Myślą, że jeżeli mają tam kilka bądź naście lat, to rzeczywiście są bezkarne. No tutaj wyprowadzamy ich z błędu, tak? O ile ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich rozróżnia różne kategorie tych osób nieletnich, o tyle odpowiedzialność ich karna, że tak powiem, funkcjonuje cały czas, pomimo tego, że odpowiadają rodzice, ale dzieci też mogą ponieść stosowne konsekwencje do popełnionego czynu.
14: O czym dokładnie opowiada policja?
15: Słuchajcie, taką umowę z Wami zawieram. Ta prelekcja nie potrwa długo, 20-30 minut, wytrzymajcie. ale jak będziecie gadać, to będę gwizdać takim gwizdkiem, będą boleć uszy, dobra? Taką mamy umowę. Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o bardzo ważnym temacie dla Was, czyli odpowiedzialność prawna nieletnich i cyberprzemoc. Wysłuchajcie mnie, jak najwięcej informacji zapamiętajcie, postarajcie się przynajmniej zapamiętać, bo mogą być one dla Was przydatne. Nieletni w rozumieniu prawa karnego, osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia, czyli Wy. Małoletni według kodeksu cywilnego to osoba, która nie ukończyła lat 18, pełnoletność uzyskuje się z chwilą ukończenia lat 18 lub też zawarcia związku małżeńskiego przed ukończeniem tego wieku, o czym decyduje sąd. Pełnoletni, no to wszyscy wiemy, osoba, która ukończyła 18 lat. Takim podstawowym aktem prawnym, który reguluje postępowanie w sprawach nieletnich, jest ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zobaczcie, z którego jest roku. Z 1982 nadal funkcjonuje i nic się nie zmienia. Zasadniczym celem tej ustawy jest dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie im warunków powrotu do normalnego życia, jeżeli popadli w konflikt z prawem. Co to jest demoralizacja? Za chwilę będę Wam wyjaśniać. Ustawa ta dzieli nieletnich na takie trzy kategorie. Po pierwsze, osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji. Podpunkt drugi mówi o osobach, które po ukończeniu 13, a przed ukończeniem 17 roku życia popełniły czyn karalny. I trzecia kategoria są to osoby do 21 roku życia, jeżeli są wobec nich wykonywane środki wychowawcze lub poprawcze. Czyli pomimo tego, że ktoś może ukończyć 18 lat, ale wcześniej popełni jakiś czyn karalny, czyli i do 21 roku życia podlega pod ustawę o postępowaniu nieletnich. I demoralizacja. Co to jest? Jest to forma nieprzystosowania społecznego, charakteryzująca się negatywnymi postawami i zachowaniami nieletnich w stosunku do ogólnie przyjętych i obowiązujących norm społecznych. Czyli na przykład pani nauczycielka określa Wam w klasie taką zasadę, że nie używamy telefonu, nie przeklinamy na przykład, tak? I to jest ta norma społeczna. Jeżeli ktoś się z nią nie godzi, nie stosuje się, łamie te zasady, dochodzi do demoralizacji. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, tak? Przejawami demoralizacji może być uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego. W Polsce jest obowiązek szkolny i to jest Wasz pierwszy i taki podstawowy obowiązek, chodzenie do szkoły i uczenie się. Jeżeli ktoś się od tego uchyla, zachodzi demoralizacja. Używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, także dopalaczy. Palenie papierosów. Używanie wulgaryzmów, ucieczki z domu, inne zachowania naruszające przyjęte normy społeczne i prawne. Zobaczcie, wulgaryzmy, gdzieś rzucone słowo, a już dochodzi do demoralizacji, jeżeli będzie się to pojawiało nagminnie. Czyn karalny jest to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo, przestępstwo skarbowe oraz wykroczenia i mamy tutaj określone wykroczenia. Na przykład posiadanie noża, maczety lub innego niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym. Wystarczy posiadać taki nóż, nie musicie go używać. Wystarczy, że go macie. Słuchajcie, nie chodzi o nóż w kuchni. Chodzi jak jesteście na ulicy i macie taki nóż. Wy nie powinniście takich rzeczy przy sobie nosić, tak? W ogóle generalnie nikt nie powinien, tak? No chyba, że idzie na grzyby. To wtedy inna sprawa, tak? Ale wystarczy, że wylegitymuje Was patrol policji, a bardzo często w przypadku nieletnich stosujemy również kontrolę osobistą, żeby sprawdzić, czy na przykład taka osoba nie ma przy sobie jakichś środków zakazanych, czyli dopalaczy, narkotyków, papierosów. No i nagle się może zdarzyć, że taki nóż przy sobie mamy, tak? I taki policjant znajdzie ten nóż u nas. Popełniacie wykroczenie. Słuchajcie, pytanka zostawcie sobie na koniec, dobra? Zapytam, czy macie jakieś pytania i wtedy będziecie mnie pytać. Dalej czyny karalne. Zakłócenie porządku, niszczenie, usuwanie znaków, prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy, paserstwo, niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy. Wiecie, co to jest paserstwo? Słuchajcie, do paserstwa dochodzi wtedy, kiedy na przykład jeden z naszych kolegów ukradnie drugiemu telefon i proponuje innemu koledze sprzedaż telefonu po super niskiej cenie, na przykład, nie wiem, 50-100 zł, gdzie my wiemy, że w sklepie taki telefon kosztuje 1000 zł. Ten telefon nie ma ładowarki, nie ma opakowania, nie ma, nie wiem, karty gwarancyjnej, słuchawek, tak? Takiego wyposażenia, które normalnie przy telefonach jest.
16: I to jest dla nas już sygnał, że z tym telefonem może coś być nie tak. Że on może pochodzić no, z przestępstwa, tak? Ale my i tak kupujemy ten telefon, no bo super cena. To wtedy jest paserstwo, jeżeli my wiemy, albo możemy się domyślać, że może taka rzecz pochodzić z przestępstwa. Dobrze, słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Po ukończeniu 15 roku życia osoby popełniające poniższe przestępstwa odpowiadają przed sądem jako osoby dorosłe, czyli pomimo nieosiągnięcia pełnoletności, takie osoby, jeżeli popełnią to przestępstwo, jedno z tych przestępstw, normalnie odpowiadają jak osoby dorosłe. I jest to zamach na życie prezydenta, zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenie, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, wzięcie zakładnika, rozbój. Wiemy, co to jest rozbój? Przypomnę, do rozboju dochodzi wtedy, kiedy ktoś siłą bądź przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, noża, maczety, kija, chce nam coś ukraść, tak? I dokonuje tej kradzieży. Znieważenie. Pewnie wszyscy wiedzą, na czym polega znieważenie, natomiast przypomnę, że znieważyć można funkcjonariusza publicznego. Takim funkcjonariuszem publicznym jestem ja jako policjant, jest strażak, jest żołnierz, jest lekarz, ratownik medyczny, ale i pani nauczycielka. Czyli wszelkie jakieś, nie wiem, wyzwiska bądź jakieś inne tutaj znieważenia w stronę nauczyciela są przestępstwem karanym z artykułu 216 Kodeksu Karnego. Dalej, naruszenie nietykalności cielesnej, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciała, bójka, pobicie, rozbój, zniszczenie mienia. Słuchajcie, środki wychowawcze, jakie może zastosować sąd rodzinny i nieletnich. Udzielić upomnienia. Bardzo rzadko spotykane, ja się nie spotkałam jeszcze, żeby sąd udzielił upomnienia. Natomiast jeżeli chciałby udzielić takiego upomnienia nieletniemu, muszą zachodzić do tego przesłanki, czyli szkodliwość jego czynu musi być bardzo niska i sąd musi być przekonany o tym, że do takiego czynu doszło jednorazowo, tak, że taki czyn już się nie powtórzy. Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody. Jeżeli komuś coś zniszczymy, wybijemy okno, uszkodzimy samochód, telefon, sąd może nam nakazać, że musimy tą szkodę naprawić i na przykład odkupić taką rzecz. Oczywiście nie wy, bo jeszcze nie macie swoich środków finansowych, ale wasi rodzice. Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna. Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej. Zastosować nadzór kuratora. Kto to jest kurator, to zapewne wiecie. Powiem wam tylko, że taki kurator wchodzi w wasze środowisko. Rozpytuje sąsiadów, rozpytuje koleżanki, kolegów, panie w szkole, pedagoga, psychologa, no wszystkie osoby, które gdzieś tam mogą mieć z wami kontakt. Jak wy się zachowujecie, jak postępujecie, co robicie źle, a uwierzcie mi, że zawsze się znajdzie jakaś życzliwa osoba, która o jakichś naszych przewinieniach doniesie. Dalej środki wychowawcze. Skierować do ośrodka kuratorskiego, organizacji społecznej lub instytucji zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym. Orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Umieścić w rodzinie zastępczej nawet. Umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i umieszczenie w zakładzie poprawczym. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy to jest takie miejsce, taka szkoła z internatem jakby. Zazwyczaj oddalona bardzo daleko od domu. Ostatnio wieźliśmy taką osobę, takiego chłopaka do Zielonej Góry. To jest bardzo daleko stąd. Jesteście tam zamknięci, tam się uczycie, tam śpicie, tam jecie, tam robicie wszystko. Nie ma tam telefonu, telewizji, nie ma tam internetu. Z telefonu możecie skorzystać, aby zadzwonić do rodziców, na przykład w nagrodę raz w tygodniu. I na przykład rozmowa może trwać tylko 10 minut. Przepustkę możecie na przykład dostać raz na 2 miesiące i to jak mówię, no nie będzie żadnych przewinień, tak? Zakład poprawczy, no to wiadomo o krok dalej, tak? I w tym zakładzie poprawczym przebywają osoby nieraz do 21 roku życia. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich macie również zapisane obowiązki dziecka mieszkającego u rodziców. Pewnie nie wiecie o tym. Jest to artykuł 91. Paragraf pierwszy mówi o tym, że dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. Czyli jeżeli wpadniecie na pomysł, że w wakacje chcecie sobie zarobić jakieś pieniążki i pójdziecie na Wiśnie, Czereśnie, nie wiem, do myjni samochodowej pracować albo gdziekolwiek indziej i zarobicie sobie swoje pieniążki, to mama albo tata mogą wam powiedzieć, słuchaj, mieszkasz u nas, korzystasz ze wszystkiego, zapłać rachunek za prąd albo za internet. I wy nie możecie odmówić. Nie możecie odmówić, bo to jest prawnie usankcjonowane. Oczywiście zazwyczaj odbywa się to inaczej, tak? Rodzice nie chcą od was pieniędzy. Pytania na koniec, dobra? Rodzice nie chcą od was pieniędzy, ale jeżeli by chcieli, no to wiedzcie, że nie możecie odmówić. Paragraf drugi. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie. Czyli jak mama albo tata powiedzą tak, słuchaj synu albo córko, mieszkasz u nas, wyznaczam ci obowiązek, że masz wychodzić z psem, wynosić śmieci i sprzątać swój pokój. To słuchajcie, to nie jest ich wymysł, bo im się nie chce i chcą się wami wysłużyć. Tylko to macie zapisane w ustawie. To jest wasz wkład w takie wspólne gospodarstwo domowe, ponieważ nie macie wkładu finansowego, jest to na zasadzie takiego wkładu fizycznego, tak? Że będziecie mieli swoje obowiązki i będziecie je wypełniać. Rodzice mają obowiązki wobec was i wy wobec rodziców. Dalej sobie porozmawiamy o cyberprzemocy. Czy wiecie, co to jest?
17: Nie.
16: To zaraz się dowiecie. Albo sobie przypomnicie. Kiedyś był podział przemocy na takie dwie części, czyli przemoc fizyczna, wiadomo co to jest, kopanie, pchanie, tak, bicie się. Psychiczna, wyzwiska, wyśmiewanie, przezywanie i tak dalej. Natomiast teraz nastąpił podział na trzy takie rodzaje przemocy i dochodzi do tego jeszcze cyberprzemoc, tak, czyli osobna jednostka przemocy. I co ona oznacza? Jest to zachowanie, które ma na celu wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi. Osoby, które stosują cyberprzemoc, używają do tego celu internetu, telefonów komórkowych bądź innych urządzeń elektronicznych, tak? Czyli wszelkiego rodzaju wyzwiska, obrażanie, wyśmiewanie, przerabianie zdjęć i tak dalej, etc., etc. W odróżnieniu od tradycyjnej przemocy, zjawisko cyberprzemocy charakteryzuje wysoki poziom anonimowości, tak? My nie wiemy, kto tak naprawdę nas obraża. Bo wystarczy sobie zmienić nick na Facebooku albo na jakiejś grupie społecznościowej, ale nie gadamy, dobra? Wystarczy sobie zmienić nick, nie musimy się przecież podpisywać imieniem i nazwiskiem, tak? I my tak naprawdę z pułapu użytkownika nie jesteśmy w stanie ustalić, kto nas obraził. Na znaczeniu traci klasycznie rozumiana siła mierzona cechami fizycznymi czy społecznymi. Cyberprzemoc nie pozostawia śladów na ciele i nie widać jego okiem. Czyli dopóki ktoś nam nie powie, że jest ofiarą cyberprzemocy, bądź na przykład nie zaobserwujemy tego w internecie, to my o tym nie wiemy. Atutem sprawcy cyberprzemocy staje się umiejętność wykorzystywania możliwości, jakie dają media elektroniczne. Dodatkową uciążliwością dla ofiar jest stałe narażenie na atak, niezależnie od miejsca pory dnia lub nocy. Czyli my możemy sobie smacznie spać, a ktoś gdzieś na drugim końcu Polski wstawia nasze zdjęcie przerobione w jakiś niekorzystny sposób i rozsyła do ludzi, tak? A my nawet nie mamy o tym świadomości, tak? Kolejną ważną cechą problemu jest stosunkowo niski poziom kontroli społecznej tego typu zachowań. Sytuacja doznawania przez dziecko krzywdy za pośrednictwem mediów elektronicznych jest często trudna do zaobserwowania przez rodziców czy nauczycieli. Charakterystyczna dla tego problemu jest szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci. Sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne. Kompromitujące zdjęcia, filmy czy informacje potrafią zrobić w internecie bardzo szybką karierę, a ich usunięcie jest często praktycznie niemożliwe. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że wszystko, co wrzucamy do sieci, na zawsze nam pozostaje. Pomimo tego, że my sobie to usuniemy, to jest tak zwana chmura, i to wszystko się w tej chmurze zapisuje, tak? I jest to... Ale nie gadamy, dobrze? I jest to do odzyskania. Wszystko jest do odzyskania. Tak samo na przykład wysyłanie informacji za pośrednictwem SMS-ów. Słuchajcie, operatorzy komórkowi mają taki określony czas na przetrzymywanie takich wiadomości. I to jest 25 lat. Więc dzisiaj może się okazać, że wysyłacie do kogoś SMS-a, z jakimiś obraźliwymi treściami i za 25 lat on nadal jest w systemie. Więc trzeba myśleć, co się wysyła i w jaki sposób się odzywa do innych ludzi. Czy jest jakaś różnica pomiędzy włamaniem do mieszkania, a włamaniem na konto społecznościowe albo na jakiś portal? A jaka? Słuchajcie, no tak nie do końca. Owszem, w mieszkaniu możecie ukraść jakieś rzeczy materialne. Natomiast na takim koncie możecie ukraść na przykład dane jakiejś tej osoby, zdjęcia. To jest włamanie. wysłanie na konto społecznościowe, pocztę czy jakiś inny portal jest równoznaczne z włamaniem do mieszkania. Jest to karalne z tego samego artykułu. Groźby karalne, czyli to, co wcześniej powiedziałam. Wysyłacie do kolegi, nie wiem, pokłóciliście się z nim, wysyłacie do niego SMS-a. Ty taki, taki, ja ci tam dam pod szkołą. I słuchajcie, każdy z nas ma inny poziom wrażliwości. Może się okazać, że taki kolega poczuje się zagrożony, pójdzie do rodziców, powie: mamo, tato, bo Janek czy Franek mi tak napisał. I rodzice wezmą go pod rękę i pójdą na komendę policji i zgłoszą taką sprawę. I wtedy sprawa się toczy już jako popełnienie przestępstwa, czyli przesyłanie groźb karalnych, tak? I naprawdę niewiele potrzeba, żeby potem mieć naprawdę duże problemy. Stalking, czyli uporczywe nękanie, natrętne wypisywanie, tak, wystawanie pod domem i tak dalej. Jesteście w takim wieku, że gdzieś tam zaczynacie się interesować płcią przeciwną. Może się zdarzyć, że na przykład chłopakowi będzie się bardzo podobała jakaś dziewczyna, koleżanka z klasy, i będzie do niej pisał SMS-y, będzie do niej dzwonił, będzie wystawał jej pod klatką, wysyłał jakieś tam kwiaty, czekoladki, ale ona tego nie chce. Ona tego nie chce i nam to zgłasza, tak? Ale chłopak nie reaguje, bo jest bardzo zakochany. Wtedy dochodzi do stalkingu. Naruszenie dóbr osobistych, czyli rozsyłanie zdjęć przedstawiającego kogoś lub filmiku z czyimś udziałem, e-mailem, telefonem komórkowym, podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach i tak dalej, tak? Również przerabianie zdjęć w jakiś kompromitujący sposób, tak zwane memy teraz bardzo modne, tak? To wszystko podchodzi pod ten artykuł naruszenie dóbr osobistych. Nasz wizerunek jest naszym dobrem osobistym. Naruszenie czci to prawie to samo, co naruszenie wizerunku. Wulgaryzmy. Słuchajcie, bardzo często wśród młodzieży spotykamy się, że gdzieś tam, nie tylko w internecie, tak? W realu też, ale w internecie używacie wulgaryzmów. Słuchajcie, to wszystko jest z wami kojarzone. Nie ma tak, że to gdzieś idzie sobie w przestrzeń i tego nie ma. I nikt potem tego nie widzi. Nie wiecie, ile osób obserwuje wasz profil, ile osób ma do niego dostęp. Później może się okazać, słuchajcie, teraz są takie firmy, są w Stanach Zjednoczonych, które zajmują się wyszukiwaniem informacji na temat przyszłych pracowników. I na przykład może się okazać, że wy dzisiaj zamieścicie jakieś tam niefajne posty, niefajne zdjęcia w internecie i pomimo tego, że je usuniecie, czy nawet zlikwidujecie konto, one gdzieś tam w przestrzeni internetu są. I może się okazać, że za 10-15 lat będziecie szukać jakiejś swojej wymarzonej pracy. I taki pracodawca wynajmie sobie taką firmę, ona odkopie wszystkie informacje w internecie znajdujące się na wasz temat. I nagle się okazuje, że wizerunek tej firmy, w której chcecie się zatrudnić, no nie współgra z treściami, które wy zamieszczaliście, jak mieliście naście lat. No jest problem, tak? Bo taki pracodawca nie będzie chciał zatrudnić takiej osoby. Więc naprawdę uważajcie, co piszecie w internecie. Tak jak powiedziałam, nikt, pomimo tego, że na poziomie użytkowników jest wysoki poziom anonimowości, natomiast dla służb już nie jesteśmy anonimowi w internecie. Są takie specjalne komórki do walki z cyberprzestępczością i tam policjanci, informatycy zajmują się właśnie takimi sprawami, gdzie ktoś kogoś obrazi w internecie, gdzieś tam naruszy jego dobra, tak, i różne inne przestępstwa popełniane w internecie. Powiem wam taką ciekawostkę. Parę lat temu była taka sytuacja, chłopak miał sprawdzian z matematyki, nie nauczył się na ten sprawdzian, wpadł na super pomysł, że zadzwoni sobie na policję, że w szkole jest bomba. No i zrobił to, zadzwonił. Słuchajcie, wszystkie służby postawione na nogi, kilka zastępów straży pożarnej, karetki, oczywiście policja, pirotechnik z psem, wszystkie pomieszczenia sprawdzane i tak dalej, wielogodzinna akcja. Ale chłopak nie zdążył dojść do przystanku autobusowego i już na niego czekał patrol policji, bo już go namierzyli, z którego telefonu on dzwonił. Teraz wszystkie telefony są wyposażone w GPS, są zarejestrowane na daną osobę i słuchajcie, wszystkie komputery mają numery IP. To wszystko jest do ustalenia, naprawdę. Nie jesteśmy anonimowi w sieci. Dla takiego chłopaka są bardzo ogromne konsekwencje. Taka akcja ratownicza kosztuje gdzieś w granicach 25-35 tysięcy, czyli dobrej klasy samochód. I rodzice tego chłopaka będą to jeszcze długo, długo spłacać. Już pomijając te koszta, sprawa sądowa, zarzuty karne za wszczęcie niepotrzebnego alarmu, dodatkowo konsekwencje w szkole.

0: Słuchajcie, tutaj macie takie kontakt, jeżeli jesteście ofiarą cyberprzemocy, bądź wiecie, że ktoś jej doświadczył. Tu są takie kontakty, gdzie możecie uzyskać pomoc. Zjawisko, jakim jest hejt. Słuchajcie, pod ten hejt możemy podciągnąć tak naprawdę wszystko. Głupie przezwisko, wyśmiewanie, obelgi, przerabiane zdjęcia, filmy. Wszystko, co w jakiś sposób może drugą osobę kompromitować. Tak jak mówiłam wcześniej, każdy z nas ma inny poziom wrażliwości. Miejcie to gdzieś zawsze z tyłu głowy. Dla was może to być głupi żart, dla koleżanki czy kolegi może być to tragedia. I może to się gdzieś tam odcisnąć na jego psychice czy jej psychice naprawdę głęboko. A potem mamy takie bardzo nieprzyjemne zgłoszenia, na przykład, że ktoś próbował popełnić samobójstwo, bo koleżanka z klasy się wyśmiewała. Na szczęście często są to nieudane próby, ale czasem się zdarza, że jednak im się udaje. I miejcie z tyłu głowy to, że możecie mieć kogoś na sumieniu, koleżankę i kolegę, tak? Takim dobrym przykładem tego hejtu w szkole jest serial, na Netflixie można sobie odpalić, 13 powodów, bądź książka, jeżeli ktoś lubi czytać. Tam naprawdę można zobaczyć, co się dzieje z taką osobą, która jest poddawana właśnie takiej nagonce, takiemu zaszczuciu, przezwiskom i tak dalej. Więc gorąco polecam. Macie jakieś pytania do mnie? No, słucham cię.
1: Wulgaryzm od przekleństwa.
0: To jest to samo tak naprawdę, tylko inna jest nazwa, tak? Wszystkie słowa, które gdzieś tam społecznie nie są przyjęte jako te normalne słowa, tak?
1: Ja chciałam się zapytać, czy jeśli właśnie rodzice proszą dziecko, żeby właśnie zapłaciło, jak dostanie te pieniądze tam za tą pracę, to wtedy, jeśli dziecko się nie zgodzi, to ono może tam właśnie zostać wywieżone tam do tego, co pani mówiła o tym, jakby...
0: Nie, absolutnie nie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tą zapłatę rodzicom, tak? No sami dobrze wiecie, tak? Jakie rodzice mają podejście do was, że gdzieś tam jak sobie zarobicie swoje pieniążki, to żaden z rodziców zapewne nie będzie prosił o to, żebyście mu te pieniądze oddali, tak? Natomiast chcę, żebyście mieli świadomość tego, że bo wielu z was na pewno jest w jakiś sposób roszczeniowym wobec rodziców, tak? Bo rodzic ma obowiązek je ubrać, nakarmić, kupić im to czy tamto. No też nie do końca, słuchajcie. Rodzice mają w obowiązku zapewnić wam podstawowe potrzeby, tak? Natomiast wy też macie wobec nich obowiązki, jeśli powiedziałam wam po to, żebyście mieli świadomość tego, że na was też ciążą obowiązki.
1: Jeżeli dziecko zrobiło coś złego i idzie do tego zakładu poprawczego, to policja przyjeżdża pod dom i zabiera to dziecko?
0: Tak, słuchajcie, myślę, że nie musicie się jeszcze tym martwić, bo pewnie jesteście grzeczni, tak? Natomiast nie jesteście grzeczni. Natomiast tak, jeżeli ktoś rzeczywiście zostanie skierowany do młodzieżowego ośrodka wychowawczego bądź poprawczaka, to jest tak, przewożony przez policjantów. Jest zabierany z domu i przewożony przez policjantów.
2: A na koniec przypomnienie, jak udzielić pierwszej pomocy, jeżeli jesteście świadkami wypadku? O tym radomscy uczniowie.
3: Czy potrafiłabyś udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku?
4: Miałam już takie szkolenie i raczej bym potrafiła.
3: Co trzeba zrobić po kolei?
4: Zobaczyć, czy ofiara oddycha. Jeśli tak, to na początku ustawić ją tak w bezpiecznej pozycji. Zadzwonić po pogotowie jak najszybciej. No i jeśli nie oddycha ofiara, to trzeba reanimować. Chodzi o to, że głowę podnosi się do góry, nos przykłada się, ucho do ust, 30 uciśnięć w taki sposób w klatkę piersiową pomiędzy gdzieś tu na piersi, 2 oddechy co 30. Jeśli będzie oddech, to możemy być już spokojni i oczywiście należy tak ustawić osobę w bezpiecznej pozycji.
3: A powiedz mi, czy potrafiłabyś udzielić pierwszej pomocy?
5: Nie wiem, nie jestem tak zupełnie pewna.
3: Powiedzcie mi, jak jest u was z wiedzą na temat udzielenia pierwszej pomocy?
6: No ja znam sposoby. Trzeba zadzwonić po pogotowie oczywiście.
5: No trzeba uciskać 30 razy klatkę piersiową. Już kilka razy mieliśmy takie zajęcia, ale niezbyt z nich pamiętam.
3: Chciałabym, żebyś mi powiedział, jaka jest twoja wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy? Co wiesz?
7: Najpierw, jeżeli widzimy, jak osoba jest ranna, należy podejść, spytać się, klepnąć lekko w ramię i na razie spytać się, co się stało. Jeżeli osoba kontaktuje, układamy ją w pozycji bezpiecznej. Jeżeli

0: nie kontaktuje, podnosimy lekko nogi do góry oraz udrożniamy drogi oddechowe poprzez uniesienie tutaj nozdrzy i podniesieniu lekko z żuchwy i oczywiście wzywamy pomoc. Jeżeli osoba jest nieprzytomna i osoba jest nieprzytomna i nie oddycha, po pierwsze sprawdzamy tętno, po drugie układamy ręce na mostku. Ważne, żeby to nie było nadbrzusze, ponieważ wtedy, gdy uciskamy, nie pobudzamy serca do pracy i ważne też, aby to nie były żebra, ponieważ jeżeli są złamane, możemy uszkodzić jeszcze poszkodowanego, więc uciskamy energicznie, niezbyt mocno, niezbyt lekko, bo jeżeli uciśniemy zbyt mocno, może to sprawić ból poszkodowanemu, jeżeli zbyt lekko nie pobudzimy serca do po prostu pracy. Uciskamy 30 razy i potem wykonujemy tak zwane usta-usta, czyli dwa wydechy raczej do ust poszkodowanego i musimy sprawdzić, czy po prostu powietrze, gdy wdychamy, nie ucieka. I potem powtarzamy tę serię do skutku, aż serce nie pobudzi się do życia i oczywiście po każdej serii sprawdzamy tętno i oczywiście wzywamy pomoc. I dlaczego jest pozycja bezpieczna? Dlatego, aby ofiara lub poszkodowany nie zadławił się po prostu swoimi wymiocinami. I jeszcze o ważnej rzeczy nie wspomniałem, aby sprawdzić, czy my i poszkodowany jesteśmy bezpieczni. Ponieważ gdy poszkodowany jest postrzelony lub raniony nożem, trzeba sprawdzić, czy wokół nie ma zagrożenia człowieka lub przez ugryzienie na przykład psa należy sprawdzić, czy nie ma groźnych zwierząt. Jak tak, to należy przeczekać i zadzwonić szybko na policję oraz na pomoc.
1: A powiedz mi, czy gdybyś miał taką sytuację, że trzeba by było ratować komuś życie, myślisz, że z wiedzą, którą już posiadasz, a jest ogromna, poradziłbyś sobie?
0: Myślę, że tak, bo najważniejsze to mieć po prostu zimną krew, nie panikować i robić to po prostu taką wiedzę, która się posiada.
1: Co wiecie na temat pierwszej pomocy?
2: Trzeba na początku sprawdzić, czy ktoś żyje. Jak żyje, to trzeba mu jak najszybciej pomóc, ale też jak nie żyje, to trzeba sprawdzić tętno i ten... Tak, jak jest nieprzytomny, to uciskać w klatce piersiowej.
3: Trzeba ułożyć w pozycji pierwszej pomocy, czyli że ręka przekłada się na drugi bok, nogę robi się taki, żeby było można było ulegalić. Potem trzeba uciskać serce 30 razy, trzeba zrobić wdech, wydech i powinno się też zrobić tak, żeby sprowadzić pomoc, zadzwonić po pomoc.
1: Pod jaki numer?
3: 999
1: lub
3: 112.
1: W tej godzinie to wszystko. Do usłyszenia po godzinie 15.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow!
5: Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
10: Najpierw uderzenia dronów blisko granicy z Polską, teraz alarmy lotniczy na Litwie. Od najnowszych informacji o możliwym zagrożeniu z powietrza zaczynamy. W wiadomościach też kujawsko-pomorskie trwają poszukiwania kierowcy, który uderzył w bariery na A1C i uciekł. A na koniec jeszcze święto rowerzystów w Małopolsce. Dziś na trasy wyruszają rodziny.
11: 14 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Alarm lotniczy na Litwie. Służby informują o możliwym zagrożeniu z powietrza. W przestrzeń tego kraju mógł wlecieć dron. Lotnisko w Wilnie zostało czasowo zamknięte, a na wschód Litwy skierowano myśliwce NATO. Z tego powodu samolot LOT-u został zawrócony do Warszawy. Kierowca uderzył autem w barierę energochłonne i zniknął. Do tego zdarzenia doszło w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Łodzi. Policja szuka kierującego Toyotą.
12: Z nieustalonych do tej pory przyczyn uderzył w bariery energochłonne, doprowadzając do ich uszkodzenia. Przy okazji uszkodził infrastrukturę w postaci jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze w dalszym ciągu poszukują kierującego pojazdem.
13: Gdzie do tego doszło?
12: Na wysokości MOPA Malankowo.
10: Powiedział naszemu reporterowi Mateusz Żurawski z policji w Wąbrzeźnie. Gdy policja przyjechała na miejsce, w samochodzie nie było ani kierowcy, ani pasażerów. Uszkodzonych zostało około 30 metrów infrastruktury drogowej. Przyczyna uderzenia nie jest na razie znana. Auto zostało odholowane. Na miejscu nie ma żadnych utrudnień.
1: To są wiadomości Vox FM.
10: Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
14: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
10: Mówił Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. Święto rowerzystów w Nowym Targu. Trwa Małopolska Tour. Dziś na trasy ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans do przejechania to ponad 40 km. Oprócz tego można zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
15: Dzisiaj jaki dystans?
16: 22.
15: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
16: Najważniejsze kask i samopoczucie dobre.
13: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Apolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
17: 3, 2, 1, start! Dobre
10: zabawy! Dziś na linii startów ponad 1300 osób, a impreza potrwa jeszcze 2 godziny.
11: Mamy wrzesień i to chyba widać wszemi wobec. Każdy też wie, że wrzesień rządzi się swoimi prawami i tak na przykład w tym momencie we Wrocławiu 20 stopni i to najcieplejsze miejsce na mapie Polski, najchłodniej w Zakopanem, tam tylko 15.
10: To się wszystko zgadza, niestety, i tam dla nas niższe temperatury, one w nocy jeszcze bardziej spadną.
11: Trzeba się grzać.
10: Tak, dokładnie tak. A czy będzie jakieś ocieplenie w tym tygodniu, panie Michale?
11: Czy będzie ocieplenie? Będzie, w środę. W środę zobaczymy nawet 25 stopni.
18: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dziś radomska prokuratura ma wszcząć oficjalne śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Będzie ono prowadzone w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jak mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, na razie śledczy nie przesłuchali ani maszynisty, ani kierowcy samochodu ciężarowego.
19: W miejscowości Sokolniki Suche na przejeździe kolejowym doszło do katastrofy kolejowej. Pojazd ciężarowy uderzył w pozostający w ruchu pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. W wyniku tego doszło do wykolejenia praktycznie całego składu pociągu, do poważnego uszkodzenia lokomotywy, dwóch pierwszych wagonów pociągu. Obrażenia doznali pasażerowie, 8 osób z uwagi na potrzebę zaopatrzenia trafiła do szpitala, w tym 4 osoby w stanie ciężkim. W tej grupie znajdował się także maszynista, jak również kierujący ciężarówką. No, na skutek obrażeń doznanych śmierć w szpitalu poniosła kobieta. Najistotniejsze czynności zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratorów. Zabezpieczone zostały zapisy z kamer z lokomotywy, rejestrator głosu z wnętrza lokomotywy. Na podstawie danych z tych rejestratorów, z tych kamer ustalimy, jaki był faktyczny przebieg tego zdarzenia. Wykorzystany został sprzęt specjalistyczny do zabezpieczenia, zarejestrowania położenia pociągu powypadkowo, tak zwany skaner 3D. Posłuży on następnie biegłym do opracowania opinii dotyczącej przebiegu i przyczyn tej katastrofy. W dniu dzisiejszym te oględziny zostaną zakończone po, jak to informacje przekazywali nam pracownicy kolei, postawieniu zarówno lokomotywy, jak i dwóch najbardziej uszkodzonych wagonów, ponieważ w momencie, gdy te wagony były przechylone, czynności tam z uwagi na bezpieczeństwo pracowników, którzy zabezpieczali dowody, było niemożliwe. Także w dniu dzisiejszym te czynności zostaną zakończone. Prokurator wszczyna śledztwo. Będzie ono prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, katastrofy kolejowej, czyn ten ze skutkiem śmiertelnym, czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat.
11: A jak wygląda?
19: Obaj mężczyźni w stanie ciężkim trafili do szpitala. Na chwilę obecną dysponujemy taką informacją, że ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona. Wiem już, że pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili. Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało. Z tego nawet, co wiem już, ono działało, także światła się świeciły, także jeszcze podczas przybycia służb ratunkowych. Ustalać będziemy, czy takie ślady mogły, czy pojazd hamował, też na podstawie zeznań, wyjaśnień kierującego pojazdem. No i temu służyły szczegółowe oględziny wczoraj na miejscu zdarzenia. Dopiero po analizie tych dowodów będziemy mogli się wypowiedzieć, czy było hamowanie, jeśli chodzi o kierującego ciężarówką.
18: Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji.
20: Proszę Państwa, wczoraj przekazywaliśmy informację, że do szpitala trafiło 8 osób. W tej chwili troszkę stan ten uległ zmianie, ponieważ okazało się, że łącznie do szpitala trafiło 10 osób, z tym, że dwie osoby po opatrzeniu od razu zostały zwolnione. Informowaliśmy, że 4 z tych osób były poważnie ranne. Jedna z tych osób, czyli kobieta 39-letnia z okolic Lublina, zmarła. To jest jedyna ofiara śmiertelna i chciałam zdementować wszelkie informacje, które krążą w sieci medialnej o dwóch ofiarach śmiertelnych. Jest to jedna ofiara. Rzeczywiście są osoby w ciężkim stanie w szpitalach. Przewiezieni byli do szpitali w Opocznie, w Kielcach i w Radomiu. Te osoby są cały czas w szpitalach. Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Cały czas pracujemy na miejscu, nieprzerwanie, niezależnie od tego, że zapadł zmrok, pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. W nocy, po północy dołączyli do nas funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ci policjanci podzielili się pracą i robią to etapami. Jesteśmy po wykonaniu około 80% skanu całego miejsca zdarzenia. W tej chwili czekamy, aż podniesiona zostanie lokomotywa, która jest przewrócona i nie było możliwości, żeby wejść do niej i wykonać tam oględziny. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste i od razu komunikat do wszystkich osób, które miały te bagaże. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam od jutra będzie można odbierać swoje bagaże. Będzie osoba do tego wyznaczona, także prosimy o zgłaszanie się po odbiór bagaży. Co ważne, cały czas na miejscu są również inne służby. Będziemy zabezpieczać ten teren oczywiście wspólnie ze Służbą Ochrony Kolei. Nie dopuszczamy tutaj osób postronnych, także droga przejazdowa do pobliskiej miejscowości, która prowadzi przez tory, będzie nieprzejezdna do czasu zakończenia wszystkich czynności. Będziemy cały czas pracować tutaj.
18: Dwóch rannych w wypadku kolejowym w Sokolnikach nadal przebywa w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Ich stan jest stabilny i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Paweł Cholewiński, dyrektor do spraw leczniczych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym.
21: W naszym szpitalu znajdują się dwie osoby, pacjentka i pacjent. Ich stan zdrowia jest zadowalający. Możemy być spokojni. Następne dni terapii pozwolą nam określić, kiedy będą mogli być wypisani do domu. Jedna osoba, jeden pacjent został zaopatrzony w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego, po czym mógł być wypisany do domu do dalszej terapii, kontroli w warunkach ambulatoryjnych. Ta jedna z tych osób będzie mogła być wypisana w ciągu 2 dni po wykonaniu kontrolnych badań i upewnieniu się, że naprawdę nic jej nie dolega. Drugi pacjent będzie wymagał nieco dłuższej terapii. Jedna osoba trafiła do nas właściwie bez jakichś takich fizycznych obrażeń, ale z racji jej ogólnego stanu i dużego rozemocjonowania postanowiliśmy się nią zaopiekować. Jest przyjęta do oddziału ginekologiczno-położniczego i tam personel sprawuje nad nią opiekę. Natomiast pacjent jest hospitalizowany w oddziale ortopedycznym. Obrażenia, jakich doznał, dotyczą głównie klatki piersiowej i kręgosłupa.
18: Dwóch poszkodowanych trafiło także do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik lecznicy.
22: Wiktoria Kościelniak, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W wyniku wypadku kolejowego, do którego doszło 9 września 2026 roku, do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego trafiły dwie osoby. Jedna z poszkodowanych, 49-letnia kobieta, doznała urazu kończyny dolnej. Jej stan jest średni, ale obrażenia nie zagrażają jej życiu. Pacjentka przeszła operację i obecnie przebywa na oddziale ortopedyczno-urazowym. W najbliższym czasie pozostanie w naszym szpitalu. Druga osoba została przewieziona do szpitala w trakcie reanimacji. Niestety, pomimo podjętych działań, nie udało się jej uratować.
18: Udało się postawić lokomotywę na torach. Te
22: teraz policja zajmie się kolejnym etapem oględzin. Cały czas trwają czynności na miejscu katastrofy. Jak mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych, dziś wieczorem ruch na jednym torze kolejowej 22 powinien zostać wznowiony.
2: Tor numer 2 najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rano. Proszę pamiętać, że kolejenie wagonów pasażerskich jest zawsze dosyć trudne. To są długie wagony, one są bardziej niestabilne, więc bardzo trudny będzie jeszcze okres wyrywania tych pierwszych trzech wagonów, bo one są jakby, mimo że do kasacji pierwsze dwa przeznaczone, ale ten trzeci wagon jest też zakreszczony, stoi mocno pochylony, one będą musiały być ustabilizowane i wtedy dopiero będzie możliwość ich postawienia na tory, szczególnie tego trzeciego wagonu. Kierujący akcją ratowniczą obserwują, co się dzieje, ten dźwig był, ta lokomotywa była podnoszona, opuszczana, bo to wszystko musi być bardzo precyzyjna, prawie zegarmistrzowska operacja. Z ustaleń już poczynionych na podstawie monitoringu, który się udało odczytać dzisiaj w godzinach wczesnorannych, wiemy o tym, że ciężarówka wjechała od strony drogi numer 12. Nie jest jeszcze ustalone, z której strony, czy od jednej, czy drugiej miejscowości, z którego pasa ruchu, natomiast nie ulega wątpliwości, że wjechało od strony drogi numer 12. Nie znam jeszcze takich szczegółów, bo nie oglądałem tego filmu, gdyż przebywam tutaj, natomiast najprawdopodobniej uderzenie było przednią część tej wanny na wysokości zbiornika z paliwem, bo jak Państwo pewnie widzieli, będąc tam w tej stronie, to część tej ziemi przy przejeździe jest spalona, czyli nastąpił zapłon tej ciężarówki. Najprawdopodobniej było to uderzenie w bak tego samochodu ciężarowego. No tak. Natomiast samochód wjechał bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg, nie udzielając pierwszeństwa pociągu i nie stosując się do świateł czerwonych na sygnalizatorach. Również dzisiaj była przeprowadzona wizja lokalna o tej samej godzinie, o której doszło do wypadku, została ustalona widoczność świateł czerwonych na sygnalizatorach. Z przebiegu tego zdarzenia najprawdopodobniej, bo powiem jeszcze, cały czas trwają ustalenia, ale hipotetycznie lokomotywa, która uderzyła w ciężarówkę, która nagle wjechała przed czoło lokomotywy, spowodowało, że lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry, jakiś element zahaczając z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon, prowokując uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu. Jak Państwo widzieli, tam jest cały wagon uszkodzony. Stąd niestety te osoby, które były, no były albo poważnie ranne, albo tak jak ta pani, niestety poniosła śmierć. Podnosiliśmy lokomotywę z drugiej strony składu pociągu, usuwane są elementy ciężarówki, jest tam pomoc drogowa, usuwane są te wszystkie elementy. Były jeszcze wykonywane czynności procesowe przez policję, zabezpieczenie i dokumentowanie, rozłożenie tych części, stąd to trwało to skanowanie tych wszystkich elementów. Prawdopodobnie składu, ale zostało to już załadowane i będzie wywiezione w miejsce wskazane przez policję. Nie mamy jeszcze odczytu ścianej skrzynki, natomiast mamy odczyt z GPS-a, jest to 117 km na godzinę, więc ona mniej więcej takiej prędkości to było uderzenie. Komisja zajmuje się cały czas i po kolei analizuje wszelkie okoliczności, ogląda monitoringi. Trudno mi powiedzieć, jak przewodniczący komisji podejmie kolejność czynności, natomiast też w trakcie dzisiejszego dnia otrzymałem informację, że postępowanie dochodzeniowe w tej sprawie przejmuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i ona będzie już dalej zajmowała się tym. No w tej chwili za nami te zawiesia, na których lokomotywa była podnoszona, będą zdejmowane i zabieramy się za drugi wagon. To będzie najbliższa godzina i najbliższe godziny pracy. Państwowa Komisja na wykonanie jakby całych ustaleń ma zgodnie z ustawą 12 miesięcy. Zwyczajowo gdzieś w 10-9 miesiącu są znane wyniki. Projekt raportu i raport będzie opublikowany na stronie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Każdy obywatel będzie mógł spojrzeć i zobaczyć, jaki był przebieg tego zdarzenia.
18: Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest często przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
3: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka, że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
18: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie. Mówi Karolina Lis.
4: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy. Bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach. Bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
18: Badanie obejmowało mieszkańców powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą od 25 września będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Co dokładnie zobaczymy na wystawie, zdradza Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
5: No tytuł jest, powiedzmy, dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała, sposobu przygotowania tego ciała do na przykład do pochowania go w konkretnym miejscu, no bo mówimy oczywiście czy o grobach, czy o jakichś większych grobowcach. Zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej, no ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne, to są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków pracujących poza granicami naszego kraju. W tym przypadku misję, czy członków misji archeologicznej do południowo-wschodniej Delty Nilu, konkretnie na stanowisku Tel El Mura właśnie w Delcie Nilu. A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowań, ponieważ ten Egipt starożytny gdzieś chyba od dziecka tak naprawdę u mnie się gdzieś budził. No i faktycznie, no, studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt, Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny Państwu pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie. Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z Oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są, część zabytków jest w depozycie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy zabytki również, czy może to już ciężko nazwać zabytkiem, może już obrazem, tak już konkretniej, obrazy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej. To będzie taki element dodatkowy jeszcze do tej wystawy, czyli obrazy Aleksandra Leszenko, artysty, archeologa z zamiłowania, podróżnika i osoby, która myślę, że bardzo w taki mi odpowiadający sposób przedstawia ten Egipt. To jest taki Egipt, który myślę, że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty, podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki do dodatkowy jakby akcent na naszej wystawie. Ja jestem, zawsze byłam zafascynowana amuletami, tą częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, różnych formach, pod względem wykonania. Więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 centymetry, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc ochronną oczywiście i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszepki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe, to też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6, chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment w Galerii Sztuki Starożytnej. Pokazywane jest 11, ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiety, co też jest swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe i interesujące.
18: Wystawa będzie czynna do 20 grudnia.

0: Fox FM Radom. Fox FM Radom.
1: Letnie hitu.
0: Grójcu na 106,4.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1100.

0: usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Ptaszki ćwierkają, że piekarnia Fogiel to już nie tylko Wasze ulubione chleby i drożdżówki. Mamy też pyszne, gotowe do zjedzenia, kanapki i sałatki. Szukajcie ich w swoim ulubionym sklepie piekarni. Ale to nie wszystko. Zapraszamy do naszego zupełnie nowego, wyjątkowego sklepu flagowego. Znajdziesz nas przy piekarni Słowackiego 92. Tam czeka na Ciebie jeszcze szersza oferta. Piekarnia Fogiel. 110 lat tradycji i smaku. Czekamy na Ciebie w Twojej ulubionej piekarni Fogiel.
3: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
4: Reklama.
5: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Będzie nowy asfalt na ulicy Mireckiego w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ogłosił właśnie przetarg. Inwestycja będzie realizowana w ramach tegorocznej edycji programu Miasto Przyjaznych Zmian, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
6: W ramach zadania wyłoniona przetargu firma najpierw wykona podbudowę drogi, następnie położy nową warstwę asfaltu, a na końcu zrealizuje roboty wykończeniowe, takie jak regulacja stłumni kanału sanitarnego, zasuw sieci wodociągowych i gazowych, czy ustawienie znaków drogowych.
5: Od momentu podpisania umowy wykonawca na realizację zadania będzie miał 3 miesiące. Radomskie Centrum Onkologii jako trzeci szpital na Mazowszu przeprowadził operację usunięcia piersi endoskopowo. Podczas operacji wykonano także rekonstrukcję. Jak mówi Grzegorz Szcześniak, chirurg z Radomskiego Centrum Onkologii, wykonanie zabiegu za pomocą laparoskop jest korzystniejsze dla pacjentki.
7: Korzyści dla pacjentki to przede wszystkim większe czucie zachowane w płatach skórnych, dobry efekt estetyczny, ponieważ robi się to z bardzo niewielkiego cięcia z boku. To cięcie ma około 4 cm. Przy klasycznej operacji jest około 7-8 cm, czyli o połowę mniejsze cięcie.
5: Radomskie Centrum Onkologii ma w planach wprowadzenie mammografii śródoperacyjnej. Trwa remont ulicy Sadkowskiej na osiedlu nad Potokiem między Publiczną Szkołą Podstawową nr 27 a Zespołem Szkół Elektronicznych. To rozwiązanie usprawni ruch w tej części miasta i przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo w rejonie szkół. W ramach zadania powstanie nowa jezdnia, chodniki po obu stronach ulicy, 3 zatoki parkingowe, nowe oświetlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa. Sama ulica ma zostać też wydłużona, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
6: Po zakończeniu inwestycji wyremontowany odcinek będzie drogą jednokierunkową. Dotychczasowy odcinek po zachodniej stronie szkoły nadal będzie drogą dwukierunkową.
5: Remont ma zakończyć się w październiku. Sezon na grzyby w pełni, a my chętnie wybieramy się do lasu w poszukiwaniu tych leśnych skarbów. Niestety często odwiedzamy lasy, których nie znamy. Co zrobić, gdy zgubimy się w gąszczu drzew? O tym Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
8: Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których są numery. Powiadam jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję. Jesteśmy w takim a takim miejscu.
5: Pamiętajmy, że dobrze jest mieć przy sobie mapę. Wersje elektroniczne są dostępne na stronie Lasów Państwowych. Pożyczył od kilkudziesięciu parafian ponad 1,5 miliona złotych. W listopadzie rozpocznie się proces byłego proboszcza z Kozienic. Szkodę majątkową parafii oszacowano na 2 700 000 złotych. Więcej o sprawie Wojciech Wójcikowski.
9: Zdaniem śledczych mężczyzna w celu osiągnięcia korzyści materialnej w latach 2019-2022 pożyczył od parafian pieniądze rzekomo na cele inwestycyjne w parafii, nie mając na to zgody kurii. By proboszcz miał pieniądze przekazywać swojemu znajomemu. Kazimierz H. dodatkowo miał także posłużyć się dokumentem poświadczającym nieprawdę w

0: Cel rozliczenia dotacji udzielonej ze środków publicznych. Duchowny będzie odpowiadał z wolnej stopy. Po przedstawieniu zarzutów prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
1: Obecnie były proboszcz znajduje się w domu księży emerytów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Trwa nabór wniosków o wypłatę świadczeń 300+ w ramach programu Dobry Start. Przypomnijmy, dodatek wypłacany jest na każde uczące się dziecko. Do tej pory na Mazowszu wpłynęło ponad 440 tysięcy wniosków, mówi Wojciech Ściwiarski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim.
2: Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje niezależnie od dochodu i ma na celu ułatwienie przygotowania dziecka do nowego roku szkolnego.
1: Wniosek najłatwiej złożyć między innymi przez bankowość elektroniczną. Można to zrobić do końca listopada. Do końca września potrwają prace przy budowie bulwarów na Radomskiej Piotrówce. Trwa montaż ostatnich urządzeń przy bulwarach nad Mleczną, a także odbiory wyremontowanego budynku przy ulicy Piotrówka 19. Jak mówi prezydent miasta Radosław Witkowski, tym samym powstanie kolejne miejsce do wypoczynku.
3: To właśnie to będzie to miejsce, które będzie jak magnes ściągało turystów, którzy będą poznawali Radom, jego historię, ale też taki aspekt, wyczerpie taki aspekt rekreacyjny.
1: Prace nie zostały jeszcze ukończone, a mieszkańcy zwracają uwagę, że wokół ławek pojawiają się śmieci, przede wszystkim butelki po alkoholu. Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Radomiu. Ma być ono odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Parterowy budynek o powierzchni użytkowej prawie 700 metrów kwadratowych powstaje przy ulicy Jana Pawła II. W placówce zostanie zapewniona opieka dla 20 osób w trybie dziennym i całodobowym, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
4: Głównym zadaniem tej placówki będzie podejmowanie działań zmierzających do jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej i aktywności takiej społecznej osób z niepełnosprawnościami. Będą się tam odbywały zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, w tym także rehabilitacja, treningi pamięci.
1: Koszt prac to prawie 5 milionów złotych. Obiekt ma być oddany do użytku w październiku tego roku. Przez wiele lat produkowano tam nie tylko broń, ale również między innymi maszyny do szycia i pisania. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o zakładach metalowych Łucznik. Na ekspozycji pojawią się oryginalne sztuki broni, wzorniki i inne pamiątki. Jak mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, Łucznik na stałe wpisał się w historię miasta.
5: Zakłady metalowe Łucznik w Radomiu dla wszystkich mieszkańców Radomia to miejsce pracy kogokolwiek z rodziny. Bo nie było takiej rodziny, która bądź w kooperacji, bądź bezpośrednio w zakładach metalowych nie pracowała.
1: Wystawę poświęconą zakładom metalowym można oglądać do 31 października. Kobiety coraz częściej inicjują formalne zakończenie związku. Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2025 rok, to właśnie one składają 2/3 wszystkich pozwów rozwodowych w Polsce. O zmieniających się trendach w polskim społeczeństwie mówi Katarzyna Góral-Radziszewska z Departamentu Badań Demograficznych.
6: Na przestrzeni 25 lat zwiększył się odsetek rozwodów małżeństw z długoletnim stażem. Odsetek rozwodzących się w wieku 50 lat i więcej po co najmniej 30 latach trwania małżeństwa wzrósł od 2000 roku ponad dwukrotnie.
1: W samym 2025 roku polskie sądy orzekły ponad 60 tysięcy rozwodów. Statystyczny mężczyzna kończący małżeństwo miał w tym czasie ponad 44 lata, natomiast kobieta 42. Zdecydowana większość tych spraw, bo aż 85%, kończy się orzeczeniem bez wydania winy którejkolwiek ze stron. Miasto planuje utworzenie centrum przesiadkowego koło radomskiego dworca PKP. We wrześniu odbędą się kolejne rozmowy samorządowców z PKP w sprawie przejęcia terenu placu dworcowego. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, to dopiero początek prac.
7: Dopiero w długofalowej strategii, w ramach której chcemy od nowa tak naprawdę stworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dworca, wyznaczymy przestrzeń, w ramach której zostanie przez nas przedstawiona koncepcja budowy centrum przesiadkowego i dopiero wtedy rozpocznie się de facto proces zmierzający do jego nabycia.
1: Na nowym centrum przesiadkowym zatrzymywać się będą autobusy komunikacji miejskiej oraz autobusy regionalne. Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
8: Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji.
1: Aby skorzystać z czatu, wystarczy wejść na stronę stowarzyszenia. Czat czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 15 do 18. A więcej informacji z Radomia i regionu znajdziecie na naszym portalu Vox.fm. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie w każdym wieku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach, nad zalewem na Borkach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
9: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować.
1: Regularne marsze z kijkami pomagają schudnąć, poprawiają kondycję i odciążają kręgosłup i stawy. Żeby wycieczka z psem do lasu czy na polanę nie zakończyła się źle, należy zabezpieczyć naszego pupila przed kleszczami. Te pajęczaki mogą wywołać poważną chorobę u naszego pupila, mówi Maciej Napieraj, lekarz weterynarii.
10: Przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, czy taką najszybciej przechodzącą chorobą jest babeszioza. Jest to choroba, która przebiega bez specyficznych objawów. Przede wszystkim jest to gorączka, osowienie, apatia, niespecyficzne zachowanie psa. Może również wystąpić czerwone moczy, mogą być biegunki, mogą być wymioty, także takie objawy, które naprawdę nie do końca kojarzą się tylko i wyłącznie z chorobą odkleszczową.
1: Warto podać swoim czworonogom specjalne tabletki przeciwkleszczom lub wyposażyć zwierzę w specjalną obrożę. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Potrzebni są w Radomiu, Wierzbicy, Warce, Białobrzegach i Grójcu. To okazja nie tylko do pomocy innym, ale także do zdobycia cennych doświadczeń. Wolontariusz będzie miał różne zadania do wykonania. Będzie docierał do rodzin w trudnej sytuacji, rozpoznawał ich potrzeby i organizował dla nich pomoc. Aby zostać wolontariuszem, należy wypełnić formularz na stronie internetowej superw.pl. W województwie mazowieckim potrzebnych jest niemal 1000 wolontariuszek i wolontariuszy. W ubiegłym roku dzięki Szlachetnej Paczce pomoc otrzymało ponad 2800 rodzin z naszego województwa. Nowoczesny sprzęt kardiologiczny, zaawansowana ochrona danych pacjentów oraz narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny zakończył dwa projekty modernizacyjne o wartości ponad 39 milionów złotych. 33 miliony pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a dodatkowe 6,5 miliona przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Będzie nowa siedziba radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Na ostatniej sesji Rada Miejska w Radomiu wyraziła zgodę na przekazanie działki przy ulicy Narutowicza i Paździora na jej budowę. W nowej siedzibie ma być więcej miejsca dla pracowników i serwis dla karetek pogotowia ratunkowego. Dodatkowo w siedzibie ma się znaleźć garaż podziemny i miejsce schronienia dla mieszkańców. Szacunkowy koszt budowy nowej siedziby to 11 milionów złotych. Wrzesień to nie tylko powrót do ławki, ale też czas na odblaski. Mazowiecka Policja zachęca szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła. Celem akcji jest popularyzowanie elementów odblaskowych, szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz kształcenie właściwych nawyków wśród najmłodszych. Szczegółowy regulamin i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Mazowieckiej Policji. koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu księdza Kotlarza w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg Komunikacji rozstrzygnął przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Koszt prac wyniesie prawie 7 milionów złotych. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
11: Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Limanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego pozostanie bez zmian. Dodatkowo w pobliżu przystanku w kierunku ulicy Limanowskiego zostanie zamontowana wiata rowerowa.
1: Dodatkowo zostaną wybudowane nowe chodniki i ścieżki rowerowe, a przy nowych wiatach pojawią się tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty. W polskich lasach trwa prawdziwe grzybowe szaleństwo. Aby z wyprawy wrócić z pysznym obiadem, a nie zatruciem, warto trzymać się złotej zasady. Zbieramy wyłącznie te grzyby, które znamy, mówi Małgorzata Grygorczyk z radomskiego sanepidu.
12: Nie rozpoznajemy grzybów na podstawie ich gorzkiego smaku, bo jest wiele gatunków grzybów trujących, które mają przyjemny, słodkawy smak. Zbieramy zdrowe okazy, nieprzestarzałe, ponieważ takie grzyby jest trudno identyfikować.
1: Dodatkowo zbiory można przynieść i sprawdzić w lokalnych oddziałach sanepidu. Będą walczyć o lepszy los bezdomnych zwierząt. W Radomiu powołana została Rada do Spraw Zwierząt. Łącznie liczy 19 osób. W jej skład wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych i fundacji, radni Rady Miejskiej, osoby zaangażowane w działania na rzecz zwierząt, przedstawiciele miejskich instytucji i służb oraz lekarz weterynarii. Ich głównym zadaniem będzie poprawa warunków życia czworonogów oraz zapobieganie ich bezdomności. Miejska Spółka Rewitalizacja szuka sposobu i funduszy na rewitalizację kamienicy kominiarskiej przy ulicy Wałowej. Budynek znajduje się w złym stanie technicznym. Część została wyburzona. Dodatkowo potrzebne jest wykonanie fundamentu. Koszty remontu są ogromne, mówi Dorota Rajkowska, prezes rewitalizacji.
13: Mamy kosztorys, który nie uwzględnia nam jeszcze tego wszystkiego, co jest związane właśnie z miejscem doraźnego schronienia. To mamy szacowane około 13 milionów.
1: Szansą na pozyskanie funduszy może być zrobienie w kamienicy garażu, który w razie zagrożenia mógłby posłużyć za miejsce schronienia dla mieszkańców. Wtedy udałoby się pozyskać fundusze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zużyty sprzęt będzie można oddać do recyklingu. W najbliższą sobotę odbędzie się zbiórka elektroodpadów. Mieszkańcy Radomia będą mogli pozbyć się niedziałających sprzętów domowych, ale nie tylko, mówi Michał Kaczor z Urzędu Miejskiego.
14: Chodzi o makulaturę suchą i czystą. Oprócz tego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mały i duży, pochodzący z gospodarstw domowych, a także baterie. Ponadto odzież i tekstylia z wyłączeniem obuwia oraz odzieży i galanterii skórzanej i opakowania ze szkła.
1: Przypomnijmy, zbiórka odbędzie się w najbliższą sobotę przy ulicy Kilińskiego w godzinach od 10 do 14. Maszynista, widząc samochód albo pieszego, nie jest w stanie zatrzymać rozpędzonego pociągu. Przypominają kolejarze i po katastrofie koło Przysuchy apelują o ostrożność przy dojeździe do przejazdów kolejowych. Kierowcy mający problem ze zjazdem z torowiska często wpadają w panikę i nie wiedzą, co mają robić. Jak mówi Aneta Zaręba, komendant Straży Ochrony Kolei w Radomiu, przede wszystkim trzeba ratować własne życie.
15: Jeżeli widzą nadjeżdżający pociąg, powinni wysiąść i zejść w bezpieczne miejsce. Jeżeli jest taka możliwość, to samochód po prostu zepnąć z przejazdu, wyłamać bezpiecznik rogatki. To nie są drogie koszty.
1: Przypomnijmy, we wczorajszym zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła jedna osoba. Nowy zawodnik w radomskiej drużynie. W trwającym już sezonie Radomiaka reprezentować będzie Brazylijczyk Ruan Indio. 20-latek gra na pozycji napastnika. Młody wychowanek klubu Cruzeiro z Belo Horizonte trafia do Polski na zasadzie wypożyczenia do końca trwającego sezonu. Jeszcze do wtorku można składać wnioski o stypendium szkolne. Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice bądź opiekunowie dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, informuje Justyna Piątek, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
16: Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, także wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
1: Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Made in Radom to tytuł interaktywnej wystawy, którą można oglądać w Kamienicy Deskurów na radomskim rynku. Na odwiedzających czekają kameralne kino, które poprzez obraz i emocje przybliża ważne momenty z dziejów Grodu nad Mleczną, a w świecie dźwięków wraz z Mikołajem z Radomia można zagrać hejnał miasta. Wystawa czynna jest w Kamienicy Deskurów do 11 września. Śledczy mają wyniki sekcji po tragedii pod Radomiem. Po zderzeniu na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych ciężarówki i pociągu zginęła 39-latka, która jechała składem Intercity.
17: Według tych ustaleń biegłego przyczyną zgonu kobiety były rozległe obrażenia głowy i powstałe w wyniku tej katastrofy.
1: Informuje Aneta Guść z radomskiej prokuratury. Maszynisty i kierowcy ciężarówki nie można na razie przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Śledczy czekają jeszcze na wyniki badań toksykologicznych.
17: One zostały zlecone, ale innym trybem i dłużej na nie poczekamy. Na podstawie opinii biegłych wiemy, że obaj mężczyźni w chwili zdarzenia byli trzeźwi.
1: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu oraz mieniu w wielkich rozmiarach. I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
18: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: FM. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
0: Reklama.
8: Premier zwołuje specjalną naradę służb po atakach przy polskiej granicy i od tego zaczynamy wiadomości. Kto pokieruje PKOL-em? Decyzja zarządu ma zapaść jutro. Szczegóły za chwilę. A na koniec jeszcze garść informacji od ekspertów do kierowców. Posłuchajcie.
9: 15 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
8: Premier zwołuje specjalną naradę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To w związku z nocnymi atakami Rosji przy polskiej granicy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo, kto weźmie udział w odprawie?
10: Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, oprócz premiera Donalda Tuska w naradzie wezmą udział szefowie służb i ministrowie obrony oraz spraw wewnętrznych. Odprawa będzie dotyczyć nocnych rosyjskich ataków przy polskiej granicy. Przypomnę, że zaledwie 800 metrów od granicy jeden z dronów uderzył w stację benzynową w miejscowości Jagodzin. To doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek. Kolejny dron spadł około 5 km od granicy. Zaatakowany został też pociąg relacji Kijów-Warszawa. Uszkodzona została lokomotywa. Na szczęście nikt nie został ranny.
8: W związku z atakami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie wydano alertę RCB. Podrywano też polskie myśliwce F-16. Jak przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, zagrożenie było realne. To terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, skomentował w sieci ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Jutro zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Podczas ostatniego posiedzenia prezydium zarządu komitetu ustaliło, że cały zarząd zbierze się jutro i będzie rozmawiał m.in. o przyszłości prezesa Radosława Piesiewicza.
11: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
8: Wyjaśnia Katarzyna Kochaniak, Roman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał zarzuty, m.in. płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. Śmiertelny wypadek na Gerlachu. Zginął 36-letni Polak, który spadł z wysokości w okolicach Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
12: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
8: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. teraz garść informacje od ekspertów do kierowców. Co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów. Mówi instruktor nauki jazdy z Radomia Mirosław Pawłowski.
13: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika. Wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
8: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi.
9: Czy twoja mapa pogodowa mówi to samo, co moja?
8: Czyli, że jest dzisiaj tak sobie deszczowo, 20 stopni to jest maks, 20 stopni to jest maks, na który możemy dzisiaj liczyć i jutro tak samo niestety.
9: No, to tak, to ja mam to samo.
8: No, ale za to będzie ciepło w środę, słuchajcie, 25 stopni.
9: W środę tak,
8: a dzisiaj deszcz, deszcze w nocy też popada, także parasole, jeżeli ktoś na jakiś taki nocny spacerek się wybiera.
9: Myślisz, że są takie osoby, które chodzą na...
14: To jest nasz czas. Mikrofonem wśród dzieci. Magazyn dziecięcy radia Vox FM.
15: Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Sandra Białek-Pawłowska. Dziś przeniesiemy się do radomskiego MDK-u. Tam czeka na was wiele ciekawych zajęć. Na początek coś dla miłośników malarstwa. A w MDK-u prężnie działają sekcje plastyczne. Prowadzone są też zajęcia z plastyki dziecięcej i młodzieżowej. O spotkaniach opowie wam Magdalena Grabija-Zbrodnicka, nauczycielka.
16: Techniki są różnorodne, od rysunku ołówkiem, kredkami, pastelami olejnymi, suchymi, malarstwo akrylową, farbą plakatową, akwarelową, techniki mieszane. No staram się tu, jak mogę, dzieciom udostępnić, umożliwić, żeby mogły poznać przeróżne techniki. Są i formy takie półprzestrzenne, czyli czy przestrzenne, mam tu na myśli glinę, czy masę papierową, modelinę, żeby każde dziecko miało możliwość poznać techniki plastyczne i wybrać tą, która mu się najbardziej podoba. Nie wiem, czy to będzie grafika, rysunek, malarstwo, czy rzeźba i później idzie w tym kierunku. No tu mamy takie możliwości, że grupy są no liczne, nieliczne, około 20-osobowe, ale podejście jest bardzo indywidualne, są to dzieciaki chętne, bardzo twórcze, podejście tutaj moje jest indywidualne, z każdym dzieckiem mogę porozmawiać, doradzić, poradzić i później każdy z nich wybiera tutaj tą swoją ulubioną dyscyplinę plastyczną i może w przyszłości kontynuować, tworzyć. Z pracowni dziecięcej i plastycznej dzieciaki maszerują do młodzieżówki, tak więc ten talent dalej jest rozwijany. No myślę, że najlepszą ocenę tutaj i wypowiedź to tutaj by same dzieciaki, to jest właśnie istotne, co one myślą o tych zajęciach, czy im się podoba, czy pani prowadząca, czy formy tutaj, jakie wprowadzamy. A jeszcze dodam, że oprócz tutaj tych zajęć takich, to staramy się wychodzić poza. Znaczy mam na myśli tutaj konkursy plastyczne, czy wewnętrzne, czy na szczeblu miejskim, wojewódzkim, czy ogólnopolskim, gdzie dzieci mogłyby zaprezentować jeszcze dalej swój talent. A tutaj też jest galeria w MDK-u, gdzie dwa razy do roku tak staramy się zaprezentować twórczość tutaj dzieciaków z pracowni, co by rodzice i inni przychodzący do MDK-u mogli podziwiać talenty tutaj naszych dzieciaków. Ta ich twórczość wspaniała, tematy, które tutaj im podaje, jak one interpretują niesamowicie, to jest po prostu zaskoczenie. Twórczość dziecięca jest wspaniała. Poza tym tutaj ich spojrzenie na świat, czy w sposób taki realistyczny, czy trochę taką formę poprzez jakąś abstrakcję, jak no różnorodność, a poza tym tutaj na sam rozwój motoryka, no to też jest bardzo istotne. No ale przede wszystkim spojrzenie takie na świat poprzez tą paletę. To jest takie istotne i wydaje mi się, że każdemu z nas to by się przydało, bo każdy z nas właściwie to jest takim artystą i chociaż niektórzy się wzbraniają, ukrywają, że nie, ale na pewno w nim troszeczkę, tylko może nie spotkali na drodze odpowiedniej osoby, odpowiedniego nauczyciela, że to nie... Bo plastyka, no nam się przydaje na co dzień, wszędzie. Nasze mieszkanie, nasze otoczenie, nasz ubiór, nasza estetyka, to jest wszystko plastyka, to jest ta nasza wrażliwość taka plastyczna i tutaj właśnie też to w dzieciakach rozbudzam, co z pewnością w przyszłości zaprocentuje w ich dorosłym życiu. Każdego dnia jest inna tematyka, inna technika. Czas trwania to jest 3 razy po 45 minut, czyli to jest taki dostateczny czas, żeby dziecko mogło, chociaż nie każdy, bo tu mówię, jest indywidualna taka praca i tempo pracy również, że ta praca może być skończona lub na kolejnych zajęciach, ale generalnie to dostosowuje taką tematykę, że te 3 godzinki są wystarczające. No oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, techniki są różnorodne, tak i tematyka, więc poprzez rysunek postaci, portretu, pejzażu, też jest i abstrakcja i tak, no to co przynosi moja wyobraźnia, oczywiście tam są jakieś takie założenia programowe, gdzie na początku roku sobie wymyślam, jakie sobie cele stawiam, co chcę dzieciakom przekazać, to tak, ale mówię, staram się tutaj, mówię, to czego ja, co mam w sobie wewnątrz, tą swoją taką wrażliwość plastyczną, staram się dzieciakom przekazywać i właśnie wymyślając tą tematykę prac plastycznych.
15: Co na tych zajęciach robią dzieciaki i jak im się one podobają?
17: Teraz robię ramkę do obrazka mojej koleżanki. Robię teraz paski, a później będę rysowała koleżankę. Wilka wygląda jak sukienka. Pokolorowana brązowo-szaro. No bo po prostu pani nam dała takie kartki, no i możemy sobie zrobić takiego jak na kartce wilka. Lub jakieś inne zwierzę.
18: Ja na moim obrazku jeszcze nie wiem co będzie, dopiero robię ramkę. Jest kwadrat najpierw czarny, później taki biały z takim plusikiem od jednej ściany do drugiej. Nie wiem, jakiś człowiek, który coś robi. Nie wiem, może będzie się bawił z psem czy coś takiego. Bardzo mi się to podoba. Przyznałam koleżanki niektóre inne dzieci. Możemy czasami malować farbami i robić bardzo fajne rzeczy. Czasami nawet robimy świąteczne karty. Będziemy rysować jeszcze nie wiem, ale chyba zwierzęta, które są pod ochroną. To chyba.
17: Rysuję ramkę w paski. Najpierw robiłam takie kwadraty, które niektóre kolorowałam, a niektóre nie. Chyba jakiś królik albo pies, bo bardzo marzę o piesku albo o króliku. Pani jest fajna, no i robimy różne rzeczy. Czasami malujemy farbami albo wyklejamy.
19: Ja i moja koleżanka, że mamy korony i nasze niki.
20: Dzisiaj przygotujemy takie ramki i zwierzęta. Jedna grupa robi zwierzęta, a druga ramki i w środku będą takie obrazki.
21: Ryś ma takie uszy i ma takie frędzelki na uszach, takie jak wiewiórka. Długi ogon i takie wąsy.
22: Można
21: rysować, bo pani czasami nam zadaje takie dwie prace do zrobienia i potem możemy sobie dowolną pracę narysować.
1: Ja rysuję wilka. Pokoloruję go na szaro, biało i czarno. No bo ja lubię takie zwierzęta, wilki, wiewiórki, lisy, ja różne takie zwierzęta lubię. Można fajne rysunki robić, można malować mazakami i farbami.
3: Ja tutaj narysowałam wiewiórkę. Jest w kolorach pomarańczowo-czerwony i trzyma w rękach orzeszka. Bardzo lubię zwierzęta, najbardziej dzikie koty.
22: Ja narysowałam sowę z kolorów brązowego, czarnego, szarego i czerwonego i pomarańczowego. Narysowałam sowę, bo bardzo mi się podobała i podobało mi się, jak ją się maluje. No, lubię zwierzęta bardzo, najczęściej to lubię. Papugi, króliki, zajączki i konie.
23: Dziewczynkę, która poszła na spacer. Kwiatki, które urywa wiatr i tęcza. I słoneczko.
24: Ja narysowałam kota fioletowego, bo to jest mój ulubiony kolor. Pani powiedziała, że można jak się chce.
25: Ja rysuję wiewiórkę, bo bardzo lubię wiewiórki. No bo ten można właśnie w niektórych rysunkach można sobie trochę poszaleć, a w niektórych... No i to chyba tyle.
26: Narysowałam wilka, bo bardzo mam dużą więź do psów, no i też bardzo się interesuję mi przodkami, a tym, że wilk jest, znaczy, przodkiem psa, no to sobie właśnie wilka. Niedawno się właśnie uczyłam, no i bardzo mnie to zaciekawiło. Podoba mi się to, że coraz bardziej się rozwijam, coraz bardziej myślę, no i lepiej doskonale swoją wyobraźnię.
27: Chętni mogą zapisać się też na zajęcia teatralne, które między innymi prowadzi pani Monika Żurek.
28: Ja nazywam się Monika Żurek, prowadzę zajęcia z teatru dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj akurat mam zajęcia z najmłodszą grupą wiekową. Grupy są dość liczne. Dzieci dość chętnie przychodzą sumiennie na zajęcia. No jest to taka odskocznia od tego, co codziennie się dzieje, tak od szkoły, od domu. Tutaj mogą się wyszaleć, mają pustą salę, trochę ciekawych rekwizytów, które pobudzają ich wyobraźnię. No i myślę, że w sposób taki interesujący mają okazję do kreacji innej niż na co dzień, po prostu. Z każdą grupą to się klaruje w trakcie pracy. To znaczy ja najpierw badam predyspozycje dzieci, sprawdzam, czym są dzieci zainteresowane i dopiero później w trakcie pracy decyduję o tym, co będziemy robić i jak ta praca dalej będzie przebiegać. W grupie najmłodszej to jest głównie zabawa. Dzieci, głównym naszym zadaniem jest to, żeby dzieci nauczyły się współpracować ze sobą. To jest podstawa zespołu jakiegokolwiek, teatralnego również. Dopóki się nie nauczą współpracować, to nie ma teatru. I dlatego te zabawy służą temu, żeby się nauczyli współpracować. To jest na przykład budowanie wspólnego opowiadania, kiedy każde dziecko bierze odpowiedzialność za swoją część opowiadania, ale musi to opowiadanie tworzyć pewną całość. To są działania z rekwizytami. Ten sam rekwizyt może służyć do wielu różnych rzeczy. Więc dzieci, jak gdyby wrzucając te pomysły do wspólnej zabawy, no to rozwijają się nawzajem, prawda? Poznają swoje własne możliwości, możliwości koleżanek, kolegów. Często są zdziwione, że aż tak wieloma rzeczami zwykłe krzesło może być na przykład. Poza tym, no oczywiście, no robimy ćwiczenia dykcyjne, no bo to podstawa, prawda? Aktor musi mówić tak, żeby widz go zrozumiał. I tym też się zajmujemy. Ćwiczenia emisyjne, a więc wspomagające prawidłowe mówienie, tak żeby nie zdzierały gardeł, tylko mówiły w sposób odpowiedzialny. No ale głównie zabawa wśród tych maluchów. Młodzież pracuje trochę inaczej. Młodzież zajmuje się już problemem, także dostaje do przegadania problem i później z tego tworzymy też na zasadzie improwizacji bardzo często jakąś formę teatralną.
27: A jak wyglądają zajęcia teatralne?
0: Moje zwierzę ma ogon, ma cztery łapy i bardzo go lubię, bo mam go w domu. I dzieci go też lubią, bo czasami jest przyjazny.
2: Piesek?
0: Dobrze, to pies.
4: Komu ja byś była tym zwierzątkiem? Jestem zwierzątkiem. I opowiadasz o sobie. Jak wyglądasz?
2: Jestem zwierzątkiem. Podkradam się do kurnika. Wybieram kury. Tak.
4: Zgadłam. Dobrze,
2: majeczka
4: teraz spróbuję.
2: Moje zwierzę lubi skakać. Można trzymać go w domu. Lubię marchewki. Tak.
4: Dobrze, Ala próbuje teraz. Aluś. Dobrze, Zosia. Daj
2: innym
4: też szansę.
2: Moje zwierzę ma długi ogon, cztery łapy, trójkątne uszy.
4: Kot.
2: Tak.
4: A osoby też. Dobrze,
2: więc może ktoś.
4: Ja nie.
2: Ja dziękuję. Moje zwierzę pływa najczęściej w wodach, które nie są zabrudzone. Czasami ratuje ludziom życie, jeśli się topią. Dobrze, to delfin.
4: Dobrze, a teraz w zwolnionym tempie.

0: Oliwka proponuje jakiś sposób poruszania się, który wszyscy naśladujecie. Oliwka najpierw zaprezentuje jakiś
1: mak pełzający po ścianie. Jeden ślimak pełzający po ścianie. Drugi ślimak pełzający po ścianie. Trzeci ślimak pełzający.

0: po ścianie. Szósty ślimak pełzający po ścianie. Ósmy ślimak pełzający po ścianie. Dziewiąty ślimak pełzający po ścianie. Dziesiąty ślimak pełzający po ścianie.
1: Dobrze. No to niech się to zacznie na przykład. Pewnego razu.
2: Razu?
3: Razu.
2: Nie, ale pewnego razu zabrakło gazu na przykład. Dobrze, to inny rym.
1: Pewna królewna
4: była całkiem pewna,
2: tak,
1: że jest z drewna.
2: Tak?
1: Dobrze, teraz uwaga. Uwaga, ale Zosia, uważasz już. I teraz tak.
5: Pan Tomasz powiedział.
3: Co wiedział?
6: Że siedział.
1: Dobrze, super. Teraz kto chce wymyślić pierwszą linijkę?
3: Ja.
1: Chodź. No. Podajesz pierwszą linijkę i wymyślamy resztę.
4: Jeszcze nie wiem. No. Dawno, dawno temu w odległej krainie, gdzie Wisła, gdzie rzeka cukierków płynie,
6: żyły dwie świnie.
2: Zosia proponuje, proszę bardzo.
4: Mieszkali tam ludzie w dziwnej krainie.
1: Super. Kto teraz zacznie?
6: Co robili?
1: Klaudia.
4: Dawno, dawno temu była sobie królewna. Miała ogromny pokój.
1: Miała ogromny pokój.
4: A potem poszła.
1: A potem poszła.
4: I do kibelka!
6: Do łazienki!
3: I do niosła!
6: Do niosła!
1: Ala!
4: Pewnego razu mieszkała królewna, która miała dom z drewna.
7: W radomskim MDK-u bardzo prężnie działają też zajęcia z akrobatyki i gimnastyki artystycznej. To jedne z najbardziej obleganych zajęć. O zajęciach porozmawiałam z Anną Stawczyk, nauczycielką.
8: W grupie pajęczarek, no to już jest stopień bardzo zaawansowany, no tam już wchodzi akrobatyka sportowa, gdzie dziewczyny robią machowe, salta, takie bardzo trudne elementy, robią piramidy i to są bardzo, też bardzo trudne są te piramidy. Właściwie to nawet nie ma gimnastyki artystycznej, jest akrobatyka sportowa, jest fitness, no i jest gimnastyka.
7: A w grupach takich młodszych, które dopiero zaczynają dzieci?
8: No to w młodszych grupach, w grupie początkującej dzieci uczą się gimnastyki podstawowej, czyli przewrotów, przód, w tył, mostków, no takiej podstawowej akrobatyki, czyli gwiazd tak zwanych.
7: Czy do uprawiania tej dyscypliny sportu potrzebne są jakieś konkretne predyspozycje?
8: Tak, oczywiście do uprawiania gimnastyki jak najbardziej są potrzebne predyspozycje. Dzieci, które są zakwalifikowane, muszą potrafić już szpagat, tak zwaną klapę, mostki, najlepiej, żeby już umiały przewroty. A oczywiście na zajęciach to wszystko jest jeszcze dopracowywane. Te dzieci przychodzą świeże, więc ja muszę ich sobie po swojemu oszlifować.
7: Ile grup takich zajęć jest w MDK-u?
8: Jest grupa początkująca, jest grupa średnio zaawansowana, no i oczywiście są pajęczarki. Jest 4 grupy.
7: Czy jest to kontuzyjny sport?
8: No tak, jest kontuzyjny z tego względu, że no, są bardzo trudne elementy. Są, no, tak jak już mówiłam wcześniej, salta machowe, czyli gwiazda bez rąk, są przejścia w przód bez rąk i to są bardzo trudne elementy. No i no, zdarzają się, tak, zdarzają się kontuzje.
7: Jakie kontuzje najczęściej się zdarzają?
8: No oczywiście skręcenia to są najczęstsze. Najczęstsze kontuzje to są skręcenia, no i też bywają złamania.
7: Żeby dziecko zostało zakwalifikowane na takie zajęcia, musi potrafić już szpagat. No jest to trudne, tak? A co największą trudność sprawia dzieciom?
8: To znaczy, ono niekoniecznie musi potrafić szpagat, bo bardzo, jeżeli ma predyspozycję, to bardzo szybko się tego szpagatu nauczy. Wbrew pozorom, chyba najtrudniejsze są przewroty, tak naprawdę. W przód i w tył. Jest to naprawdę bardzo ciężkie do wyuczenia dla tej grupy początkującej. Szybciej dziecko się nauczy mostka, szybciej się nauczy szpagatu, ale przewroty sprawiają im największą trudność, a one mają to na celu, że te dzieci, jak się nauczą przewrotów, będą panowały nad swoim ciałem, nad tym, bo to są przygotowania tak naprawdę później do salt i one, jeżeli to dobrze opanują, to będą no, bardzo dobrze później te elementy wykonywać. A z tym jest u dzieci, no jest największa trudność chyba są przewroty.
7: A dlaczego warto uprawiać taki sport?
8: No dlatego, że jest piękny, dlatego, że dziecko jak wychodzi na scenę, wygląda pięknie i w ogóle wszystko, co robi, no tak uważam, no tak, może się powtarzam, ale no wygląda to bardzo ładnie i widowiskowe to jest, artystyczne i myślę, że warto dlatego.
7: Co o zajęciach sądzą dzieciaki?
9: Powiedzcie mi, jak długo trenujecie?
10: 3 lata, około 5.
11: Teraz ćwiczę 4 rok.
12: Ja też ćwiczę 4 rok.
7: Co jest trudnego w gimnastyce?
12: Trudne jest to, że trzeba wszystko robić powoli, dokładnie, wytrzymywać wszystko.
11: I trzeba też robić bardzo to wszystko perfekcyjnie, żeby nie było żadnych błędów.
13: No na przykład elementy siłowe są trudne.
14: Trzeba mieć zawsze obciągnięte palce i proste kolana.
7: A co wam dają takie treningi z gimnastyki?
14: No, przez to jest się silniejszym, lepszym z WF-u.
15: No, można się bardziej rozciągnąć, nauczyć się czegoś nowego.
16: No, najfajniejsze jest to, że uczymy się cały czas jakichś nowych rzeczy i też bardzo dobrze za każde na przykład mistrzostwa, jak dostanę jakieś miejsce, od razu z WF-u też mi się podnoszą oceny.
17: Moim zdaniem najfajniejsze jest to, że jeździmy na zawody i możemy miło spędzać czas i zdobywać wysokie miejsca.
7: A jak wyglądają takie treningi gimnastyczne? Co na nich robicie?
17: Na początku mamy rozgrzewkę, a potem ćwiczymy piramidy, skoki.
16: Ćwiczymy około 3 godzin, 2 razy w tygodniu, co jest bardzo tak wykończające trochę.
13: Ćwiczymy elementy siłowe, rozciągamy się.
14: Na początku jest rozgrzewka, potem robimy czasem kolejki 2 i wtedy ćwiczymy w parach.
7: Co jest dla Was najtrudniejsze?
17: Najtrudniejsze są skoki.
16: Dla mnie najtrudniejsze są elementy siłowe.
13: No ze skoku salto.
14: Dla mnie też są siłowe trudne elementy.
7: Czy żeby uprawiać taki sport trzeba mieć jakieś konkretne predyspozycje?
17: Trzeba być rozciągniętym.
16: No trzeba cały czas ćwiczyć na przykład całe ciało, żeby potem wszystko dobrze umieć.
13: No trzeba się tak rozciągać, po prostu no być gibkim.
14: Trzeba się często rozciągać, żeby nie umieć szpagaty i wszystko i wszystkie inne rzeczy.
17: Ja mam duet z Marysią, musimy się obie zgrać, musimy wejść dobrze w muzykę i na sobie polegać.
16: Najtrudniej jest te wszystkie piramidy, trzeba je bardzo długo ćwiczyć, by się udały bardzo dobrze do takich trudnych układów.
13: Się ćwiczy, jak już wszystko wychodzi perfekcyjnie, to wtedy można, to już się wie, że można już mieć duet, że tak już jest lepiej.
14: Ja czasem robię z Anią duet na jakieś festyny albo coś, to właśnie trudno nam jest wyćwiczyć jakieś piramidy, ale się udaje.
7: A opowiedzcie mi jeszcze może o strojach, bo ja widziałam takie piękne, kolorowe stroje.
17: Każdy dostaje do każdego z układu inny strój.
16: Muszą być przede wszystkim bardzo wygodne, by dobrze wykonywać wszystkie elementy.
13: No ja mam tak około 5 stroi, no do trio, do salówki i do duetu.
14: Stroje takie typowe na akrobatykę są czarne, a do jakichś układów są zazwyczaj takie kolorowe.
18: Jestem Maja Król i trenuję już 8 lat.
19: Jestem Martyna Antos i trenuję 5 lat.
7: Powiedz mi, co jest takiego fajnego

0: tygodniu i na początku robimy rozgrzewkę, później robimy różnego rodzaju skoki, salta, później robimy piramidy, a na końcu ćwiczymy swoje układy na zawody.
1: Co jest trudnego w gimnastyce?
2: Są trudne rzeczy, ale wszystko jest do wyćwiczenia. Na przykład dla mnie najtrudniejsze są skoki.
0: Dla mnie też najtrudniejsze są skoki.
1: A jak byście przekonały innych do trenowania tego sportu? Jakie korzyści z niego płyną?
0: To jest bardzo dobre wysportowanie ciała. Czujemy się naprawdę dobrze.
2: Myślę, że tak dla osób mniej więcej w naszym wieku jest takim plusem, że w sumie możemy jeść co chcemy, a i tak mamy dobrą kondycję, dobre ciało i figurę.
1: Także. Czy ten sport wymaga właśnie od Was jakichś wyrzeczeń?
0: To znaczy czasem się, no wiadomo, musimy ograniczać, żeby na przykład jeść takie zdrowsze rzeczy, bo mamy stroje, wiadomo, czasem z odkrytymi brzuchami i tak dalej, ale przeważnie to, co zjemy, spalamy na treningach, nie musimy aż tak się ograniczać.
3: W MDK-u możecie zapisać się też na zajęcia baletowe. O tych opowiedzą Wam uczestnicy.
4: Marysia Jaszczyk,
5: Antonina Kuszej,
6: Anna Fijałkowska,
7: Julia Dzbuk,
8: Maciej Adamczyk.
1: No może zacznijmy od mężczyzny. Balet, trudny styl taneczny, ale też rzadko pojawiają się w tym stylu mężczyźni, chłopcy. Skąd taki wybór?
8: Od dzieciństwa lubiałem, kochałem tańczyć. Zaczynałem od towarzyskiego tańca, później był hip-hop, współczesny, no i jestem w balecie i znalazłem wreszcie to, co naprawdę sprawia mi ogromną przyjemność.
1: Dlaczego akurat właśnie ten styl Wy wybrałyście, dziewczyny?
7: Dlatego wybrałam ten styl, ponieważ już w ogóle od dzieciństwa tam skakałam w domu, tańczyłam, no i także moja mama tańczyła balet, no i tak naprawdę chciałam jakby tańczyć tak jak mama, moja mama była taką inspiracją, no i właśnie tańczę balet i bardzo lubię ten styl tańca.
2: No ja osobiście właśnie też moja siostra, kiedy byłam jeszcze taka mała, to tańczyła. Niestety nie tańczyła baletu, tylko taniec współczesny, ale właśnie jak byłam mała, to tam próbowałam wszystko to, co ona robić. I kiedyś byłam na występie mojej siostry, tam właśnie jak jeszcze nie chodziłam, były dziewczynki od pani Małgosi, takie malutkie. I wtedy ja już powiedziałam do mojej mamy, że chcę chodzić do tego zespołu. No i wtedy mama mnie zapisała i tak się można powiedzieć, moja historia z tańcem zaczęła.
5: Ja zaczęłam tańczyć właściwie w pierwszej klasie i to było właśnie zasługą Julii, ponieważ no właśnie ona mnie namówiła. I właśnie moim zdaniem balet też jest taką podstawą do wszystkich tańców i jak ktoś jest dobry w balecie, no to już ze wszystkim ma łatwiej z innymi tańcami. No i w ten sposób już 8 lat tańczę i to naprawdę to jest to, co kocham.
9: Ja zaczęłam tańczyć od kiedy skończyłam 5 lat. Myślę, że od razu zakochałam się w tym tańcu. Myślę, że gdy tańczę, mogę pokazać prawdziwą siebie i naprawdę kocham to, co robię.
1: Tak jak powiedziała wasza instruktorka, macie ogromne sukcesy. Czy ciężko jest dojść właśnie do takich sukcesów? Jak wyglądają te wasze treningi w Młodzieżowym Domu Kultury?
2: No, wiadomo, że trzeba bardzo ciężko pracować na sukces. Trenujemy 3 razy w tygodniu jako zespół, ale też są inne zespoły, które trenują 2 razy w tygodniu. To różnie bywa. No i oczywiście treningi są bardzo ciężkie. Trzeba dużo pracować naprawdę, żeby później zobaczyć te efekty na konkursach.
1: Balet to o tyle specyficzny styl tańca, że zdarzają się bardzo często kontuzje, a najbardziej cierpią na tym stopy i palce. Jak to wygląda? Bardzo boli?
7: Baletnice zazwyczaj mają właśnie obuwie, które nazywają się one puenty. I puenty to jest takie obuwie, na których właśnie stajemy na palcach i właśnie trzeba sobie jakby dużo ponadpchać waty, różnych wkładek, żeby nas nie bolały, ale często właśnie zdarzają się kontuzje palców, mamy pozdzierane palce i zazwyczaj no boli, trzeba przyznać, ale dajemy radę.
8: Tak, ja nawet w tamtym roku miałem niestety taki przykry wypadek, ponieważ złamałem rękę na obozie. Jednakże wspominam słowa pani Małgosi, że nieważne, że się upadło, ważne, żeby się podnieść i wrócić z podwojoną siłą.
1: To teraz pytanie odnośnie przyszłości. Słuchajcie, macie takie marzenie, tu dziewczyny, żeby zostać prawdziwymi prima balerinami i wystąpić może w jakiejś operze?
2: No, ja oczywiście bardzo bym chciała, tylko no nie wiem, co będzie za kilka lat i wiadomo, na razie mam takie plany, aby na przykład iść na jakieś studia związane z tańcem, no ale zobaczymy, jak to będzie.
5: Ja tak do końca nie wierzę mojej przyszłej pracy z tańcem, ale mam nadzieję, że właśnie taniec będzie zawsze w jakiś tam sposób mi towarzyszył i że tak naprawdę się nigdy nie skończy.
9: Ja uważam, że taniec pomoże mi w dalszym życiu. Nie wiem, co stanie się za parę lat, ale na pewno nie żałuję, że tańczę.
3: Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia za tydzień.
10: Fox FM Radom. Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
11: Reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: W tym domu nigdy nie zwalnia.
15: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt!
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo!
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Reklama.
13: Mamy komentarz świadków ataku na pociąg Kijów-Warszawa. Od relacji pasażerki zaczniemy wiadomości. W nich też wrócimy do powodzi na południu Polski. Dziś mijają 2 lata od dramatycznych wydarzeń. A na koniec jeszcze powiemy o kolejnym meczu polskich siatkarzy. O 18:00 zagramy z Macedonią Północną. Jest 16:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Rozpoczęła się wspólna konferencja szefów MSZ Polski i Ukrainy. Radosław Sikorski odnosi się do dramatycznych wydarzeń. Przypomnijmy, Rosja zaatakowała dziś kilkaset metrów od polskiej granicy. Uderzyła też w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Był atakowany 3-krotnie, mówią nam pasażerowie składu. Jechał nim 206 osób, wśród nich nie było Polaków. Udało się nam ewakuować, mówi ukraińska piosenkarka Ola Polakowa.
14: Nasz pociąg
13: jadący do Polski był 3-krotnie ewakuowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku.
14: Ja duże szokowana.
13: Przypomnijmy, w trakcie zmasowanego ataku na zachodnią Ukrainę jeden z dronów uderzył też w stację paliw w miejscowości Jagodzin, 800 metrów od granicy z Polską. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB, a w 6 powiatach zawyły syreny. W związku z atakami na 17:00 zaplanowano specjalną odprawę w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z udziałem premiera, ministrów i służb. Dokładnie 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
15: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
16: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
17: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
13: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty i przedszkole.
0: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami, też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
13: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, i dodaje, że w 2024 roku zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. A jedynka znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia już czekają na kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
1: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
13: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. I równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
1: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
13: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolami policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Macedonia Północna to kolejny rywal Polaków w Mistrzostwach Europy. Spotkanie rozpocznie się dziś już za 2 godziny. Kibice nie mają wątpliwości, kto zgarnie komplet punktów.
17: 3-0, gładko.
18: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
19: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie. Podejrzewam, że trudniejsze mecze na pewno nas czekają z Bułgarią i Ukrainą.
13: Polska ma na razie komplet zwycięstw. Wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael. W nocy 12 stopni na północy kraju, 10 w centrum i 10 na południu. Taka dość chłodna noc przed nami, ale to co ważne, to deszcz, który popada dzisiaj właściwie w każdym regionie. Może być nieco spokojniej na południowym wschodzie. Jak w poniedziałek. Wszędzie 20, od 18 do 20 stopni, ale również deszczowo. Słońce będzie walczyło i próbowało się wybić zza chmury. Dopiero w środę zdecydowane ocieplenie.

0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Przemoc, ucieczki z domu czy strach o przyszłość. Takimi sprawami zajmuje się Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Został on uruchomiony w 2001 roku i od tamtej pory nieustannie pomaga radomianom, mówi Włodzimierz Wolski, szef placówki.
2: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy Rodzinny Ośrodek Interwencyjno-Mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu stworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej. Tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych. Miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, myśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa ze naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu. I takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty. Tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat, tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, no wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego no, mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
1: Kwestii aut stawiajmy na ostrożność nie tylko w trakcie jazdy. Policjanci przypominają mieszkańcom, by odpowiednio zabezpieczyć swoje auta przed ewentualną kradzieżą. A co możemy zrobić, by samochód był bardziej bezpieczny? O porady w tej kwestii poprosiliśmy Agnieszkę Matysiak z Wydziału Prewencji Mazowieckiej Policji.
3: Często nasuwa nam się pytanie, jak zabezpieczyć nasz pojazd przed utratą. W tym miejscu chciałabym Państwu wskazać kilka przykładów, które są wszystkim nam znane, lecz przez nasz pośpiech czy roztargnienie, pozorną myśl, że w naszej okolicy jest spokojnie, nie dochodzi do kradzieży, nie zastanawiamy się, czy nasz pojazd jest zabezpieczony przed kradzieżą. Aby nie stracić naszego pojazdu lub rzeczy znajdujących się w nim, należy w przypadku zakończenia jazdy zaparkować pojazd na parkingu strzeżonym, lecz gdy nie ma takiej możliwości, to pozostawmy pojazd w miejscu objętym monitoringiem lub widocznym dla przechodniów. W miejscu oświetlonym w nocy latarniami. Poświęćmy trochę więcej czasu i zaparkujmy nasz pojazd na terenie naszej posesji. A jeżeli już nie planujemy dalszej jazdy, zaparkujmy go w garażu, jeżeli go oczywiście posiadamy. Dopilnujmy, aby nie pozostawiać kluczyków od pojazdu właśnie w pojeździe, aby garaż był również zamknięty.
4: Rozumiem, że przestępcy mają różne sposoby działania, ale słyszałem też o tak zwanej kradzieży na walizkę. Chciałam zapytać się, jak to w ogóle działa, o co tutaj dokładnie chodzi?
3: Tak, pojazdy bezkluczykowe narażone są na kradzież na tak zwaną walizkę. Jest to najpopularniejszy sposób, jaki stosują złodzieje aut. Bez problemu otwierają, odpalają auto wyposażone w system handfree. Złodzieje wykorzystują niewielkie urządzenia elektryczne, które znajdują się w plecach, torbach czy w walizkach. Przestępcy działają zazwyczaj w kilka osób. Jeden przestępca pociąga za klamkę, co powoduje włączenie systemu szukania kluczyka przez auto. Sygnał wędruje do urządzenia znajdującego się w walizce, w plecaku, tak jak wspomniałam. Drugi przestępca przemieszcza się właśnie z tym plecakiem w pobliżu domów, mieszkań i szuka sygnału. Po znalezieniu sygnału kluczyka wraca on tą samą drogą i umożliwia otwieranie i uruchomienie pojazdu. Jeżeli pojazd jest wyposażony w taki system, należy zabezpieczyć kartę. Wystarczy do tego bezpieczny futerał, który uniemożliwi złodziejowi skopiowanie przesyłanego sygnału. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie pojazdu, również pamiętajmy, że warto zamontować w pojeździe autoalarm, który również odstraszy osoby chętne nabyć nasz samochód bez naszej wiedzy. Zamontujmy również w pojeździe GPS, który w przypadku dokonania kradzieży pozwoli nam go zlokalizować.
4: Niektórzy nie mają tak nowoczesnych aut i jeżdżą akurat na przykład jakimiś starszymi, używanymi autami, które kupili na przykład jako pierwszy zakup zaraz po prawie jazdy. Co w takim przypadku? Jak możemy tutaj troszeczkę zabezpieczyć takie auta?
3: Tak, musimy o tym pamiętać, że jeszcze 20-30 lat wcześniej pojazdy były zabezpieczane w specjalne blokady, kierownicy lub skrzyni biegów zamykane na zamek. I proszę Państwa, proszę mi wierzyć, złodziej, który zauważy takie zabezpieczenie, zniechęci się do kradzieży pojazdu, gdyż nie ma czasu na demontowanie takich zabezpieczeń. W przeciwnym wypadku zostałby zauważony przez siłowe usunięcie takiego zabezpieczenia. On po prostu rezygnuje.
4: A jakie są takie najczęstsze błędy, które popełniają kierowcy, które na przykład mogą ułatwić przestępstwo?
3: Nasza rutyna i pośpiech, tak jak wspomniałam wcześniej. Parkując pod sklepem, wiemy, że będziemy w nim 3 minuty. Często nie zamykamy tego pojazdu, zostawiamy kluczyki w stacyjce. Często zdarza się również, że zabierając kluczyki, zostawiamy otwarty samochód z opuszczoną szybą. Zostawiamy w pojeździe przedmioty, które mogą stać się łupem. Czy to saszetka, czy to torba damska, czy to torba z laptopem. Wybicie szyby, zabranie naszego mienia, wsiąść do pojazdu, to naprawdę jest ułamek sekundy.
4: A jak postępować, jeżeli już dojdzie do takiej kradzieży?
3: W jaki sposób postępować? Jak najszybciej udać się na najbliższy komisariat policji, złożyć zawiadomienie o dokonaniu kradzieży naszego pojazdu. W takim przypadku należy posiadać wszelkie dokumenty dotyczące pojazdu, przede wszystkim VIN, numer rejestracyjny, pamiętać wszystkie szczegóły. W jaki sposób pojazd został zaparkowany, gdzie, czy w miejscu, w którym pojazd był zaparkowany, znajdował się monitoring miejski bądź osiedlowy. Przekazać informacje o tym, na co zwróciliśmy uwagę. Czy ktoś kilka razy przechodził koło naszego pojazdu, czy zauważyliśmy, że ktoś za nami jechał, czy ktoś bardziej się przyglądał nam. Będą takie pytania w momencie, kiedy będziemy składać zawiadomienie o kradzieży pojazdu.
1: Pacjent może przebywać w domu, a lekarze dostaną informacje, gdy pojawi się arytmia bądź zawał. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny rozpoczął stosowanie specjalnej kamizelki defibrylującej u pacjentów, u których doszło do zawału. Jeżeli dojdzie do arytmii, urządzenie wyśle impuls elektryczny do serca. Jak mówi Jarosław Kosior, koordynator Zakładu Hemodynamiki i Interwencji Sercowo-Naczyniowej w szpitalu na Józefowie, dzięki temu pacjent zyskuje poczucie bezpieczeństwa.
5: Kamizelka defibrylująca monitoruje cały czas czynność serca pacjenta. Jeżeli pojawi się arytmia, urządzenie ją ma możliwość wykrycia i przerwania tej arytmii przez zastosowanie prądu. Podobnie jak to się dzieje w takich popularnych defibrylatorach. Państwo na pewno to widujecie na filmach, ale w ratownictwie medycznym. Tylko, że to urządzenie jest duże, takie z ratownictwa medycznego i karetka pogotowia musi po prostu dojechać do pacjenta. W tym przypadku mamy pacjenta na stałe zamonitorowanego. Jeżeli ta arytmia wystąpi, urządzenie samo dokona defibrylacji, przywracając prawidłowy rytm serca. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest to, że w momencie, kiedy taka arytmia wystąpi, my natychmiast jesteśmy informowani o takim zdarzeniu. W związku z tym możemy nawet wysłać do pacjenta karetkę pogotowia, jeżeli pacjent jest nieprzytomny, bo tak urządzenie jest skonfigurowane, że na tablet mój przychodzą cały czas informacje dotyczące tego, co się dzieje z pacjentem. Dodatkową zaletą tego urządzenia jest również to, że nawet jeżeli nie ma arytmii, a pacjent źle się czuje, ma możliwość poinformowania mnie o tym, przyciskając przycisk, który jest implementowany do tego urządzenia. Ja wtedy mogę sobie sprawdzić, czy te odczucia pacjenta mają jakiekolwiek odbicie w rytmie serca. Dodatkowo również monitoruję sobie pacjenta przez ten okres 3 miesięcy, czyli wiem, jak przebiega jego rehabilitacja. Wiem, jaką ma aktywność codzienną i jaka jest jego średnia czynność serca, co jest po prostu ważnym parametrem rokowniczym w kontekście jego choroby. Myślę, że w naszym szpitalu jest to przynajmniej 2-3 pacjentów miesięcznie. Byłoby takich pacjentów, którzy mają świeży zawał mięśnia serca i w wyniku tego świeżego zawału mięśnia serca dochodzi do takiego uszkodzenia funkcji serca, że frakcja wyrzutowa, taki parametr, którym się tutaj posługujemy, spada poniżej 35%. Bo tacy pacjenci kwalifikują się do zabezpieczenia, dlatego że wiemy, że tacy pacjenci są zagrożeni nagłą śmiercią sercową z powodów arytmicznych. Badania, które dotychczas zostały przeprowadzone, powiedziały, że najwcześniej takie urządzenie można wszczepiać po 42 dniach od momentu wystąpienia zawału lub 3 miesiące po zabiegu rewaskularyzacji mięśnia serca. Bo tak się dzieje w przypadku zawału w tej chwili najczęściej, że jednak pacjent ma angioplastykę wykonywaną. W związku z tym musimy czekać te 3 miesiące na to, żeby podjąć ostateczną decyzję. I wiemy z bazy danych producenta, który dostarczył to urządzenie dla pacjenta, że w tych 100 pacjentów, którzy w tej chwili, ponad 100 pacjentów, którzy byli monitorowani tym urządzeniem, ponad połowa wyszła ze wskazań. Czyli po 3 miesiącach okazuje się, że ponad połowa pacjentów nie musi mieć już takiego urządzenia implantowanego na stałe. My jesteśmy w ten sposób umówieni z naszym pacjentem, że będzie hospitalizowany pod koniec tego okresu 3-miesięcznego. Ocenimy jego frakcję wyrzutową i wtedy podejmiemy decyzję. Jeżeli frakcja wyrzutowa wzrosła powyżej 35%, nasz pacjent nie będzie potrzebował takiego urządzenia. Jeżeli nie, implantujemy urządzenie na stałe.
1: Jacek Michalski jest pierwszym pacjentem w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym, który nosi kamizelkę.
6: Ta kamizelka nie przeszkadza w życiu codziennym. Praktycznie przy niej się nic nie trzeba robić. Baterie trzeba codziennie wymienić. Co drugi dzień przynajmniej zamienić kamizelki na czystą, to uprać wody, z jednej kamizelki do drugiej poprzekładać. I to jest całe, co się robi. Na dzień dzisiejszy mi się zdarzyło tylko 2 razy, że nie przesłało mi danych, to ten pan od kamizelki, co mi zakładał, co mi robił instrukcję, dzwonił do mnie, ręcznie przesłaliśmy dane i praktycznie w niczym mi nie przeszkadza. Czuję się na pewno bezpieczniej, dużo.
1: Będą mogli anonimowo zgłaszać przypadki przemocy rówieśniczej dorosłym. Uczniowie z 8 radomskich szkół będą mieli specjalną aplikację na telefony, gdzie będą mogli informować o przypadkach hejtu, mobbingu czy agresji ze strony swoich rówieśników. Jak mówi Kamila Pszczółka, rzecznik praw ucznia w Radomiu, przemoc rówieśnicza jest problemem w szkole.
7: Jako rzecznik praw ucznia spotykam się z sytuacjami przemocy rówieśniczej. Są do mnie zgłaszane takie sytuacje i po ponad roku działalności mogę powiedzieć, że duża część zgłoszeń dotyczy różnego rodzaju przemocy rówieśniczej, tak? Bo nie mówimy tylko o przemocy fizycznej. Na pewno w tej chwili jest tak, że większa część to jednak jest ta przemoc psychiczna, emocjonalna, słowna i bardzo często jest ona trudna do uchwycenia. Często sytuacje, kiedy uczeń zgłasza się jako osoba poszkodowana, doznająca przemocy, są zaskoczeniem zarówno dla wychowawcy, czasem nawet dla reszty klasy. Dlatego wydaje mi się bardzo istotne to, żeby uczniowie mogli anonimowo i w każdej chwili zgłaszać takie sytuacje, kiedy są ofiarami przemocy. Nawet jeśli nie zrobią tego w rozmowie z osobą dorosłą, to, że mają dostęp do platformy, gdzie w momencie, kiedy będą na to gotowi, mogą otworzyć profil, zgłosić i uzyskać tam pomoc, to jest bardzo istotne, dlatego że to może dziać się poza szkołą, może dziać się w momencie, kiedy poczują się bezpiecznie. Bardzo się cieszę, że Radom przystępuje do takiego programu. Ja ze swojej strony widzę ogromną potrzebę podejmowania działań profilaktycznych w tym zakresie i taką gotowość też do mierzenia się z tym problemem, bo tak jak powiedziała pani prezydent, to jest problem, który w większości radomskich szkół jest widoczny i jest trudny bardzo zarówno do zdiagnozowania, do sprawdzenia jego nasilenia, bo w wielu przypadkach tej przemocy nigdy nie odkrywamy i nie widzimy, ale też trudno podjąć działania profilaktyczne, bo uczniowie często w klasie czy w takiej rozmowie wprost z kimś z pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie mają odwagi, żeby o tym powiedzieć. Także myślę, że ta przestrzeń jest bardzo dobra. daje też im możliwość takiego wzajemnej pomocy rówieśniczej, to co jest bardzo ważne. Czyli nawet jeżeli wiemy w klasie, że ktoś jest ofiarą i nie potrafi powiedzieć o tym głośno, to możemy tej osobie podpowiedzieć o takiej drodze, tak? Oni nawzajem między sobą mogą powiedzieć: słuchaj, zgłoś tam, nikt nie będzie tego na początku widział, możesz to zrobić anonimowo. Młodzież często pyta, jak mogą pomóc swoim rówieśnikom w takich sytuacjach, co mogą zrobić. I to będzie kolejna droga, dlatego bardzo się cieszę i bardzo dziękuję za ten program. Jak najbardziej służę pomocą, wszelkimi konsultacjami i wsparciem oczywiście dla naszej młodzieży i dla dzieci w Radomiu w szkołach.
1: Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
8: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne typu piaskowiec szydłowiecki czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim. W nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. No często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. No i właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta w Chlewiskach, huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny. Aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. Tak, no i tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga, nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. No to to są Chlewiska na przykład, tak? Z tą hutą, ale też tuż za Chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. No i właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych dołów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. Garb Gielniowski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami rud żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Gielniowski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy bułowce, więc to podłoże jest ubogie, tam są gleby takie typu górskiego, natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne, intensywne na Garbie Gielniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano spod ziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gielniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie ten środowisko Garbu Gielniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gielniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak? Jodły czy buka.
0: Nowy Dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą cyber.

0: Płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: FM.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: sklepie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Reklama.

0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Niektórzy po ukończeniu szkoły chcą dołączyć do Straży Granicznej czy Pożarnej, inni z kolei decydują się na mundur policjanta. A jak można zostać funkcjonariuszem policji? O wymagania i o to, jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne, zapytaliśmy Małgorzatę Ziętarską, kierownik sekcji doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
2: Spotykamy się, by porozmawiać troszeczkę na temat rozwoju kariery. W tym przypadku rozwoju kariery, jaką może być służba w policji. Gdzie ten start? Jakie są wymagania?
3: Przede wszystkim trzeba posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, nie powinno być się skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać minimum średnie wykształcenie, zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i trzeba również dawać rękojmie do zachowania tajemnicy.
2: Powiedzmy, że my już to wszystko spełniliśmy. Co dalej się wtedy dzieje?
3: Więc postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się od złożenia kompletu dokumentów przez kandydata. Jest to podanie, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie kandydata oraz posiadane przez niego umiejętności. Ponadto kserokopia książeczki wojskowej. Również przy składaniu dokumentów niezbędny jest dowód osobisty.
2: I kiedy już złożymy, jak ja dobrze zrozumiałem, wtedy testy nas czekają.
3: To znaczy nie tak szybko. Najpierw te dokumenty podlegają weryfikacji i kandydat jest sprawdzany w naszych ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Jeżeli wszystko jest w porządku, to wtedy rozpoczynamy takie postępowanie kwalifikacyjne, które dotyczy już bezpośrednio kandydata. Kandydat jest kierowany na test wiedzy, test sprawności fizycznej. Później czeka go badanie psychologiczne u nas w Komendzie Wojewódzkiej, rozmowa kwalifikacyjna, komisja lekarska i w międzyczasie również prowadzone jest postępowanie sprawdzające przez pełnomocników ochrony informacji niejawnych.
2: Testy, na czym one polegają?
3: Testy mają sprawdzić predyspozycje kandydata do służby w policji. Ten pierwszy test, test wiedzy, dotyczy wiedzy o funkcjonowaniu policji i test wiedzy i test sprawności fizycznej jest przeprowadzany w szkołach policji. My kierujemy kandydatów do CSP legionowo. Po teście z wiedzy kandydat przystępuje do testu sprawności fizycznej. Jest to sprawnościowy tor przeszkód. On składa się z 8 ćwiczeń, które wykonywane są w takim ciągu. I tutaj na zaliczenie to jest wymagane pokonanie tego sprawnościowego toru przeszkód w minutę 41 setnych sekundy.
2: I rozumiem, że raczej to nie jest łatwy test.
3: Myślę, że do tego testu trzeba się po prostu przygotować. Tak? Trzeba poświęcić troszeczkę czasu, zaangażowania. Komenda Wojewódzka proponuje kandydatom przystąpienie do takiego próbnego testu sprawności fizycznej. Te testy zwykle są organizowane 2 razy w miesiącu. Kandydaci mają możliwość sprawdzenia się podczas takiego próbnego testu, sprawdzenia swoich możliwości. Mogą zobaczyć, co wymaga jeszcze poprawy i wtedy już na pewniaka przystąpić do tego właściwego testu sprawności fizycznej.
2: Czyli powiedzmy, że mamy te testy za sobą, wtedy są badania.
3: Tak, wtedy kandydat jest skierowany na badanie psychologiczne. To badanie psychologiczne jest przeprowadzane przez naszych psychologów w Komendzie Wojewódzkiej i tutaj to badanie obejmuje sprawdzenie predyspozycji intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności kandydata, jego postawy w pracy. I po tym badaniu psychologicznym, jeżeli jest wynik pozytywny, to wtedy kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.
2: Czy można powiedzieć, że to jest takie spotkanie się ewentualnego przyszłego funkcjonariusza ze swoim przełożonym?
3: Nie do końca, ponieważ tutaj tą rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza zespół powołany przez komendanta wojewódzkiego. W skład zespołu wchodzi naczelnik Wydziału Kadr bądź jego zastępca, dowódca bądź zastępcy dowódcy oddziałów prewencji i pracownik komórki doborowej. Tutaj chcemy dowiedzieć się, dlaczego kandydat do nas przyszedł, dlaczego chce służyć w policji, gdzie widzi się w tej policji, co chciałby robić. robić w tej policji, jakie ma tutaj plany związane z tą instytucją.
2: Mówiła Pani o tym postępowaniu sprawdzającym. Co to w ogóle jest?
3: Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy kandydat daje nam rękojmie do zachowania tajemnicy służbowej, tak? Kandydaci składają ankietę bezpieczeństwa, tutaj są poszerzone sprawdzenia odnośnie samego kandydata, członków jego rodziny.
2: Wiem, że potem jest już ten etap 7, ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w policji.
3: Kandydaci są kierowani na komisję lekarską, tutaj mamy szereg lekarzy specjalistów, którzy sprawdzają, czy po prostu kandydaci podołają fizycznie trudom służby w policji. I tutaj mamy te komisje lekarskie w każdym mieście wojewódzkim. W zależności od miejsca zamieszkania kandydata, tam kierujemy do tej właściwej komisji lekarskiej osobę i lekarze już oceniają tak stan zdrowia naszego przyszłego policjanta i wydają orzeczenie o zdolności do służby w policji.
2: Rozumiem, że jak już te wszystkie etapy mamy za sobą, to możemy powiedzieć, że jesteśmy już blisko zostania policjantem?
3: Na pewno. Tutaj, jeżeli zostanie zakończone postępowanie kwalifikacyjne, sumujemy punkty uzyskane przez kandydata w toku postępowania kwalifikacyjnego, punkty z testu sprawności fizycznej, punkty z rozmowy kwalifikacyjnej, punkty, które kandydat uzyskuje za wykształcenie, za dodatkowe preferowane umiejętności i suma tych punktów daje mu miejsce na liście rankingowej. Postępowanie kwalifikacyjne kończy zatwierdzenie listy rankingowej przez komendanta wojewódzkiego policji.
2: No dobrze, i mamy już przejście tych wszystkich etapów. Rozumiem, że wtedy możemy spodziewać się szkolenia.
3: Jak już kandydat zakończy postępowanie kwalifikacyjne, przyjęty jest w terminie określonym przez komendanta głównego policji i mniej więcej w przeciągu około 2 tygodni od przyjęcia kierowany jest na kurs podstawowy do jednej z naszych jednostek szkoleniowych na terenie kraju.
2: I ile takie szkolenie mniej więcej trwa?
3: Około 6 miesięcy. A po nim jest adaptacja zawodowa i tutaj w zależności od tego, gdzie osoby były przyjmowane, to znaczy ci policjanci, którzy zostali przyjęci do oddziałów prewencji lub też samodzielnego pododdziału prewencji policji, odbywają adaptację zawodową w swoich jednostkach macierzystych, natomiast osoby, które zostały przyjęte do komend miejskich powiatowych, adaptację zawodową odbywają w komendzie stołecznej policji.
2: I właśnie już od tych dni, gdzie jest ta adaptacja, to po prostu my zaczynamy swoją służbę.
3: Tak, dokładnie. Już od tego momentu osoby pełnią służbę, wchodzą na ulicę, pracują na rzecz obywateli i państwa.
2: Kiedy ktoś będzie chciał spróbować się dostać do Was, to gdzie na przykład może uzyskać większą ilość informacji na temat przyjmowania do służby?
3: Zapraszamy na naszą stronę internetową Komendy Mazowieckiej. Tam też podane są numery telefonów do nas, więc jeżeli ktoś będzie chciał dopytać o jakieś szczegóły, które go zainteresują albo coś, co według niego będzie wymagało doprecyzowania bądź wyjaśnienia, to zawsze można do nas zadzwonić. Również podany jest adres mailowy.
4: Niejeden początkujący funkcjonariusz swoje pierwsze kroki na tej ścieżce stawia w oddziale prewencji. A czym się zajmuje? Zapytaliśmy o to podkomisarza Dariusza Dziubę z zespołu szkolenia oddziału prewencji Policji w Radomiu.
5: Przychodząc do oddziału prewencji Policji po kursie podstawowym, policjant nabywa podstawowej wiedzy, podstawowego doświadczenia. Pracując w oddziale prewencji, policjant codziennie pełni służbę na drogach, na ulicy, styka się z różnego rodzaju wykroczeniami, przestępstwami, na które po prostu musi zareagować. Podczas codziennej służby policjanci wykonują zadania nie tylko na ulicy, bo są wzywani do kradzieży sklepowych, na interwencje domowe, ale oprócz codziennej służby policjanci oddziału prewencji są wykorzystywani podczas poszukiwania osób zaginionych. Jeżeli mamy zgłoszenie o osobie zaginionej, policjanci natychmiast jadą w miejsce poszukiwań wyznaczonych przez dyżurnego. Wykorzystujemy często do tego sprzęt specjalistyczny, który mamy w swoim posiadaniu. Są to kłady, są to olśniewacze, którymi możemy się wspomagać w działaniach nocnych, które oświetlają nam teren. Oprócz poszukiwań policjanci oddziału prewencji zajmują się wszelakimi zabezpieczeniami manifestacji, przejazdów kibiców lub zabezpieczeniami imprez sportowych.
4: Radomianie mają problem z parkowaniem w mieście. Kierowcy nie zawsze stosują się do znaków drogowych, a problem widoczny jest w centrum miasta. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, tego rodzaju wykroczeń jest coraz więcej.
6: Ten problem z parkowaniem istnieje już od kilku ładnych lat, natomiast w tym roku zdecydowanie się nasiliły wszystkie problemy związane z parkowaniem pojazdów. Powiększyła się również strefa płatnego postoju niestrzeżonego, więc kierowcy uciekają z tej strefy w inne miejsca, ale już tam nie zwracają uwagi na znaki drogowe i te samochody zostawiają byle jak i byle gdzie, byleby tylko im było wygodniej. Stąd też więcej działań z naszej strony i to działań nie polegających na tym, żebyśmy pouczali tych kierowców, bo rzeczywiście w latach ubiegłych sądziliśmy, że forma legitymowania i pouczenia przyniesie jakiś skutek, no ale niestety trzeba wrócić do korzeni i jednak podstawą taką, żeby nasze społeczeństwo dyscyplinowane było, są jednak konsekwencje finansowe.
7: Państwa działania wynikają z tego, że jeździcie na patrole, czy to mieszkańcy sami zgłaszają osoby, które nieprawidłowo parkują? I jakie są główne grzechy radomskich kierowców?
6: I tak, czyli bardzo dużo zgłoszeń od naszych mieszkańców, ale również bardzo dużo interwencji własnych podczas rutynowych patroli. Po naszym mieście stwierdzamy nowe miejsca, w których kierowcy do tej pory nie parkowali, bo były tam znaki zakazu. Ruch w interesie, że tak pozwolę sobie powiedzieć, jest, bo nie uczymy się niczego, mimo tego, że jesteśmy dyscyplinowani mandatami. Nie uczymy się, że nie wolno parkować w takich miejscach, mimo wszystko zostawiamy te samochody, bo jednak to, co nasze jest najważniejsze, czyli musimy podjechać blisko, musimy podjechać w to miejsce, gdzie my chcemy, a nie tam, gdzie jest prawidłowo.
7: Jakbyśmy mieli opracować taką mapę tych zachowań, to mówimy o wykroczeniach bardziej w centrum, gdzie przecież jest strefa płatnego parkowania, czy też na innych osiedlach w Radomiu?
6: Zdecydowanie centrum. Zarządcy terenów i wspólnoty mieszkaniowe, ewentualnie spółdzielnie mieszkaniowe, zwracają się do nas z prośbą o pomoc w zaopiniowaniu strefy ruchu, strefy zamieszkania lub innych sytuacji, w których można by było wyznaczyć nowe miejsca do parkowania, żeby mieszkańcy danych osiedli mieli tych miejsc więcej. I tutaj raczej dochodzimy do konsensusu, my wskazujemy nowe miejsca, spółdzielnie się do tego dostosowują, także rzeczywiście zdarzają się jakieś miejsca, w których bardzo dużo samochodów nieprawidłowo parkuje na jakimś osiedlu, ale są to takie sytuacje, gdzie powiedzmy 2-3 tygodniowe kontrole doprowadzają do stanu, że jest w miarę przyzwoicie i te samochody się tam nie pojawiają, natomiast oczywiście centrum miasta, okolice dworca, okolice 25 czerwca, okolice szpitala, są to miejsca, gdzie natężenie ruchu jest bardzo duże. Bardzo ciężko, i tu nie uciekam przed odpowiedzialnością, bardzo ciężko jest doprowadzić w takich miejscach do tego, że to parkowanie całkowicie się wyeliminuje. Zbyt duża liczba osób, całkowicie obcych dla siebie osób, przyjeżdża. Jednego dnia wystawimy kilkanaście wezwań i powiedzmy te osoby będziemy rozliczać, ale już następnego przyjeżdża ktoś nowy, kolejnego przyjeżdża ktoś nowy, dlatego to działanie musi być długotrwałe, więc to nie rozwiąże się tego problemu w tydzień, dwa, miesiąc, tylko trzeba po prostu sukcesywnie działać. To przykładem jest chociażby teren wokół radomskiego szpitala jednego, czy też drugiego, czy chociażby ostatnio bardzo dużo interwencji wpływa z ulicy Mazowieckiego, ale tam jesteśmy jeszcze w trakcie ustalania zasobów prawnych, jak to wygląda, która działka jest prywatna, która działka jest miejska i występujemy do odpowiednich organów o oznakowanie takich miejsc.
7: To już na koniec podsumowanie takiej naszej rozmowy. Nie będzie taryfy ulgowej dla kierowców w Radomiu.
6: No chociażby po tych działaniach widać, że nie ma taryfy ulgowej. Zaczęliśmy, panie redaktorze, od miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Tam nie ma w ogóle żadnej taryfy ulgowej. Tam obligatoryjnie, jak tylko warunki techniczne na to pozwalają, samochód jest holowany. Bez względu na to, gdzie stoi, bez względu na to, jaki to samochód, takie samochody są bezwzględnie holowane na parking.
7: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
6: A dziękuję uprzejmie.
1: Szczepić czy nie szczepić? To pytanie, jakie coraz częściej zadają sobie rodzice. O korzyściach płynących z zaszczepienia dzieci, a także o objawach, z jakimi zgłaszają się rodzice, mówi Stanisława Szcześniak-Mazur z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
8: Ruch antyszczepionkowy dotyczy w tej chwili, no powiedziałabym, całego świata. W Polsce też stał się bardzo modny, ale jeżeli chodzi o szczepienia podstawowe, czyli te obowiązkowe, myślę, że w Polsce nie jest najgorzej i w Radomiu też. Ja prowadzę poradnię konsultacyjną szczepień i do mnie się zgłaszają właśnie matki, które mają wątpliwości co do celowości szczepień, czy do bezpieczeństwa szczepień. Moim obowiązkiem i zadaniem jest wyjaśnić, uspokoić, no i powiedzieć również o odczynach niepożądanych, bo to nie jest tak, że wszystkie szczepionki dla każdego są w jednakowym stopniu bezpieczne. Mogą wywołać również niekiedy objawy niepożądane, ale one nie są groźne dla życia i dla zdrowia dziecka. Są to przejściowe objawy typu wysoka gorączka czy niepokój utrzymujący się ponad 2 godziny. I z tym należy się liczyć po zaszczepieniu dziecka. Natomiast no, są duże wątpliwości co do szczepień zalecanych, na przykład typu szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy, czyli przeciw zakażeniom wirusem HPV, gdzie mieliśmy w pierwszym roku około 600 dawek mogliśmy wyszczepić dla dziewczynek. Zaszczepiliśmy 500 dziewczynek między 13 a 14 rokiem życia, co było dużym sukcesem. W następnym roku przy drugiej akcji zaszczepiło się tylko już 300 parę dziewczynek, ponieważ wyczytały mamy w internecie o objawach niepożądanych, które zresztą na dzień dzisiejszy zostały obalone, że te objawy nie były wywołane na skutek szczepienia, ale takie same objawy u nastolatek występują zarówno u dzieci szczepionych, jak i nieszczepionych. A w tym roku akcja szczepień przeciw HPV też została bardzo zminimalizowana. Szczepi się około 200 dziewczynek, chociaż mogliśmy zaszczepić ponad 300, ponieważ pojawił się pan Zięba ze swoimi wykładami, który nie jest lekarzem, nie jest profesjonalistą, no ale ma dar przekonywania, jest osobą taką elokwentną i dużo osób po prostu sugeruje się jego spostrzeżeniami. Natomiast, żeby naprawdę wiedzieć objawy niepożądane czy zagrożenia po wykonaniu szczepień, należy wejść w stronę internetową, medyczną na temat szczepionek. Mamy się boją szczepionki MMR przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ przed laty w Anglii jakiś nieuczciwy pan doktor zrobił sobie doktorat na temat taki, że autyzm występuje głównie u dzieci szczepionych przeciw odrze, śwince, różyczce, ponieważ on się ujawnia w drugim roku życia, a dzieci są szczepione w 13 miesiącu, czyli po skończeniu roku, więc napisał taką pracę. Było straszne zamieszanie, w Anglii ludzie przestali szczepić przeciw odrze, wystąpiła epidemia odry i wykonano dodatkowe, solidne badania. Okazało się, że zarówno dzieci szczepione, jak i nieszczepione, bo przecież autyzm się pojawił nie teraz po szczepionkach, ale od lat jest, w równym odsetku chorują na autyzm. Przyczyna choroby nie jest znana, być może, że są to genetyczne predyspozycje. Więc są wątpliwości co do zaszczepienia odrą, świnką, różyczką, ale w tej chwili jest epidemia już w Czechach i te wątpliwości są coraz mniejsze. Rodzice zaczęli obawiać się tej choroby. Boją się też tiomersalu, czyli obecności rtęci. Na rynku w tych nowoczesnych szczepionkach nie ma rtęci. Wszystkie są muszą mieć konserwant, bo po prostu no, nie miałyby długiego okresu ważności. One są wszystkie produkowane na wodorotlenku glinu, to są śladowe ilości, więc to nie jest szkodliwe. Szczepionki się bardzo dokładnie bada, bardziej niż inne leki, ponieważ jest tyle kontrowersji co do szczepionek. Jedyną szczepionką, gdzie występuje jeszcze Tiomersal, ale w niewielkich ilościach, to jest ta tradycyjna nasza DTPR, czyli pełnokomórkowa szczepionka, do której wiele osób ma właśnie dziwne zaufanie, bo akurat rodzice ich szczepili tą szczepionką, nic się nie działo. Nic się nie działo, bo w tamtych czasach, ja długie lata pracuję, aż tak nie dawało się do publicznej wiadomości, jakie bywają objawy niepożądane po lekach, jak i po szczepieniach. Została wprowadzona do kalendarza szczepień szczepionka przeciw pneumokokom. Pneumokoki są to bardzo groźne bakterie, które wywołują zarówno zapalenia płuc, zapalenia uszu, ale również zapalenia opon mózgowych i mózgu. I też troszeczkę osób, jak kiedyś kupowali szczepionki, bo bardzo chcieli się szczepić przeciw pneumokokom, jest odsetek matek tu, z którymi się spotykam, że mają wątpliwości, odraczają to szczepienie albo chcą w późniejszym okresie szczepić, po ukończeniu załóżmy drugiego roku życia, ale jednak pneumokoki są najgroźniejsze w okresie niemowlęcym i do drugiego roku życia. Także zachęcam do szczepienia. Szczepionka już jest darmowa dla dzieci, weszła w kalendarz szczepień i jak najbardziej zalecamy szczepienie. Natomiast powiedziałabym, że gdzieś od 5 lat pojawiły się osoby, które już nawet nie szczepią dzieci w okresie noworodkowym, czyli wypisują się ze szpitala bez zaszczepienia gruźlicy BCG i bez szczepienia WZWB. Część z tych matek chce odłożyć to szczepienie, załóżmy, po 3 miesiącu życia, co w zasadzie nie jest takim niekorzystnym objawem. I te matki się decydują, tylko chcą później szczepić. Ale są takie, które w ogóle nie chcą szczepić i mam takie matki, z tym, że potem zdarzają się jakieś przypadki typu wypadek samochodowy, gdzie dziecko nieszczepione ma duży uraz głowy, ranę z piaskiem na głowie, jest tragedia, szczepienie przeciwtężcowi i ci rodzice zaczynają wtedy szczepić. Są też osoby, które nie chcą szczepić według kalendarza szczepień, ale ja je w jakiś sposób przekonuję, wybieramy mniejsze zło, rozdzielam te szczepionki na pojedyncze dawki, tak żeby matka czuła się bezpiecznie i w zasadzie powiem, że w dużym procencie udaje mi się przekonać nawet te matki antyszczepionkowe, że szczepią tylko w innym trybie niż dzieci, które mają z kalendarza szczepień.
4: Nocka w lesie, na hamaku bądź w namiocie? To możliwe. Do tej aktywności zachęcają leśnicy w ramach akcji Zanocuj w lesie. Dzięki programowi wyznaczone są w lasach specjalne strefy, gdzie można biwakować i rozpalić ognisko. Wybierając się do lasu, warto pamiętać o kilku zasadach, informuje Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
9: Na początku był taki zorganizowany program pilotażowy. Czy zanocuj w lesie, sprawdzi się i czy będą osoby chętne, żeby zanocować w tym lesie, czy też nie. Po takim rocznym programie został wprowadzony we wszystkich nadleśnictwach i tu w Nadleśnictwie Radom również. Został wyznaczony teren ponad 1000 hektarów, gdzie można swobodnie przyjechać, zostawić w odpowiednich oczywiście miejscach samochód i wyjść na taką wędrówkę, a następnie rozbić namiot lub też hamak i zanocować w lesie. Przede wszystkim wiele informacji i trzeba na bieżąco śledzić stronę nadleśnictwa. Tam wszystkie informacje z tym programem są związane. Przede wszystkim wybraliśmy teren, tutaj fragment Puszczy Kozienickiej od strony Zadobrza, z tego względu, że musi być jakaś tam infrastruktura. Muszą być, tak jak tutaj koło Zadobrza, w tym terenie są miejsca postojowe dla samochodów, żeby pozostawić w tych miejscach, a następnie wyruszyć. Są też wyznaczone miejsca na palenie ogniska, więc nie wolno palić wszędzie tego ogniska, tylko w wyznaczonych miejscach, szczególnie tutaj mówię o okresie letnim, gdzie mogą wystąpić pożary. Więc musiała być przygotowana taka infrastruktura, taka podstawowa, aby można było podjechać, zostawić samochód, była dostępność również i też, żeby ten teren nie był zbyt ciężki, żeby można było swobodnie po nim wędrować i znaleźć sobie takie miejsce. Więc dlatego został ten teren wybrany. I co jeszcze ciekawego? Tutaj obok tego naszego terenu jest również teren Nadleśnictwa Kozienice, które też został wybrany na program Zanocuj w lesie, więc to nie jest ponad 2000 hektarów, gdzie można spokojnie rozbić się, można wędrować, podziwiać tą naszą rodzimą tutaj, rodzimą przyrodę.
1: Pamiętajmy również, że grille czy ogniska możemy rozpalić tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom.
10: Hitów.
0: Brójcuna 106,4.
11: Reklama.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
19: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
18: Z PSB zawsze się da!
20: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
20: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
20: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
26: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
25: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
27: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
28: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
29: Ty, ale akcja!
28: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
29: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
26: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
30: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
31: Pan Rębiszewski?
32: We własnej osobie. Lotto poproszę.
33: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
34: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
2: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez, nie wiem, przez okno samochodu, czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele

0: Tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami, jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
1: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem Sobornym, a nawet Zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
2: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac, ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac Sobornym, no bo Sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej. I pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, Plac 3 Maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby Plac Świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron

0: nowy Adolf Hitler, no, mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 Maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 Maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 Maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych Radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich, ale też wokół i wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny, od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
1: Radomianie spędzają tu czas, a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstuhle, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
0: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotne nazewnictwo można brać jeszcze z początków XIX wieku, czy nawet z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy podczas rozbiorów, gdy tutaj Radom na krótko zajęli Austriacy, urządzili oni tutaj mniej więcej w tym miejscu taką szkołę jazdy konnej z niemieckiego Reitschule. I właśnie ta nazwa Reitschule przez lata i cały czas też myślę używana jest przez mieszkańców miasta. Ale plac jako plac wytyczony został pod koniec XIX wieku w latach 90. A wiązało się to z tym, że tu właśnie zaplanowano przeniesienie miejskiego targowiska, które pierwotnie funkcjonowało na rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek no, nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. No, takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez ponad pół wieku, tak naprawdę myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada i takie dość kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony, już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki. Oczywiście innego charakteru nabrał też plac po wzniesieniu po przeciwległej stronie centrum handlowego i połączeniu go kładką z placem. Przecięcie ulicą Kelleskrausa sprawiło, że ta druga część po południowej stronie placu no, nabrała innego charakteru, zabudowana pierwotnie tylko domem towarowym Senior. Później wzniesiono dwa kolejne obiekty handlowe, w tym budynek niewielki kwiaciarni. No i tamten plac jakby tutaj troszkę rozmył swój charakter, nie ma tej przestrzeni. Z kolei obok Seniora zadrzewiono ten fragment placu, jest tak naprawdę park, skwer. Ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano na białym, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych no, w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
1: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
2: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam plac Konstytucji na przestrzeni lat?
3: Na przestrzeni lat, no pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym Placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego, no to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło, to znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane, no może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali w hotelu. A ja w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam, jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas, między innymi, i ja do każdego pokoju mogłam wejść, oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a to był bar.
2: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
3: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało szkło, było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup łup, więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
2: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj Plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
3: Do Radomia wróciłam w 71. No i zaczęłam pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja. A w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barwną fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
2: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
3: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barwną fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na takim kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Pojechaliśmy do niego dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
2: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
3: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, ta, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
2: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
3: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
2: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak kim była z zawodu?
3: Moja mama zrobiła maturę, bo to było czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze. A potem, jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić. I zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
2: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
3: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
2: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
3: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
2: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
3: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, zresztą mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś strasznego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
2: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
3: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach, to stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
2: Bardzo dziękuję pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
3: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.
4: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na media.

0: PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da!
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Reklama.
21: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Dzisiaj kolejny odcinek, kolejna odsłona, co ludzie powiedzą prosto z Berlina.
22: Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
23: Widać to na ulicach?
22: Widać tak na ulicach. Widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać.
24: Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Mm-hmm. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach. Mhm. Nigdy nie było żadnych problemów.
25: Dużo tutaj jest Polaków takich, co wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz jak to wygląda.
26: Ojoj. Ojoj. Wszyscy tutaj naprawdę, ogólnie tutaj jest naprawdę, to jest taka społeczność z Zoo Kitchen Garden, to jest społeczność taka aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
25: co, da radę się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
26: Jasne, oczywiście, że tak. Jest ciężko, wiesz?
4: Jak się tam żyje Polakom, czy chcą wracać do Polski? Dzisiaj zajrzymy głębiej dalej, będą też między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Adam Feder, zapraszam.
21: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
4: Na początek Kacper, który prowadzi na TikToku kanał Polski Berlińczyk. On będzie takim naszym przewodnikiem.
27: Mam na imię Kacper,
24: Tak. Przyjechałem do Berlina prawie 12 lat temu. Namówił mnie przyjaciel. Aha. Mówi, chodź, zobacz jak się tu mieszka. I zostawiłem wszystko, rzuciłem studia, pracę i przyjechałem tutaj. I jestem 12 lat.
25: No już taki akcent lekki złapałeś.
24: No
25: tak
24: powiem ci, że nie mam kontaktu z językiem polskim na co dzień, prawie w ogóle. Od niedawna założyłem kanał na TikToku, prowadzę polski berlińczyk. Tak. Opowiadam jak wygląda Berlin i na co dzień zajmuję się tatuażami.
25: Też akcja. Policaj.
24: Policaj, no. Ciągle tu jedzie, ciągle się coś tu dzieje.
25: No tak, no to miasto tętni, po prostu wielkie miasto.
24: W tym mieście każdy jest wolny, że tak powiem. Naprawdę każdy może robić co chce, ludzie są dziwni, chodzą na golasa, no nikt nie zwraca na nich uwagi, wiesz? Tu jest przyzwolenie na wszystko, tak jak widzisz. Wiesz co, ja sam osobiście lubię to miasto bardzo. Mm-hmm. Mi się tu fajnie żyje, naprawdę. Wydaje mi się, że jak ktoś pracuje, też zarabia dużo więcej niż w Polsce. Myślę, że z takiej normalnej pracy, jak ktoś idzie do jakiegoś Lidla na kasę, no, to ma z 2,5 tysiąca euro netto.
25: 2,5 tysiąca euro?
24: No, myślę, że spokojnie.
25: No to jakieś takie 10 tysięcy, tak?
24: 10 tysięcy złotych.
25: Do ręki. Tatuator trochę lepiej będzie.
24: No, na pewno. Ja osobiście za dwupokojowe mieszkanie, 60 metrów, płacę tu 730 euro. Niedaleko centrum.
25: No to ceny jak w Warszawie.
24: No i to są mieszkania, my tu mamy takie spółdzielnie mieszkaniowe. Mhm. Składa się dokumenty i to mieszkanie jest twoje na wynajem do końca twojego życia. Masz taką umowę. No tak Niemcy tu żyją, mało Niemców kupuje tu mieszkania na własność. To miasto przed 15 laty wyglądało zupełnie inaczej, jednak dużo się tutaj zjeżdża ludzi. Mi osobiście nigdy się tu nic nie stało, nie czułem żadnej obawy, naprawdę. Mhm. Nieraz wracałem w nocy do domu po jakichś baletach. Mm-hmm. Nigdy nie było żadnych problemów. Nie wiem, wydaje mi się, że Niemcy są mega życzliwymi ludźmi i są dobrymi ludźmi. Są mili, dlatego sprowadzają tu wszystkich, wiesz? Aha. Jakoś taką sympatią od nich bije.
25: A nastawienie do Polaków?
24: Wiesz, to na początku było ciężko, że coś ukradli, to od razu pierwsze co do Polaka, co nie? Często jest to tak.
25: A tutaj jest coś takiego,
24: no,
25: tak?
24: Jest. Ale to głównie naprawdę stara generacja. Młodzi są na równi z nami. Tu jest głównie młodzież. Dzieci, które się tu urodziły, żadni z nich muzułmanie. Bawią się, chleją w upór. No, wszystko się zmienia. Myślę, że ta religia ich też tutaj zaniknie.
25: A Niemcy, tak jak rozmawiasz z Niemcami, oni zauważają, wiesz, ten skok polski, ten rozwój, że rzeczywiście
24: wiesz,
25: u nas jednak
24: oni
25: jest...
24: Oni są mega zadowoleni z Polski. I naprawdę słychać bardzo dużo głosów, że oni by chcieli się tam poprzeprowadzać.
25: Czy, że Niemcy do Polski?
24: Do Polski, no.
25: A dlaczego niby?
24: No, że jest ładnie, czysto, bezpiecznie. No zobacz, jak wygląda Berlin. Berlin fajne miasto, ale jest mega brudne.
25: No ale to też chyba nie wszędzie, nie? Bo tutaj jesteśmy w takim miejscu specyficznym.
24: Ale tu jest centrum, bo no jest Zoologische Garten. Tu jest najdroższa ulica, najdroższe sklepy w Berlinie. Aha. Cała ulica, jakiś Louis Vuitton. Jak zabrałem swoją wietnamską kobietę do Szczecina pierwszy raz, to przeżyła szoku. Mówi, Boże, jak tu jest czysto. Wiesz, ma obraz tylko Berlina, w którym mieszka i tak naprawdę nie widziała świata.
25: No ale to co, nie chce się przeprowadzić do Szczecina?
24: Nie wiem, czy ja bym chciał mieszkać w Polsce.
25: Czy ona w ogóle jest w stanie powiedzieć Szczecin, to jest też pytanie.
24: Bez problemu.
25: A ty jeszcze umiesz powiedzieć Szczecin?
24: Szczecin, no oczywiście.
25: To jeszcze jest okej, nie straciłeś tego, masz to jeszcze.
24: Ale nie mam w ogóle na co dzień kontaktu z językiem polskim, to jest chyba problem. Wiesz co, chyba się tu zakorzeniłem, lubię to miejsce i Berlin trzeba polubić. Trzeba się przyzwyczaić i zaakceptować to, co tutaj się dzieje.
4: W Niemczech mieszkają dziesiątki tysięcy bezdomnych Polaków. To najbardziej liczna grupa wśród obcokrajowców. Streetworkerzy liczą, że w samym tylko Berlinie mieszka około 5 tysięcy Polaków bez dachu nad głową.
21: Co ludzie powiedzą?
25: Gdzie my jesteśmy w ogóle?
24: No, jesteśmy na dworcu Zoo. Można znać to miejsce z pewnej książki. Okay. Dzieci z dworca Zoo.
25: Zapach charakterystyczny.
24: No, tu jest naprawdę dużo bezdomnych ludzi.
25: A taki trochę zapach jak kiedyś na dworcu centralnym w Warszawie, nie wiem, czy kiedy ostatnio byłeś.
24: Oj, dawno temu. O, widzisz? Tak jest tutaj. Wszyscy żebrają, proszą o coś. Ale są gorsze miejsca w tym mieście jak to. To jest moim zdaniem takie trochę lajtowe.
25: Jeszcze gorsze?
24: No, jeszcze gorsze. Są miejsca jak Podbusator czy Leopoldplatz, gdzie naprawdę bezdomni siedzą na całej długości ulicy.
25: I co oni tu robią?
24: Chleją. Wiesz, alkohol można pić normalnie, legalnie w Niemczech. No,
25: ale tu widzę też jakieś, zobacz, artystyczne występy. Lu?
24: Wiesz, jak masz żebrać, zawsze to jakaś alternatywa, co nie?
25: Aha. A jak myślisz, ile może zarobić taki ziomeczek tutaj?
24: Nie wiem, ze 100 euro.
25: Tak dzień? No, 100 euro?
24: Wiesz, on butelek tu dużo pozbiera. Za plastikową butelkę jest 25 centów. Naprawdę, źle tu nie ma. robią takie akrobacje, chodzą, wiesz, z kubkami, żebrają po metrze albo po autobusie.
25: No i też dużo Polaków. Kilka tysięcy tu w Berlinie.
24: Ale ogólnie wydaje mi się, że i tak miasto jest bezpieczne. No ale nie właśnie. Ma zagrożenia od takich ludzi, naprawdę.
25: No ale właśnie, przechodziliśmy na luzie, tak nie ma
24: nikt problemu. Nie zaczepi, nie jest nachalny. Chyba ludzie są tu nauczeni, że po prostu dadzą im te 1 euro.
26: Przyjechałem tutaj, powiedziałem, że byłem uzależniony od swojego towarzystwa w Warszawie.
25: Przyjechałeś, żeby się urwać od towarzystwa, dokładnie, tu wpadłeś w dokładnie. Inne towarzystwo.
26: Znaczy nie, to jest towarzystwo normalne. Ja już oduzależniłem, ja jestem twardym facetem.
25: A próbowałeś tu, nie wiem, pracować, wiesz, jakoś się ogarnąć?
26: Oczywiście, tylko że przyjechałem tutaj 21 stycznia i na zimę tutaj jest ciężko z okresem takim pracodawczym. A półtora miesiąca temu, no może nawet dwa miesiące temu, ukradli mi cały plecak i tam był mój dowód, tam był mój telefon, tam wszystko. Tak więc teraz bez dowodu, bez dokumentów, tutaj w Berlinie jest, to nie jest tak jak w Polsce.
25: I co, i żyjesz tu?
26: No żyjemy sobie, no co? Ja jestem po technikum gastronomicznym, ale ja nie jestem kuchermeister. To jest właśnie kuchermeister.
25: Pan też z Polski?
0: Hej, ja jestem z Polski, serdecznie. Ja ciecho, to Niemiec.
25: Co pan tu robi w Berlinie?
0: Sam nie wie. Sam nie wie.
25: Sam pan nie wie. No ale co, nie udało wam się tutaj, wiesz, złapać robotę na kuchni?
26: Ja jestem tutaj krótko, bo jestem tylko 8 miesięcy, no ale tak jak ci mówię, no, ja tu przyjechałem, tu miałem telefon, miałem wszystko, elegancko było, no ale ze dwa miesiące temu mi telefon,
25: kradli
26: cały plecak, przepraszam, i nie mam dowodu ani nic, jest ciężko, wiesz, pamiętaj.
25: Dużo tutaj jest Polaków, takich co, wiesz, nie mają gdzie mieszkać, żyją na ulicy, wiesz, jak to wygląda.
26: Ojoj. Wszyscy, tutaj naprawdę, ogólnie to jest naprawdę, to jest taka społeczność z Kitchen Garden, to jest społeczność taka aż tak na tyle dobra, na tyle fajna, że
25: da rady się... Pomagacie sobie jakoś ogarniać?
26: Jasne, oczywiście, że tak.
25: No ale co, tak bardziej tu się trzymacie jako Polacy razem, czy...
26: Dzisiaj kwiaty rozdawałem, dzisiaj zobacz, patrz, koleżanka też tam stała kwiaty.
25: Koleżanka nie chce się wypowiadać.
26: Wiem o tym, rozumiem. Ja to szanuję, bo to jest moja bardzo dobra koleżanka.
25: Czego tak jest? To jest tak trudno tutaj się jakoś, wiesz, ogarnąć, utrzymać?
26: Tak.
25: Pójdziesz na budowę, ile tu można zarobić? A ile kosztuje mieszkanie, wiesz, tak, żeby się...
26: Ale właśnie o to chodzi. Jak tam dojść?
25: A, do pracy.
26: Ale kolego, tu nie ma takich problemów, ci było. Nie ma co się ubrać, nie ma co zjeść, nie ma co wybić. Nie ma takich problemów.
25: To jak można zarobić? Na czym tutaj?
26: Właśnie. O.
25: Ale co, jakieś butelki? A, bo system kaucyjny, nie? Można ogarnąć, to jest też...
26: Nie.
25: No?
26: My tak nie żołamy.
25: A co, jak można ogarnąć, zarobić kasę?
26: A. Trzeba używać mózgu.
25: No,
26: trzeba umieć myśleć. Selekcjonować towarzystwo. Selekcjonujemy sobie towarzystwo, załóżmy. Lubimy się ja, Kevin, Picio, tam jest Kamila, jej facet, jest jeszcze piesek, Maksiu jest.
1: No i tak to się kręci w okolicy dworca Zoo. Niewiele tam się zmieniło od czasów tej książki. No ale zdecydowana większość Polaków w Berlinie pracuje, stać ich na wynajem mieszkania. Są też tacy, którzy wpadają tam na chwilę, na krótkie zlecenia i zaraz wracają do Polski.
25: Jak tu się żyje? Czy tu jeszcze można...
2: Na targi, tylko stoiska targowe robimy.
25: Czy tu jeszcze Eldorado jest w tych Niemczech? Czy tu można zarobić?
2: Nie za bardzo.
25: Jak kiedyś?
2: Nie, pensje i tak są polskie, także...
25: Jak to polskie pensje?
2: Polskie, no.
25: W Berlinie?
2: No tak. No.
25: A to ile można zarobić?
2: O, nie mogę powiedzieć.
25: Aha.
2: Nie? Przyjeżdżamy na 5-6 dni i wracamy do Polski i później jedziemy w drugą część Niemiec, także...
25: Co, nie myślicie o tym, żeby tak na stałe tutaj? Nie. Dlaczego?
2: Nie, dzięki.
3: Są takie czasy, że wydaje mi się, że w Polsce można zrobić takie samo, jak nawet lepsze pieniądze, robiąc jakąś tam swoją rzecz, swoją działalność, coś swojego i można zarobić naprawdę lepiej.
25: A co robisz?
3: No, na kuchni jestem, nie? Gastronomia. O. No, ile tu można zarobić? No, do 3 euro wyciągniesz, nie?
25: 3000 euro, ale tak na rękę.
3: Na rękę, no. Ja tu jestem od kwietnia. Od kwietnia tego roku. No i co, mi się tu żyje dobrze ogólnie, nie? Na kuchni się dobrze sprawuje, więc zarobki są adekwatne, jest okej.
25: Ty mieszkasz już tutaj, to żeby tak wynająć na dłużej? Jakie to są ceny w Berlinie?
3: A nie wiem, mi szef opłaca mieszkanie.
25: No. To elegancko, no to elegancko. Tak to można.
3: A mogę kogoś pozdrowić? Pozdrawiam całą ekipę Grubej Czapy i wszystkich chłopaków z Gdańska.
4: Pozdrawiamy ekipę. To był Berlin Zachodni, a teraz jedziemy do centrum Berlina Wschodniego, Alexanderplatz. Tam spotkałem Agnieszkę, która na co dzień pracuje w sklepie, ale znana jest też wśród Polonii pod pseudonimem Aferzystka. Ma tam takie stand-upy, występy sceniczne.
21: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
5: Jesteśmy na Aleksandraplatz w Berlinie. Tutaj dużo się dzieje. Tutaj.
6: Co to za akcja?
5: Ewangelicy. No Berlin musisz pokochać, nie? Musisz pokochać Berlin.
6: A ty kiedy przyjechałaś?
5: 12 lat temu, z Poznania.
6: Myślisz o tym, żeby kiedyś wrócić do Polski?
5: Nie,
6: czy...
5: nie.
6: Co tu robisz, gdzie pracujesz, jak to wygląda?
5: Znaczy teraz na tą chwilę pracuję w polskim sklepie, w polskiej kawiarni. Jestem bardzo zadowolona, bo to jest w końcu praca, którą lubię i do której chodzę z przyjemnością. Na początku to jakby nie masz wyboru tych prac, więc to był ciężki okres dla mnie. Tam przez wiele lat, na przykład sprzątać i tak dalej, to był dla mnie okropny czas, nie lubiłam tego.
6: Pracujesz w sklepie i do tego jeszcze jesteś stand-uperką, ale tak. Po polsku, stand-upy
5: tak,
6: dla Polaków.
5: Tylko dla Polaków, tylko dla Polonii. Teraz naprawdę już zarobki, można powiedzieć, że są dobre. Jesteś w stanie naprawdę te 3-4 tysiące, jeżeli pracujesz na cały etat.
6: 3-4 tysiące, ale co, na rękę takich już?
5: Tak, ja mogę generalnie powiedzieć, ja płacę za mitę tam 910 euro, mieszkam na Hohenschausen. W Polsce naprawdę ciężko pracowaliśmy i te zarobki nie były adekwatne do życia, tak bym to powiedziała, grzecznie. A jeżeli chodzi tutaj, no to nie jesteśmy milionerami, ale no nie płaczemy od pierwszego do pierwszego i możemy i wyjechać na wakacje i stać nas na wyjścia do restauracji. Na to nas w Polsce nie było wtedy 12 lat temu stać, ale nie wiem jak teraz, jak to życie wygląda, nie mam porównania.
6: Zarobki gdzieś tak 40% może wzrosły, tak wzrosły. Realnie od kiedy wyjechałaś, nie? Czyli od przez te 10-12 lat. No dobra, jak tak porównujesz, to jakieś takie proste rzeczy, wiesz, na plus, na minus.
5: Pieczywo jest okropne tutaj, więc dopiero nauczyłam się kupować wybrane pieczywo w danych punktach, których dla mnie jest jadalne i dobre. No wurst mamy zajebisty w Polsce.
6: Za tym tęsknię.
5: No, za tym tęsknię, no.
6: Warto tu przyjeżdżać, czy to jest wciąż taka, wiesz, ziemia obiecana, taki raj?
5: Żeby zaczynać od nowa w dzisiejszych czasach, tak od zera? Chyba nie. To nie tak, że nie polecam Berlina do życia, bo kocham Berlin, ale jeżeli ktoś tylko typowo o zarobkowo, no to nie. Wiele razy miałam takie myśli, że mówiłam, może z tego miasta wyniosę, bo już jest coraz więcej, że tak powiem, tych ludzi, których możemy się bać.
6: Widać to na ulicach?
5: Widać
6: tak
5: na
6: jest.
5: Ulicach, widzisz takich ludzi, których zaczynasz się bać. Jeżeli chodzi o rasizm, to spotkaliśmy się dosłownie raz z Leną na osiedlu, z córką. Tam nam krzyczał, że nie możemy mówić po polsku, to mamy mówić po niemiecku i tam nas wyzywał koleś z balkonu.
6: A, jesteście w Niemczech, tak, mówcie po niemiecku.
5: To przez 12 lat to mieliśmy chyba jedną taką sytuację, nie? Z rasizmem taką.
7: Czasami się też tak dzieje, że idziemy se po osiedlu i taka starsza pani, to jest zawsze ta sama, która se tak pod nosem gada.
5: I nas obraża, tak, tak. I nas obraża, tak.
6: Brunatnieją trochę Niemcy?
5: Tak, tak, tak, tak.
6: Ale jest
5: tak.
6: Rzeczywiście coś takiego
5: tak,
6: czuć?
5: Tak, tak. Znaczy ja w ogóle jestem za AfD, partią, o której się mówi, że jest partią rasistowską, a uważam, że wcale tak nie jest. Uważam, że to jest czas najwyższy, już taki ostatni, że tak powiem, żeby zawalczyć o swój kraj. Od 2016 roku głównym problemem są emigranci.
6: Ale sama jesteś...
5: Emigrantką.
6: Imigrantką.
5: No tak, ale ja nie przyjechałam tutaj po socjale przede wszystkim. Nie przyjechałam żądać, żeby ktoś się... jakby dostosował do mnie, do mojej kultury czy tak dalej. Ja się dostosowuję cały czas do nich. Nie robię burt, nie robię rozboi. Byłam wiele razy świadkiem w wyzbanach, ubanach, kiedy, że tak powiem, ciemnoskórzy mężczyźni próbowali napadać i na mężczyzn, i na kobiety. I kiedy swoim ciałem ich zasłaniałam i nie liczyłam się z tym, czy za chwilę mi ktoś wpierniczy, że tak powiem. To ja mam swoją jakby ścieżkę z domu, słuchaj, że ja idę koło bloków, potem po tej stronie są krzaki, no to idę tu koło bloków, tam się zaczynają krzaki, to ja przechodzę na drugą stronę, żeby znowu iść koło bloku. Jakby już nie pójdę nawet tak po ten, no żeby, no boję się, po prostu się boję, nie?
6: Że... Jak jakieś krzaki, jakiś tak, park, to już
5: tak,
6: omijesz,
5: tak? Omijam, no wieczorami omijam, boję się, ale a kiedyś się nie bałam w ogóle.
4: Teraz będzie ciekawy wątek. Ukraińcy, których tam spotkałem w Berlinie, dlaczego pojechali do Niemiec, dlaczego nie pracują w Polsce? No i mówią, że to nie jest tak, że w tym Berlinie żyje im się jakoś zdecydowanie lepiej.
8: Przed tym pracował w Polsku... Była różna praca tam i na zawodzie, i na kurierem, i aha, tam drugówka,
6: tak,
8: ale opłata była Mniejsze jak u Niemcach. 1000 dolarów, 1200, 1300 maks.
6: A tu?
8: A tu ja pracowałem na budowie, to minimalnie 2000 euro. 2000 euro, ja. Bardzo drogie mieszkanie. To je wielki minus Berlina. Dużo pracy, drogie mieszkanie, ale jak to все докупи полічить, то не він. То не він.
6: То не він. Чи тут лепіше, чи в Польщі?
8: Так, ніби тут більше пінінс, але не слепше, бо поляці для українців ближче по ментальності, вєш? У нас страви...
6: Jedzenie.
8: Jedzenie, jo.
6: Co tu jadłeś niedobrego, najgorszego?
8: Najgorszego?
6: Tak.
8: Ja, chleb. Chleb w ogóle nie taki jak nas w Ukrainie, w Polsce. Chleb, supa, a tutaj chleb, nie ma smaku, nie ma nic. Ja 2 roki tu mieszkam i jeszcze dobrego chleba nie jem. Ну, для українців зробили німці добре, вони дали їм ту можливість ту достати ту допомогу, як німець проведловий. Ага. Я зустріваю то як німець, коли я був на перший рік, то достав такі виплати, як німець. То є добрий соціал, то направду добрий соціал. Коли не працюєш, а тільки на соціалі, то є добре. А як будеш до праці, то є катастрофа, бо там великі податки. Великі виплати, ти мусиш всього...
6: Найлепіше не працювати тут. Yeah. Як тут приїжджати, то не працювати. А в Польщі...
8: Працювати, як прийдеш працювати, то вже не є добре.
6: А пан мешкав в Польщі?
9: Ну трошки є так, бо в 21-му році був там, перед війною.
6: То добре, пан мовить.
9: А в Німцях навчився по польську гадати.
6: Як то в Німцях по польську?
9: Ну, бо працювали з поляцями на будові.
6: Dlaczego pracujesz tu w Niemczech, a nie w Polsce?
9: W 21 roku pracowałem w polskim kraju. Znaczy było wszystko dobrze. Podobał mnie ten kraj, ale troszkę pieniądza mało. A mnie zadzwonili tam chłopaki, że jedź do Niemiec, tutaj trochę więcej. No to jak w Polsce ja mal na 21 rok, to ja mal gdzieś z 5 tysięcy. To pojechałem 22 rocznik już do Niemiec, to tutaj już 3 tysiące euro. No to jest
6: 3 tysiące euro, no to jest.
9: Różnicie. No to jest 12 tysięcy złotych.
6: A mieszkanie? Tutaj
9: za darmo, bo firma mnie wynajmuje. A też na Polaka pracuję teraz też. Powiem tak, że ja jestem z Ukrainy. Mnie dużo, bardzo podoba polski kraj. Dużo nam pomaga kurwa z tym wojną. A w Niemcach nie podoba, naprawdę. Nie podoba mnie tutaj żyć. Pieniądze tak można zarabiać. No nie wiem, bo wiesz, już tutaj 5 lat tutaj. No nie mogę nic po niemiecku gadać. Tylko dzień dobry, do widzenia i wszystko. Tam. Jak się masz tam i wszystko. No.
6: Trudno się nauczyć.
9: No, nie mogę tego języka nauczyć w ogóle. Nie wiem. Bo w polskim kraju jest naprawdę lepiej. 100%. No bo podobnie do nas, do Ukraińców. No, wiesz, no, ja nie wiem, no, co jeszcze. Rozumiem nas. Jest taki mentalitet taki podobny do nas.
6: Aha.
9: Bo Niemcy nie. No, no, ja nie chcę mówić źle na kamerę, bo poczułem gdzieś Niemcy mnie później... No naprawdę. No.
6: A jak traktują Polaków, Ukraińców, Niemcy?
9: Nie lubię oni nic. Nie lubię. Naprawdę nie lubię. Bo ja mam teraz samochód na polskiej rejestracji. No bo mnie tańszy tam OC, PC, to no pan wie, co to jest. I oni zawsze tam stab i od razu dają rurę do kibla, żeby tam na narkotyki sprawdzić, wiesz.
6: To co, myślą, że jak Polak to pijany na pewno.
9: No tak, no naprawdę tak jest.
6: Po 17 latach wrócili do Polski.
4: W Berlinie sporo też turystów z Polski, takich, co wpadli na dzień, dwa, popodziwiać, pooglądać. Mówią, że szału nie ma.
21: Co ludzie powiedzą.
6: Panowie, uszanowanie.
10: Uszanowanko, witam.
6: Co wy tu robicie w tym Berlinie?
10: Odpoczywamy. No, weekendowo, wyjazdowo.
6: No, a skąd przyjechaliście?
10: Z Poznania.
6: A jak patrzycie tutaj właśnie, no. Oglądacie ten Berlin, jakie no. Wrażenia? Lepiej...
10: Szału nie ma, nie?
6: Szału nie ma?
10: No nie ma szału, no co, no, podobnie jak u nas już praktycznie. No co, no myślę, że standard życia w Polsce idzie do góry, a no zrównuje się z tym, nie? Nie ma szału, jak byłem dzieciakiem, czy jak on przyjeżdżał z ojcem, czy ja na przykład jak byłem też dzieciak, to było wow, Ameryka, nie? Bo wiadomo, Niemcy to, no a dzisiaj to taka, no mała, nie?
6: Tylko tak no trochę jednak inaczej na ulicach, nie?
10: No, a ja jestem brany za nich w ogóle, nie? Myślę, że jestem Turkiem i tak dalej, ale ogólnie no tak zgadza się, no większą multikulti niż w Polsce, nie?
6: Ale co, to jest jakiś problem, czy generalnie luz, jak tak patrzycie na to?
10: Ja to mam solidarność się zobowiązuje, ale ogólnie sporo Polaków miałoby problem, nie? No to nie ukrywajmy na pewno, nie?
6: Piwo smaczne?
10: No takie też sobie, Berliner, Kinder.
11: Szału nie ma.
6: Ale właśnie to jest ta różnica, nie? Że tutaj można sobie normalnie usiąść.
10: No, też nie wiedzieliśmy w ogóle tego, nie? Nie wiedzieliśmy się, jeśli nie wolno, tylko w pubie piliśmy piwo, no ale
11: można. Googlujemy. Nie zdali i mandaty by się sypały pewnie, nie?
10: Czyli w Polsce. Mentalność jest inna, wiadomo, ja nie wiem, sami.
6: Poznanie byście sobie tak nie mogli usiąść na ławeczce z piwem.
10: W Poznaniu nie siedzę z piwkiem na obce, nie? Nie próbowałbym nawet.
6: Mieszkacie tutaj?
12: Nie, mieszkamy w Szczecinie i przyjechaliśmy na wycieczkę.
6: Jak wy myślicie, rzeczywiście warto tu jeszcze wyjeżdżać?
12: Nie, myślę, że nie.
6: Dlaczego?
12: Teraz większość osób, bo tak samo w Polsce się żyje. A tak masz tam rodzinę na miejscu, a nie tutaj przeważnie sam mężczyzna jest, a rodzina, żona tam sobie.
6: Jak mężczyzna sam, to...
12: No raczej żona sama to w tą stronę idzie w Polsce, tylko kasę chce od faceta. Dobrze, my się spieszymy na autobus. No.
6: Do Szczecina.
12: Do Szczecina.
4: No to teraz jeszcze na koniec będzie takie podsumowanie z naszym przewodnikiem, tym TikTokerem, polskim Berlińczykiem. Takie jego spostrzeżenia, co tam w tych Niemczech się zacięło, dlaczego to nie chce działać, dlaczego niemiecka gospodarka, no wciąż jeszcze, to jest trzecia gospodarka świata, wciąż 5 razy większa od Polski, ale jednak przestała się rozwijać, a Polska ją goni.
24: Tu trochę gospodarka spowolniła, wiesz.
6: Stoi w miejscu.
24: Mamy wolny internet w domu, to jest śmiech na sali, w telefonach tak samo wolny. Wiesz, stoją nawet budki takie normalne z telefonami na numer domowy, żeby dzwonić. Przelew idzie 2 dni, 3 dni. O takim czymś jak Blik to nawet nikt tu nie słyszał. PayPal mamy, który wysyła pieniądze szybko, no ale to...
6: Ale dlaczego, wiesz, no nie można tego jakoś...
24: Nie wiem.
6: Zobaczyć, jak to w Polsce zrobili, wiesz, i...
24: Paczkomaty w Polsce, to jest w ogóle najlepsza rzecz, jaka jest. Tu idziesz, wiesz, na pocztę, idzie to 3 dni, czy co?
6: Normalnie do okienka tam to...
24: No, musisz... Nie, no są też paczkomaty DHL-u od niedawna, ale to nie idzie tak szybko. I ja... Dzień przed Wigilią w Polsce wieczorem rzuciłem do paczkomatu i o 12 w Wigilię paczka już była. Niesamowite. Tu jest naprawdę dużo musi się rozwinąć.
6: Powolutku, na
24: spokojnie.
6: Powolutku,
24: no nie, tu mają czas. Zawsze się tu żyło wygodnie, może myślą, że zawsze tak to będzie. Wiesz, tak. Starszy Niemiec jeździ sobie na wycieczki, rano idzie na kawkę do lokalu, stać go na to. Starsi Niemcy, którzy są na emeryturze, mają godne emerytury, ciekawe czy... Nasze pokolenie takie będzie miało.
4: No i to tyle dziś. Kończymy już z tym Berlinem. Dzisiaj Berlin, a za tydzień Bruksela. Będę rozmawiać z Polakami, z tymi, co tam pracują w Europarlamencie, co oni tam w ogóle robią, żeby tu w Polsce żyło nam się lepiej. Ale potem będą też zwykli Polacy, którzy wyemigrowali tam szukać lepszego życia. Adam Feder, do usłyszenia.
21: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
13: Reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zobacz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
23: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
27: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
23: Z PSB zawsze się da.
28: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
29: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
30: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go.
0: senior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Reklama.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
11: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
12: Daria Żurowska, zapraszam. Dziś przedstawimy postać jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XIX i XX wieku, czyli Jacka Malczewskiego. O jego życiu, najważniejszych dziełach rozmawiałam ze swoim gościem. Dziś moim gościem jest pani Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry, witam państwa.
12: I spotykamy się dzisiaj, żeby właśnie o Jacku Malczewskim trochę poopowiadać. Powiedzmy, kim był Jacek Malczewski?
13: No, Jacek Malczewski był przede wszystkim malarzem, czołową postacią młodej Polski, okresu młodej Polski, przypadającej na czas przełomu XIX i XX stulecia. No i myślę, że najwspanialszym, najbardziej znakomitym przykładem artysty, malarza, symbolisty w dziejach malarstwa polskiego.
12: Urodził się w Radomiu.
13: Tak, urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 roku życia. Pierwsze 13 lat swojego życia Jacek spędził w Radomiu, właśnie tutaj w domu rodzinnym. Kolejne 4 lata to są przygotowania do krakowskiego gimnazjum w miejscowości Wielgie i kolejne lata już właściwie są związane z Krakowem, czyli od 1871 roku. I tu początkowo jest to oczywiście gimnazjum Świętego Jacka, do którego się przygotowywał, a dalej studia, najpierw jako wolny słuchacz, a później jako pełnoprawny, formalnie uczestniczący w zajęciach student Szkoły Sztuk Pięknych.
14: Warto chyba też podkreślić, że ważną rolę w jego życiu odegrał jego tata.
13: Tak, na pewno. Julian Malczewski, ukochany ojciec artysty, postać, która miała bardzo duży wpływ na te pierwsze lata nauki, też pierwsze naście lat wychowania, bo faktycznie taką postacią dominującą, można powiedzieć, ale w sensie pozytywnym w rodzinie Malczewskich, był właśnie ojciec Jacka, który przykładał ogromną wagę nie tylko do wychowania, ale również do edukacji swoich dzieci, bo poza Jackiem były jeszcze jego dwie siostry, starsza Bronisława oraz młodsza Helena, ale w szczególności oczywiście Jacek był tym wyczekanym jakby Beniaminkiem, ukochanym synem państwa Malczewskich. I właściwie w momencie, kiedy zauważono, że Jacek ma pewien talent, pewne zdolności w kierunku plastycznym, jak najbardziej akceptowano, a wręcz wspierano ten jego talent, który objawił się w wieku dziecięcym. I to też trzeba podkreślić, że wybór krakowskiego gimnazjum, czyli leżącego w Galicji, nie w zaborze rosyjskim, ale właśnie austriackim, związany był nie tylko z tym, że tam odbywa się nauka w języku polskim, ale również to wcześniejsze przygotowanie właśnie w Wielgiem, pod okiem między innymi Adolfa de Gasińskiego, przyrodnika, humanisty, powstańca styczniowego, uczestnika powstania styczniowego. Ojciec Jacka miał wpływ również właśnie na wykształcenie syna, na dobór lektur i to też myślę, że przeważyło również na wyborze takiej, a nie innej drogi nauki, w tym gimnazjalnej.
14: Powiedzmy, czy Jacek Malczewski miał rodzinę swoją?
13: Tak, ma pani na myśli pewnie żonę,
14: dzieci.
13: Tak, oczywiście. W tym przypadku, powiedzmy, może byłoby to bardziej oczywiste niż w dzisiejszych czasach. Jacek Malczewski, tak, ożenił się z panną Marią Gralewską, z domu Gralewską, córką krakowskiego aptekarza Fortunata Gralewskiego. Małżonkowie, młodzi stanęli na ślubnym kobiercu w 1887 roku. W październiku, rok później, na świat przyszła ich córka, pierworodna Julia, a 4 lata później, w 1992 roku, przyszedł na świat Rafał Malczewski, którego również znam jako artysta, malarza, z tym, że samouka. No tym takim najbardziej chyba znaczącym krokiem w jego edukacji szkolnictwa wyższego, to był pobyt właśnie rok akademicki spędzony w Paryżu w pracowni profesora Ernesta Lehmana na przełomie 76-77 roku. Niestety z powodów finansowych student nie mógł zostać dłużej, chociaż Jackowi oczywiście marzyło się dłuższy pobyt w stolicy Francji, czy ewentualnie nawet Rzym. Ja tylko przypomnę, że w drugiej połowie XIX wieku Paryż powoli stawał się taką stolicą kultury i sztuki ogólnoświatową. Do tej pory jakby tę funkcję dzierżył Rzym, a po II wojnie światowej oczywiście Nowy Jork wszedł na arenę jakby tej międzynarodowego środka sztuki.
14: Nie tylko chyba Paryż. Jak to wygląda?
13: Tak, oczywiście. Później również były wyjazdy do Monachium. W związku z tym też bardzo często jego nazwisko, jego twórczość związana jest z wpływami środowiska monachijskiego, Akademii Monachijskiej, której też również przypomnę, funkcjonowało duże środowisko polskich artystów skupione wokół Józefa Branta i Maxa Gierymskiego, tak zwanych dwóch generałów. To określenie wymyślił Henryk Siemiradzki. Ale to był też kolejny etap w rozwoju malarstwa, twórczości Jacka Malczewskiego. Kolejne jakby lata pokazały jednak, że ta samodzielna jego droga okazała się jakby najwłaściwszym rozwiązaniem, najbardziej indywidualnym. I myślę, że przynoszącym największą chwałę i sławę artyście, co dzisiaj widzimy.
14: To powiedzmy o tej twórczości. Jakie techniki i style stosował Jacek Malczewski?
13: Jacek Malczewski, to też za każdym razem należy podkreślać, wyszedł z realizmu i właściwie z realistycznej formy malarskiej, właściwie do końca pozostał jej wierny. Faktycznie ten symbolizm, też nawet o Jacku Malczewskim mówi się na zasadzie, że był realistą w formie, ale symbolistą w treści. Więc temu symbolizmowi pozostał wierny do końca życia. Tematyka, która w jego malarstwie się pojawiała, no to oczywiście sprawa polska, można powiedzieć, prawda, ojczyzny, sprawa powstania styczniowego, to również odróżniała go od jego pedagoga, jego mistrza w tych pierwszych latach. Nie tylko młodzieńczych, ale również studenckich, czyli oczywiście Jana Matejki, który no, jako ten największy malarz historyczny polski, który zdominował wyobraźnię nie tylko artystów polskich, ale również polskiego społeczeństwa od lat 60. XIX stulecia. Matejko przedstawiał w swoich obrazach tematy z dalekiej przeszłości Rzeczpospolitej, tematy wydarzenia średniowieczne, nowożytne, zarówno czasy chwały, jak i klęski naszego państwa. Natomiast Malczycki, który początkowo był zakochany w twórczości swojego pedagoga, z czasem stwierdził, że to są dla niego jakby cudze Homonta i nie należy w nie, i nie ma zamiaru w nich maszerować, o, na tej zasadzie. W związku z tym, co jest zresztą zupełnie naturalne dla młodych twórców, dla młodych artystów, poszukując swojej drogi własnej, indywidualnej, twórczej, stwierdził, że chce malować to, co widział, to, czego doświadczył. I faktycznie takim wydarzeniem historycznym, którego był świadkiem jeszcze jako chłopiec w wieku do zaledwie 9 lat, było oczywiście powstanie styczniowe, które najbardziej tak chyba ogromny impact miało w Królestwie Polskim. I Jacek Malczewski świadom jakby klęski, reperkusji z tym związanych, martyrologii powstańców. No ten temat, ten ojczyźniany, walki o niepodległość, o wolność ojczyzny przewija się właściwie przez całą jego twórczość od najwcześniejszych lat. I był podbudowany również literaturą romantyczną, przede wszystkim twórczością Juliusza Słackiego, do którego tutaj ogromną estymą darzył ojciec oczywiście Jacka, Julian Malczewski, który również w tych pierwszych latach studiów czy twórczości Malczewskiego służył mu często radą w listach. I to właśnie był ten jeden z pierwszych tematów, jakby głównych tematów, wokół którego oscyluje twórczość Malczewskiego. Kolejnym no to był oczywiście człowiek. Człowiek, jego koleje losu, powiedzmy, rozterki, która spotyka na swojej drodze, no i oczywiście śmierć, jakby naturalny składnik finalny życia każdego z nas. Tu tylko przypomnę o tym słynnym cyklu Thanatos, który powstał, pierwsze prace powstały w 1898 roku po śmierci matki artysty, ukochanej matki artysty, 14 lat wcześniej zmarł ojciec artysty. I to właśnie był ten moment, kiedy Jacek Malczewski najprawdopodobniej, no możemy się domyślać, uświadomił sobie nieuchronność no, śmierci, prawda? Każdy z nas ma tego świadomość, ale w przypadku jakby odejścia drugiego rodzica, ukochanej matki. Myślę, że to było bardziej dojmujące zdecydowanie doświadczenie. I trzecim takim tematem, który właściwie pojawiał się od powiedzmy lat 90. XIX stulecia, no chyba najsłynniejszym takim przykładem pracy czy prac twórczości artysty, które zarazem są początkiem symbolizmu w jego malarstwie, to jest Melancholia, Błędne koło, czyli temat artysty, jego rola, powołanie artysty, rola jego sztuki, nie tylko w edukowaniu społeczeństwa, ale również w podążaniu własną drogą. Te takie rozterki, które funkcjonowały przez jego, no powiedzmy, do odzyskania niepodległości przez Polskę. To dwa też takie mijające się trochę tematy. Mhm.
14: A co przedstawiały jego prace? Co malował?
13: O, no to jest bardzo szerokie. To właśnie, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli ta wielka triada tematyczna, jak ją można ująć, tak dosyć skrótowo. Począwszy od tych pierwszych lat, no to oczywiście portrety najbliższych, bo to jakby najbardziej oczywiści modele byli, prawda, w jego otoczeniu. Oczywiście też autoportrety, czy to szkicowe, czy już później z czasem olejne. Tematy powiązane właśnie z powstaniem styczniowym, ale w dużej mierze koncentrujące się bardziej na tym, co się stało po właśnie klęsce tego zrywu niepodległościowego, czyli temat Sybiru, temat właśnie Angelego, zesłanie wygnanki, znaczy śmierć wygnanki, czy ta cała tematyka, scena umywania nóg zainspirowana poematem romantycznym Słowackiego, ale i również tematy jakby wywodząca się z folkloru, z ludowości, czyli z tej całej obyczajowości wiejskiej, z którą Jacek zapoznał się właśnie w Wielkiem, tam gdzie się przygotowywał do gimnazjum. To właśnie Dygasiński był tym nauczycielem, pedagogiem, który zarówno Jacka, jak i jego kuzynów, którzy z nim się przygotowywali właśnie do tego gimnazjum w Krakowie, zapoznał nie tylko z tą obyczajowością, z tą codziennością mazowieckiej wsi, ale również z fauną i florą, w szczególności z całą tą roślinnością, z zielnikami, z kwiatami. Ja tylko przypomnę, że jeżeli pojawiają się na obrazach Malczewskiego kwiaty, to są to oczywiście kwiaty polne, jego ulubione, jego ukochane. Na jego obrazach pojawiają się owady, słynny konik polny czy świerszcz, to troszeczkę zachodzi takie wzajemne przenikanie się tych dwóch owadów w malarstwie Jacka Malczewskiego. Te wszystkie koniczyny, osty, które znamy z jego autoportretów, z jego portretów, maki, prawda? To wszystko pojawia się w jego malarstwie. No oczywiście też ukochane ptaki, które też pełnią rolę, no nie tylko symboliczną, ale również dopełniającą pewną konwencję portretową u Jacka Malczewskiego. Chłopcy właśnie pod okiem tego Sińskiego mieli ptaszarnię właśnie w Wielkiem, we Dworze Wielkim i hodowali, opiekowali się ptakami. Co więcej, mieliśmy Sybir, mieliśmy folklor, ludowość, oczywiście tematyka mitologiczna, silnie występująca od końca XIX wieku, no, która rozkwitła właśnie w pierwszej dekadzie XX stulecia i to też pod wpływem jakby relacji, które Jacek Malczewski nawiązał z panią Marią Balową, czyli z taką jego wielką pozamałżeńską miłością, jak o niej mówimy. No była to miłość wielka. Faktycznie pani Maria Balowa, która była młodsza 25 lat od artysty, która również miała swoją rodzinę, podobnie jak Jacek Malczewski, była kobietą bardzo charyzmatyczną, bardzo inteligentną, elokwentną, światową, a poza tym jeszcze piękną kobietą, naprawdę, o fascynującej urodzie. I jej twarz to jest prawda i ona sobie z tego zdawała sprawę w 100%. Jej twarz pojawiała się właściwie na w każdym spłucie na artysty powstałych wówczas, jeżeli pojawiała się jakaś istotna postać kobieca. I ona faktycznie dawała rysy, nie wiem, Elenai, Eloe, Anielicy, nawet Thanatos, nawet śmierć miała jej rysy, to jest fascynujące, ale również Chimera, czyli ten rodzaj takiego mitycznego demona, który przeszkadzał, komplikował losy i pracę na przykład artysty. Także niesamowita postać kobieca, która zapłodniła faktycznie tę wyobraźnię wizjami i pewnym rodzajem nadała kształt wielu postaciom kobiecym. Mhm.
15: Czy te prace na przestrzeni lat się jakoś zmieniały?
13: Zdecydowanie, tak, oczywiście. I tu, tak jak najpierw był ten Kraków, właśnie najpierw był Matejko, prawda? I to malarstwo historyczne, to podążanie za mistrzem. Później oczywiście Paryż, gdzie Jacek Malczewski fenomenalnie podciągnął się w zakresie warsztatu plastycznego, artystycznego, czyli rysunku. Właściwie ten wyjazd do Krakowa też był mu potrzebny z tego powodu, że w Krakowie on nie miał z kim konkurować, a jak wiadomo rywalizacja, zdrowa rywalizacja wyzwala w każdym z nas pęd ku doskonałości, prawda? Jakąś formę poprawy. I tak się właśnie stało w Paryżu. Ten rok akademicki bardzo dużo dał artyście, zwłaszcza, że był nie tylko utalentowany, ale również pracowitym człowiekiem, artystą, malarzem. Kolejne lata związane tak właśnie po części z Monachium. W jakimś sensie, a można tak powiedzieć trochę językiem potocznym, przenośnią, utopił jego malarstwo w tych tak zwanych burych sosach monachijskich, czyli dosyć ciemnej barwie. Z tego okresu między innymi pochodzą właśnie umywanie nóg, czy właśnie w tej nawet akademickiej konwencji, prawda, gdzie tematyka historyczna, literacka górowała na szczycie tematów, które pojawiały się na obrazach tych najważniejszych twórców i nie tylko. Co więcej, później ten koniec XIX wieku, to właściwie powoli dzięki tej mitologii, dzięki antykowi. Ja tylko przypomnę, że wówczas model wykształcenia, fachowego wykształcenia młodych ludzi, właśnie taki, jaki stał się udziałem w krakowskim gimnazjum Jacka Malczewskiego, to była przede wszystkim humanistyczna wiedza, czyli starożytna starożytność, Greka, łacina, zarówno historia, jak i kultura, mitologia oczywiście w to wchodząca. W związku z tym dla Jacka jakby łatwość poruszania się po całej mitologii, po bóstwach i tych wszystkich zdarzeniach, które znamy z mitologii greckiej czy rzymskiej, no była czymś fantastycznym i on to wykorzystywał doskonale, a jednocześnie należy pamiętać, że wówczas w tak zwanej zachodniej Europie no funkcjonowało nadal malarstwo Arnolda Böcklina, pojawił się przecież wcześniej symbolizm, prace Gustave Doré, od Ilona Redona, Franza von Stucka, Maxa Klingera, ci wszyscy artyści, Jacek Malczewski znał ich twórczość i zresztą w Polsce, no nie istniejącej na mapie, prawda, ale tak symbolicznie jakby ujmowanej, w Polsce nosił on nazwę polskiego Böcklina i to był komplement zdecydowanie. Więc ta mitologia przenikająca do jego malarstwa z jednej strony nie była niczym nowym, ale na pewno była bardzo oryginalnie przez niego wykorzystana i w sposób no, rozpoznawalny oczywiście po dzień dzisiejszy, prawda, przez widzów, wielbicieli jego twórczości.
15: Jacek Malczewski żył w Krakowie, a czy wracał do Radomia? Mamy takie informacje?
13: To jest właśnie takie ostatnie lata życia. Znaczy wiadomo, że na pewno jeszcze w XIX stuleciu, można tak powiedzieć, ale odwiedzał Radom pod kątem właśnie odejścia jego bliskich, czy to ojca, czy to matki, czyli ta końcówka XIX wieku na pewno jeszcze był w Radomiu, jeszcze bywał w Radomiu. Natomiast później, już w tych latach późniejszych, nawet powojennych, kiedy Polska zyska niepodległość, przypomnę 1918 rok, Jacek Malczewski, jakby takim drugim ośrodkiem jego życia stały się Lusławice również. Czyli ta małopolska miejscowość położona nad Dunajcem. Po drugiej stronie Dunajca znowuż, może nie naprzeciwko, ale w niedalekiej odległości Lusławic leżały Harzewice, no, słynne ruiny zamku w Melsztynie również. W Harzewicach znowuż mieszkała jego ukochana córka, która wyszła za mąż za Feliksa Meissnera. W związku z tym pewnie wybór tego majątku w Lusławicach nie był przypadkowy, nie tylko ze względu na piękną okolicę i piękny krajobraz, który znajdował się wokół, ale no, również ze względu na tę bliskość ukochanej córki. Jacek Malczewski spędzał tam początkowo miesiące letnie, a w pewnym momencie w ciągu kolejnych lat no, ten sezon wydłużał się jakby od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To był już właśnie też starszy pan. Pamiętajmy, że wtedy ludzie troszeczkę szybciej się, można powiedzieć, starzali, ale to nie tylko o to chodzi. No, Jacek też był schorowany. Choroba reumatyczna, choroba oczu pogłębiały się, niestety. Wieloletnie wyczerpanie fizyczne, powiedzmy, artysty, malarza bardzo czynnego, bardzo pracowitego, też dawało się we znaki, bo pamiętajmy, że jednak malarstwo no to też jest fizyczna czynność, prawda? Bardzo często wyczerpująca, to dwa, a poza tym no ten taki nieoficjalny konflikt, który miał z żoną, to właściwie było troszeczkę takie jego zesłanie te Lusławice, mimo że piękne, mimo że w jakiś sposób upragnione przez niego, mimo że były również takim symbolem dworu polskiego i rodzinnego gniazda, do którego się artysta również odnosił w tych ostatnich latach twórczości, to jednak były też miejscem, gdzie przebywał bez żony, z którą próbował na nowo jakby nawiązać relacje po tej wieloletniej zdradzie, wieloletnim romansie z panią Marią Balową. Jego towarzyszkami były mieszkające tam na stałe jego siostry, czyli właśnie starsza siostra Bronisława, która przez całe życie była osobą samotną, no i młodsza Helena, która kilkanaście lat wcześniej owdowiała. W związku z tym panie jakby na nowo, no, znaczy rodzeństwo właśnie po latach na nowo zamieszkało razem i wynajmowało, znaczy Malczewscy wynajmowali pokoje od rodziny Weichingerów właśnie w tym dworze w Lusławicach, także dwór nie był ich własnością. Mimo że podobno przez jakiś czas państwo Malczewscy rozważali ewentualność zakupu jakby dworu na własność.
15: I to tam w tych Lusławicach zmarł? Jak to wyglądało?
13: Nie. Jacek Malczewski opuścił Lusławice w 26 roku, jesienią. Tam był ostatni raz właściwie. Były te ostatnie miesiące jego bytności w Lusławicach. Zmarł na krakowskim zwierzyńcu w 1929 roku. Także, jeszcze właśnie tutaj jakby nawiązując do tego, do tych wspomnień, do tej tęsknoty za Radomiem. Faktycznie w pewnym wieku, to też jest naturalne, człowiek powraca do lat dzieciństwa, lat młodości, do tych takich najbardziej szczęśliwych, beztroskich czasów, prawda? I tak było też w przypadku Jacka Malczewskiego. Tak jak zaczęłam mówić, po odrodzeniu się państwa polskiego w 1918 roku, kiedy jeden z tych głównych tematów dominujących w malarstwie Malczewskiego no odszedł w sposób naturalny, prawda? Czyli te sprawy ojczyźniane, sprawa Polski już nie odgrywała tak ważnej roli, no ponieważ Polska odzyskała niepodległość, prawda? Można było dyskutować z jak wieloma problemami, konfliktami nasz kraj odrodzony po 123 latach musiał się borykać. Ale faktycznie ta dominująca tematyka w twórczości Malczewskiego odeszła. I to też artysta jakby w tej ostatniej dekadzie swojego życia musiał na nowo odnaleźć nie tylko sens swojego życia prywatnie. Tu oczywiście te Lusławice, ten jakby no, konflikt, nie konflikt z żoną, bo tego też nigdy do końca nie będziemy wiedzieć. To były sprawy zbyt intymne, prawda, między dwojgiem ludzi, jak się zakończyły faktycznie. Ale ta tematyka w malarstwie, artysta musiał też jakoś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W związku z tym na pewno dużo więcej krajobrazów, pejzaży możemy zobaczyć. Prędzej być może malowanych z natury niż z pamięci, umieszczanych w portretach. I nawet w wspomnieniach Jacka, czy w jego listach przewija się taka myśl, że o tym, żeby odwiedzić Radom, że bardzo chciałby odwiedzić Radom, ale niestety no, nie ma tej możliwości i no, tęsknił za tym swoim miastem urodzin, ale myślę, że to było zupełnie naturalne, co oczywiście z jednej strony jest dla nas miłe, prawda? Jako mieszkańców Radomia, jako Radomian, czy Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Ale myślę, że no, akurat tak się chyba nie złożyło, że po prostu Jacek Malczewski mógł trafić w tych ostatnich latach swojego życia. Pewnie nawet ze względu na swój stan zdrowia. To też było na pewno dużą przeszkodą.
15: Mówi się, że artyści są doceniani dopiero po śmierci. Jak było w przypadku Jacka Malczewskiego? Czy on był znany życia?
13: Jacek Malczewski był bardzo znany, był już doceniany i faktycznie w 80. bodajże 3 bądź 4 roku Muzeum w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło jego pierwszą pracę do zbiorów państwowych. Była to oczywiście Śmierć Elenai. Potężne akademickie płótno, inspirowane właśnie Anhelim Juliusza Słowackiego. I była to pierwsza praca, która znalazła się w zbiorach instytucjonalnych, zbiorach państwowych. I ona w jakiś sposób usankcjonowała, prawda, Jacka Malczewskiego jako tego twórcę docenionego zarówno przez krytykę, ale i przez społeczeństwo. Więc to był również ważny krok. Kolejne lata, no to oczywiście rozwój jego malarstwa, ewolucja jego malarstwa. I co ważne, Jacek Malczewski był świetnym portrecistą i był bardzo popularny wśród elity zarówno krakowskiej, jak i lwowskiej, profesorskiej, kadry pedagogicznej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, wśród polityków ówczesnych czy arystokracji. W pewnym momencie faktycznie czymś było posiadanie portretu pędzla Jacka Malczewskiego. Więc jak najbardziej był znany za swojego życia i doceniany, a to, że nie miał głowy do interesów, to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że to też stanowiło troszeczkę jego przekleństwo, że nie miał szczęścia do, jakby to powiedzieć, nie miał żadnego marszanda. Zresztą marszanci może jeszcze w Polsce wówczas nie funkcjonowali, raczej w Paryżu, ale kogoś, kto by był w stanie sprostać i no, objąć, nie wiem, swoimi możliwościami te wszystkie interesy i możliwość zarobkowania na świetnym malarstwie artysty. Więc no, zdecydowanie Jacek Malczewski był bardzo znanym, popularnym twórcą, docenianym również za granicą. Dostawał medale, między innymi za melancholię czy za autoportrety. Ale tak jak mówię, nie przełożyło się to niestety na majątek. No ale myślę, że to w dzisiejszych czasach nie jest dla nas problemem, ponieważ doceniamy jego wielkość, no, jego znakomite malarstwo.
15: No to prace. Powiedzmy o tym malarstwie, o tych pracach, takie najbardziej znane jego, jego dzieła.
13: To znaczy, ja już wcześniej wspomniałam o Melancholii, o Błędnym Kole oczywiście. Chyba takim najbardziej znanym cyklem jest zespół prac Zatruta Studnia. Zatruta Studnia jest w ogóle takim określeniem, kluczem do wielu prac, które nosiły te tytuły, które powtarzały, pojawiały się w różnych wariantach jakby te sceny, te przedstawienia, natomiast jakby takim najważniejszym zespołem pięcioczęściowym, który określamy mianem zatrute cyklu prac Zatrute Studnie, jest właśnie ten znajdujący się w kolekcji Fundacji Raczyńskiej przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. W części z tych prac oczywiście widzimy twarz pani Marii Balowej, ale jakby takim wstępem, prologiem do tego poznańskiego cyklu jest również Zatruta Studnia z Chimerą, która znajduje się właśnie w naszych radomskich zbiorach i możemy ją oglądać na stałej ekspozycji, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Zatruta Studnia z Chimerą i tu mamy oczywiście wizerunek pięknej pani Marii Balowej, która odgrywa rolę Chimery siedzącej właśnie nad studnią, pochylającej się do niej. Bardzo charakterystyczna postać. Natomiast w tle widzimy daleki krajobraz przedstawiający Kraków. No, w pewnym sensie również ukochane miasto naszego twórcy. Nie chciałabym mówić chyba o tych pracach, których w tej chwili nie ma u nas w muzeum, które też nie są czy naszą własnością, czy depozytem, ponieważ jest ich bardzo dużo, przyznam szczerze, więc zresztą Jacek Malczewski był bardzo płodnym twórcą, ale pragnę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na prace, które możemy obejrzeć właśnie na naszej wystawie stałej. No to oczywiście autoportret z muzą, czyli ze wspomnianą panią Marią Balową, autoportret artysty. Zatruta studnia z autoportretem jest to też przykład pracy, w której ten element, to określenie zatrutej studni występuje. Autoportret z kwiatem ostu. Jest to co prawda własność prywatna, ale od kilku lat znajduje się u nas w depozycie i no, może cieszyć oczy nie tylko nas muzealników, ale również odwiedzających niesamowitą kolorystyką, a także symboliką ukrytą w pracy. No i umywanie nóg, którego jesteśmy właścicielami, my, muzeum, od kilku lat, gdzie samorząd województwa mazowieckiego, nasz organizator, zakupił nam to w prezencie na okrągłą setną rocznicę funkcjonowania naszej instytucji.
15: Również w przestrzeni miejskiej pojawiły się prace Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL na blokach, na szkołach. Co pani o tym sądzi?
13: No myślę, że to też jest fajna forma nie tylko upamiętnienia Jacka Malczewskiego, ale i też podkreślenia jego związku z Radomiem. No bo tak jak patrzymy przez pryzmat, nie wiem, Krakowa, miasta artystów, prawda? Czy Warszawy, nie wiem, Poznania, Lublina, tych większych ośrodków akademickich, artystycznych, to też związanych z uczelniami artystycznymi, również wieloletnimi, bo to jest ważne właśnie, to ci artyści funkcjonują tam w przestrzeni, powiedzmy, i pamiątki po nich, czy w jakiś sposób każdy wie, że jadąc do Krakowa, nie wiem, może iść do muzeum, zobaczyć pracę Stanisława Wyspiańskiego, prawda? Natomiast faktycznie Jacek Malczewski, Radom, już od kilku dobrych lat, myślę, funkcjonujący dosyć mocno w powiązaniu z naszym miastem, takie murale jak najbardziej, jeszcze mocniej podbijają ten jego związek z naszym miastem.
15: A gdzie jeszcze można zobaczyć pracę Jacka Malczewskiego?
13: Pracę Jacka Malczewskiego oczywiście możemy podziwiać w największych muzeach narodowych Warszawy, Krakowa, Poznania, na stałych ekspozycjach, z tym, że u nas faktycznie, z tego co wiem, jest to, i mam nadzieję, że jestem dobrze zorientowana w tym temacie, ale jest to nasza, jest to jedyna ekspozycja poświęcona w całości Jackowi Malczewskiemu. Jedna stała wystawa zamknięta, prawda, pokazująca twórczość Malczewskiego. Natomiast no właśnie w innych instytucjach, muzeach narodowych, muzeach regionalnych, prace Jacka Malczewskiego włączone są jakby w większy cykl pokazu Galerii Malarstwa Polskiego przełomu XIX-XX wieku, w zależności od tego, jak są te widełki czasowe ustalone.
15: I to wszystko na teraz. Wracamy po krótkiej przerwie.
16: Fox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96.9. Edukacja we Vox FM Radom.
14: W tej części magazynu edukacyjnego ciekawostka regionalna. Czy wiecie, że w rodzinnych tradycjach niektórych radomskich rodzin są na przykład pierogi z kaszą lub kutia? To dziedzictwo po Kresowianach, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w regionie radomskim. O tej grupie mówi radomianin, pracownik Muzeum Wsi Radomskiej Marcin Stańczyk.
17: Ja z tym środowiskiem spotykam, znam je od lat. Ze względów rodzinnych między innymi, ale też takich powiedzmy społecznych, organizacyjnych, ponieważ tak się składa, że mój ojciec w 2008 roku reaktywował radomski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Poza tym mam częściowo rodzinne tradycje związane z ziemiami wschodnimi II Rzeczypospolitej, ponieważ moja babcia pochodziła ze Lwowa i repatriowała się stamtąd po II wojnie światowej w 1946 roku, więc ten temat zawsze gdzieś przy rodzinnym stole się przewijał. To są bardzo ambiwalentne wspomnienia. No jeżeli ktoś kogoś wyrzuca z jego domu albo właściciel domu musi go opuścić, żeby ratować życie, nie mówiąc już o mieniu, bo to często po prostu ludzie, tak jak stali, mówiąc kolokwialnie, uszli z duszą, to nie mogą być to dobre wspomnienia, więc ja się nasłuchałem tych wypowiedzi bez liku, rozmawiałem z około setką osób na te tematy. I w zasadzie tam pojawiały się wątki no, w całym spektrum, czyli w całym spektrum emocjonalnym, czyli od takiego sentymentu, radosnych jakichś wspomnień, po te relacje takie no, powiedzmy mrożące krew w żyłach, łącznie z jakimiś dramatycznymi, tragicznymi wydarzeniami, kiedy ginęły całe rodziny, a nawet wsie. Akurat w depozycie pamięci mojej rodziny Radom był miejscem docelowym, ponieważ tutaj w tym transporcie przybyła moja babcia i moja prababcia, ale one już jakby dołączyły do innej części rodziny, która jakiś czas wcześniej zamieszkała po II wojnie światowej w Radomiu. I to jest takie symptomatyczne, że ci Kresowianie w skali całego kraju w zasadzie przemieszczali się, kierując się dwoma jak gdyby takimi

0: jakiejś pracy albo oparcie w bliskich, to już było coś. No, jeśli chodzi właśnie o pożywienie, o kulinaria, to u mnie na przykład w rodzinie zawsze na Boże Narodzenie była robiona kutia. To babcia tego przestrzegała, jakby w swoim rodzinnym domu nauczyła tego swoje dzieci. Także tutaj no, moja mama, która jest z ziemi radomskiej, nauczyła się też robić tą potrawę, ale tutaj, i to się też pojawia u innych rodzin, ta kutia gdzieś się zawsze przewijała w rozmowach. Przepis na nią był podpytywany przez mieszkańców rdzennych, mieszkańców ziemi radomskiej, bo to jest słodkie, smaczne, to smakowało, zwłaszcza dzieciom. Natomiast w całej rozciągłości bardzo wiele osób podkreślało, że radomiacy po prostu nie potrafili robić dobrych pierogów. Dopiero społeczność ta lwowska, kresowa przywiozła ze sobą poprawny, dobry sposób, jak właśnie zrobić pierogi, czyli mniej ciasta, więcej farszu, odpowiednia omasta. Tam cały przepis jest przeze mnie podany, to się gdzieś w książce przewija. Pierogi były oczywiście częścią jadłospisu lokalnego. Robiło je się zawsze na święta Bożego Narodzenia. Natomiast właśnie tutaj zawsze ci kresowiacy podkreślali, że tam się robiło na wschodzie bardzo dużo pierogów. Farsz był bardzo zróżnicowany. Ja o części z takich miksów różnych nie słyszałem wcześniej. Na przykład pierogi z kaszą, albo z samymi ziemniakami i z różnymi rodzajami kasz. Tam naprawdę szerokie spektrum się pojawiało tych wariantów. I ludzie, którzy na przykład związali się z jakimś kresowiakiem, węzłem małżeńskim, to właśnie mówili, że na przykład ich rodziny stąd dość rzadko w porównaniu do tamtych ludzi repatriowanych, ich rodziny rzadko robiły pierogi, a jeśli już, to nie tak smaczne. Po prostu inaczej smakowały te pierogi ze względu na to, że były inaczej nieco przyrządzone. Ale i ta społeczność kresowa, jeśli można jeszcze dodać, ona uczyła się lokalnych przepisów. Na przykład część z tych ludzi w ogóle nie znała smaku zalewajki albo porki, takich typowo radomskich potraw. Więc ta wymiana tych wzorców kulinarnych, ona zachodziła w obie strony.
1: Marcin Stańczyk jest autorem książki Z Kresów Wschodnich na ziemię radomską.
0: Na jesień taką późną 2022 roku próbowałem właśnie zainteresować tym pomysłem dyrekcję. Pomysł został zaakceptowany, no i przystąpiłem do pracy nad publikacją, nad gromadzeniem różnego rodzaju przedmiotów, które pokazaliśmy w formie ilustracji, w formie fotografii w tej książce. To jest bardzo zróżnicowany zbiór przedmiotów, od fotografii i dokumentów poprzez przedmioty osobiste, meble, zastawę stołową, bieliznę stołową. Więc tutaj no, starałem się tak pokazać różne aspekty tego życia właśnie na przykładzie tego, co udało się stamtąd przywieźć, co się zachowało. Autorem tych tekstów są przedstawiciele środowiska kresowego w Radomiu i w regionie, bo to trzeba też podkreślić, że to nie są mieszkańcy tylko naszego miasta, ale też regionu, bo ja jako etnograf działam na obszarze ziemi radomskiej. Przede wszystkim Radom był tym miastem w ówczesnym województwie kieleckim, do którego radomskie przynależało. To Radom był największym miastem w granicach tego województwa, gdzie właśnie osiadło najwięcej kresowian. To zależało też od tego, skąd ci ludzie przybyli. Jeżeli był to mieszczanin z jakiegoś wschodniego miasta, mieszkaniec miasta, no nie był kierowany na wieś, bo nie poradziłby sobie tam po prostu. Z kolei właśnie mieszkańcy wsi byli później już kierowani na te tereny wiejskie. Starano się jakoś tak logicznie do tego podejść. Były dedykowane do tej akurat publikacji, były pisane przez potomków

0: Natomiast część książki stanowią teksty źródłowe, które udało się pozyskać na potrzeby tej książki od rodzin osób, które już nie żyją. To było napisane jakiś czas temu. Przede wszystkim są to takie teksty, czyli chodzi o to, że zanim padł pomysł na powstanie takiej publikacji, to te teksty już były zastane. Natomiast właśnie później, jak zaczęliśmy nagłaśniać to zadanie, to ja też zapraszałem osoby, które czuły się na siłach napisać jakąś relację wspomnieniową, albo takie osoby same się do mnie zgłaszały. Wiem od przedstawicieli tego środowiska, że mają pewne plany na rozwój swoich stowarzyszeń, bo jest niejedno tego rodzaju właśnie stowarzyszenie w Radomiu. Są dwa, co najmniej z tego co wiem, o nieco innym charakterze, ponieważ jeszcze jest klub stowarzyszeniowy Pamięć Kresów, które jakby operuje szerszą formułą polegającą na tym, że zrzesza ludzi zainteresowanych kulturą kresową, niezależnie od tego, czy byli związani rodzinnie, czy w ogóle interesują się południowo-wschodnimi kresami, środkowymi, czy północno-wschodnimi. Tutaj też na pewno ze względu na upływający czas ta konwencja jest rozszerzona po to, żeby no, jakąś dynamikę większą zachować. Nie blokować dostępu do takiego stowarzyszenia ludziom, którzy są z innymi ziemiami związani. Chodzi po prostu o to, że chyba w ogóle w skali kraju całego zaczyna się taki trend, żeby właśnie łączyć te różne grupy po to, żeby one były silniejsze, jeśli chodzi właśnie o członków, o przedstawicieli, o działalność. No bo nie oszukujmy się, ten czas robi swoje, upływa te osoby, które pamiętają jeszcze ze swojego życia, z autopsji, te kresy, no ich już jest coraz mniej. A raczej jest tak, że nawet jeśli w jakiś sposób czują te sprawy, ten klimat, potomkowie tych ludzi, to już nie jest jeden do jednego, to już się tego nie odda. Zawsze to już jest nieco inne spojrzenie, niestety. Ja jako pracownik naukowy, powiedzmy, w dziale merytorycznym, ja się tym interesuję w taki sposób na pewno mniej emocjonalny niż po tym mogłaby opowiedzieć moja babcia, która przeżyła te wszystkie wydarzenia na własnej skórze. Ja w zasadzie mógłbym zrobić książkę na wiele innych tematów, jeżeli materiał by mi na to zezwalał w odpowiedniej ilości. A tutaj chciałem zachować jakiś obiektywizm i poruszyć ten temat, bo uznałem, że on jest ważny dla kultury tego regionu. To jest jakiś wycinek tego dziedzictwa. To dlaczego o tym nie powiedzieć? Ja bym bardzo chciał, żeby czytelnik tej książki, przynajmniej z moich tekstów, bo mam tam dwa swoje autorskie teksty, to jest praca zbiorowa przecież, żeby nie mógł wywnioskować, jakie ja mam poglądy na te sprawy. Życzyłbym sobie tego. Wtedy po prostu miałbym pewność, że tekst jest obiektywny.
1: Urodził się we Lwowie, ale jest radomianinem. O swym pierwszym rodzinnym mieście oraz o tym, jak zaadaptował się w Radomiu, opowiada Aleksander Sawaryn.
2: Jak Państwo wiecie, od 1939 zmieniali się co chwilę nasi okupanci. Byli raz Rosjanie, raz Niemcy, potem znowu Rosjanie, a Ukraińcy zawsze próbowali nas przekonać, że jesteśmy tam elementem obcym. No i poza tym z wyżywieniem też już były problemy. Ja mieszkałem początkowo, urodziłem się i mieszkałem na ulicy Grudeckiej, w tak zwanych blokach kolejowych. Chrzczony byłem w kościele świętej Elżbiety, bardzo pięknym kościele, a potem przy koniec naszego pobytu zajmowaliśmy taki piękne, pięciopokojowe mieszkanie na ulicy Zadworzańskiej. Kolega ojca dał nam go pod opiekę, bo wyjeżdżał i zawsze wierzył, że kiedyś wróci. I powie: Marian, przypilnuj, ja tu jeszcze wrócę. Ojciec pilnował, chociaż nie miał zamiaru w ogóle też wyjeżdżać. No ale stanęliśmy przed dylematem: albo przyjmujemy obywatelstwo Związku Radzieckiego, albo niestety trzeba się zostawić wszystko, cośmy mieli, wszystko, meble, cokolwiek tam było, zabrać jakiś podręczny niewielki bagaż wsiąść do pięknego wagonu bydlęcego i jechać do Polski. Podróż do Rzeszowa, bo tam był pierwszy przystanek nasz, trwała mniej więcej 10 dni, jak dobrze pamiętam. No, razem z moim bratem w Lubece, kuzynem w Lubece, prowadzimy takie badania. Okazało się, że dosięgnęliśmy już roku 1700, kiedy tam nasi przodkowie w tym Lwowie zamieszkiwali. No, myśmy się zawsze utrzymywali z rąk, z pracy rąk. Dziadek był maszynistą kolejowym, przedtem pracowali w gazowni, no różne takie zawody raczej wymagające mięśni po prostu, także myśmy musieli zarabiać. No przede wszystkim zawsze należałoby pochwalić się rynkiem, który jest perełką, prawda, jeden z większych rynków, starszych rynków, kamienice cudowne, przecudowne, nawet ja chętnie jeździłem do Lwowa, ponieważ tam mamy taką panią, która mieszkała w samym rynku. Myśmy u niej zawsze mieszkali, bo mieliśmy wielką frajdę, bo 24 godziny na dobę oglądaliśmy z okna Lwów. Dziadek walczył w Olentach Lwowskich, a walczył na odcinku dworca kolejowego. Spróbowałem nawet zebrać te wszystkie takie wiadomości o Olentach Lwowskich i taką książeczkę nawet spłodziłem. Dziennik Obrony Lwowa. Tam pościągałem wszystkie pamiętniki uczestników Lwowa i od 1 do 22 listopada te fragmenty umieściłem. Chciałbym również przybliżyć piosenki, które radomianie w ogóle Polacy znają, ale nie wiedzą, co są polskie. Na przykład to o północy się zjawili jacyś dwaj cywile, prawda? Albo Marsz Dzieci Lwowskich. To wszystko są, albo na przykład Czerwony Pas pochodzi stamtąd. Także takie piosenki chciałbym też przypomnieć radomianom, a co najważniejsze, chciałbym je wszystkim śpiewać. W ogóle historię piosenki lwowskiej to jest rzecz, którą warto o to wspomnieć, bo to była właściwie, na początku to nie była piosenka jako taka, to była gazeta, kronika. To, co się działo w Lwowie, natychmiast było przetransponowane na piosenkę, używano jakichś prostych melodii, które poprzez nie znano. Teksty były raczej takie proste i to od razu wędrowało w lud. Właściwie piosenka lwowska to jest taki ewenement po prostu, bo inne piosenki to zwykle na przykład czy w Warszawie, czy w Krakowie najpierw swój rodowód miały albo w kabaretach, albo w jakichś filmach, prawda, albo gdzieś tam. Natomiast lwowska zaczynała od ulicy. I takim no podstawowe elementy, no to co na ulicy. Był akordeon, prawda, mandolinka, czyli patelenka, tak zwana po lwowsku. No, tak. Akordeon to była cyja, no tam różne takie, bradrura to była gitara, takie różne nazwy, zresztą w ogóle słownictwo, jak ja przyjechałem do Radomia, no i chciało, nie chciało, mieszkałem w blokach również, więc miałem rówieśników, to bardzo trudno mi się z nimi było porozumieć, bo oni mieli inny słownik, tu w Radomiu borówka to jest jagoda, jagoda to jest borówka, sznycel to jest kotlet, a kotlet to jest sznycel, już nie powiem, że nie wiedzą, co to meszty, pełech, etc., etc., więc długo musiałem walczyć o to, żeby mnie zrozumieli, zanim żeśmy się zaprzyjaźnili, no i w końcu dogadali. No bywały czasami, żeśmy sobie argumenty kończyły się jakimś podbiciem oka, ale to normalnie się działo bez ingerencji starszych. Same swoje sprawy załatwialiśmy po swojemu.
3: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Zmiany kadrowe w radomskiej drużynie. Tomasz Kaczmarek nie jest już trenerem Radomiaka Radom. Jak czytamy na stronie klubu, Raków Częstochowa aktywował klauzulę wykupu, a trener Kaczmarek zdecydował się przyjąć ofertę częstochowskiego klubu i kontynuować tam swoją karierę. Przypomnijmy, Tomasz Kaczmarek objął stanowisko trenera Radomiaka pod koniec czerwca. Przygotował zespół do rywalizacji w sezonie 2026-2027.

0: trzech spotkań Zieloni pozostali niepokonani. A od trzech spotkań Zieloni pozostali niepokonani. Obecnie funkcję pierwszego trenera przejął Rafał Grzyb, dotychczasowy asystent trenera Kaczmarka. Pod jego wodzą Zieloni już w najbliższy poniedziałek podejmą u siebie Piasta Gliwice. Mecz na stadionie przy ulicy Struga punktualnie o 19.
1: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
0: Teraz zmieniamy temat. Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. W planach ma Himalaje, Kolumbię czy Amerykę Południową. Mowa o radomianinie Michale Dudzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni. Rozmawiałam o jego pasji i zagrożeniach, jakie niesie ten ekstremalny sport.
2: Paralotniarstwo to moja pasja. Cóż mogę powiedzieć? Zaczynaliśmy dość dawno temu. W 95 roku kilka osób w Radomiu. Można powiedzieć w Radomiu, bo to tak naprawdę były góry, ale w Radomiu się rodziła ta nasza pasja w głowach na różnych imprezach. No i tyle. Pierwszy raz spróbowałem, ja osobiście spróbowałem na Słowacji, będąc na nartach. Nawet nie był zlot, tylko można powiedzieć szybki bieg w dół, na wysokości kostek od nóg. Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować. I tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia. Trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę. Ogólnie być sprawnym fizycznie, nic specjalnego. Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło, które jest utrzymywane jakby w swoim kształcie przez warunki wiatru. Jest to skrzydło, które generalnie utrzymuje się w swoim kształcie dzięki specyficznej jego konstrukcji. Do tego potrzebna jest uprząż. Uprzęży jest kilka rodzajów. Generalnie można podzielić je na uprzęże trochę szkolne i trochę bardziej już wyczynowe. Ewentualnie uprzęże akrobacyjne, jeżeli ktoś się bawi w latanie akrobacyjne. To takie są rodzaje. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
0: Czy to jest drogi sport?
2: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, spadochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. To są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
0: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
3: W jakich krajach?
2: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem, Alpy Julijskie, Słoweńskie. Ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
0: No właśnie, a co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
2: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. Mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są sejmiki bocianie, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
3: Często pan lata wyjeżdża?
2: Staram się jak najczęściej, jak praca pozwala. Generalnie są to weekendy bądź zawody. No ten sport jest bardzo wrażliwy na warunki, ponieważ praktycznie musi to być pogoda prawie bezwieczna, bo dość słabym wietrze, czyli w górach tam do 5 metrów na sekundę to już jest taka raczej granica wiatru. Z reguły jest to pogoda wyżowa. No, dość trudno trafić w taką pogodę, choć się zdarza. Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawieczne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, które próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić, tak?
3: A powiedz mi, jak pana rodzina, co myśli o tym? Czy się o pana boją?
2: Na pewno się o mnie boją, choć po tylu latach myślę, że są przyzwyczajeni do tej mojej pasji, w której po prostu jestem zakochany. Nie wyobrażam sobie swojego życia bez latania, więc rodzina się z tym pogodziła w jakiś sposób. A też dużo o tym rozmawiamy, więc jakby oni są na bieżąco z moją pasją, godzą się w jakiś sposób na to.
3: Jak tutaj pan wspomniał, nie jest pan jedyny, ma pan znajomych, którzy też ten sport uprawiają.
2: Tak, jest w Radomiu nas kilku, choć z tego co mi wiadomo i z tego co widzę do zawodów jakby tylko ja się garnę w Radomiu. Tak. No jest nas około 7 osób w Radomiu, latających swobodnie, bez silnika, bo to jest ważne, tak?
3: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy na Mazowszu można gdzieś spróbować?
2: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka, tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych. Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
3: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać, jak to? Czy idzie do sklepu, kupuje, wsiada i leci? No chyba nie.
2: Oczywiście może pójść do sklepu kupić, ale nie polecam tego. Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście. Ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ jakby dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania.
3: Trzeba być
2: bardzo czujnym i trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
3: Dobrze, a powiedzmy jeszcze, wspomniał pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
2: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawa jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe. I tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest największą... Najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka. Tu nic nie zastąpi. Tak samo jak czasami leci pani gdzieś samolotem na wakacje. Często widać w kabinie, to są starsi ludzie. Pilot jest starszym człowiekiem, tak? Ponieważ tu nic nie zastąpi doświadczenia w lataniu. Nie wiedza teoretyczna, tylko praktyka, wiedza praktyczna i nasze odruchy, które potrafimy zastosować. W moim przypadku akurat to było dość śmiesznie, ponieważ tak naprawdę zaczynaliśmy może nie w pionierskich czasach, bo one troszeczkę były wcześniej, ale w Radomiu nikt nie wiedział prawie, co to jest paralotnia. I nasz kurs to się odbył tak naprawdę po roku naszych zabaw, przygód z paralotnią. I tak, oczywiście już wtedy jakoś potrafiłem latać, potrafiłem się unosić w powietrzu, dopiero poszedłem na kurs paralotniowy. No i potem po kolei poznawałem właśnie góry, znajomych, którzy jeździli na zawody, znajomych, którzy jeździli w większe góry, w jeszcze większe góry. I tak zaczęło się moje życie paralotniowe. Właściwie nie wiem, czy moje życie paralotniowe jest ważniejsze od życia domowego. W tej chwili to już nie wiem. Moim celem jest latanie, tak naprawdę.
3: A jaki sobie pan obrał cel, który pan chce, gdzieś pan chce polecieć, coś chce pan zrobić?
2: Tak naprawdę uwielbiam i latanie przelotowe, widokowe i zawodnicze latanie. Cel zawodniczy jakiś osiągnąłem, tak, który zamierzałem, czyli wygranie tej klasy sportu na Mistrzostwach Polski. Tak, mam zaplanowane cele, o których bym nie chciał mówić na antenie, ponieważ to są moje wewnętrzne jakby marzenia. Z marzeń, które bym chciał zrealizować, to bym chciał pojechać w Himalaje, polatać tak naprawdę na paralotni. No teraz pewnie ze względu na pandemię jest to trochę mało możliwe. No i w przyszłości też wyjazdy do Kolumbii, do Ameryki Południowej. Tak, to są cele jakieś, które chciałbym realizować.
3: To powiedzmy, co panu daje takie latanie?
2: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom. Integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. O tym paralotnie to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać. I co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To, co my widzimy z góry często, to nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenie, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka. Ja do tej pory, mimo tylu lat latania, miałam świeczki w oczach w powietrzu, szczególnie w nowych miejscach, latając nad pięknymi górami Alp czy Dolomitów. To są miejsca, które zupełnie inaczej wyglądają z dołu, zupełnie inaczej z powietrza. Pewnie nic nie mówię odkrywczego, ale to tak jak wspinacze. Czasami jesteśmy sami ze sobą, te wewnętrzne nasze odczucia, nie jesteśmy w stanie przekazać ich jasno, ale to jest coś, co mnie tam ciągnie i zawsze ciągnęło i nie potrafię tego nawet może wyrazić, ale to jest moje wewnętrzne ja. Ja jestem ptakiem wtedy. Oczywiście nie myśląc o tym w ten sposób, ale moje marzenia się spełniają właśnie latając.
3: Dobrze, jeszcze powiedzmy odnośnie tego, że ten sport robi się coraz bardziej popularny, bo jak pan zaczynał, to tak naprawdę mówił pan o tym i nikt nie wiedział, o czym pan mówi. A teraz nawet nad Radomiem możemy zobaczyć tych paralotniarzy, którzy się unoszą nad naszymi blokami.
2: Tak, jak najbardziej. Robi się popularny, robi się dostępny. No też nie ma co ukrywać, to, tak jak powiedziałem, to nie wydaje się bardzo drogim sportem. Dobry rower kosztuje czasami więcej niż paralotnia. Oczywiście też nie jest tanim sportem, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. To jest najtańszy sport lotniczy po prostu, tańszego nie ma. Jest też ten komfort, ja akurat latam swobodnie, nie czuję bluesa latając silnikiem. To już nie jest moja bajka. To tak jak motorowodniacy, motorówka i żeglarz. Dwa kompletnie różne światy, ale o tyle jest to fajny sport, że tak naprawdę jeżeli ktoś by chciał, a nie ma wiele czasu na wyjazdy w góry, to kupuje paralotnie, kupuje do tego napęd plecakowy, to jest silnik spalinowy po prostu, który mamy na plecach i w obrębie Radomia, czy w obrębie najbliższych swoich miejsc do zamieszkania możemy w każdej chwili wyjąć z plecaka, odpalić silnik, polecieć w powietrze. I dlatego się robi to takie popularne, tak? Ludzie marzą o lataniu, ale tu wiele osób to realizuje, tak?
1: Sport w Vox FM Radom.
0: Choć kojarzy się powszechnie z kolorowymi pomponami oraz wspieraniem drużyn sportowych przed i w trakcie meczów, jest przede wszystkim dyscypliną sportową. Mowa o cheerleadingu, czyli połączeniu gimnastyki, akrobatyki oraz tańca. W Radomiu radomskich sportowców wspierają dziewczyny między innymi z Cheerleaders Radom. Witam serdecznie, ze mną w studiu piękne, młode, utalentowane tancerki i choreografki zespołu Cheerleaders Radom, Agata Jagiełło i Dominika Gajdemczuk. Cześć dziewczyny.
4: Cześć, witamy.
0: Zaglądałam przed naszym spotkaniem na wasze sociale i pierwsze zdjęcie, jakie udostępniłyście, było w 2015 roku. To szmat czasu. Jak wyglądały te wasze początki, od czego to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało?
4: Tak, 2015, myślę, że to nie będzie nawet wyznacznik początku naszej przygody z tańcem, ponieważ razem tutaj z Agą tańczymy już bardzo, bardzo wiele lat. Nie będę może zdradzała liczby, bo wyszłoby wtedy, ile my mamy lat.
5: Tak, zdradzi to nasz wiek.
4: Nie zdradzę. Zaczynałyśmy w Domu Kultury Borki bardzo dawno temu. A jeżeli chodzi o cheerleading, to myślę, że 2015 to będzie prawie 10 lat. To by się zgadzało, jako że to my prowadzimy ten zespół, ale jeszcze wcześniej tańczyłyśmy w innych zespołach tanecznych, właśnie w cheerleadingu.
0: I skąd ten cheerleading się wziął?
4: Tańczyłyśmy w zespole tanecznym i nasz zespół występował właśnie na meczach Radomiaka i jeszcze na AZS-ie, na piłce ręcznej. I po prostu nasz trener, no on nas jakoś tak pokierował, tak, w tym kierunku, że występowałyśmy na tych meczach. Później miałyśmy troszeczkę przerwy ze względu na naukę, maturę i tak dalej. I pojawił się casting właśnie do zespołu Cheerleaders. No to oczywiście jak zobaczyłyśmy, że jest nabór, no to zgłosiłyśmy się na ten casting. Spędziłyśmy w tym zespole 2-3 lata, może 2-3 sezony i później przejęłyśmy ten zespół, ponieważ prowadzący zespół jakby nie podołał, czy też nie chciał już prowadzić tego zespołu, więc my z Agą przejęłyśmy ten zespół i prowadzimy go już razem, no prawie 10 lat. Mhm.
0: I co takiego fajnego jest w tym cheerleadingu dla was?
4: Przede wszystkim taniec, możliwość prezencji, pokazania się, ponieważ my jako tancerki chcemy pokazywać nasze umiejętności taneczne, a cheerleading daje taką możliwość, że pokazujemy to bardzo często, ponieważ występując na meczach robimy to regularnie i dzięki temu możemy właśnie zaprezentować swoje umiejętności taneczne.
5: Tak, dokładnie. Jakby wcześniej uczęszczając na zajęcia taneczne, przygotowywałyśmy się głównie do różnego rodzaju turniejów, mistrzostw i rzeczywiście te pokazy publiczne były zdecydowanie rzadziej. No i tak chyba właśnie najbardziej spełniamy się, przedstawiając tutaj nasze umiejętności szerszej publiczności.
4: Tak, i widzimy, jak ta publiczność reaguje też na nasze występy i to jest takie na pewno motywujące do dalszej pracy.
0: A gdzie w tym wszystkim są panowie? Chciałam zapytać, czy była taka, nie wiem, propozycja od panów, że może by do was
5: była,
0: dołączyli?
5: Tak, był taki incydent, że przez bodajże może...
4: No dwa sezony, może to był sezon.
5: Tak, byli w naszej drużynie, pełnili bardziej rolę takich pomocników w podnoszeniach, ale gdzieś tam takie motywy też taneczne
4: się pojawiały. Ale współpracowało z nami chyba trzech chłopaków, albo czterech w sumie, to tak wymiennie. Ale w ubiegłym sezonie również zaprosiłyśmy do współpracy właśnie chłopaków i no nie powiem, na pewno to uatrakcyjnia nasze występy,
5: tak.
4: Chłopaki nam pomagają, chociaż nie powiem, nasze dziewczyny są bardzo silne i dajemy sobie radę bez nich, ale zawsze to troszeczkę taki element
5: fajne urozmaicenie
4: dla tej żeńskiej widowni być może.
0: A wy wychodzili z pomponami, czy raczej nie?
5: No nie,
4: stroili od tego.
0: Czy nie chcieli?
4: Nie.
0: Dobra, robicie to już od kilku lat. Skąd czerpiecie inspirację? Bo wiadomo, włosy, make-up, stroje, no i również układy, tak?
5: No tak, teraz jest szeroki dostęp i do internetu, i jakieś różne pomysły z Instagrama czy TikToków. Dziewczyny są młode, więc mają naprawdę pełną głowę pomysłów. Jesteśmy w różnym wieku, więc nawzajem siebie inspirujemy i gdzieś tam te pomysły wychodzą naprawdę, czasem wyskakują jak z kapelusza, więc na pewno tego nie brakuje, żeby tylko były odpowiednie budżety, to na pewno byłoby tego jeszcze więcej.
4: Tak, na pewno te stroje i te akcesoria, które wykorzystujemy podczas występów, na pewno byłyby ciekawsze, ale i tak staramy się naprawdę dobierać takie stroje czy takie dodatki, które gdzieś tam uatrakcyjniają ten występ i te stroje też się wyróżniają. Nie są takie klasyczne sportowe, ale bardziej takie sceniczne.
0: Jak długo trwa proces tworzenia, tak? Nie wiem, wpadacie na pomysł, macie już ten swój układ, a żeby go wdrożyć w życie i zatańczyć go podczas meczu, to jak długo to trwa?
4: Kiedyś to było tak, że był trening, uczyłyśmy się choreografii i za chwilę tańczyłyśmy go na meczu, więc my jesteśmy nauczone takiej szybkiej pracy, że uczymy się choreografii na przykład w czwartek.
5: Półtorej godziny,
4: potem przed meczem go jeszcze trenujemy i występujemy. Nie wydłużamy tego w czasie, ponieważ mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo układów i nie ma czasu na to, żeby każdy tak układ rozkładać na części pierwsze. Już jesteśmy na tyle doświadczone, że ucząc się tej choreografii po prostu nie ma potrzeby, tak? Jakby nie ma potrzeby tego tak doszlifowywać. Jedynie kwestia ustawienia rysunków, doboru wynoszeń, coś takiego, tak?
5: No tak, gdzieś tam też te choreografie muszą być w miarę dynamicznie zmieniane i przekształcane, żeby też nie zanudzić tego widza. My też regularnie pokazujemy się na tych meczach, więc też chciałbyśmy, żeby nasze występy były na tyle atrakcyjne, żeby też każdy z przyjemnością zostawał na tej przerwie i nas oglądał, kibicował.
4: Tak, dla nas też, my lubimy coś nowego, dla nas też, nam te układy, może nie to, że się nudzą, ale lubimy tańczyć coś nowego, tak?
5: Motywują też do tego treningu, tak.
0: Powiedzcie mi, waszym głównym zadaniem jest właśnie, jak tutaj wspomniałyście, podtrzymywanie energii kibiców podczas tej przerwy w trakcie meczu. Skąd czerpiecie tą energię, ten power, żeby cały czas być uśmiechnięte, wiadomo, żeby tą energię mieć, żeby ją przekazywać?
4: Ja myślę, że sama publiczność, klub kibica na przykład, tak jak na koszykówce, czy na siatkówce też jest, w sensie na siatkówce męskiej, jest klub kibica, który naprawdę angażuje się w dopingowanie i my też staramy się razem z tym klubem kibica, że tak powiem, współpracować. Więc wszystko to, co oni śpiewają, my śpiewamy. Więc naprawdę musimy się w ten mecz wczuć. Obserwujemy zachowania chociażby trenera, który niejednokrotnie swoje emocje gdzieś tam wyładowuje i nas też to gdzieś tam motywuje do tego, żeby im kibicować. Po prostu uczestniczymy w tym meczu, tak? To w taki sposób wygląda.
5: Mi się wydaje też, że my po prostu lubimy te drużyny, którym kibicujemy i to nam daje też taką energię, motywację, bo my po prostu całym sercem jesteśmy z tymi drużynami jako też tutaj...
4: Tak. To fakt. Niejednokrotnie zdarzało się, że jeździłyśmy na mecze wyjazdowe, żeby wspierać drużynę właśnie jako po prostu kibice.
5: Więc nie to, że tylko czekamy na nasz występ, ale też jakby tutaj obserwujemy to, co się dzieje na boisku, trzymamy kciuki za kolejne zdobywane punkty przez drużynę.
0: A czy czucie na przykład energię kibiców, jak nie wiem, jest lepszy mecz, wygrywają, tak? A co innego, jak jest jakaś porażka, czy gorzej idzie zawodnikom, czy czuć tą energię, że jest mniejsza?
4: Czuć zdecydowanie. Jeżeli jeszcze na przykład są mecze takie łeb w łeb, to publiczność wręcz nie jest w stanie usiedzieć na miejscach, więc ludzie kibicują, gdzieś tam dopingują tych zawodników.
5: Te emocje są zdecydowanie większe, tak.
0: Podczas tych waszych choreografii, tak, bo są taneczne też z podnoszeniami, czy jest jakaś pozycja, która jest mega trudna, nad którą za każdym razem jak ją wykonujecie, to nie wiem, jest ten dreszczyk emocji, że czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, jak to wygląda?
4: Jest taka jedna pozycja, w której dziewczyna, tak zwana flyerka, wchodzi na barki innych dziewczyn. I pamiętam taki moment, że właśnie Aga miała za zadanie, ta dziewczyna później skacze na dziewczyny i miała za zadanie łapać. I jak widziałam jej minę, to po prostu była tak przerażona, bała się po prostu, żeby nam nie spadła. I myślę, że to jest trudne, bo ta dziewczyna nam skacze, my ją łapiemy, nie pokażę tego, ale mogę to wytłumaczyć, dziewczyna po prostu skacze na inne dziewczyny, które ją łapią. No i wiadomo, to jest siła, która jak nas uderzy w nasze ręce, to różnie to może zareagować. To jest takie trochę, może nie to, że niebezpieczne, ale trudne.
0: Trzeba chyba potrzeba zaufania, nie?
4: Tak. Dziewczyny nam bardzo ufają i tutaj na pewno my też jesteśmy takie jakby ich opiekunki. My się staramy, żeby żadnej się nic złego nie stało. Dlatego może też inaczej reagujemy na pewne wynoszenia. Staramy się, żeby naprawdę było bezpiecznie.
5: Tak, wtedy na pewno na treningu głównie zwracamy uwagę na... Tak. Skupiamy się po prostu na tym elemencie podnoszenia. Ale myślę, że tutaj...
4: Ale jest tak, jak tak sobie teraz myślę, że naprawdę dziewczyny dbają o to bezpieczeństwo, że nie robimy czegoś tak, żeby zrobić, tylko zaczynamy właśnie technicznie. Jak się zrobi wszystko technicznie, to nie ma w ogóle... takiej możliwości, żeby coś się nie udało, tak?
5: Tak, mimo młodego wieku dziewczyn naprawdę odpowiedzialnie podchodzą do drugiej osoby i starają się właśnie to bezpieczeństwo zachować i czują tą odpowiedzialność na sobie, jak mają coś, nie wiem,
4: mają kogoś
5: złapać,
4: tak, trzymać,
5: to rzeczywiście podchodzą do tego poważnie i to wykonują.
0: Ja może powiem, jak byłam na ostatnim waszym meczu, pod wielkim wrażeniem byłam, jak one wchodziły na kosza. Ja teraz mam ciarki, bo po prostu bałam się, że albo fikną, albo spadną, albo coś im się stanie. To było tak szybkie, tak energiczne, że robiło wrażenie.
4: To bardzo nas to cieszy, ponieważ na tym nam zależy, żeby to robiło wrażenie. No tak z punktu, pewnie z perspektywy widza, może to wydawać się takie skomplikowane czy trudne, ale no to też zależy, wiadomo, jak ktoś postrzega w ogóle sport czy taniec. Ale tak jak ja na przykład wykonuję tą akrobację też, no nie jest to dla mnie, na przykład dla mnie to nie jest trudne, ale dziewczyny też, coraz więcej dziewczyn próbuje wchodzić na ten kosz i widzę, że sobie świetnie radzą. Po prostu potrzebują odpowiedniej techniki, dziewczyny wynoszące również bardzo dużo pomagają i jest to do zrobienia, jest to do zrobienia. Myślę, że kolejnym krokiem będzie to, że wejdziemy tam trochę wyżej, na tą tablicę.
5: Ale mi się wydaje, że właśnie widz też dzieli się, jest dwa typy widza, który obserwując właśnie mówi, wow, super, rzeczywiście one wykazały się dużym wysiłkiem, żeby coś zrobić.
0: No i odwagą.
5: Odwagą, tak. A jest taki, który będzie nigdy nie pocieszony i
4: oj tak, ale pomyliła, tak? albo coś tam skrytykuje.
5: Tak.
4: Jak to wszystkim chyba.
5: Tak, dokładnie.
0: A jakie cechy powinna mieć dobra cheerleaderka? Oprócz tego, żeby dobrze tańczyła.
5: Myślę, że powinna być zaangażowana, bo na tym nam najbardziej zależy. Gdzieś tam tą dynamikę, czy umiejętność tańca,
4: to jesteś można wypracować.
5: Tak, ale jednak jeśli ktoś gdzieś tam tych treningów nie stawia na pierwszym planie, to jakby na dłuższą metę ta współpraca nam zazwyczaj nie wychodziła.
4: Nie wychodzi. Mhm.
5: I najbardziej, tak jak mówię, zależy nam na tym, żeby jeśli ktoś się decyduje na uczestniczenie, na bycie w naszym zespole, to po prostu musi być zdecydowany i musi to stawiać na pierwszym miejscu, ten taniec. Musi to być jego pasja, bo tak to zawsze będzie coś innego ważniejsze.
0: A jak na przykład ktoś przychodzi, przyjdzie do was dziewczyna, która tak naprawdę nigdy nie tańczyła, chociaż na nie wiem, na imprezach, tak? Wszyscy jej mówią super tańczysz, przychodzi do was, to jak długą drogę musi przejść, żeby z wami wyjść i zatańczyć?
5: Wiele miałyśmy takich osób, które gdzieś tam nie miały większego doświadczenia z tym tańcem. To jeszcze tak dodam, że na przykład jedna z naszych koleżanek, która niestety musiała wyjechać na studia do innego miasta, ale jakby tym, co nauczyła się w naszym zespole, później przekształciła na utworzenie swojego zespołu, czyli Leaders w innym mieście, i teraz jakby wspieramy się i sobie nawzajem
6: dostarczamy. Dostarczamy tak. Różnych inspiracji, tak, wymieniamy się doświadczeniem, ale tak jak Aga powiedziała, to przyszła właśnie do nas dziewczyna i zero doświadczenia, tak naprawdę potrzebują te dziewczyny. Zazwyczaj zaczynamy od tego, że uczymy jednego układu. Ćwiczymy ten układ tak, żeby ta dziewczyna mogła pewnie wyjść na ten parkiet i go zatańczyć. Jak już się przełamie, bo ten pierwszy występ jest najgorszy, taki najbardziej pewnie stresujący, to później sukcesywnie dziewczyny tak szybko uczą się tych układów, że my nawet nie wiemy kiedy, a tańczy cały pełny skład.
5: Tak, więc one właśnie jak są zaangażowane, to te nowe dziewczyny, właśnie to zaangażowanie jest niezbędne, bo jeśli komuś zależy, to powiedzmy, że nasze treningi są 1-2 razy w tygodniu, to ta nowa dziewczyna umawia się z pozostałymi dziewczynami poza jakby naszym planem, żeby te układy nadrobić, żeby ich się nauczyć, więc właśnie to zaangażowanie jest niezbędne i tutaj się dlatego tak szybko też może uczą, jeśli
6: tak, dokładnie,
5: jeśli im zależy, żeby występować z nami dalej.
0: Mhm. Powiedzcie mi, czy liderki w Stanach uważane są tak naprawdę za sportsmenki i są szanowane? Nie mówię, że wy nie jesteście, żeby broń Boże, ale nie jest to aż tak popularne. Czy myślicie, że kiedyś dojdziemy do takiego poziomu, żeby to było tak samo jak w Stanach, czy tutaj nie ma takich szans?
6: No niewątpliwie cheerleading jest na pewno sportem, bo wystarczy sobie zobaczyć, jak wygląda cheerleaderka. To nie jest zwykła tancerka. Trzeba mieć naprawdę dużo siły, być rozciągniętym i przygotowanym do występu. Czy w Polsce jest naprawdę bardzo wiele zespołów cheerleaders, ale czy na taką skalę jak w Stanach Zjednoczonych? No nie wiem, może za 50 lat, bo jednak na ten moment praktycznie każda drużyna sportowa ma swój zespół cheerleaders. Są oczywiście też zawody w cheerleadingu, ale być może nie jest to tak popularne na taką skalę. Jeszcze nie. Mhm. Chociaż myślę, że stało to się na przestrzeni tych 10 lat, tak jak my jesteśmy tutaj w tej branży, na pewno stało to się bardziej popularne. To widać, zdecydowanie.
0: Mhm. Powiedzcie, czy jakiś występ na jakimś, nie wiem, meczu, evencie macie taki, że jest na waszym ulubionym, że go wspominacie, że była, nie wiem, super energia, super układ. Czy taki układ przychodzi wam do głowy, nie wiem, podczas jakiegoś meczu, nie wiem, może w koszykówce, w siatkówce, w piłce nożnej, nie wiem.
6: Na pewno jest
5: na
6: coś takiego.
5: Na pewno dla mnie to dosyć dawna historia, ale kiedyś miałyśmy okazję na Lidze Mistrzów występować w Kielcach, nasza drużyna na piłce ręcznej. I chyba to było takie właśnie dla mnie osobiście takie fajne przeżycie, że no zespół z Radomia specjalnie został gdzieś tam ściągnięty do Kielc, żebyśmy wystąpiły, i rzeczywiście była bardzo fajna energia. U nas jeszcze

0: takich występów. Ciężko mi jest teraz przytoczyć sobie jakiś jeden konkretny. Na pewno pierwszy raz, kiedy wystąpiłam w Nowej Hali u nas w Radomiu, to też na pewno było dla mnie takie emocjonujące, bo jednak jak występujemy na Mosirze, tamta hala, my to mówimy, że to jest taki nasz dom. My lubimy bardzo Mosir, naprawdę. Lubimy tam tańczyć, czujemy się tam jak u siebie, ale hala naprawdę takie robi duże wrażenie. Pamiętam, jak weszłam tam pierwszy raz już na występ, to czułam taką adrenalinę, taki może i trochę stres, jakbym robiła coś na nowo.
1: Mhm. To może ja dodam od siebie, że na przykład dla mnie takim waszym najbardziej efektownym tańcem był na przykład ten na Halloween. Bo wyglądałyście bajecznie. Powiedzcie mi, jak to w ogóle wyglądało, jak wpadłyście na ten pomysł, jak wyglądała charakteryzacja, może tutaj słuchaczom opowiecie o tym.
0: O tak, Halloween, to tak w sumie chyba ja tam podrzuciłam pomysł. Ja tak lubię wymyślić zawsze coś jakiegoś dodatkowego na te mecze i podrzuciłam dziewczynom pomysł, a może byśmy się przebrały na Halloween, właśnie inspirując się gdzieś zespołami, innymi zespołami cheerleaders. No i jak rzuciłam hasło, mówię, dziewczyny, wybieramy kto za kogo się przebiera, żeby się tam nie powtarzały za bardzo te charakteryzacje. Dziewczyny bardzo się, że tak powiem, wczuły w te role i jak przyszły na trening, już niektóre były umalowane, to ja po prostu byłam zaskoczona. Wyglądały po prostu rewelacyjnie. I sam układ też przygotowałyśmy specjalnie pod Halloween, więc muzyka z jakąś nutką tam dreszczyku. Dokładnie, kroki też były takie. To była specjalnie w sumie choreografia przygotowana na ten jeden mecz tak naprawdę. I
1: no wyszło ekstra.
0: Wyszło fajnie, tak. Jak sobie teraz myślę o tym, to tak, to było takie fajne przeżycie, bo coś innego, tak? Jakby nie musiałyśmy być takie poprawne. Mogłyśmy się troszkę tak powygłupiać. No
1: a powiedzcie mi, co było po meczu? Czy dziewczyny wracały w tym make-upie, czy zmywały, jak reagowali mieszkańcy? Nie wiem, może ktoś dostał zawału, jak to wyglądało?
0: Chyba się opowiadały, że wracały właśnie w takim make-upie, ale myślę, że bardziej to brały tak na śmiech. Nie.
1: I że teraz Halloween jest u nas już też
2: tak, bardziej popularny, aha, więc
0: tak, myślę, czasami to się wchodzi, ja czasami wracam po meczu, wchodzę do sklepu i tak później mówię, Jezu, ja taka wymalowana, w ogóle jest,
2: tak, czy
0: człowiek
2: czasem
0: nie myśli
2: nawet
0: o tym.
2: Na ten strój zarzuciło się płaszcz, płaszcz, spódniczka gdzieś tam ta meczowa, krótka, i
0: topik.
2: To oczywiście zaznaczę, jeszcze to zima, powiedzmy.
0: Oczywiście, no bo jak
2: więc płaszcz i sportowe buty i czerwone usta wchodzi się do takiej Biedronki.
0: Tak, to tak dziwnie się patrzą, ale po prostu my jakby nie zwracamy na to uwagi, no wchodzimy, robimy zakup, wychodzimy, tak?
2: Tak.
1: A czy jeszcze jakieś śmieszne sytuacje, nie wiem, podczas tańca, w trakcie przygotowań, prób, czy coś się działo u was?
2: No na pewno, jeśli DJ gdzieś tam nas zaskoczy nieodpowiednią muzyką, bo też przed każdym meczem otrzymuje taką listę z utworami i ich kolejnością, w jaką występujemy, i gdzieś tam jak ta kolejność się pomyli, to wtedy no, wychodzą czasem śmieszne sytuacje, bo no, tak jak rozmawiałyśmy, nie każda dziewczyna potrafi każdy układ, bo gdzieś tam one są sprzed kilku lat, czasem odświeżane, no i mają do tego prawo. I na przykład była taka sytuacja, w której dziewczyna wyszła, będąc pewna, że po prostu ten układ potrafi, bo był w kolejności takiej, że był to układ, w którym ona tańczy. No a DJ jednak włączył inną piosenkę i my od razu zmiana rysunku, ona stoi biedna, zakłopotana, ale gdzieś tam oglądałam się za nią i widziałam, że próbowała, nie zeszła z parkietu, walczyła do końca i próbowała.
0: Dla mnie to też takie śmieszne są sytuacje, jak czasami mamy rekwizyt z taką wstążkę i wynosimy dziewczynę w szpagacie, ta dziewczyna szpagatowa dostaje tę wstążkę i była taka sytuacja, że gdzieś tam ta wstążka zaplątała się we włosy. I ma takie zdjęcie, po prostu jak czarownica, tak? I to takie po prostu później, jak oglądamy te zdjęcia, to w ogóle zdjęcia, tak, to po prostu jest bardzo... Ja nawet chyba sobie ustawiłam to zdjęcie, jak ona do mnie dzwoni.
2: Ale ja też ale tą wstążką miałam sytuację.
0: Tak,
2: ja właśnie miałam tańczyć układ ze wstążką i miałyśmy przygotowane je przed samym występem, te wstążki na parkiecie, i któraś z dziewcząt wzięła moją wstążkę i ja stałam, nie miałam wstążki, a układ jest ze wstążką i jakieś tam machanie ręką, więc ja machałam tą ręką po prostu pustą bez tej wstążki.
0: Najważniejsze to dobrze improwizować. Myślę, że
2: dziewczyny się zorientowały. Dziewczyny mówiły, że tak, że w ogóle nie spodziewały się, że ja nie mam wstążki, a tak dobrze
1: nie,
2: to zagrałam.

0: Jeżeli chodzi o wstążkę, to było na ostatnim meczu, że spadła. Dziewczyna wyszła, tak, spadła tak. Wstążka i została z samym tak. patyczkiem. Tak, tak, tak, tak, stanęła z tym patyczkiem, tak. Ale też sobie dała radę, tak. Też uśmiech nie schodził z twarzy.
1: Najważniejsze to jest uśmiech. Reakcja. Po prostu. Ja też niejednokrotnie jakąś gafę popełnię, ale jakby uśmiecham się, widzowie nie wiedzą, co ja miałam zrobić tak naprawdę.
0: A jak później oglądacie swoje zdjęcia na przykład, no bo wiadomo, różne...
1: Ta część też jest bardzo śmieszna. Tak, czasami tak. To, jak sobie później wysyłamy te zdjęcia, to co jedno to lepsze czasami, te miny nasze.
2: No. Ja też miałam taką sytuację, kiedy mieliśmy kiedyś występ na Mosirze. No i tańczymy układ, nagle jest, słyszę w tle zmiana muzyki. I widzę, że dziewczyny w ogóle świetnie się odnajdują, gdzieś tam tworzą jakieś koło. I ja mówię, co się dzieje?
1: Ale przecież ja na treningu byłam.
2: Ale ja za nimi idę, no mówię, ja taka cheerleadera, a nie potrafię, nie wiem, co mam robić. I patrzę, tworzą to koło, no rzeczywiście, no to ja też staję w tym kole i za chwilę zostałam z tego koła wyproszona, bo teraz już mój mąż zdecydował się na oświadczynę podczas meczu, więc to było chyba dla mnie.
1: Tak, ja chciałam właśnie, jak zaczęłaś mówić o tym, o czym pamiętać, miałam ci to przypomnieć, ale mówię, może, tak. Może to wrócisz wspomnienie.
2: To po prostu był dla mnie chyba najbardziej stresujący moment, że ja, jak to ja zapomniałam układu, nie wiem, co mam zrobić, a to dziewczyny były wtajemniczone.
1: Takie amerykańskie.
2: No. Tak, trochę Ameryki.
0: Dobra, dziewczyny, występowałyście na meczach siatkówki, piłki nożnej, ręcznej, futbola amerykańskiego. Czy jest jeszcze jakaś dyscyplina, w której możecie występować, a w której nie? Tak.
1: Tańczyłyśmy też nawet podczas boksu. Była gala boksu, więc w przerwach tańczyłyśmy.
2: O, na przykład miałyśmy okazję tańczyć podczas biegu, podczas maratonu w Radomiu.
1: Tak, maraton.
2: Po prostu uprzyjemniałyśmy czekanie rodzinom i znajomym ludzi, którzy tam biegli, brali udział w tym maratonie. Więc gdzieś tam, jeśli sam organizator
1: widzi jakąś możliwość,
2: potrzebę,
1: że będzie występić, jest na pewno na to miejsce, tylko to wszystko zależy od organizacji.
2: Tak, gdzieś tam też inne nasze występy, no tak jak czy liderki, my mamy, powiedzmy, te układy jakby nie jest to, nie są one długie, ale...
0: Krótkie strzały, szybkie strzały.
2: Tak, układy same są w sobie szybkimi strzałami, ale gdzieś tam dostosowujemy. Jeśli jest potrzeba, żeby ten występ był na 3 minuty, to taki robimy,
1: dokładnie. Tak,
0: a czy jest różnica na przykład podczas występów, nie wiem, w piłce podczas meczów siatkówki, podczas meczów piłki nożnej, czy koszykówki?
1: Jest dla pewno różnica taka, że jak tańczyłyśmy na piłce nożnej na Radomiaku, to samo wejście na boisko, to już ja przynajmniej, ja musiałam wyrównać oddech po tym wbiegnięciu, bo to jest jednak przemierzenie większej ilości tych metrów.
2: I to musi być szybko, dynamicznie zrobione.
1: I to jest szybko, tak? Bo jest przerwa i to nie ma tutaj czasu, bo DJ też gdzieś tam jest dalej, więc on też włącza tę muzykę. To na pewno to. Tak jak tu wcześniej porozmawiałyśmy na koszykówce, jest bardzo dużo występów. Musimy cały czas być skupione, obserwować przebieg meczu. Więc też jest dużo więcej pracy zdecydowanie. Chociaż my to bardzo lubimy. Dynamiczny mecz, natomiast w siatkówce jest tak spokojniej, możemy sobie jeszcze w razie potrzeby przećwiczyć i jakby tak czekamy tylko, kiedy zakończy się set, więc tak to się różni jedynie tym wejściem na to boisko, prawda? Bo same układy na siatkówce jedynie jest mniej troszeczkę miejsca, przez to, że boisko jest podzielone. Kiedyś starałyśmy się dzielić układ tańcząc na całym boisku, jakby dzieliła nas siatka, ale nie zawsze gdzieś tam nam to wychodziło, bo jednak mamy takie kroki, które robimy wspólnie w jakiejś
2: zmiany rysunku, to nam trochę utrudniała.
0: A ulubiony sport, na którym lubicie występować, jakbyście miały, nie wiem, tylko możliwość występowania podczas jednej dyscypliny, to co to by było? Koszykówka, siatkówka, piłka nożna? Które najlepsze?
2: Koszykówka na dużej hali.
1: Koszykówka na dużej hali. Ja też jakby w ogóle z koszykówką nie miałam do czynienia, ale teraz bardzo polubiłam ten sport. Sport jako sport. Na dużej hali, dobrze.
0: A na dużej hali jeszcze jak był tak, że Hydrotra grał i miał bardzo dużo kibiców, przychodziło nam, już praktycznie całą halę zapełniali, to też czułyście tą adrenalinę przed występem?
2: Tak, zdecydowanie. To jest fajne takie uczucie, jak widzi się właśnie, że ci kibice dopisali tą obecnością i jeszcze gdzieś tam widać tą energię i jeszcze jak punkty się zgadzają na tabeli. oczywiście dla naszej drużyny, no to jest wtedy naprawdę bardzo fajna.
1: Tak, to widać, tak jak teraz powiedziałaś, że jak są ci kibice, to widać zupełnie inną grę i koszykarze, no to jednak ludzie na siebie tak oddziałują, że jak jest wsparcie, to jest i lepsza gra, i lepsza atmosfera. No tak, tak to działa. Mhm.
0: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Zakończył się remont nawierzchni na ulicy Słowackiego. Kierowcy mogą już jeździć odcinkiem od wiaduktu w stronę ulicy 25 czerwca. Autobusy również wróciły na stałe trasy. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, to nie koniec wszystkich prac.
1: Zakończyły się prace na odcinku ulicy Słowackiego od ulicy 25 czerwca do wiaduktu związane z wymianą nawierzchni asfaltowej. Jest on już w pełni przejezdny. W związku z zakończeniem prac podobnie działa także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic 25 czerwca Sienkiewicza oraz 25 czerwca Słowackiego. Na remontowanym odcinku ulicy Słowackiego brakuje jeszcze oznakowania pionowego. Ze względów technicznych pojawi się ono później. Prace na odcinku ulicy Słowackiego były związane z wymianą nawierzchni asfaltowej. Pracownicy firmy wykonującej inwestycję przenieśli się teraz na ulicę 25 czerwca. W ramach zadania inwestycyjnego prowadzone są teraz roboty przy budowie nowego chodnika na odcinku od skrzyżowania ulicy Żeromskiego i 25 czerwca do przystanku autobusowego znajdującego się pomiędzy ulicami Skłodowskiej, Kili i Keles-Krauza. W związku z tym wykonawca tymczasowo wyłączył z ruchu jeden pas jezdni, prawy jadąc od strony centrum w kierunku dworca PKP. Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy do wszystkich kierowców o wyrozumiałość oraz o stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu. Po wybudowaniu nowego chodnika rozpocznie się wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na ulicy 25 czerwca na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Struga. O szczegółach prac i ewentualnych utrudnieniach będziemy informować w kolejnych komunikatach. W związku z zakończeniem prac związanych z remontem odcinka ulicy Słowackiego od ulicy 25 czerwca do wiaduktu, od poniedziałku 7 września zostaną przywrócone stałe trasy autobusów komunikacji miejskiej linii numer 2, 4, 14, 15 i N3 w tym rejonie. Tym samym zlikwidowane zostaną obowiązujące dotychczas objazdy przebiegające w obu kierunkach ulicami Olszewskiego, trasą NS lub Żeromskiego. Autobusy komunikacji miejskiej będą ponownie kursowały stałymi trasami w obu kierunkach. Linia numer 2 Beliny Prażmowskiego 25 czerwca Słowackiego Bliska. Linia numer 4 Keles-Krauza 25 czerwca Słowackiego Zagłoby. Linia numer 14 Sienkiewicza 25 czerwca Słowackiego Miedziana. Linia numer 15 Piłsudskiego Sienkiewicza 25 czerwca Słowackiego Janiszpol lub Makowiec. Linia N3 Plac Dworcowy Trauguta Mickiewicza Sienkiewicza 25 czerwca Słowackiego Bliska. Przywrócone zostanie funkcjonowanie przystanku Słowackiego Nowogrodzka 02 i 03 w obu kierunkach. Stała trasa dla autobusów linii N3 będzie obowiązywała od północy z 6 na 7 września. Z powodu powyższych zmian tras ulegną również czasowym korektom rozkłady jazdy autobusów miejskich linii 2, 4, 14, 15 i N3. Szczegóły na naszej stronie internetowej w sekcji rozkłady jazdy.
0: Przypomnijmy, prócz ulicy 25 czerwca nowa nawierzchnia ma pojawić się też na ulicy Mireckiego. Przy użyciu sztucznej inteligencji warto zachować zdrowy rozsądek. Przyda się też dodatkowa wiedza na dany temat, by zweryfikować podane informacje. Powinni o tym pamiętać uczniowie, którzy korzystają z AI do nauki i szukania informacji, mówi profesor Przemysław Motyl, prodziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Radomskiego.
2: Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja i rozwiązania generatywne, czyli te wszystkie czaty, voiceboty i szereg innych rozwiązań, z którymi mamy do czynienia na co dzień, to są tylko narzędzia. One osobom, które chcą czegoś konkretnego, pomagają, ale jeśli do tego podejdziemy bezkrytycznie, to mogą nas wprowadzić w błąd. Halucynują. Oczywiście my też halucynujemy, z wiekiem nam się to pogłębia, ale od narzędzi wymagamy tego, żeby były nieomylne, ale ze sztuczną inteligencją tak nie jest. Zatem te rozwiązania mogą nas doprowadzać do fantastycznych rezultatów, ale jeśli umiemy do tego podejść krytycznie i zweryfikować, czy to, co dostajemy, ma sens i jest dla nas użyteczne.
0: O tym, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, zapytaliśmy studentów Uniwersytetu Radomskiego.
3: Ogólnie ze sztucznej inteligencji korzystamy wtedy, kiedy potrzebujemy głównie znaleźć jakichś stron, bądź potrzebujemy dowiedzieć się, gdzie czegoś szukać. Nie jesteśmy raczej za tym, żeby wykorzystywać samo AI do wykorzystywania go do spisania samych programów. No bo zabierałoby nam to do pracy trochę.
4: Również pamiętać, że samo pojęcie sztucznej inteligencji jest bardzo szerokie. I tak na dobrą sprawę, za każdym razem jak ktoś to mówi, to nie za bardzo wiadomo, o co mu konkretnie chodzi, bo czasami są do niej zaliczane rozwiązania, które tak na dobrą sprawę znane są już od 70 lat i to nie jest nic nowego. Najczęściej z takimi rozwiązaniami mamy styczność przy narzędziach do robotyki, na przykład rzeczy takie jak symulacje komputerowe i inne podobne. Za to ostatnio te, co się pojawiły, te wszystkie chatboty i tak dalej, no to do czegokolwiek, co one mówią, należy podchodzić z dużą ostrożnością, żeby nie okazało się znowu, że próbuje ktoś upiec pizzę i kilo kleju dla smaku.
5: Należy do tego podchodzić sceptycznie, jest to narzędzie jak każde inne, jednak w momencie, kiedy musimy duży fragment kodu napisać ręcznie, a możemy sobie go wygenerować i potem tylko sprawdzić, czy wszystko jest zachowane w sposób poprawny, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, wtedy warto używać takiego narzędzia, ale wiadomo, jest to narzędzie jak każde inne, trzeba też umieć z niego korzystać.
3: Przede wszystkim wykorzystujemy naszą własną wiedzę do programowania i do rozwiązywania problemów, które nam się nadarzają. Natomiast sam czat jest przydatnym narzędziem, ponieważ jest narzędziem również, które też się wykorzystuje do codziennego użytku i zawsze jest można go wykorzystać w dobrym celu.
4: Oczywiście, trzeba weryfikować. Przykładowo ostatnim razem, kiedy szukałem tych papierów naukowych na temat kinematyki odwrotnej, no to zapytałem się czata, żeby mi tam podał 10 przykładów. No i podał te 10 przykładów, z czego faktycznie istniejących były 3.
5: Jest to dobre narzędzie do nauki. Wiadomo, jeśli wchodzimy w kwestie bardziej specjalistyczne, istnieje większa szansa wystąpienia jakichś błędów, tak zwanych halucynacji, tych dużych modeli językowych. Ale jeżeli jest to wiedza powszechna, to raczej tego typu narzędzia radzą sobie całkiem sprawnie i umożliwiają jednak w dużym stopniu odsianie nadmiaru informacji i wyłowienie czegoś, co jest nam faktycznie potrzebne.
4: Z uwagi na swoją konstrukcję, takie systemy powodują uśrednienie informacji, które podają. No, a że dane są uśrednione, to i odpowiedź będzie średnia i średniej jakości.
3: Czaty ogólnie pomagają w stworzeniu, w samorozwoju, ponieważ nie wszystko po prostu ludzie mogą się dowiedzieć sami, albo jest im bardzo ciężko. Dlatego czat jest idealną pomocą na to, żeby rozwijać się. Jak na przykład ja ostatnio próbowałem AI, wykonałem swoją na przykład kamerkę, zaprogramowałem tak, aby mi odczytywała, czy ktoś jest przy wejściu i że mogę ją sobie otwierać sobie automatycznie z telefonu.
0: Już ponad 200 biegaczy jest zapisanych na Bieg Trzeźwości. Imprezę jak co roku organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom w programie Maraton i Półmaraton, a dodatkowo marsz z kijkami do Nordic Walking. Impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę 13 września w Jedli Letnisko. Jak powinny wyglądać ostatnie przygotowania do biegu? Czy można jeszcze coś poprawić? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
6: W tym momencie takie skojarzenie szkolne mi się przypomniało, że lepiej już nie poprawiać w ostatnim momencie. Lepiej się skupić na jakimś wyciszeniu, na psychicznym przygotowaniu się i realizować spokojnie przygotowanie poprzez to, co gdzieś tam mamy zapisane bądź niezapisane, czyli zwalniamy, wyhamowujemy, robimy lekkie treningi z jakimś pobudzeniem organizmu w jakichś tam krótkich chwilach, ale generalnie to już zapomnieć należy o jakichś ciężkich treningach w ostatnim tygodniu. Należy zapomnieć o jakichś takich tempowych czy siłowych treningach. Tu już wyciszenie organizmu, spokojne, lekkie treningi, tak jak dla półmaratonu, to takie wybiegania rzędu 6-8 kilometrów dla tej całej masy biegaczy, oczywiście poza tą ścisłą czołówką zawodowców lub półzawodowców, to oczywiście jest zupełnie wystarczające. Większość z nas nie przywiązuje takiej mocnej uwagi do diety, ale taka jest bardzo prosta, stosowana przez biegaczy zasada przygotowania, jeśli chodzi o posiłki. Dieta taka 3x3, czyli 3 dni na początku tygodnia pakujemy, jak to się mówi popularnie, białko, później ostatnie 3 dni węglowodany, które dają nam paliwo. W dniu zawodów jest taka też słynna kanapka maratońska czy półmaratońska. To jest zwykła, lekka kanapeczka z białym pieczywem, z miodem czy z dżemem i nie należy się objadać i nikt z głodu jeszcze nie zasłabł nam na trasie. Natomiast sensacje żołądkowe spowodowane jakimś ciężkostrawnym posiłkiem lub nadmiarem posiłku, to żaden to komfort, że tak powiem, na trasie, więc delikatnie i niewiele, nie przejadać się. Natomiast nawadniać się dzień wcześniej oczywiście zdecydowanie, w dniu zawodów też, drobnymi łyczkami, drobne ilości, cały czas to nam nie zaszkodzi, nie grozi nam chyba przewodnienie, choć i takie przypadki się zdarzały i to też nie jest wcale żart z mojej strony, ale myślę, że te 3 litry płynu w przeddzień i w dniu zawodów, tak jak powiedziałem, w drobnych dozach, jak najbardziej wręcz zalecane dla każdego. Nie przesadzaj ze strojami, że strój najważniejszy, strój za ciebie, ani buty nie pobiegną. Ty sam musisz decydować o tym, co jest dla ciebie najlepsze, jaka forma treningu ci odpowiada, czy chcesz trenować sam, czy chcesz trenować w grupie. Jest szereg takich elementów, które potrafią pokazać pasjonatowi, jeśli takim się człowiek staje, biegania, że to bieganie nie jest nudne, bo panuje taka opinia, szczególnie wśród, ja tak nazywam, leniuchów aktywności fizycznej, którzy nie lubią aktywności, to tak pada stwierdzenie, ja nie lubię biegać, bo to jest takie nudne. No, jest nudne, jeśli nie potrafisz sobie tego czasu we właściwy sposób zorganizować. Jeśli nie potrafisz, to spytaj innych, którzy już to robią i przekonasz się, że może być to bardzo atrakcyjne, mimo że często i większość z nas realizuje swoje treningi samotnie. Wróćcie, ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego. Z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję, mam czas na jakieś przemyślenia, bardzo lubię biegać sam od wielu lat, uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś, ale generalnie wielu z nas biega, bieganie jest tanim sportem, bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować w zależności od mojego samopoczucia te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. Jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi. Poczułem się o wiele, wiele młodszy. Uregulowałem sobie kwestie związane z moim nadciśnieniem. Myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych, przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi, bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe wszelkiej maści, więc to jest też taki.
0: Czy w Radomiu jest wyspa? Gdzie rośnie najstarsze drzewo? Na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia mogą odnaleźć najmłodsi w książce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książeczka została złożona z kilkudziesięciu króciutkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi Marta Trojanowska, autorka książki.
7: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
8: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
7: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursy Obywatelskie na przykład. Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
8: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
7: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor i wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne. Są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnią ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć Starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
8: Powiedziała Pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz, czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
7: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam zza jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
8: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
7: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w Zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
8: Wiemy już, o czym jest książka, wiemy, do kogo jest ona skierowana, ale może powiedzmy o tym, skąd pomysł na stworzenie takiej publikacji, bo wiem, że jest pani mamą. Czy dziecko pani miało wpływ na powstanie tej książeczki?
7: No nie ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku. Pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak? Bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu, po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań i niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
8: Córka już pewnie widziała książeczkę, pewnie była jednym z pierwszych recenzentów. Jak jej się podobała?
7: No widziała, ale na razie czytamy inną, więc nie ma zainteresowania wielkiego, po prostu musimy skończyć jedną, żeby zacząć następną.
9: Książeczka dostępna jest w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie o każdej porze roku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
10: Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
9: To jak prawidłowo chodzić?
10: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I Co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem. To jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
11: Jakie zalety są?
10: Podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery. Nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki. Czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy. Tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście żartuję, jako WF-ista znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy mają zajawkę, tak, na to samo, porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie, i później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
11: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
10: Tak, można schudnąć. No ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po dwa obiady, żeby po prostu ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak, po 30 minut przytętnie 130, czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas, i rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, zależy, kto jest jak wytrenowany, i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego zdrowa dieta.
11: Gdzie w okolicach Radomia, czy stricte w Radomiu, można chodzić z kijkami?
10: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 km, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim, i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie, no niestety samochodem, bo tam kawałek mam od domu i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można im 20 km zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
12: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
11: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dziś radomska prokuratura ma wszcząć oficjalne śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy. Będzie ono prowadzone w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Jak mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu, na razie śledczy nie przesłuchali ani maszynisty, ani kierowcy samochodu ciężarowego.
13: W miejscowości Sokolniki Suche na przejeździe kolejowym doszło do katastrofy kolejowej. Pojazd ciężarowy uderzył w pozostający w ruchu pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. W wyniku tego doszło do wykolejenia praktycznie całego składu pociągu, do poważnego uszkodzenia lokomotywy, dwóch pierwszych wagonów pociągu. Obrażenia doznali pasażerowie, 8 osób z uwagi na potrzebę zaopatrzenia trafiła do szpitala, w tym 4 osoby w stanie ciężkim. W tej grupie znajdował się także maszynista, jak również kierujący ciężarówką. No, na skutek obrażeń doznanych śmierć w szpitalu poniosła kobieta. Najistotniejsze czynności zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji pod nadzorem prokuratorów. Zabezpieczone zostały zapisy z kamer z lokomotywy, rejestrator głosu z wnętrza lokomotywy. Na podstawie danych z tych rejestratorów, z tych kamer ustalimy, jaki był faktyczny przebieg tego zdarzenia. Wykorzystany został sprzęt specjalistyczny do zabezpieczenia, zarejestrowania położenia pociągu powypadkowo, tak zwany skaner 3D. Posłuży on następnie biegłym do opracowania opinii dotyczącej przebiegu i przyczyn tej katastrofy. W dniu dzisiejszym te oględziny zostaną zakończone po, jak to informacje przekazywali nam pracownicy kolei, postawieniu zarówno lokomotywy, jak i dwóch najbardziej uszkodzonych wagonów, ponieważ no, w momencie, gdy te wagony były przechylone, czynności tam z uwagi na bezpieczeństwo pracowników, którzy zabezpieczali dowody, było niemożliwe. Także w dniu dzisiejszym te czynności zostaną zakończone. Prokurator wszczynie śledztwo. Będzie ono prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, katastrofy kolejowej, czyn ten ze skutkiem śmiertelnym, czyn ten zagrożony jest karą od 6 miesięcy do 8 lat.
14: A jak wygląda?
13: Obaj mężczyźni w stanie ciężkim trafili do szpitala. Na chwilę obecną dysponujemy taką informacją, że ich stan zdrowia nie pozwala na wykonanie czynności. Jeśli tylko ten stan zdrowia ulegnie poprawie, to prokurator te czynności wykona. Wiem już, że pobrana została krew od obydwu kierujących. Ustalimy, czy byli trzeźwi w chwili. Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało. Z tego nawet, co wiem już, ono działało, także światła się świeciły, także jeszcze podczas przybycia służb ratunkowych. Ustalać będziemy, czy takie ślady mogły, czy pojazd hamował, też na podstawie zeznań, wyjaśnień kierującego pojazdem. No i temu służyły szczegółowe oględziny wczoraj na miejscu zdarzenia. Dopiero po analizie tych dowodów będziemy mogli się wypowiedzieć, czy było hamowanie, jeśli chodzi o kierującego ciężarówką.
11: Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Katarzyna Kucharska, rzecznik mazowieckiej policji.
14: Proszę Państwa, wczoraj przekazywaliśmy informację, że do szpitala trafiło 8 osób. W tej chwili troszkę stan ten uległ zmianie, ponieważ okazało się, że łącznie do szpitala trafiło 10 osób, z tym, że dwie osoby po opatrzeniu od razu zostały zwolnione. Informowaliśmy, że 4 z tych osób były poważnie ranne. Jedna z tych osób, czyli kobieta 39-letnia z okolic Lublina, zmarła. To jest jedyna ofiara śmiertelna i chciałam zdementować wszelkie informacje, które krążą w sieci medialnej o dwóch ofiarach śmiertelnych. Jest to jedna ofiara. Rzeczywiście są osoby w ciężkim stanie w szpitalach. Przewiezieni byli do szpitali w Opocznie, w Kielcach i w Radomiu. Te osoby są cały czas w szpitalach. Najpoważniej ranni wydaje się, że są kierowcy tych pojazdów, maszynista oraz kierowca samochodu ciężarowego. Kierowca samochodu ciężarowego to mężczyzna w wieku 52 lat, natomiast maszynista w wieku 41 lat. Cały czas pracujemy na miejscu. Nieprzerwanie, niezależnie od tego, że zapadł zmrok, pracują policjanci, którzy skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg. W nocy, po północy dołączyli do nas funkcjonariusze z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ci policjanci podzielili się pracą i robią to etapami. Jesteśmy po wykonaniu około 80% skanu całego miejsca zdarzenia. W tej chwili czekamy, aż podniesiona zostanie lokomotywa, która jest przewrócona i nie było możliwości, żeby wejść do niej i wykonać tam oględziny. Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są przedmioty osobiste i od razu komunikat do wszystkich osób, które miały te bagaże. Po wydostaniu ostatnich bagaży z lokomotywy będą one przewiezione do Komendy Powiatowej Policji w Przysusze i tam od jutra będzie można odbierać swoje bagaże. Będzie osoba do tego wyznaczona, także prosimy o zgłaszanie się po odbiór bagaży. Co ważne, cały czas na miejscu są również inne służby. Będziemy zabezpieczać ten teren oczywiście wspólnie ze Służbą Ochrony Kolei. Nie dopuszczamy tutaj osób postronnych, także droga przejazdowa do pobliskiej miejscowości, która prowadzi przez tory, będzie nieprzejezdna do czasu zakończenia wszystkich czynności. Będziemy cały czas pracować tutaj.
11: Dwóch rannych w wypadku kolejowym w Sokolnikach nadal przebywa w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu. Ich stan jest stabilny i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Paweł Cholewiński, dyrektor do spraw leczniczych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym.
15: W naszym szpitalu znajdują się dwie osoby, pacjentka i pacjent. Ich stan zdrowia jest zadowalający. Możemy być spokojni, następne dni terapii pozwolą nam określić, kiedy będą mogli być wypisani do domu. Jedna osoba, jeden pacjent został zaopatrzony w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego, po czym mógł być wypisany do domu do dalszej terapii, kontroli w warunkach ambulatoryjnych. Ta jedna z tych osób będzie mogła być wypisana w ciągu 2 dni po wykonaniu kontrolnych badań i upewnieniu się, że naprawdę nic jej nie dolega. Drugi pacjent będzie wymagał nieco dłuższej terapii. Jedna osoba trafiła do nas właściwie bez jakichś takich fizycznych obrażeń, ale z racji jej ogólnego stanu i dużego rozemocjonowania postanowiliśmy się nią zaopiekować. Jest przyjęta do oddziału ginekologiczno-położniczego i tam personel sprawuje nad nią opiekę. Natomiast pacjent jest hospitalizowany w oddziale ortopedycznym. Obrażenia, jakie doznał, dotyczą głównie klatki piersiowej i kręgosłupa.
11: Dwóch poszkodowanych trafiło także do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, mówi Wiktoria Kościelniak, rzecznik lecznicy.
8: Wiktoria Kościelniak, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. W wyniku wypadku kolejowego, do którego doszło 9 września 2026 roku, do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego trafiły dwie osoby. Jedna z poszkodowanych, 49-letnia kobieta, doznała urazu kończyny dolnej. Jej stan jest średni, ale obrażenia nie zagrażają jej życiu. Pacjentka przeszła operację i obecnie przebywa na oddziale ortopedyczno-urazowym. W najbliższym czasie pozostanie w naszym szpitalu. Druga osoba została przewieziona do szpitala w trakcie reanimacji. Niestety, pomimo podjętych działań, nie udało się jej uratować.
11: Udało się postawić lokomotywę na torach. Teraz policja zajmie się kolejnym etapem oględzin. Cały czas trwają czynności na miejscu katastrofy. Jak mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych, dziś wieczorem ruch na jednym torze kolejowej 22 powinien zostać wznowiony.
16: tor numer 2, najprawdopodobniej do poniedziałku, też do późnych godzin wieczornych, ewentualnie do wtorku rano. Proszę pamiętać, że wkolejenie wagonów pasażerskich jest zawsze dosyć trudne. To są długie wagony, one są bardziej niestabilne, więc bardzo trudny będzie jeszcze okres wyrywania tych pierwszych trzech wagonów, bo one są jakby, mimo że do kasacji pierwsze dwa przeznaczone, ale ten trzeci wagon jest też zakreszczony, stoi mocno pochylony, one będą musiały być ustabilizowane.

0: na wysokości zbiornika z paliwem, bo jak Państwo pewnie widzieli, będąc tam w tej stronie, to część tej ziemi przy przejeździe jest spalona, czyli nastąpił zapłon tej ciężarówki. Najprawdopodobniej było to uderzenie w bak tego samochodu ciężarowego. No tak. Natomiast samochód wjechał bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg, nie udzielając pierwszeństwa pociągu i nie stosując się do świateł czerwonych na sygnalizatorach. Również dzisiaj była przeprowadzona wizja lokalna. O tej samej godzinie, o której doszło do wypadku, została ustalona widoczność świateł czerwonych na sygnalizatorach. Z przebiegu tego zdarzenia najprawdopodobniej, bo powiem jeszcze, cały czas trwają ustalenia, ale hipotetycznie lokomotywa, która uderzyła w ciężarówkę, która nagle wjechała przed czoło lokomotywy, spowodowało, że lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry, jakiś element zahaczając z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon, prowokując uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu. Jak Państwo widzieli, tam jest cały wagon uszkodzony i stąd niestety te osoby, które były, no, były albo poważnie ranne, albo tak jak ta pani, niestety poniosła śmierć. Podnosiliśmy lokomotywę, z drugiej strony składu pociągu usuwane są elementy ciężarówki, jest tam pomoc drogowa, usuwane są te wszystkie elementy, były jeszcze wykonywane czynności procesowe przez policję, zabezpieczenie i dokumentowanie, rozłożenie tych części, stąd to trwało, to skanowanie tych wszystkich elementów. Prawdopodobnie składu, ale zostało to już załadowane i będzie wywiezione w miejsce wskazane przez policję. Nie mamy jeszcze odczytu ścianej skrzynki, natomiast mamy odczyt GPS-a, jest to 117 km na godzinę, więc ona mniej więcej takiej prędkości to było uderzenie. Komisja zajmuje się cały czas i po kolei analizuje wszelkie okoliczności, ogląda monitoringi, trudno mi powiedzieć, jak przewodniczący komisji podejmie kolejność czynności, natomiast też w trakcie dzisiejszego dnia otrzymałem informację, że postępowanie dochodzeniowe w tej sprawie przejmuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych i ona będzie już dalej zajmowała się tym. No w tej chwili za nami te zawiesia, na których lokomotywa była podnoszona, będą zdejmowane i zabieramy się za drugi wagon. To będzie najbliższa godzina i najbliższe godziny pracy. Państwowa Komisja na wykonanie jakby całych ustaleń ma zgodnie z ustawą 12 miesięcy. Zwyczajowo gdzieś w 9 miesiącu są znane wyniki. Projekt raportu i raport będzie opublikowany na stronie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Każdy obywatel będzie mógł spojrzeć i zobaczyć, jaki był przebieg tego zdarzenia.
1: Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest często przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
2: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka, że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to

0: depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
1: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie. Mówi Karolina Lis.
2: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy. Bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach. Bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
1: Badanie obejmowało mieszkańców powiatów białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Śmierć to dopiero początek. Mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. To tytuł wystawy, którą od 25 września będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Co dokładnie zobaczymy na wystawie, zdradza Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
3: No tytuł jest powiedzmy dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała, sposobu przygotowania tego ciała do na przykład do pochowania go w konkretnym miejscu, no bo mówimy oczywiście czy o grobach, czy o jakichś większych grobowcach. Zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej, no ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne, to są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków, pracujących poza granicami naszego kraju. W tym przypadku misje czy członków misji archeologicznej do południowo-wschodniej Delty Nilu, konkretnie na stanowisku Tel El Mura właśnie w Delcie Nilu. A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowań, ponieważ ten Egipt, Egipt starożytny gdzieś chyba od dziecka tak naprawdę u mnie się gdzieś budził. No i faktycznie, no, studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt, Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny Państwu pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie. Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z Oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są, część zabytków jest w depozycie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy zabytki również, czy może to już ciężko nazwać zabytkiem, może już obrazem, tak już konkretniej, obrazy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej. To będzie taki element dodatkowy jeszcze do tej wystawy, czyli obrazy Aleksandra Leszenko, artysty, archeologa z zamiłowania, podróżnika i osoby, która myślę, że bardzo w taki mi odpowiadający sposób przedstawia ten Egipt. To jest taki Egipt, który myślę, że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki dodatkowy jakby akcent na naszej wystawie. Ja jestem zawsze byłam zafascynowana amuletami, tą częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, różnych formach, pod względem wykonania. Więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 centymetry, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc, ochronną oczywiście, i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszepki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe, to też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6, chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment w Galerii Sztuki Starożytnej. Pokazywane jest 11, ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiety, co też jest swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe i interesujące.
1: Wystawa będzie czynna do 20 grudnia.
4: CFM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Fan.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 34 miliony złotych dofinansowania z budżetu województwa mazowieckiego otrzymało miasto na modernizację sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Prace remontowe trwają i mają się zakończyć w grudniu 2027 roku. Obecnie jest to jeden wielki plac budowy, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
2: W tej chwili trwają prace, które tak naprawdę przygotowują ten obiekt do właściwych inwestycji, właściwych prac. Cały budynek zostanie gruntownie przebudowany i zrewitalizowany.
1: Dzięki dofinansowaniu uda się stworzyć nowoczesną salę koncertową, mówi wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski.
3: Projekt w zasadzie zakłada stworzenie takiego obiektu, który będzie spełniał wszystkie kryteria filharmonii.
1: Oprócz remontu sali zagospodarowane zostanie patio, gdzie pojawią się nowe nasadzenia. Warsztaty dla małych i dużych, wystawy sztuki nieprofesjonalnej i ludowej. To wszystko ma się znaleźć w willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego uzyskało 11 milionów z unijnej kasy na remont budynku. Dodatkowo 6 milionów pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Jak mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, w wyremontowanym budynku będzie można oglądać wystawy.
4: W ramach projektu będziemy realizować bardzo bogaty program kulturalno-edukacyjny, ale może na początku parę słów, dlaczego właśnie sztuka nieprofesjonalna i kultura ludowa. Mamy jedną z najlepszych i najważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w naszych zbiorach muzealnych. Należy ona, w tej kolekcji znajdują się najważniejsze nazwiska przedstawicieli artystów nieprofesjonalnych. Mamy pracę Teofila Ociepki, mamy pracę Nikifora, Katarzyny Gawłowej czy Edmunda Monsiela. Oczywiście też nie zapominamy o tych naszym radomskim artyście bardzo ważnym, Jerzym Kutkowskim, którego pracę posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Druga kolekcja, która będzie na pewno pokazywana w nowym budynku, to kolekcja sztuki ludowej, której początki sięgają właściwie nie od niedawna, bo 2013 roku, ale ta kolekcja za to skupia się przede wszystkim, koncentruje się na garncarstwie regionu radomskiego, a także na rzeźbie ludowej. Tak więc kolekcja jest jakby takim tutaj taką najważniejszym elementem do stworzenia całej tej oferty kulturalnej dla mieszkańców Radomia oraz całego regionu radomskiego. Co będziemy tutaj dla Państwa mogli przygotować w ramach naszego projektu? To będą przede wszystkim również wystawy. Planujemy rocznie około 3 wystawy dotyczące sztuki nieprofesjonalnej i sztuki właśnie ludowej. Będą to wystawy poświęcone takim sylwetkom jak właśnie Jerzy Kutkowski, czy właśnie Edmund Monsiel, Jan Nowak, czy Nikifor. No i oczywiście też chcemy tutaj też pokazać taką monograficzną wystawę Jerzego Kutkowskiego. Będziemy również pokazywać pracę artystów, twórców z mniejszości narodowych i też lokalnych środowisk artystycznych, tak zwanych artystów młodego pokolenia, tak poniżej 18 roku życia. Drugim takim ważnym elementem naszego projektu będą warsztaty. Będzie to bardzo dość spora oferta warsztatowo-edukacyjna. Będą to warsztaty skierowane do dzieci, do młodzieży, do seniorów, do osób wykluczonych, a także osób, które są ograniczone czasowo, czyli do osób, które pracują w godzinach porannych, nie mogą korzystać z obecnej naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, warsztatowej. Więc postanowiliśmy, że muzeum to również będzie, znaczy ta część naszego muzeum będzie czynna w godzinach popołudniowych i będziemy organizować specjalne warsztaty dla mieszkańców. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie warsztaty będą prowadzone przez takich wykwalifikowanych edukatorów artystycznych. Będą również warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, a także arteterapeutów. Tak jak już pani Marzena Barwicka wspomniała, będą również to zajęcia online. I tutaj takim ważnym elementem naszego projektu będzie współpraca z partnerami. Z partnerami zewnętrznymi. Tutaj podpisaliśmy już takie wstępne umowy z naszym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Branta. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich, a także z Domem Kultury w Skaryszewie. W ramach właśnie projektu nawiązaliśmy też współpracę z partnerem zagranicznym. Tutaj jest taką bardzo ważną galerią Art Brut z Brna, z którą to zamierzamy zorganizować już na samym początku projektu zamierzamy zorganizować konferencję, międzynarodową konferencję naukową sztuki nieprofesjonalnej, a także chcemy robić tutaj w Radomiu takie triennale sztuki nieprofesjonalnej, więc na wzór właśnie Insita, która odbywała się w Bratysławie. Mam nadzieję, że wszystko tak mniej więcej nakreśliłam Państwu, co będzie. No, szereg naprawdę bardzo ciekawych działań i no, chcielibyśmy, żebyście Państwo i wszyscy mieszkańcy i właśnie i regionu radomskiego włączyli się w te nasze działania.
0: W Radomiu trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Zadaniem lokalnego ochotnika będzie odwiedzenie poszczególnej rodziny, poznanie jej sytuacji i połączenie rodziny z darczyńcą. A jak można zostać wolontariuszem? O tym Marta Kapusta, koordynator Szlachetnej Paczki.
5: Wolontariuszem w tym roku mamy małą zmianę. Może zostać osoba, która ma już ukończony 18 rok życia. Taka osoba, zapraszamy wszystkich bez względu na ten górny wiek. Niestety dolny jest nieograniczony, niestety nie przez nas, ale jest. Więc górna granica wieku jest dowolna. Więc taka osoba, która chce dołączyć do naszego zespołu, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, zgłaszam się, złoży tam swoje zgłoszenie, potem na przestrzeni kilku dni odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega Szlachetna Paczka, bo wiele osób niestety myśli, że Szlachetna Paczka polega na pakowaniu po prostu paczek, a nasza praca jako wolontariuszy, ta nasza dobra robota jest dużo większą pracą niż tylko pakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w Szlachetnej Paczce. Po spełnieniu tych warunków my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy Państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza puszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w Paczce.
0: A kto może nim zostać? O tym Katarzyna Cielecka, lider rejonu Radom Południe.
6: Ja myślę, że każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, każdy może zostać wolontariuszem. Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny, gwarantujemy, że satysfakcja jest naprawdę gwarantowana. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy, to jest taki podstawowy argument i co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi. Jeśli ktoś nie spróbował, to może zobaczyć, jak to jest. I tak jak patrzę przez tyle lat, których jesteśmy już razem, to dużo z nas jest jednak z roku na rok zostaje, ale wiadomo, no my też się starzejemy, kiedyś na emeryturę odejdziemy, a mamy nadzieję, że Szlachetna Paczka będzie trwała i trwała, bo tak naprawdę co roku widzimy, że tych rodzin jest bardzo dużo, które potrzebują wsparcia i tu nie chodzi tylko o wsparcie takie materialne, że na święta nagle przyjeżdżamy, wow, Mikołaj, tylko chodzi o to, że my nawiązujemy kontakt z tymi rodzinami, one są z nami przez cały rok. Mało tego, mamy wolontariuszy, którzy kiedyś otrzymali pomoc i teraz też chcą się odwdzięczyć swoją pracą, swoim czasem, bo nie oszukujmy się, my możemy im dać tylko siebie.
1: Rekrutacja potrwa do połowy października. W zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin z Radomia. Po raz drugi radomianin Karol Adamski stanął na najwyższym szczycie Ameryki Północnej, McKinley, zwanej też Denali. Tym razem wspinał się z Marią Ociuszyńską. Góra nie należała do największych na świecie, ma tylko 6000 metrów. Jednak jak zwraca uwagę Karol Adamski, tu trudnością jest pogoda panująca na Alasce.
7: Ale byłeś też w Ameryce Północnej i teraz będzie pytanie, zagadka. Wchodziłeś na Denali czy już Mount Kinley? Bo ja się zgubiłem, szczerze powiedziawszy.
8: Na Denali byłem 3 lata temu z Andrzejem Mertą, którego serdecznie pozdrawiam z Radomia.
7: Pozdrawiamy Andrzeja.
8: I tutaj już zdobyłem drugą górę. Tą samą, aczkolwiek o innej nazwie, bo pan prezydent Trump zmienił ją, przywrócił ją do wcześniejszej nazwy, aczkolwiek Denali jest pierwszą nazwą. Ale w międzyczasie na cześć jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych nazywa się McKinley z powrotem.
7: Czyli teraz jest Mount Kinley.
8: Tak.
7: I jak było na Mount Kinley?
8: Na Mount Kinley było inaczej na pewno niż wtedy, co byliśmy z Andrzejem. Nie było tak minusowych temperatur, jeśli chodzi o atak szczytowy. Było minus 35-37.
7: No a to ciepło.
8: To w miarę ciepło, bo wtedy było minus 52, także trzeba było mrugać szybciej, żeby nam oczka nie zamarzły. Ale muszę powiedzieć Państwu, że to, co przeżyliśmy przez pierwszy tydzień, bo akurat pierwszy tydzień byliśmy tylko we dwójkę z Marią, to było straszne, bo padało, nie było żadnej widoczności. Padało na tyle, że ciągnięte sanie za sobą były całe w tym świeżym puchu zasypane. To, że torowałem, to później się to wszystko zapadało i Maria przynajmniej widziała coś przed sobą, czyli widziała moje sanie, troszkę liny i mnie samego, bo ja przed sobą, szukając drogi, nie widziałem absolutnie nic. To była kompletna biel. Mhm. Niesamowite uczucie, bo tak jak wspominałem wcześniej, nie wiadomo, czy idziemy pod górę, czy idziemy w dół, czy mamy jakieś szczeliny, czy cokolwiek. Katastrofa. Aczkolwiek trzeba było się poruszać, żeby po prostu zdążyć w tym czasie zaplanowanym. Troszkę go przedłużyliśmy, bo mieliśmy racji żywnościowych na 18 dni. Nasz plan zakładał również te 18 dni, a 22 dni nam zeszło, więc mieliśmy internet satelitarny dzięki radomskiej takiej firmie. Nie będę zdradzał, ale jak słyszy, to na pewno wie. Bardzo dziękujemy za to i tym internetem zarabialiśmy na życie. Dosłownie, bo ktoś przychodził, my odpalaliśmy internet satelitarny, żeby ktoś mógł sobie do domu zadzwonić i przynosił za to jedzonko.
7: Czyli
8: także
7: to jest,
8: takie
7: to jest
8: zarabianie na życie.
7: Trzeba mieć dobre pomysły, ale ja rozumiem, że przez ten czas co głównie się czeka na poprawę pogody, siedzi się po prostu godzinami, dniami w namiocie?
8: No nie ma wyjścia. Trzeba po prostu wyjść, przenieść depozyty. Przypominam, że lądujemy z masą 56 kg plus sanie na lodowcu, więc to trzeba powynosić, poroznosić po wszystkich przyszłych depozytach, po wszystkich obozach. Nie nudziliśmy się z Marią. Jak się nudziliśmy, to oglądaliśmy sobie jakieś wcześniej ściągnięte seriale, nie w nocy, bo w godzinach nocnych, tak bym to nazwał, bo tam nie ma nocy, jest dzień polarny, przez 24 godziny jest jasno. Ładowaliśmy baterie solarne, również dzięki polskiej jednej z firm byliśmy zaopatrzeni w takie baterie, więc byliśmy Cały czas
7: w ruchu.
8: Może jak Państwo widzieli, gdzieś nawet na żywo nadawaliśmy z końca świata.
7: Udało się zrobić plan Kinleya.
8: Tak jest. McKinley 3 czerwca, z tego co pamiętam, stanęliśmy na szczycie. Też niesamowite przeżycie, bo z Andrzejem nie widzieliśmy nic na szczycie. Tak naprawdę było biało, znaleźliśmy tylko tą pineskę, tak, bo tam jest takie oznaczenie, taka pineska z koordynatami geograficznymi na szczycie. Tym razem nie udało się tej pineski, bo było tyle śniegu, że była przykryta. Aczkolwiek no było kilka grup, więc wiedzieliśmy, że jesteśmy na szczycie i po GPS-ie i tak naprawdę dookoła nic nie było wyższego, więc stanęliśmy na tym szczycie, bezpiecznie zeszliśmy. Również niestety po drodze widzieliśmy mnóstwo ciał, czego nie widzieliśmy na przykład 3 lata temu. Ja takie rzeczy pamiętam chyba tylko z Everestu, żebyśmy przechodzili koło takiej dużej ilości ofiar. No i takie przeczucie. Pamiętam, że mieliśmy atakować dzień wcześniej, ale powiedziałem sobie, a co nam ten jeden dzień da? Posiedźmy, zregenerujmy się i niech Państwo uwierzą, że to nam uratowało życie najprawdopodobniej. Aczkolwiek my mieliśmy bardzo dobry sprzęt, jeśli chodzi o ubrania puchowe i o buty, bo zespół koreański, który wyszedł, zaufał tej pogodzie. Helikopterem był cały sprowadzony z ciężkimi odmrożeniami. Także no ci panowie w większości, bo to była męska ekipa, no niestety za szybko nie wrócą chyba w góry wysokie.
7: Jak to wszystko ma znaczenie? Ktoś by powiedział, że to jest tylko ubranie i to jest tylko drobiazg, ale to tak nie wygląda.
8: No, ta góra nie wybacza. Od początku, odkąd lądujemy, tak naprawdę musimy być, jesteśmy skazani na samych siebie. Oczywiście są służby, ale jeśli zgłosimy się do tych służb, nawet z powodu, boli mnie głowa, czy macie jakiś proszek, bo mi się skończyły? Panie Karolu, nie jest pan samowystarczalny, jutro wzywamy helikopter, zakończa pan przygodę.
0: By kupić bilet w aplikacji, trzeba podać numer taborowy autobusu. Przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji. Numer boczny każdego pojazdu komunikacji miejskiej to ciąg 3 lub 4 cyfr. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
9: Kupując bilet komunikacji miejskiej poprzez aplikację, trzeba wpisać numer taborowy autobusu, zwany też inaczej numerem bocznym. W Radomiu składa się on z 3 lub 4 cyfr. Przypominamy o tym, aby pasażerowie wiedzieli, które cyfry należy wpisywać. Niektórzy podają bowiem numery linii, a to jest błąd. Numer taborowy boczny autobusu składa się z 3 albo 4 cyfr, np. 402, 803, 955, 1050, 2007, 2100 i tym podobne. Jest on umieszczony na zewnątrz, pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych. Są one więc dobrze widoczne. Przypominamy, kupując bilet w aplikacji trzeba wpisać 3 albo 4-cyfrowy numer taborowy pojazdu, a nie tylko jedno bądź 2-cyfrowy numer linii. Praktycznie na każdej linii miejskiej w Radomiu kursuje od kilku do nawet kilkunastu autobusów, dlatego kontrolerzy mają prawo zakwestionować w razie uzasadnionej wątpliwości bilet, przy którego kupnie podano niewłaściwy numer. Numer taborowy, inaczej boczny, jest przydatny również w sytuacji, gdy pasażer chce złożyć skargę albo pochwałę i ewentualnie spróbować znaleźć jakąś rzecz, którą pozostawił w pojeździe. Tutaj sam numer linii z reguły nie pomoże. Numer taborowy jest też wymagany w przypadku korzystania z SMS-a interwencyjnego. Strażnicy miejscy dzięki temu mogą szybciej zlokalizować autobus.
0: Numer taborowy autobusu może być przydatny także między innymi podczas zgłaszania niebezpiecznej sytuacji. Tworzą przestrzeń sportu, integracji i realnego rozwoju swoich zawodników. Od ponad 3 lat na mapie Radomia działa sekcja piłkarska ESK RKS Radomiak Football Plus. Są najliczniejszym klubem w Polsce dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, mówi dyrektor RKS Radomiak Football Plus Paweł Pietrzyk.
10: Radomiak Futbol Plus jest częścią Fundacji Radomiak Radom. Mamy za zadanie integrować, rozwijać dzieci, młodzież, dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami poprzez sport, głównie piłkę nożną, ale także zajęcia paraboksu, lekkoatletyki. Tak naprawdę pierwszy pomysł stworzenia zespołu osób niepełnosprawnych, dokładnie zespół AmFutbolu, powstał w 2013 roku, tuż po tym, jak wróciłem z Paralimpiady w Londynie. Chciałem po prostu dla środowiska regionalnego zrobić coś wtedy jeszcze nietypowego, ale dla osób z niepełnosprawnościami. Rok treningów, ale niestety mała liczba zawodników spowodowała to, że musieliśmy wtedy odpuścić. 3 lata temu troszkę inny pomysł wpadłem, czyli właśnie, żeby skierować właśnie te zajęcia dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Na początku miało być to zajęcia dla jednej grupy. Myślałem, że tak 20 osób, jak zbierzemy w całym mieście, to będzie super. Pierwszy trening, mała sala w jednej z radomskich szkół. Nagle na pierwszym treningu 42 osoby, co spowodowało, że już wtedy musieliśmy stworzyć dwie grupy. W chwili obecnej mamy w 4 lokalizacjach 11 grup i prawie 300 zawodników. Mamy 19 trenerów i około 20-25 wolontariuszy na stałe z nami współpracujących. Jak startowaliśmy z pierwszą naszą grupą, w Polsce było około 10 klubów, które grały w rozgrywkach Futbolu Plus. W chwili obecnej jest to 75 zespołów, z czego naszych 5 akademii Radomiak i 4 współpracujące. W samym Radomiu trzeba wspomnieć, że nie tylko nasz klub, tylko inny klub też dzisiaj na przykład będzie miał pierwszy trening, więc też fajnie, że tak naprawdę tą moją ideę i naszego całego klubu inne kluby podpatrują i uważają za słuszną. Dla nas to też jest taki plus, ponieważ mamy bardzo dużo chętnych, no i nie dla wszystkich możemy w chwili obecnej zapewnić od razu to miejsce, więc ta lista rezerwowych u nas jest też spora i próbujemy to jakoś na to reagować, ale no już po prostu nasz sufit zaczynamy dotykać ten nasz sufit.
11: Powiedz mi, czy zmienia się podejście społeczeństwa do sportu osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni tych lat? Jak ty uważasz?
10: Tak, no powiem tak, że po Paralimpiadzie możemy to zobaczyć, że już Paralimpiadę zimową, gdzie to są niszowe sporty, w Polsce oglądało ponad 1 000 000 widzów przez internet, bo to jeszcze tutaj dużo jeszcze jest do poprawy, żeby te zawody były bardziej dostępne, ale uważam, że za parę lat jednak będziemy mieli większą dostępność i będziemy mogli jeszcze bardziej się chwalić tymi sukcesami naszych sportowców niepełnosprawnych. W Radomiu, jak mówię o projekcie, spotykając się z różnymi ludźmi, czy to politykami, czy właścicielami firm, czy prezesami firm państwowych, jest fajny odzew. Tak naprawdę nie spotykamy się z czymś, że ktoś nam odmawia tej pomocy i to jest bardzo fajna rzecz. I bardzo kolejną dla mnie takim sukcesem jest to, że słyszę to, że ludzie wiedzą, co to jest Radomiak Futbol Plus, więc to jest takie dla mnie naprawdę motywujące, że dotarliśmy do dużej rzeszy ludzi i możemy tym się chwalić.
11: Powiedz, czy ty się spodziewałeś tego na początku, że to będzie miało taki rozmach, że będzie tylu chętnych i że ta wasza sekcja się tak rozwinie?
10: Nie, to co mówiłem na początku, że tak naprawdę myślałem, że to będą zajęcia pozaszkolne dla grupy 20 paru osób, że będzie to dobra zabawa, spotkamy się raz w tygodniu, pogramy w piłkę i będziemy się dobrze bawić. Pierwszy trening, tak jak wspominałem, już moje wyobrażenie całej inicjatywy zmienił i tak naprawdę każdy miesiąc przynosi coś nowego, coś, co możemy, czym możemy się cieszyć i co może dawać nam bodźca do tego, żeby jednak robić to jeszcze na większą skalę i jeszcze bardziej to rozwijać.
11: No i to chyba pokazuje też, że taka sekcja była potrzebna w naszym mieście i w regionach.
10: Tak, tak. Pokazuje to na pewno liczba, czyli te prawie 300 zawodników. Pokazuje to codzienne telefony, czy moje dziecko może dołączyć do klubu. Pokazuje to, że jesteśmy rozpoznawalni, czyli jak ktoś słyszy Radomiak Football Plus, to jednak jest to odzew tego, że już o tym słyszano. No i plus to, że jedziemy na zawody w Polsce i też każdy chce rywalizować i każdy chce wygrać z Radomiak Football Plus, więc to też pokazuje, że nie tylko regionalnie, ale w tym środowisku osób niepełnosprawnych też już tą markę zbudowaliśmy i każdy dobrze nas odbiera i chce z nami do tej rywalizacji stawać.
11: I to wszystko na teraz. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Do środy można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących działania strefy płatnego parkowania. Mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie online lub wypełnić kwestionariusz w Urzędzie Miejskim. Jedną z kwestii poddaną pod dyskusję jest zwiększenie ulic, gdzie obowiązywać będzie strefa. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, decyzja o poszerzeniu strefy nie zapadła.
1: Ulice wskazane do konsultacji zostały wybrane w odpowiedzi na sygnały od mieszkańców i przedsiębiorców o problemach z parkowaniem. Tutaj chodzi przede wszystkim o ograniczoną dostępność miejsc parkingowych oraz sytuacje, w których są one przez dłuższy czas zajmowane przez osoby spoza osiedla, które na przykład przyjeżdżają do pracy. Chcemy bardzo wyraźnie podkreślić, że mówimy obecnie o konsultacjach, a nie o ostatecznej decyzji dotyczącej rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Chcemy podkreślić, że celem konsultacji jest przede wszystkim poznanie opinii osób, których bezpośrednio dotyczyłyby ewentualne zmiany. Jednocześnie samo wytypowanie danego obszaru do konsultacji nie oznacza, że przesądziliśmy o jego włączeniu do strefy. Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców, wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania i podjąć takie decyzje, które będą służyły ogółowi mieszkańców naszego miasta. Głos mieszkańców i ich opinie na temat proponowanych zmian są dla nas bardzo ważne. Zaznaczamy, że wszystkie uwagi, argumenty, opinie, które pojawiają się w trakcie konsultacji, będziemy szczegółowo analizować i dopiero na podstawie zebranych informacji, zgłaszanych potrzeb i całościowej oceny sytuacji będziemy można rozmawiać o ewentualnych dalszych decyzjach w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie naszego miasta. Spotkanie konsultacyjne na 15-leciu przebiegało w dobrej atmosferze. Mieszkańcy przedstawili swoje opinie i uwagi, a także uzyskali odpowiedzi od dyrekcji MZDiK obecnej na miejscu w kwestii interesujących ich zagadnień. Cieszymy się jako Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, że na spotkaniu była liczna grupa mieszkańców, bo szanowni państwo, właśnie temu mają służyć konsultacje, podczas których mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących. Jeszcze raz podkreślamy, głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny, a wszystkie uwagi, argumenty i opinie, które się pojawiają w trakcie tych spotkań, będziemy szczegółowo weryfikować i analizować. Przed nami kolejne, a zarazem już ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie ewentualnego poszerzenia strefy płatnego parkowania. Te konsultacje, to spotkanie odbędzie się w środę 9 września w godzinach od 17 do 18.30 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kamienicy Deskurów przy ulicy Rynek 15. Serdecznie państwa zapraszamy do przyjścia, do podzielenia się z nami swoją opinią na tematy, które poruszamy w trakcie tych konsultacji.
0: Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc dostępna bez instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
2: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś, jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą, no i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani, właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy oceniani na każdym kroku, no nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnością, tym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek. I jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji. Więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle, no wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
0: Chcą wesprzeć bezdomnych czworonogów i promować ideę adopcji. W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Psia Kostka i Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 na rynku miasta Kazimierzowskiego, skąd uczestnicy przejdą do Parku Kościuszki. Organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje, w tym prezentację psów ze schroniska.
3: Kornel Makaruk, prezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
4: Anna Pawlikowska, wiceprezes Stowarzyszenia Psia Kostka.
3: Jest to wydarzenie, dzięki któremu promujemy pieski schroniskowe, pieski, które są przeznaczone do adopcji. Będziemy mieć 8 piesków ze schroniska.
4: Może 10.
3: Może 10 się uda. Plus jeden piesek, który przebywa w tej chwili pod naszą opieką. Jest to piesek, któremu refundowaliśmy powtórną operację łapki, dzięki której jest sprawnym pieskiem, może chodzić, ale ze względu na przebytą operację przebywa w domu tymczasowym i bardzo intensywnie szukamy dla niego stałego, kochającego domu i mam nadzieję, że ktoś na tym marszu, ktoś go zobaczy, zauważy i się zakocha w nim na zabój.
4: Czemu taki marsz? Oprócz tego, że będziemy promować oczywiście pieski ze schroniska do adopcji, to chcemy wyjść z nimi na miasto, do ludzi, ponieważ są osoby, które nigdy nie odważą się przyjechać do schroniska. Chcemy przekonać tych, którzy się nie dadzą przekonać i pokazać im, jak wspaniałe, jak cudowne są psy i czekają na nas, czekają na adopcję, to wydarzenie do kogo jest skierowane? Do takich osób, które same z siebie nigdy się nie odważą. Oprócz tego, że będą pieski ze schroniska, to będą pieski, które już były adoptowane, które nie

0: koncertowej.
1: W Parku Kościuszki.
0: Tam będziemy mieć zapewnioną przez współorganizatora, czyli łaźnie, miejsce muszli koncertowej, nagłośnienie, i tam będziemy prezentować nasze wszystkie pieski.
1: To powiedzmy, zachęćmy mieszkańców Radomia do tego, żeby przyszli i wzięli udział w tym wydarzeniu. Dlaczego? Dlaczego warto?
0: Warto dlatego, że pies to jest jedyny prawdziwy przyjaciel człowieka. Z ludźmi to różnie bywa, natomiast po prostu pies, jeżeli odda swoje serce, to jest to serce oddane raz na zawsze, do końca. A oprócz tego będą też atrakcje również dla małych, dla najmłodszych. Będzie malowanie twarzy, będą różne zabawy. Także będzie wesoło i będzie ciekawie.
1: Na pewno zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział Kornel. Dodam może jeszcze, że oprócz tego, że pies jest wspaniałym oczywiście przyjacielem, to taki pies, któremu podaruje się tą drugą szansę w życiu, to się zyskuje przyjaciela takiego naprawdę już takiego nieocenionego. To jest wyjątkowa relacja, której się nie da z niczym innym porównać.
2: Wy jako stowarzyszenie, czy z roku na rok ta świadomość ludzi jest większa a propos adopcji? Czy tych piesków więcej się ze schroniska adoptuje, czy to z roku na rok jest to samo i więcej?
1: Może ja, bo ja jestem długo wolontariuszem w schronisku. Faktycznie widać, że ta świadomość rośnie. Na pewno pomagają w tym media, między innymi, tak? Na pewno dużo się o tym mówi, propaguje się i faktycznie widać. U nas w schronisku tak samo, z roku na rok jest coraz mniej tych piesków, tak samo widać po ulicy, coraz mniej ich biega, praktycznie nie ma piesków, więc na pewno sytuacja jest na plus.
0: Potwierdzam to jak najbardziej, tym bardziej, że jeszcze zauważamy to w tej dziedzinie, że firmy, osoby prywatne, których tutaj zwracamy się z prośbą o pomoc, raczej nam nie odmawiają. Zawsze spotykam się z przychylnym nastawieniem i takim serdecznym przyjęciem.
2: To jak ktoś nas teraz słucha i sobie myśli, że a może to dlaczego warto jednak zaadoptować tego pieska, a nie kupować?
1: No tak jak mówiłam, taki podarowany dom takiemu pieskowi, który czeka na tego swojego człowieka. No właśnie dlatego wychodzimy, żeby pokazać, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak one są cudowne, bo łatwo jest pójść i kupić, wziąć sobie szczeniaczka, ale podarować pieskowi, który nie był do tej pory dobrze traktowany, który nie miał swojej szansy, który nie miał dobrego życia, ja myślę, że to dla nas, dla ludzi, no jest czymś, czego się nie da opisać. No mnie osobiście to daje ogromną radość, ogromne szczęście.
3: Dodatkowo w każdą sobotę można przyjechać do radomskiego schroniska i wyjść z psem na spacer.
1: Tak, w każdą sobotę w godzinach od 10 do godziny 13, 14 zapraszamy wszystkich chętnych na spacery z pieskami schroniskowymi. Teraz jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ jest remont. Pieski są w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Część jest pozamykana zupełnie w środku, inne są w bardzo ciasnych boksach, więc potrzebne są każde ręce, każde nogi do pomocy w wyprowadzaniu. Bardzo serdecznie zapraszamy każda sobota od 10 do 13, 14 godziny.
2: A te spacery, ile piesków czeka na spacery?
1: No w dalszym ciągu ta liczba piesków w schronisku około 300, więc jest co wyprowadzać.
2: A zainteresowanie mieszkańców jest duże, czy to zależy od soboty, od pogody, jak to wygląda?
1: No pogoda na pewno ma znaczenie, to widzimy, że jak jest ładnie, to więcej osób przyjeżdża, ale faktycznie nie na czekamy, chętnie osoby przyjeżdżają, ale mówię, to jest ciągle studnia bez dna, więc zapraszamy.
3: Głód wolności, Radomski bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, jaką możemy oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych podziemnych wydawnictw artystów różnych pokoleń. Mówi Jerzy Burkwicki i Adam Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
4: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w Polsce. Muzealnictwie polskiej sztuki współczesnej o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce z pracowni artystek i artystów. Zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym,

0: Ruchu kultury niezależnej w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Zaskoczy taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa. Bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Znowuż tu warto wspomnieć o nowej, niezależnej oficynie wydawniczej, której członkowie nie tylko udzielali pomocy materialnej poszkodowanym robotnikom w Radomiu, ale zaczęli publikować pierwsze książki poza cenzurą, pierwsze od lat 40. Drugim takim ugrupowaniem publicystycznym i wydawniczym była grupa studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, która założyła wydawnictwo Spotkania. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopism, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne i to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. ruch już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę, na postudiowanie tego, co się wówczas wydarzyło. Wystawa czynna będzie do końca października.
1: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie pokażemy około 70 prac 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak Podróże autostopem Edwarda Dwornika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także prace środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
2: Wystawa będzie czynna do końca października. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską-Abidi z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
3: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
4: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje co do dalszego postępowania do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
3: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania pracy serca, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problemy, ma to zatrzymanie akcji serca?
4: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc to jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
3: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
4: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
3: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
4: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
5: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
4: I tak jak słyszymy,
5: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
4: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
5: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
3: Tutaj jeszcze mamy te elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak. To
4: tak.
3: Też jest ważne, żeby to było konkretne miejsce, tak?
4: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
6: Vox FM Radom. Vox FM Radom. Zadźmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Krebennem, Dołchobyczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobyczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Krebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
0: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
1: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
0: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołej Biłecki.
2: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef ukraińskiej kolei państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z warszawskiej Woli.
0: Mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
3: Podlega właśnie karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
0: Przypomnijmy, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
4: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
5: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
6: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
0: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty czy przedszkole.
7: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami, też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
0: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Dodaje, że w 2024 zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Archiwum X wraca do sprawy sprzed 21 lat. Małgorzata Klechniowska z Gdyni zaginęła ponad 2 dekady temu. Wyszła z domu do sąsiadki i nigdy nie wróciła. Śledczy ponownie zajmują się sprawą i planują przeszukać miejsca, w których może być ciało kobiety.
8: Celem tej opinii jest wyznaczenie geograficznego obszaru, w którym z największym prawdopodobieństwem mogło dojść do ewentualnego ukrycia zwłok Małgorzaty Klechniowskiej. Podstawą do zlecenia tej opinii było przyjęcie jednej z analizowanych wersji, zgodnie z którą kobieta mogła zostać bezprawnie pozbawiona życia, a jej ciało ukryto.
0: Mówi Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po uzyskaniu opinii zaplanowano działania w terenie, w tym oględziny wskazanego obszaru z wykorzystaniem odpowiednich sił i środków. Działania śledczych wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, które mają pomóc w zebraniu pełnego materiału dowodowego. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów sprawy. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
9: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
0: Mówił Łukasz Lize z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. A1 znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia czekają kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
10: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
0: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
10: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
0: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolnymi policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Ruszają leśne patrole. Służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
11: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
12: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Czy znak stop na przejeździe kolejowym w Sokolnikach poprawiał bezpieczeństwo? Po tragicznym wypadku kolejowym, jaki miał tam miejsce w ubiegłym tygodniu, wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak informował, że oznakowanie zostało usunięte zaledwie w czerwcu na polecenie PKP, bo przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Jednak czy dodatkowy znak miał tu jakiekolwiek znaczenie?
13: W tym przypadku uważam, że zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. Zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
0: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Przypomnijmy, w minioną środę na niestrzeżonym pojeździe w Sokolnikach pod Radomiem doszło do dramatycznego zdarzenia pociągu Intercity z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 39-letnia pasażerka pociągu. Zatrzymanie się na środku torów z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski.
13: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
0: A co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy, a panika to najgorszy doradca. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów.
13: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
0: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy 112. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi. Święto rowerzystów w Nowym Targu, Małopolska Tour. W niedzielę na trasę ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans, jaki miały do przejechania, to ponad 40 km. Oprócz tego można było zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
14: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
15: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
16: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
17: 3, 2, 1, start!
0: W niedzielę na linii startu było ponad 1300 osób. Co można załatwić bez wychodzenia z domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jak zacząć korzystać z e-usług? Tego dowiesz się na elektronicznym szkoleniu, na które zaprasza chełmski ZUS. Tłumaczy nam Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
18: E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z naszych e-usług, bo to bardzo wygodne, a dla tych, którzy jeszcze trochę się tego obawiają, przygotowaliśmy szkolenie. Odbędzie się online. Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
0: Szkolenie odbędzie się 24 września o 10:00. Obowiązują zapisy. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Pamiętajcie, macie czas tylko do wtorku.
19: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na twoje zgłoszenie. Może to właśnie ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatowa i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia, a sam festiwal odbędzie się 26 i 27 września w Bełchatowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Nocna zmiana z Vox FM.
1: Oczywiście, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj wolne, to mam nadzieję, że wszystko idzie w dobrą stronę, a jak nie, no to Marcinek pomoże muzycznie. No bo od tego tutaj jestem. Weekend, moje słońce to przed nami, będzie też Basta i Jaro. Marcinek, witam was serdecznie.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

10 minut po północy to Up and Down w Vox FM, czyli kawałek, który spowodował, że do roboty trzeba wstać, koniom wodę dać, aby miały co pić. Niezależnie załogo, gdzie jesteście, co robicie, pamiętajcie o tym, że Vox FM jest razem z wami i tą robotą z pewnością się razem dzielimy, informując, gdzie jesteśmy i co robimy. I ja wiem, że jest poniedziałek, że to trzeba zaczynać wszystko od początku, nie do końca się chciało do tej roboty iść, ale załogo, pamiętajcie o tym, że razem jakoś sobie zawsze dajemy radę, szmalec trzeba robić, no i robota nam zawsze jakoś wychodzi. Koniecznie dajcie znać, gdzie jesteście i co robicie. 609-869-869. Ten numer jest do waszej dyspozycji. Jak w każdej nocnej zmianie, chwalimy się, gdzie jesteśmy i co robimy, bo nasza lista obecności, jak słyszycie, już tutaj jest, za chwilę będzie się wypełniała. I tradycyjnie ja tą listę wypełniam jako pierwszy. Marcinek, jestem z wami obecny, informując was, że no ja w ten weekend spędziłem fajnie czas z rodzinką, byłem sobie na chrzcinach i tam sobie troszkę odpocząłem, troszkę tam tańczyłem i pogadałem z naszym serdecznym przyjacielem Mariuszem Bućwińskim, który prosił, żebym go pozdrowił na antenie, więc gorące pozdrowienia, Mariusz, dzięki za fajne gadki, dzięki za pyszne jedzenie, no bo z pewnością było tego dużo. Pojedliśmy sobie, coś tam potańczyliśmy, pogadaliśmy, no i wypiliśmy dużo. Na ile tego było, no to z pół litra pewnie pykło. Oczywiście pół litra pysznego soczku. A że tyle poszło, to nie moja wina.

21 minut po północy to Lanbery i ostatni most i mały problemik. Mianowicie załogo, tej nocy zauważyłem, że niestety nie działają mi SMS-y, czyli wiadomości głosowe. To jest coś, na czym dzisiaj się skupimy, więc jeśli ktoś jest z nami, 609-869-869, dajcie znać, gdzie jesteście i co robicie. I w takiej formie będziemy właśnie sprawdzać wiadomości głosowe i listę obecności. Także 609-869-869, tam się nagrywamy, tam się meldujemy i opowiadamy, co tam dobrego u nas tej nocy słychać. A Marcinek wszystkie wiadomości wyemituje. Yeah.

0: 31 minut po północy, to time after time w Vox FM, a mimo że SMS nie działają, to nie aktywuje to w nas złości.
1: Powiedział.
0: Bo i tak nadchodzi lista obecności, tak jest. Mimo że SMS-ki dzisiaj nam nie hulają, no to wiadomości głosowe są i załoga jest razem z nami. A zameldował się Adam.
2: Cześć Marcinek, pozdrawiam cię, Adam z Ursynowa.
0: Fajnie Adam, że jesteś z nami i fajnie, że odezwałeś się również w formie głosowej. Gorące pozdrowienia dla ciebie od Marcinka lecą. Halo, halo.
3: Już dzwoniłem parokrotnie do was, więc melduję się, że jestem, słucham was. W sobotę miałem świt córki, ale jestem waszym wiernym słuchaczem, prawie 24 na dobę.
0: Czyli jak rozumiem, na ślubie córki pewnie też grało Vox FM, bo jak słuchasz nas 24 godziny na dobę, no to jesteś naprawdę wiernym słuchaczem i gorąco dziękuję ci, że również nocnej zmiany tej nocy słuchasz. Halo, halo? Cześć Rafał.
4: I robię grubą robotę do 6 rano. Pozdrawiam.
0: No to Rafał, pamiętaj o tym, że tą grubą robotę robimy oczywiście wszyscy razem.
5: To jest nocna zmiana.
6: To jest nocna zmiana z Vox FM.
5: Z Vox FM.
0: I jak widzicie, w tej robocie czasami coś działa, a czasami jest różnie. Jaro, rowery 2 to gramy. Za chwilę Kama Sutra. Zrób mi dobrze tak, żeby SMS-y działały.

Zrób mi dobrze tak, 41 minut po godzinie po północy w Vox FM, żeby robota jakoś mi szła. Pamiętacie, załogo, że niezależnie gdzie jesteśmy, to jakoś tą nockę razem przetrwamy i wózeczkiem widłowym rachu ciachu cały towar poukładamy. Niezależnie czy kierownik dzisiaj jest wkurzony, czy może jest zadowolony, to do nas doczepić się nie może. Bo my o nasz towar dbamy i cały czas gramy w rytmie hitów.

0: 51 minut po północy na naszym woksowym zegarze minęło. Ja się bardzo cieszę, bo dołączyła do nas nasza serdeczna przyjaciółka Monika.
1: Dzień dobry, z tej strony Monika. Skoro nie można wysłać SMS-a, to głosowo chciałam potwierdzić obecność. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, Monika, że jesteś. A z SMS-ami to wiesz, ogarnię się sprawę, zgłoszę do inżyniera w poniedziałek, bo teraz, znaczy w sensie później trochę, bo nie chcę teraz ich budzić specjalnie. Wiadomo jak jest, każdy się musi wyspać, ale z pewnością rano już wszystko będzie haczyć. Bo tutaj jest pełno jakichś kabli, a nie wiem do czego one są. Mogę spróbować coś naprawić, ale stepowskie skończyły mi się jakiś czas temu, więc lepiej nie będę próbował. No właśnie, muszę je jakoś odnowić, a tymczasem gramy D-Bomb, mamy weekend, żeby jeszcze ten weekend trochę potrwał. Power.

0: To Peyo i Slums, Atak, Głucha Noc w Vox FM, a pod 609 2 x 869 przyszły pozdrowienia.
1: Cześć Marcinku.
0: Cześć.
1: Wielka prośba, czy możesz pozdrowić Sarenkę z Kupiętyna? Pozdrawiam.
0: Oczywiście, pozdrawiam wszystkie Sarenki, wszystkich dzików, no i może lwa? No bo jak ktoś kocha zwierzęta, to naprawdę jest dobrym człowiekiem. A tymczasem na zegarze miała godzina pierwsza. To czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska. Dajcie głośniej.
2: Słuchajcie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne. Atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
3: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Chrebennem, Dołchobyczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione, przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobyczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
2: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
3: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
2: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
4: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef ukraińskiej kolei państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
5: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z warszawskiej Woli.
2: Mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
5: Podlega właśnie karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2: Przypomnijmy, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
6: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
7: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
8: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
2: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty czy przedszkole.
9: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami, też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
2: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Dodaje, że w 2024 zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Archiwum X wraca do sprawy sprzed 21 lat. Małgorzata Klechniowska z Gdyni zaginęła ponad 2 dekady temu. Wyszła z domu do sąsiadki i nigdy nie wróciła. Śledczy ponownie zajmują się sprawą i planują przeszukać miejsca, w których może być ciało kobiety.
10: Celem tej opinii jest wyznaczenie geograficznego obszaru, w którym z największym prawdopodobieństwem mogło dojść do ewentualnego ukrycia zwłok Małgorzaty Klechniowskiej. Podstawą do zlecenia tej opinii było przyjęcie jednej z analizowanych wersji, zgodnie z którą kobieta mogła zostać bezprawnie pozbawiona życia, a jej ciało ukryto.
2: Mówi Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po uzyskaniu opinii zaplanowano działania w terenie, w tym oględziny wskazanego obszaru z wykorzystaniem odpowiednich sił i środków. Działania śledczych wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, które mają pomóc w zebraniu pełnego materiału dowodowego. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów sprawy. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
11: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
2: Mówił Łukasz Lize z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. A1 znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia czekają kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
12: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
2: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
12: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
2: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolnymi policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Ruszają leśne patrole. Służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
13: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
2: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
14: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
2: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Czy znak stop na przejeździe kolejowym w Sokolnikach poprawiał bezpieczeństwo? Po tragicznym wypadku kolejowym, jaki miał tam miejsce w ubiegłym tygodniu, wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak informował, że oznakowanie zostało usunięte zaledwie w czerwcu na polecenie PKP, bo przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Jednak czy dodatkowy znak miał tu jakiekolwiek znaczenie?
15: W tym przypadku uważam, że zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. Zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
2: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Przypomnijmy, w minioną środę na niestrzeżonym pojeździe w Sokolnikach pod Radomiem doszło do dramatycznego zdarzenia pociągu Intercity z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 39-letnia pasażerka pociągu. Zatrzymanie się na środku torów z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski.
15: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my wjeżdżając na ten przejazd kolejowy nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
2: A co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy, a panika to najgorszy doradca. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów.
15: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
2: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy 112. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi. Święto rowerzystów w Nowym Targu, Małopolska Tour. W niedzielę na trasy ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans, jaki miały do przejechania, to ponad 40 km. Oprócz tego można było zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
16: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
17: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
18: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
19: 3, 2, 1, start!
2: W niedzielę na linii startu było ponad 1300 osób. Co można załatwić bez wychodzenia z domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jak zacząć korzystać z e-usług? Tego dowiesz się na elektronicznym szkoleniu, na które zaprasza chełmski ZUS. Tłumaczy nam Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
20: E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z naszych e-usług, bo to bardzo wygodne, a dla tych, którzy jeszcze trochę się tego obawiają, przygotowaliśmy szkolenie. Odbędzie się online. Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
2: Szkolenie odbędzie się 24 września o 10:00. Obowiązują zapisy. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Pamiętajcie, macie czas tylko do wtorku.
21: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na twoje zgłoszenie. Może to właśnie ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatowa i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
2: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia, a sam festiwal odbędzie się 26 i 27 września w Bełchatowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
0: Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane głównie na północnym zachodzie. Popada w Poznaniu, Bydgoszczy, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, a także w Olsztynie i Suwałkach. Reszta kraju bezdeszczowa i ciepło, 16 stopni zobaczymy w centrum, a 14 na południu. Ale myślę, że niezależnie jaka jest pogoda, no to co jak co, na rybki by się wybrało, coś tam powędkowało, no bo jeszcze jest na to sezon. A w sumie sezon na to jest cały rok.
22: Nocna zmiana z Vox FM.
0: I nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić konia właśnie w temacie rybsonów. A więc płotka, leszczyk, okoń, kraby. Czy my w Polsce je zławiamy? No, my raczej nie, ale nam to nie przeszkadza. Marcinek, cześć ponownie, witam was serdecznie w Vox FM. Summer is Magic gramy, będzie też Kuban i Zalia Kyoto. Marcinek, cześć ponownie.

Tokuban, Izalia, Kyoto. Czy w Kyoto są jakieś spokołowiska? Nie wiem, bo nie byłem. Za to za chwilę przekonamy się, kto tej nocy jest wędkarskim oszustem. Czy będzie nim wędkarz Marcin, wędkarz Marcinek, a może ten pseudo rybołów Miros? Zaraz się przekonamy. My kłamstwa nie lubimy i z kłamstwem walczymy. A zwłaszcza w temacie ryb. Bądźcie z nami.

0: No kumpel jak kumpel, no może być spoko, pod warunkiem, że nie kłamie.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, więc załogo, jedziemy sobie teraz na nasze boksowe łowisko, na którym ryby łowi Marcin, Marcinek oraz Miros. Jednak sprawdzimy, który z tych panów dzisiaj złowi absolutnego wielkiego giganta, a który jest oszustem. A więc czy oszustowskim wędkarzem tej nocy jest Marcin? Ryby nigdy nie zamykają oczu, ponieważ nie mają powiek. A może jednak to Marcinek kłamie? Wędka bezkołowrotka potocznie nazywana jest batem. A może jednak ten pseudowędkarz Miros tej nocy kłamie? Co pseudowędkarz? Tak się składa, że ja jestem idealnym wędkarzem, który zna się na przepisach i doskonale wiem, że w Polsce legalnie można łowić używając siatki. I to nie jest żadne tam kłusownictwo czy tam coś, tylko jest to i wyłącznie oszczędność czasu. Ja swój czas oszczędzam, siatki używam, bo jak wiadomo, czas to pieniądz.
1: Kto tu kłamie?
0: No właśnie, kto tu kłamie? 609-869-869. W tym momencie ściągam co? No tak zwanego kagańca, dokładnie tak. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie zadzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie wędkarskim. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak będzie to ten podły gość Miros. Halo, halo, kto jest z nami?
2: Mateusz.
0: Cześć Mati, jak ci mija noc, bracie? Gdzie jesteś, co robisz?
2: Wracam z pracy.
0: Mati, powiedz mi, a ty jesteś osobą, która lubi łowić ryby, czy tak nie do końca?
2: Czasami chodzę na ryby.
0: I nie lubisz, jak podczas tego wędkowania ktoś cię oszukuje, co?
2: Bardzo nie lubię.
0: To powiedz w takim razie, kto tej nocy jest oszustem w naszej zabawie?
2: Osobnik Miro.
0: Tak jest, dokładnie tak. No Miros wziął siatkę, myślał, że sobie przyspieszy robotę wędkarską, robił coś innego i potem dostał mandat od PZW. Oczywiście bardzo dobrze. Powiedz mi Mateuszu, kto tej nocy dostaje pozdrowienia od ciebie i od Vox FM?
2: Cała piekarnia się blisko.
0: W takim razie całą piekarnię pozdrawiamy oraz wszystkich zarybiaczy, którzy robią to w sposób legalny i właściwy. No bo dobrze wiemy, że rybka lubi pływać, no ale jak pływa w zły sposób, no to wtedy, no bracie, no nie do końca tak jest. Trzeba uważać na to, jak się to robi i czy kartę wędkarską, bracie, opłaciłeś? Bo potem jak nie opłacisz, to może być z tym problem, możesz dostać mandat i tyle z tego będzie i się nie będzie to zwracało. Nasza zabawa wraca już za tydzień, a teraz przed nami Papa Dance, pocztówka z wakacji. Taką pocztówkę wysyłamy już teraz przed nami w Vox FM.

0: Rysiek Rynkowski śpiewa o błędach, a panowie w studiu się kłócą.
1: Nie, nie kłócimy się, tylko Marcin nie rozumie, że echo sondy się nie używa na rybach.
2: A to dlaczego?
1: No bo nie po to jadę na ryby, żeby mi komputerek pokazał, gdzie są, a gdzie ich nie ma.
2: A ty staroświecki jesteś, byś pojechał, byś zobaczył.
0: Ja z wami nie jadę, bo swoją wędkę zgubiłem.

0: To jest nocna zmiana.
1: To jest nocna zmiana z Vox FM.
0: Z Vox FM.
2: Zatoczą do mony, całując się w agonii.

56 minut po godzinie pierwszej. Ania Dąbrowska mówi, że nieprawda. Ale to jest prawda, że przy Vox FM znacznie łatwiej nam wszystko wychodzi i muzyka nam pomaga, niezależnie gdzie jesteśmy i co robimy. Ja wam, załogo, bardzo dziękuję za to, że byliście w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień od północy do drugiej w nocy z działającymi już SMS-ami. Zadbam o to, żebyście byli razem ze mną i tworzyli ten program. Przed nami Skolim, Zenek Martyniuk, Love. Z tym was zostawiam. I udanego tygodnia życzę. Marcinek, dzięki.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Chrebennem, Dołchobeczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobeczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Chrebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
0: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
1: O odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
0: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołej Biłecki.
2: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef ukraińskiej kolei państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z warszawskiej Woli.
0: Mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
3: Podlega właśnie karze żywne, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
0: Przypomnijmy, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in.